0: Dzień dobry, panie Łukaszu, dzień dobry, kolego.
1: I właśnie tak mówię, że to będzie inny wątek tematyczny, bo to będzie trochę kronika kryminalna, a trochę świat tajnych służb i świat wielkich pieniędzy, zabójstwo w Monako ukraińskiego oligarchy i pytanie kto, dlaczego, po co i za co zabija całą rodzinę oligarchów, czy prawie całą, została podejrzewana o to zabójstwo, odnaleziona, no nie cała, bo to już tylko ciało pod Kijowem i sprawa robi się coraz bardziej tajemnicza.
0: To jest sprawa przede wszystkim o charakterze ekonomicznym i dla Monako, dla księstwa Monako, ale także dla Francji ma ona przede wszystkim wymiar ekonomiczny. Ta Anastazja Berezowska, która podłożyła bombę oligarsze ukraińskiemu w Monako, była trupem już od chwili, kiedy jej zdjęcie ukazało się na wszystkich smartfonach świata. Jej zleceniodawcy nie mogli zostawić przy życiu świadka, który jest tak doskonale znany i tak doskonale rozpoznawalny. No to rzeczywiście 3 dni temu znaleziono pod Kijowem jej zwłoki z kulą w głowie. Figaro podało, że przy okazji odkryto w domu jednego z tych zabójców, notabene funkcjonariuszowi tajnych służb ukraińskich, odkryto izbę tortury. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to po prostu dodano tak dla bardziej krwawego wydźwięku całej tej historii. Za czasów mojego dzieciństwa nazywano Monako księstwem z operetki.
1: Dlaczego?
0: No te białe mundury księstwa, ta armia składająca się z kilkunastu żołnierzy i bardzo dobrze wymusztrowanych, te kaski kolonialne, no to wszystko wyglądało jak jakaś Gerolstein, prawda, czy inna operetka. Ale dzisiaj potem ten pobłażliwy uśmiech znikł i od niedawna mówi się o Monako, jeżeli księstwo z opery, to z opery dramatycznej, tragicznej, z opery tragicznej. To było w poniedziałek 29 czerwca. Ta bomba zdalnie odpalona ciężko raniła 3 osoby, ale celem był oligarcha ukraiński Wadim Jermołajew, poważnie ranny. Najcięższe obrażenia odniosła jego kochanka Anna Nasobina, której w szpitalu w Nicei musiano amputować obie nogi. No, nieco ciężej ucierpiał ich syn, 13-letni syn. Oni wracali wieczorem z restauracji w Monako, kiedy Berezowska odpaliła ten ładunek. Przepraszam bardzo, ja mam telefon, który muszę wyłączyć.
1: Proszę bardzo. Rzeczywiście też interesujący jest sam wątek, że nagle się okazuje, że to księstwo, samo Monako, no jednak jakoś grupuje tych ludzi najbogatszych nie od dziś. To też jest tajemnica, jak rozumiem, sama w sobie.
0: Monako było bardzo biednym księstwem przez długi czas. To była właściwie naga skała, prawda, w Europie, w której gospodarka oparta była na hodowli i na zbożu. No a od drugiej połowy XIX wieku, kiedy zainstalowano ruletkę w Monte Carlo, stała się tak bogatym księstwem, że tam zniesiono podatki. Bo trzeba wiedzieć, księstwo Monako dzieli się na dwie różne strefy. Jedna to jest właściwe Monako, czyli skała, Le Rocher, na której stoi pałac książęcy, i jest jedna uliczka starych domów XIX-wiecznych i tam właściwie mieszka tylko miejscowa ludność na bardzo specjalnych prawach. Oni płacą zupełnie symboliczne ceny za wynajem. I zakup. No i druga część Monako to jest Monte Carlo, gdzie zainstalowano ruletkę właśnie i wokół tej ruletki budowali wille, wspaniałe pałacyki Francuzi, no a potem doszły także inne narodowości, Amerykanie, Argentyńczycy, którzy byli wtedy niesłychanie bogaci, prawda, przyjeżdżali. I wszyscy oni korzystali z reżimu podatkowego księstwa Monako, no czyli nie płacili podatku, więc to był też dodatkowy magnes, mimo że wówczas podatki na świecie wynosiły no, ułamek tego, co dzisiaj. I to tak było do 1962 roku, kiedy generał de Gaulle uznał, że jednak zbyt wiele strat podatkowych ponosi Francja na istnieniu księstwa Monako. Wobec tego zaproponował zmianę reżimu taką, żeby obywatele francuscy, jeżeli chcą, to niech sobie mieszkają w Monako, ale podatki to muszą płacić we Francji. I na co książę Renier nie przystał, wobec tego pewnej nocy w 1963 roku generał de Gaulle okrążył Monako, otoczył je kordonem policji i żandarmów, którzy nie wchodzili do księstwa. Księstwo jest integralne, prawda? Ale na mocy ustaw i praw rewidowali i zatruwali życie wszystkim wjeżdżającym do księstwa i wyjeżdżającym, zwłaszcza nocą. No to się działo. No i książę Renier wobec tego ustąpił. Po jednej takiej nocy wtedy generał de Gaulle okazał się bardzo ojcowski. Przyjechał do księstwa, przywiózł podarunki dla dzieci, dla małej Karolinki, dla małego Alberta. Pogłaskał ich po głowie. No ale od tego czasu Francuzi muszą płacić podatki we Francji, inni nie. I po rozpadzie tak zwanym Związku Radzieckiego, tam nagle pojawiło się bardzo wielu ludzi mówiących cyrylicą i to byli głównie ludzie zamożni.
1: I co, nastała pewna podmiana, już nie było Argentyńczyków, która przy okazji w międzyczasie stała się krajem biednym, trochę mniej Amerykanów, a pojawili się ludzie radzieccy z dużymi pieniędzmi.
0: No tak, właściwie dzisiaj Promenade des Anglais, Promenada Anglików w Nicei powinna się nazywać Promenada Rosjan. Oblicza się ilość tych oligarchów rosyjskich na 750, a Ukraińców jedni twierdzą, że jest 34, inni, że 80. No, wszyscy to są ludzie zamożni, bo nie może zostać rezydentem podatkowym Monako, kto chce. Na to, żeby być rezydentem podatkowym, trzeba być przede wszystkim rezydentem Monako. No, tam można już kupić mieszkanie w cenie 120-150 tysięcy euro za metr kwadratowy. No, ale to są nieduże mieszkania. Te większe kosztują więcej. Także taki Rosjanin, Rybołowlew, Władimir Rybołowlew, którego Forbes oblicza na 6 miliardów 400 milionów, ale Bloomberg na 2 razy więcej go szacuje. Więc kiedy on tam przyjechał 6 lat temu, to sobie kupił mieszkanie za ćwierć miliarda euro, na 250 milionów euro, 2000 metrów kwadratowych. Także te mieszkania są bardzo, no, jednak kosztowne dla tego, żeby być rezydentem. Zresztą historia tego Rybołowlewa jest bardzo interesująca, bo razem z nim weszły stosunki korupcyjne rosyjskie, które on ze sobą przywiózł. To jest wykształcony człowiek, to jest lekarz z zawodu i 5 lat temu wybuchła częściowo z jego powodu wielka afera w Monako. Mianowicie, jaka afera? Otóż on jest także kolekcjonerem. Oskarżył swojego dostawcę sztuki nowoczesnej, który się nazywa Yves Bouvier, jest Francuzem ze Szwajcarii. Oskarżył go o oszustwo, ponieważ sprzedał mu nie takie obrazy. No, był cały proces, w wyniku którego sąd stwierdził, że oszustwa nie ma żadnego, ponieważ wszystkie te dzieła sztuki są prawdziwe. Jedyna jest taka różnica, że warte są w sumie nie 1,5 miliarda euro, ale o 1 miliard euro mniej. No ale to nie jest oszustwo, bo cena była uzgodniona, Rybołowlew tę cenę zaakceptował, wszystkie dzieła sztuki są prawdziwe, został zrobiony, ale...
1: Tylko przepłacił odrobinę.
0: Tylko tyle, że przepłacił. Przy okazji sekretarka Rybołowlewa była nękana jakimiś anonimowymi telefonami, który anonimowy korespondent groził jej śmiercią, pobiciem, nie wiadomo czym. No więc ona zwróciła się do prokuratora w Monako. Trzeba wiedzieć, że na mocy tego porozumienia z generałem de Gaulle'em Francja ma prawo wglądu w mianowanie wysokich funkcjonariuszy w Monako. Także 3/4 sędziów monegaskich jest Francuzami. Oni mają bardzo rozmaite misje. Większość z nich jest przydzielona do spraw prania brudnych pieniędzy. No ale tutaj ona zwróciła się do prokuratora, którym okazał się młody Francuz, bardzo biegły w informatyce. No, dała mu ten telefon, prawda, żeby on stwierdził, że te pogróżki są realne, ale on nie tylko wydobył z niego te pogróżki, ale i 5000 innych rozmów w imieniu Rybołowlewa przeprowadzonych tam z rozmaitymi dostojnikami Monako, z czego wynikła gigantyczna afera korupcyjna, wewnętrzna, monegaska, nie mająca już nic wspólnego z tymi oskarżeniami o zamordowanie. Także Claude Palmero, który od 20 lat zarządzał majątkiem księcia pana, został wyrzucony ze stanowiska. W ślad za nim, dwa dni później, minister spraw wewnętrznych, generalny prokurator, no i potem bardzo wielu tych drobniejszych. O co chodziło? Rybołowlew, który jest równocześnie właścicielem słynnego klubu piłkarskiego Monako, Rybołowlew miał takie ogromne wpływy, że kiedy jego dostawca, wezwany przez niego, jego dostawca ze Szwajcarii przyjechał do Monako, Rybołowlew kazał prokuratorowi i sędziom go zamknąć do kryminału. No ale ten też nie w ciemię bity i też z tym 1,5 miliardem od Rybołowlewa, przecież to nie był jego jedyny klient, więc też bardzo silny finansowo, no wziął adwokatów i tak dalej i okazało się właśnie, że ci wszyscy wysocy urzędnicy, najczęściej jednak część z nich to byli Francuzi, że byli skorumpowani przez Rybołowlewa. I to już zatrzęsło podwalinami księstwa, bo książę dzisiaj jest człowiekiem biednym w swoim księstwie. Jego cały majątek zarządzany właśnie przez Claude'a Palmero przez 20 lat szacuje się na 1,5 miliarda euro zaledwie, więc w stosunku do Rybołowlewa, w stosunku do innych. Ale najbogatszym człowiekiem w Monako nie jest żaden z tych oligarchów, tylko po prostu jest mieszkaniec Monako, i obywatel monegaski od pokoleń, pan pastor. Rodzina pastorów zbudowała Monako. I dzisiaj proporcja jest taka, że do księcia należy 15% zabudowy Monako, a do pastora pozostałych 85%. I to jest oceniane na 30 miliardów euro, lekko licząc. Dlatego mówię, że cały problem teraz z tym zamachem na oligarchę ukraińskiego, że to jest problem ekonomiczny i polityczny dla księstwa. Do tej pory były porachunki między tymi oligarchami, czy między oligarchami i rządem rosyjskim, i rządem ukraińskim. Nikt tego właściwie dokładnie nie wie. Dość, że kilku z nich już, Rosjan głównie, było znalezionych, zabitych w rozmaitych okolicznościach, ale to wszystko działo się poza granicami księstwa.
1: Oni byli... A teraz, żeby już puentować, powoli doszło do morderstwa, które obeszło cały świat w księstwie.
0: W samym księstwie i to... To wstrząsnęło bardzo księstwo, bo księstwo Monako posiada skarb znacznie większy od tych wszystkich miliardów nagromadzonych w tamtejszych bankach, większy od tych niebotycznie bogatych mieszkań. To jest spokój. Spokój panujący w księstwie. Pewna zamożna dama w Monako powiedziała mi, proszę pana, to jest jedyne miasto w Europie, w którym kobieta może w brylantowym naszyjniku na szyi wyjść na ulicę i czuć się bezpiecznie. No, a teraz zdaje się, że będzie zakładać imitację.
1: I to jest konkluzja tej rozmowy. Rzeczywiście to trochę inny przykład, ale jak podobnie zakończył się spokój w Dubaju, tak samo kończy się spokój w Monako. I gdzie tu uciekać, drogi redaktorze?
0: No, może tam, gdzie nie chodzi o bardzo wielkie pieniądze, bo wielkie pieniądze, bardzo wielkie pieniądze przyciągają bardzo wielkich bandytów. I jeżeli się przy pomocy internetu przeprowadza rozmaite bardzo wielkie operacje finansowe. Dziś już to się kończy, bo jednak ci bandyci internetowi są na tyle zdolni, utalentowani, że nawet w tej dziedzinie potrafią sobie zrobić majątek i potrafią tutaj dla siebie skorzystać. No więc tam gdzie przede wszystkim bardzo niebezpiecznie jest obracać się wśród tych bardzo bogatych ludzi.
1: Bo można przypadkiem zrobić sobie krzywdę. Piotr Wit, Kronika Paryska będzie nagrywana, więc za tydzień w czwartek Kronika Paryska będzie, a to było...
0: Będzie jutro, także.
1: Jutro, a jutro będzie, bo
0: jutro
1: dzisiaj nie było
0: piątek,
1: właśnie...
0: Bo dzisiaj tak, dzisiaj nie było.
1: Stąd my rozmawiamy.
0: Tak.
1: A jutro już będzie Kronika Paryska, ale o czym będzie, to już muszą państwo się sami przekonać o godzinie 7:45. Piotr Wit był naszym gościem, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No i w studio. Nieoczekiwanie Piotr Matczuk, analityk sceny politycznej Telewizja Republika. Dzień dobry.
2: Kłaniam się.
1: I muszę powiedzieć, że Piotr Matczuk siedział, bo przyszedł przed czasem chwilę, jak zwykle ma w zwyczaju. A byliśmy mówili na 30 po, a już jest 43 i słuchał Piotra Wita, słuchał i też go wzięło na historiozoficzne rozważania. Bo siada pod Piotr Matczuk w studio i mówi... Do końca dekady Polska nie będzie w tych granicach. Najpierw będzie rozbiór Ukrainy, potem Niemiec, a potem Rosji. No i wytłumacz się z tych słów teraz.
2: No, wszystko,
1: że tak cię wzięło na
2: wszystko do tego zmierza.
1: No jak wszystko? Nie znałem cię od tej strony, że ty masz takie... Poza taktyką niestety, polityki masz takie głębsze myśli.
2: Zawsze opowiadamy o taktyce polityki, a rzadko o tej strategii polityki. A kraj niestety mamy w upadku. Przyspieszonym przez obecne rządy, które ja nazywam rządami...
1: Ale to kraj w upadku, to mówisz o rozbiorze Ukrainy, mówisz o rozbiorze Niemiec i Rosji. Wszystko super, no wszystko...
2: Nie, bo mówię o rozbiorze Polski na rzecz Ukrainy, Niemiec, a na końcu Rosji.
1: A w tą stronę?
2: Tak.
1: To ja cię zupełnie nie zrozumiałem.
2: Ten upadek przyspieszony teraz przez rządy Donalda Tuska. Niestety, rządy rozbiorowe. Wszystkie elementy, które oni wykonują, polityki takiej geopolityki, polityki wewnętrznej, dążą do tego, żeby państwo polskie osłabić, stworzyć sytuację, gdzie ona będzie, nasza ojczyzna, nieodporna na żadne zawirowania geopolityczne. A zobacz, jak wygląda sytuacja na świecie, jak przyspieszyła od 22 roku, gdzie niektóre rzeczy, które się dzieją na świecie, jeszcze dekadę temu byłyby dla nas nie do przyjęcia, niezrozumiałe. Wojna na Ukrainie, która się ciągnie 4 lata, jest wojną
1: pełnoskalową, kinetyczną,
2: ale taką też okopową, trudną, materiałową, zmienienie w ogóle pola walki. Iran to pokazał. Wojny rakietowe. Państwa, które z sobą nie graniczą, potrafią się okładać uderzeniami rakietowymi na 2000 kilometrów. Wszystko to się zmienia. Wiele rzeczy, których byśmy nie akceptowali, a poza tym byśmy powiedzieli, że są niemożliwe, dzisiaj się dzieją. Zablokowana cieśnina Ormus, kontrolowana przez Iran. No, gdybym ci to powiedział 5 lat temu, powiedziałbyś, że to jest jakaś fantasmagoria. To się dzieje. I Polska coraz bardziej nie przystaje do tych czasów, coraz bardziej mniej odporna jest na to. Do tego wewnętrznie upada jakość usług publicznych, ich dostępność jest coraz mniejsza. Wróciło to, co było w latach 90., czyli takie powolna pauperyzacja społeczeństwa przez ceny, przez inflację, przez to, że gospodarka, mimo że ma wysokie PKB, nie nadgania tych współczesnych czasów, nie odpowiada na te wyzwania. Taki kraj w perspektywie kilku lat będzie zupełnie bezbronny.
1: No jak bezbronny, jak rząd się chwali, ile wydaje na obronność.
2: Na obronność tą taką militarną, a kto ci powie, że będzie okazja tego użyć? Też nie mamy takiej gwarancji. Rozbiory nasze poprzednie, historyczne, pokazały, że te rzeczy dzieją się szybko, często politycznie. I nasza ojczyzna upadła wtedy nie dlatego, że została rozjechana przez czyjąś kawalerię czy piechotę, tylko ustawą sejmową.
1: Tak, ale na przykład wcześniej była Konfederacja Barska i Rosjanie jeździli po Polsce jak chcieli, gdzie chcieli, bo nie było siły, żeby ich powstrzymać. To tak nie by tak było od Wielkiej Wojny Północnej, gdzie i Szwedzi, i Rosjanie jeździli sobie po Polsce, jak im się żywnie podobało. I nie było żadnej siły, która już na początku roku 18 mogłaby ich powstrzymać.
2: No ten upadek wtedy był inny, bo były inne czasy. Dzisiaj jest inny. Poza tym dzisiaj rzeczy dzieją się szybciej. To było 300 lat temu i tam pewne procesy szły wolniej. Jak zobaczymy sobie proces rozbiorowy w ogóle Polski wtedy, no to on zajął kilkadziesiąt lat.
1: Dwa pokolenia w zasadzie.
2: De facto. Teraz rzeczy dzieją się szybciej. My początek wojny na Ukrainie mieliśmy 4 lata temu, a wydarzyło się przez ten czas na świecie tyle, że trudno to nawet policzyć. Geopolitycznie, no dobrze, mówię.
1: Ale to jest wina rządu? Jak to jest? To jest tak, że to rząd nie dowozi, po prostu Polska jest w takim miejscu, że nawet gdyby był bardzo sprawny rząd, to i tak by to wszystko się tak szło w niedobrym kierunku.
2: Rządy nie dowożą, to jest jedno, ale drugie też, myślę, społeczeństwo nie widzi pewnych rzeczy. Tutaj musimy się wszyscy uderzyć trochę w pierś, myślę. Jako wspólnota też nie dajemy rady. Abstrahując od tego, jaki mamy rząd. Na pewne procesy na świecie reagujemy bardzo albo naiwnie, albo za bardzo nerwowo, tak neurotycznie. Wojna na Ukrainie zresztą jest tego przykładem. No. My jako społeczeństwo popełniliśmy też błędy. No. I błędy, które się mogą odłożyć na przyszłość. Nie kalkulowaliśmy w momencie podejmowania społecznych decyzji, nie kalkulowaliśmy ich skutków. Kiedy w takim wzmożeniu amoku pomagania wpuściliśmy na przykład uchodźców ukraińskich, nie myśleliśmy, że to będzie niosło problemy społeczne. Nie. Ten, kto to mówił wtedy, to był nazywany ruską onucą.
1: Nie, to nie jest tak. Od początku było wiadomo, że to będzie kłopot na dłuższą metę. To nawet mówił Andrzej Duda, który był przecież bardzo prokoreański, mówił, przyjdą trudne momenty, to się będzie kumulować, ale w tej chwili decyzja jest taka, że pomagamy. Tak, ale z świadomością,
2: Ale ludzie też tak to przekalkulowali sobie? Każdy człowiek, który to robił, tak sobie to przekalkulował?
1: No też nie zawsze każdy jest od tego, żeby analizować...
2: Nie, każdy jest od tego, żeby analizować swoje życie. Każdy jest od tego...
1: A to, żeby analizować politykę państwa na...
2: Nie, swoje decyzje.
1: Na 5 lat do przodu, 10...
2: Swoje decyzje, że jak ja się decyduję, że jeżdżę sobie fajną, tanią taksóweczką z imigrantem w środku, to będzie miało konsekwencje dla moich dzieci. Że jak ja sobie jedzonko zamawiam i fajny, miły imigrant mi je przywozi w małych pieniądzach, to może dzieci czy wnuki tego imigranta będą już problemem dla społeczeństwa. Popełniamy te same błędy, które popełniły wspólnoty zachodnie i dzisiaj dostają za to rachunek. My możemy to oglądać w telewizji na żywo, mamy ten komfort, że to są doświadczenia, które ktoś już przeżył. I my postanawiamy wszyscy gremialnie robić to samo. To jest błąd.
1: No nie, właśnie nie jest tak. Właśnie się kompletnie mylisz, bo Polska jest mądra przed szkodą. Wystarczy zobaczyć na to, że nawet w Polsce partie liberalne w tej chwili są przeciwko imigracji.
2: Przecież imigracja się dzieje od kilku, jak nie już prawie kilkunastu lat, rok w rok.
1: Zobacz sobie na odsetek społeczności muzułmańskiej w Polsce. Ona spada.
2: Ale
1: takie są dane.
2: Ale mnie nie interesuje.
1: W tej chwili patrzę na ilość wydawanych wiz. Okej, one są wydawane. Ktoś do Polski przyjeżdża, ale jest ich znacznie mniej niż kiedyś.
2: Nie, no, ale to jest ignorowanie sprawy.
1: To są twarde dane. Ja
2: nie, rozumiem, to jest ignorowanie sprawy. No.
1: To jest podstawa marksizmu, jeżeli informacja czy fakt nie pasuje do teorii, tym gorzej dla faktu, a nie dla teorii.
2: Nie, ale to, że spada coś, nie znaczy, że jest małe. To ty robisz błąd. Bo ty mówisz, rok do roku teraz spada. To tak jakbyśmy powiedzieli, że temperatura spada, to nie znaczy, że nie jest gorąco, jak ona spada z 40 stopni. To jest błąd takiego myślenia. To jest takie szukanie pozytywnych...
1: Niedobry przykład. Spadło z 37 do 17, więc trochę temperatura
2: teraz
1: spada.
2: Mamy najcieplejszy lipiec w historii pomiarów, jakby nie jeden ekspert powiedział.
1: No tak.
2: Ale to jest takie szukanie pozytywów w sytuacji, która pozytywna nie jest. 10 lat temu nasza sytuacja, ta imigracyjna, wyglądała zupełnie inaczej.
1: Ale
2: zrobiliśmy w 10 lat fatalny błąd, którego się już nie da odkręcić. Zawsze jest tak, że imigranci są w pierwszym pokoleniu pracowici, mili i to działa. Dopiero ich dzieci i wnuki są problemem. Ale my tak w ogóle na to nie patrzyliśmy. Nie ma takiej analizy i też tutaj się mylisz, że ludzie na to patrzą.
1: Rok 16, ci, którzy bez kontroli weszli na polecenie Merkel do Niemiec, do Francji, no i już byli kłopotem na słynnym Sylwestrze w Kolonii i innych Sylwestrach. Tak, to akurat działo to błyskawicznie. To nie jest tak czasami tak, że ci, co przyjeżdżają, są bardzo mili, tylko ich wnuki są niemiłe.
2: Nie, no, ale to zachodnia Europa zrobiła jeszcze ten błąd. No tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że my z nielegalną migracją takiego błędu nie zrobiliśmy jeszcze. Chociaż Donald Tusk robi wszystko, żebyśmy zrobili, bo mamy pakt migracyjny. Ale i tych niegrzecznych, nielegalnych migrantów my mamy teraz od Niemców przejmować. Ale z legalną migracją zrobiliśmy ten sam błąd. Te wymówki, że są potrzebni na rynku pracy, tak są potrzebni na rynku pracy, że doprowadziliśmy do 20% bezrobocia wśród młodych ludzi. No coś zrobiliśmy nie tak. Łukasz, nie ma tego, nie można tego bronić.
1: 20% bezrobocie było, jak w Polsce imigracji nie było.
2: Wśród młodych ludzi było 20% bezrobocie?
1: W ogóle wśród wszystkich.
2: Nie, ale to teraz cofasz się. Nie, to teraz się cofasz na przełom wieków, to w ogóle wiesz, to jest to już takie dziaderskie gadanie, bo to było dawno i nieprawda.
1: No tak, ale to było.
2: Ale to było 100 lat temu. No taka prawda. Ja też wtedy wchodziłem na rynek pracy, tak. No, byliśmy po rządach w latach 90. i rządach SLD było fatalnie. To wiemy, ale potem Polska się zmieniła. I nie mów mi, że potem było bezrobocie 20%.
1: Nie,
2: zeszliśmy do tych poziomów minimalnych, do takich poziomów zdrowych bezrobocia. No bo zerowy poziom bezrobocia też jest niezdrowy dla gospodarki, bo to znaczy, że nie można otwierać miejsc pracy.
1: A to co powiedz wszystkim przedsiębiorcom? Pamiętam, mieliśmy w Radio Wnet taką trasę, często jeździliśmy po Polsce, teraz trochę rzadziej, może to trzeba wrócić. I na przykład mieliśmy taką grupę przedsiębiorców.
2: No.
1: Lat temu, powiem, 7, 8. co było główną powodą, głównym powodem do narzekania przez tych wszystkich przedsiębiorców, głównie konserwatywnych, prawicowych i w ogóle pewnie część PiS-owców, część konfederatów obecnie, a część pewnie i na Brauna teraz głosuje. Na co narzekali?
2: No,
1: na to, że nie mają tanich pracowników.
2: Tak, na to, że nie mają tanich pracowników.
1: I że oni plajtują, i że oni są niekonkurencyjni, bo choroba chcą ci, bo wtedy poszła stawka godzinowa do góry i że nie ma kim robić, i że oni... Wszystko czyli, bardzo prawicowi ludzie.
2: No, czyli chcesz mi powiedzieć, że my ustawiliśmy całą naszą społeczną przyszłość następnych pokoleń, naszych dzieci i wnuków pod to, że jakieś Januszeksy chciały ograniczyć swoje koszty?
1: O, Januszeksy i co? Ale, a co z tym Januszeksami? Bo to jest też łatwo powiedzieć. To jest ładny, lewicowy wytryk słowa. Straszny Januszeks.
2: Ale ich optymalizacja zysków nie jest priorytetem chyba.
1: Ale te Januszeksy też utrzymują Polskę.
2: No dobra, ale czy...
1: One wytwarzają 2/3 PKB.
2: No dobra, ale czy priorytetem jest optymalizacja ich zysków? Czy zdrowa wspólnota naszego państwa? No o tym mówię właśnie.
1: No dobrze, a oni są gotowi, żeby powiedzieć, dobrze, zarobię mniej, ale na koszt społeczeństwa. Idź ich przekonaj, tych przedsiębiorców.
2: Ale jak ja mam ich... Ja nie muszę ich przekonywać.
1: Ja po prostu... samochód pojedź i
2: ale powiedz. Nie, po prostu dobrze. Nie wpuszczać imigrantów, których oni chcą wpuszczać. To ja nie muszę nikogo przekonywać. Widzisz, to jest kwestia i do tego wracamy. Do tego, o czym ja mówię. Błędnych priorytetów naszego społeczeństwa, również naszego rządu, ale trzeba pamiętać, że rząd, parlament jest jednak trochę emanacją społeczeństwa. Mimo, że nasza klasa polityczna jest jaka jest, to jednak to jest emanacja tego społeczeństwa i on w jakichś tam granicach musi wykonywać to, co mniej więcej to społeczeństwo, przynajmniej w kierunku, w którym chce iść. I mówię tylko o tej takiej lekkomyślności naszej wspólnoty. Że czasy się zmieniły, świat się zmienił, on staje na głowie teraz, idzie zupełnie inny świat niż przełom wieków, o którym wspomniałeś. Już nie wspomnę technologicznie, AI, w ogóle te wyzwania, które są na przykład dla młodych ludzi, których dzisiaj mamy w szkołach, ciężko im powiedzieć na przykład, jaki zawód wybierz. No, trudno im powiedzieć, bo za 7 lat tego zawodu może nie być. To są jedne wyzwania, ale drugie są te geopolityczne, a my jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Mamy silne Niemcy obok, mamy silną Rosję obok. Mamy obok jeszcze silne państwa, które chcą się wybić, takie jak Ukraina, które są naszymi konkurentami, a my wszystko traktujemy trochę naiwnie, jak przedszkolaki. O, trzeba pomóc tamtym zyski optymalizować, trzeba było tak zrobić.
1: No
2: i w każdej dziedzinie, jaka nas trafiła od X lat, kilku, popełniamy jako wspólnota błąd. To tylko o tym mówię. No,
1: no nie, ale z drugiej strony, jak się popatrzy, skoro popełniamy tyle błędów, to skąd ten sukces, który jest... Oczywiście niektórzy go mogą podważać i mogą mówić, że za Jaruzelskiego było lepiej, ale nie było, tak? To trzeba być już...
2: Nie, no nie było. Ale gdzie, o jakim sukcesie mówisz obecnie?
1: Ekonomicznym chociażby.
2: No ale to ekonomiczny, czym on się? On się cyferką w PKB wyraża?
1: On się w tym wyraża, że duża część Polaków, nie wiem czy może, chyba mogła, i to jest też dobre pytanie, pojechać na wakacje za granicę i nie czuć się biedniej.
2: Okej.
1: Okay. Standard życia
2: wzrósł.
1: Zaczęliśmy od tego przełomu wieków. No to jeżeli ktokolwiek nie ma dużych kłopotów z pamięcią, to sobie sięgnie, jaki był jego standard życia te 26 lat temu.
2: Ale to też jest taka
1: w porównaniu do Francuza, do Hiszpana, do Włocha.
2: Ale to też jest taka pułapka trochę, wpadasz w taką pułapkę trochę Warszawy, rozumowania warszawskiego. Bo jeżeli, to ja powiem od drugiej strony, jeżeli jest taki sukces i jest takie już prawie 40 lat tego sukcesu, budowania tego wolnego rynku w Polsce, tego wzrostu poziomu życia, to dlaczego jest tak, że ogromna masa ludzi normalnych, z rodzinami, z naszego pokolenia na przykład, pracujących ciężko, dwójka osób pracuje w tej rodzinie, żyją cały czas od pierwszego do pierwszego. I oczywiście ich poziom wzrósł, to od pierwszego do pierwszego to nie jest takie od pierwszego do pierwszego, jak naszych rodziców na przykład, ale jednak dalej jest. Dlaczego jest liczenie, oglądanie każdej złotówki? Dlaczego mamy to, co mamy z ludźmi starszymi? Powiększa się ta pula.
1: Dobrze, dlaczego pula. Tak wielu naszych rówieśników wraca z Wielkiej Brytanii?
2: Ja bym nie chciał, no, ale to, bo tam jest ogromny syf.
1: Albo z Francji.
2: Bo tam jest ogromny syf. Ale to my, budując nasz kraj, nie powinniśmy w ogóle na to patrzeć. To, że tam się stało katastrofa, to nie stawia nas w lepszej sytuacji. My się cieszymy, bo wracają, ale my powinniśmy w ogóle zacząć tak, jak nowoczesne społeczeństwo działa. na swoją wspólnotę patrzeć trochę egoistycznie w stosunku do innych. Właśnie nie oglądać się taki, dlaczego we Francji to oni przyjeżdżają teraz do nas. Nie obchodzi mnie to.
1: Nie no,
2: ja bym chciał, żeby bogaciła się moja wspólnota.
1: Bo chociażby Polska ja nie zdążyła zrobić błędu z imigracją i pytanie, twoja teza jest taka, że my jeszcze ten błąd zrobimy, a ja stawiam hipotezę, że polskie społeczeństwo już na to nie pozwoli.
2: Nie, ale
1: to
2: już,
1: jest ta różnica.
2: Ale już zrobiliśmy. Już zrobiliśmy.
1: Nie, naprawdę, jak czasami raz od wielkiego dzwona, o lepsze powiedzenie, bywam w Paryżu i naprawdę Warszawa jak Paryż nie wygląda.
2: No ale to znowu,
1: i
2: no wracasz do tego.
1: Przyjeżdża,
2: no,
1: tak.
2: Nie wygląda też jak Nowosybirsk. I to fajnie
1: również,
2: jest? No ekstra. No, ale co to jest za porównanie?
1: No, problem jest takie, że nie zrobiliśmy tego błędu, bo nie masz co w każdym parku koczowisk migrantów.
2: No, ale to ty pokazujesz coś, co jest już skrajną patologią, i mówisz, że...
1: Ta skrajna patologia jest codziennością Europy Zachodniej. Polska tego nie zrobiła.
2: Ale skąd wiesz, że nie zrobiła? Skąd wiesz,
1: bo
2: że
1: widzę.
2: Dzieci... Ale skąd wiesz, że... No ale nie, bo jesteśmy na innym etapie rozwoju. Skąd wiesz, że dzieci czy wnuki tych imigrantów nie będą w tych koczowiskach? Skąd wiesz, że nie będą w gangach, które się strzelają jak w Belgii w dzielnicach? No skąd to wiesz?
1: Jeżdżę komunikacją miejską i ja nie widzę takiego odsetka imigrantów, jak jest w Europie Zachodniej. Po prostu ich nie ma, dlatego tego nie ma.
2: No ale to po pierwsze jest...
1: Zobaczcie, tych Ukraińców teraz jest, prawda, relacja polsko-ukraińska. Po pierwsze, nie wiem, czy Ukraińcy będą takimi samymi imigrantami, jak ci z Francji, czy z Wielkiej Brytanii, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, muzułmanie. Mam wątpliwości, to jest ryzykowna teza i pewnie na mnie spadnie hejt, ale myślę, że tutaj integracja jest mimo wszystko prostsza, bo też duża część tych, która przyjeżdża, miała albo babcię Polkę, albo dziadka Polaka.
2: Ty masz takie rozumowanie, kojarzysz taki film modny w naszych czasach.
1: A po drugie, ich było tutaj 1,5 miliona, a teraz już jest mniej niż milion. Nawet ci Ukraińcy już z Polski wyjeżdżają.
2: Kojarzysz taki film modny w naszych czasach, francuski, Nienawiść?
1: Kojarzę.
2: No, i tam jest hasło tego filmu, przewodnie, właśnie, to są tacy ludzie, tam są tacy boomerzy jak ty. I tam jest żart o nich taki, wyskakuje facet z 50. piętra, leci w dół i mówi, jak na razie nie jest źle. I ty właśnie tak się zachowujesz. Ignorujesz te błędy. Ignorujesz te błędy, które zrobiliśmy, bo konsekwencje tych błędów nie będą ciebie dotyczyć. Bo my się zestarzejemy, odejdziemy. Bo te błędy są odłożone w czasie.
1: Nie, ale jakie błędy? Symbolem Polski jest kordon policji razem z polewaczkami na granicy polsko-białoruskiej. I powiedzenie twarde, nie wpuszczamy nielegalnych migrantów. Nie dajemy się presji, czy to jest presja rosyjska, białoruska przy wykorzystaniu migrantów.
2: Ale co to ma wspólnego z tym, co mówiłem, czyli że wpuszczamy legalną migrację? Nie rozumiem, bo ty mylisz, wiesz, jak to brzydko się mówi, pieczywo z wiesz czym.
1: Dobrze, oczywiście legalna migracja też jest niebezpieczna.
2: Nie, jest bardziej niebezpieczna. Jest bardziej niebezpieczna, bo odbiera pracę. To jest takie mówienie, że my jako społeczeństwo, nasze polskie, tutaj rdzenne, możemy zostać zastąpieni pod warunkiem, że... Teraz jest dyskusja o tym, że muzułmanie ukryte miejsca modlitewne, meczety, tak? Mają w Polsce, w Krakowie zadyma, bo ktoś znalazł takie miejsce, gdzie ukryty meczet. Czyli możemy zostać zastąpieni, mówiąc sarkastycznie, byleby to byli ateiści.
1: Nie, ty absolutnie.
2: Mówisz, my też możemy zostać zastąpieni, tylko żeby oni pracowali i płacili grzecznie podatki. Ja mówię co innego.
1: Nie musimy zostać zastąpieni, ponieważ mamy naszą politykę i naszą historię migracyjną. Nie wiem, dobrym przypadkiem może być Grzegorz Braun, no przecież też nie piastowskie nazwisko. Też osoba o tle imigranckim, tak? No kiedyś
2: ale
1: z Niemiec przyjechał.
2: Za dużo tych wątków wsadzasz, to nie ma znaczenia.
1: I się nawet spolonizował i w tej chwili trudno mówić o Grzegorzu Braunie, żeby był imigrantem, prawda?
2: Ale teraz nie było takiej potrzeby. Nie było takiej potrzeby. Potrzebą, którą ty wymieniłeś, był zysk jakichś przedsiębiorców i to zysk, optymalizacja tego zysku. Tak. Nie to, że oni są już na granicy i upadają, tylko oni chcieli zarabiać więcej, bo mieć tanich pracowników.
1: Nie, oni twierdzili, że ledwo co wiążą koniec końców, ale to jest częsty przykład przedsiębiorców, że oni zawsze ledwo co już prawie bankrutują.
2: Po drugie, ściągnęliśmy, zobacz, ilu imigrantów do zawodów, które jeszcze jakieś 5 minut wcześniej nie były potrzebne. Bo my społeczeństwo uznaliśmy, że to dla naszej wygody, że facet z sześcianem na plecach nam przywiezie hamburgera do domu.
1: Z
2: takim żółtym.
1: Tak jest.
2: Że taksóweczka będzie tańsza i się dzisiaj okazuje, że połowa tych taksówkarzy w Warszawie to są albo naćpani, albo pijani, albo bez prawa jazdy, albo poszukiwani listem gończym. O tym mówię. Czy jak się cofniesz 20 lat temu, to połowa taksówkarzy była naćpana, pijana i poszukiwana listem gończym?
1: Nie
2: to
1: była.
2: Są twoje koczowiska. Póki co wyglądają tak. ignorujesz zagrożenia, tak jak większość społeczeństwa, niestety.
1: Ja nie ignoruję, tylko to ostatnio jakoś tam z taksówek, ale zaproszono mnie do jakiejś radiostacji i zaproponowano transport, akurat był mi on potrzebny, więc skorzystałem. Okazało się, że wiózł mnie Polak, zresztą sąsiad z tej samej miejscowości, co ja, mieszkający. No jeszcze rozmowa o tym, też słucha Radia Wnet, więc może teraz nawet go mogę pozdrowić. Rozmowa o tym i on rzeczywiście dostrzega, jak każdy taksówkarz, tak? Spada. Zresztą, co ciekawe, jest taksówkarzem od dopiero 3-4 lat. Wcześniej był średniej klasy dyrektorem w korporacji. To też ciekawa historia.
2: To jest ciekawe, tam zawsze są ciekawe historie.
1: Ale nie jest to jedyny przykład. Tak? Że coś się też na rynku pracy, żeby była osobna, zaznaczona osobna możliwa dygresja w naszej rozmowie. No ale on powiedział, było i jest mniej.
2: Czego?
1: Taksówkarzy, którzy przyjechali z różnej części świata. No że tak, w tej chwili w Warszawie trochę ich się udało to gdzieś tam pożegnać, prawda? Wyjechali i tu akurat, żeby być szczerze, to jest nie zasługa rządów PiS-u, który mało co z tym zrobił, tylko obecnych rządów, który prowadził przepis, że trzeba mieć polskie prawo jazdy. Prosty przepis i nagle się okazało, którego rząd, Prawa i Sprawiedliwości, no nie obcy tobie rząd, nie zrobił.
2: No i widzisz, to jest o to, o czym mówię. Wow. Czyli jak po paru latach wpadliśmy na to, żeby facet, który nas wozi, miał prawo jazdy.
1: Polskie.
2: No świetnie nam idzie. Jak na razie nie jest źle.
1: No dobrze, ale działa, jest ich mniej.
2: Nie, no działa, super.
1: Jest ich mniej.
2: No fajnie. No
1: to chyba
2: to, ale to chyba nie to chodzi chyba o to, żebyśmy...
1: Chodzi, o co chodzi?
2: Nie, ale to jest okej reakcja, że my dopiero po paru latach wpadamy na to, żeby facet, który wozi ludzi, miał polskie prawo jazdy, a jednocześnie ciśniemy spedycję, transport, jakieś normy o wszystko, a w Warszawie twojego dzieciaka do szkoły odwozi facet, który napił się, nie ma prawa jazdy, jest poszukiwany listem gończym od Belgii po Marsylię. I po paru latach przychodzi nam przepis, że on musi mieć polskie prawo jazdy i ty mówisz, wow, jest mniej. No, ludzie, nie widzisz absurdu tej sytuacji? No powiedz mi.
1: Nie, no oczywiście, że widzę absurd, ale to jest pytanie do poprzedniego rządu.
2: No tak, to jest pytanie do poprzedniego rządu, ale...
1: Ale też może i do nas wszystkich.
2: Do nas wszystkich, bo my wsiadamy do tej taksówki. No, musiemy też... Bo, słuchaj, konkluzja
1: żeby
2: jest
1: była
2: jedna.
1: Jasność, jest taka popularna sieć taksówek, jest taka aplikacja, na U się ta aplikacja nazywa. Ja ją odinstalowałem parę lat temu. Nie korzystam.
2: Brawo ty.
1: Ale ty?
2: Co, ja nie korzystałem nigdy.
1: Pokaż komórkę.
2: No, proszę.
1: zaraz ci tam wyszukam.
2: Nie, ja nie korzystałem
1: no
2: nigdy.
1: Dobrze,
2: ale to nie chodzi o to nawet, z czego my korzystamy. Konkluzja jest jedna. My trochę, nasze państwo, mieliśmy trudne lata 90., komuna, ta postkomuna, więc my się trochę też tego tak nauczyliśmy, że jest jacyś oni, rządzą oni, tu jesteśmy my, a tak najważniejszy to jestem ja. Bo tam, żeby mi się udało, tak? I tyle. Tak to nie wygląda. Budowanie wspólnoty to są i oni, i my wszyscy. I odpowiedzialność jest na wszystkich.
1: No,
2: nie można tak przyjść i powiedzieć...
1: naszą rozmowę od tego, że będą rozbiory, a ja mówię, weź mi się i nie będzie tak źle. Są mechanizmy, które działają.
2: No oczywiście, że są. No oczywiście, że są. Tylko
1: bo z takim nastawieniem, jak dzisiaj do studia wszedłeś, to połóżmy się do grobu i wszyscy i pójdźmy spać.
2: No nie, no tylko, że potem ja...
1: Ale ci pokazuję, że po pierwsze mamy czas...
2: Nie, ty mi nie pokazujesz, ty próbujesz zbić każdy argument, ignorując te zagrożenia. Ty nie mówisz, że mamy czas.
1: Nie.
2: Nie powiedziałeś żadnego narzędzia, które by to prostowało. Ty powiedziałeś, że po prostu nie jest tak, jak ja mówię. To jest inna rzecz. To jest inna rzecz.
1: Nie, pokazujesz tak, że jest coraz...
2: Nasza debata powinna wyglądać
1: że
2: inaczej.
1: Że zmieniła się nastawienie w Polsce i że Polska nie musi popełnić błędów Europy Zachodniej, bo w Polsce jest inne nastawienie, inne jest społeczeństwo i nawet obecny rząd, który jest rządem liberalno-lewicowym, pod naciskiem społeczeństwa musi prowadzić politykę znacznie bardziej rygorystyczną co do imigrantów niż prowadził wcześniej.
2: No tak, akurat jeśli chodzi o imigrantów...
1: I są konkretne dane, mogę
2: pewnie,
1: ci zaraz wyszukać, bo mam komputer, ile jest wiz wydanych było kiedyś, ile było zapisu potem, a ile jest obecnie. I te liczby wydawanych wiz spadają, więc nie jest tak, że już fini z Polonii i się kładziemy do grobu, tylko są narzędzia, jest nastawienie społeczeństwa i jest jeszcze czas, żeby to zrobić. To jest moja teza.
2: Okej. Okay. Napisz mi SMS-a, jak spadną do zera. Wtedy będzie okej. Okay. Ale to jest jedna dziedzina, a obok, zaraz w drugiej dziedzinie, w trzeciej, w czwartej, w ósmej, nasz rząd robi co innego. Bo jeśli chodzi o geopolitykę, Ukrainie oddaje rakiety i nic na tym nie korzysta, bo ta Ukraina dziękuje Niemcom. Podpisuje kredyt niemiecki, podmieniając

0: O, będzie źle. Ponad połowie miast powiatowych teraz, czyli tych już sporych miast, masz jeden patrol w nocy policji. Czyli nie ma policji de facto. Bo jak ona jest na jednym zgłoszeniu, to reszta się może palić i oni nie pojadą tam. W takiej sytuacji, gdzie państwo przestanie zapewniać podstawowe te usługi bezpieczeństwa, nawet te usługi takiego nocnego stróża, te minimum, ludzie zgodzą się na każde rozwiązanie polityczne, byleby przyjechała ta karetka. I wielokrotnie historie różnych państw to pokazały. Jak jesteś
1: pod... zgodzą się na Niemca?
0: Zgodzą się na wszystko, byleby przyjechała ta karetka. Ty się zgodzisz, żeby na tej karetce było napisane cokolwiek, tylko żeby ona uratowała twoje dziecko, twoją mamę. Tak to działa. Jak się pali dom, to nie interesuje cię, co jest napisane na czerwonym samochodzie, który przyjechał gasić. To jest niebezpieczeństwo, przed którym stoimy. My te debaty musimy otworzyć. One się nigdzie nie odbywają.
1: Tu się odbywają.
0: Tu się odbywają. No to jest oczywiste, ale nigdzie poza wąską taką bańką tych mediów, które mówią prawdę, to się nie odbywa. Te rozmowy się nie odbywają też wśród nas, wśród Polaków. Ignorujemy to wszystko. Spadamy z 50. piętra i mówimy sobie, jak na razie nie jest źle.
1: I to była wyjątkowa odsłona taktyki polityki w Odysei Wyborczej. Nie wiem, czy chyba odejdziemy od tego publikowania w tym jednym wypadku w piątek po południu i na YouTubie przywitamy się dzisiaj w czwartek, bo w czwartek rozmawiamy. A propos tych baniek, wykorzystam, to jest może nie taktowne, ale potrzebne, wykorzystam, że nasza bańka oby rosła jak największa, ale istnieje dzięki naszym patronom. patronet.pl/radiownet i wolność, swobody, wolność podejmowania także trudnych tematów. Ja też bym się nie zgadzał całkiem, tylko nie jestem takim pesymistą. Może dlatego, że ty jesteś ode mnie starszy o te parę lat jednak i już jesteś po prostu sędziwy.
0: Poniżej pasa na koniec. Ja wiedziałem, że taki będzie, że się odwinie jeszcze. Tu dziękujemy państwu. Miłego dnia, ale o, ty staruchu Matczuku i mu fangę. Bardzo ci dziękuję, Łukasz, za tą rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję. To była inna rozmowa, bo to była taktyka polityki o sprawach nie taktycznych, tylko strategicznych i jak widać na ten temat Piotr Matczuk też ma co nieco do powiedzenia, nawet ze swadą i z energią. Widzimy się ten dzień w piątek, czy znowu coś masz?
0: Nie, powinniśmy się widzieć.
1: No to widzimy się w piątek, a dzisiaj jest czwartek. Przypominamy, nasze audycje, nasze radio funkcjonuje dzięki państwu. patronite.pl/radiownet albo na stronie www.net.fm jest zakładka Wspieraj nas. Też zachęcamy i bardzo dziękujemy. Za chwilę nie będzie serwisu. Jakub Duszak będzie smutny, ale odrobi sobie po 12. Za chwilę Dominika Ciosić i porozmawiamy o polityce w NATO.
2: Nocne powtórki w net.

Tak, witam, witam bardzo serdecznie przy konsolecie. Adaś Czerpak, Hania Tracz gdzieś tam jest, ale ona zawsze jest ze mną. I właśnie jak słuchałam teraz tego dżingla mojego, to pomyślałam, że ostatnio bardzo zaniedbałam mojego wróbla, poświęcając czas na różne inne tematy i osoby. No ale to się zdarza, to normalne. Wróbelku, przepraszam cię. I wracam teraz, ponieważ poruszam się jak konik szachowy, więc wracam tym razem do czasu po rozstaniu z mężem ślubnym, Jacques'em Pilsem. Ja cytuję często fragmenty recenzji z rozmaitej prasy i fenomen Piaf jest analizowany zawsze i wszędzie równie dociekliwie. Na przykład Canard Enchaîné. Edith Piaf otwiera nadzieję w sercach najbardziej zranionych, a jeśli nie, to przynajmniej budzi głębokie wzruszenie. Znika pozór, znika pruderia. Wszyscy, i lud zwyczajny, i esteci, siedzą w swoich fotelach w ciemnościach sali i czują wszyscy to samo, co serce tej niby midinetki. Oni przychodzą tacy odmienni, a tu tworzą jedno serce, zachwyca się Edith Piaf. Artystka, dalej recenzja, proponuje czasami teksty byle jakie, pisze dziennikarz. Oferuje słowa zużyte, jak je t'aime, albo je t'adore, albo promy dans tes bras, czyli weźmie w ramiona i natychmiast całą salę przenika fala namiętności. Jest w tym miłość czysta, jedyna i beznadziejna, o czym zaśpiewa nam Michel Sardou w piosence Choroba miłości.

0: Piękna piosenka. Śpiewałam ją w jakimś programie telewizyjnym w Warszawie ze słowami polskimi. Już czas miłości spojrzeć w twarz. Tak, ja cytowałam na początku audycji dogłębne recenzje. One pozbawione są analitycznego filtru modnego w tym czasie i próbują wyjaśnić tajemnicę urzeczenia, jakiemu ulegamy, choć powstaje przy niskiej jakości repertuaru, ale tworzą go solidni rzemieślnicy, utalentowani, lecz bez geniuszu, a interpretuje artystka ogromnego formatu. Jej emocje sięgają absolutu. Edith Piaf otrzymuje propozycję Léo Ferré. To bardzo wysokie półki poezji. Oferuje jej dwa tytuły. L'homme, czyli człowiek, i Le piano de pauvre, pianino ubogich. A ona przegląda, słucha. Nie, wiesz co, Leo, ja ich nie czuję, to nie dla mnie. Daje Catherine Sauvage, to bardzo dobra artystka. Ja akurat byłam na recitalu Catherine Sauvage, solidne rzemiosło, sprawne i estetyczne, ale nie ten kaliber. Zresztą posłuchajmy, jak Catherine Sauvage śpiewa wielki przebój Juliette Gréco, Paris Canaille.
1: Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants, t'accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brun des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. T'es de la croix, bébert d'envers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames font une raison à ce fond bigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là la une, ah là la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux, la toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là la l'air, ah là la rien, t'es un gangster à la mie de pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être

Tak, kiedy słucham tych piosenek francuskich, które znam od lat na pamięć, to myślę sobie, że jednak to, że piosenka jest utworem słowno-muzycznym, sprawia, że piosenka francuska zawsze będzie miała swoje odrębne miejsce, bardzo odległe od anglosaskiej, którą też podziwiam, ale inaczej. A my wracamy do Piaf i Leo Ferré. On ma świadomość rangi geniuszu Piaf. I nadal uparcie próbuje. Odwiedza ją w apartamencie przy bulwarze Lannes. Tym razem proponuje Le Fleur du Mal, czyli kwiaty zła Baudelaire'a, do których skomponował muzykę i sam nagra ją na płytę w 1957 roku. Edith Piaf nawet nie chce słuchać. Od razu deklaruje: nie, nie, Leon. Dla mnie Baudelaire to świętość. Ferré komentuje rzecz z goryczą. Świętość? Jaka świętość? To strasznie głupia ocena. Być może stało się tak za sprawą psa Bernardyna Leo Ferré, który z nim przyszedł i mnóstwo jego sierści zostało na dywanie. Ale jest w tym być może zwyczajna złośliwość komentatora. Możemy sobie tylko wyobrazić z odwiecznym żalem wspaniałą poezję Baudelaire'a z muzyką Leo Ferré w interpretacji Piaf. A my posłuchamy Leo Ferré, ale nie z Baudelaire'em, tylko w innej piosence.

piękny tekst, ale nie całkiem prawdziwy, głosząc, że z czasem wszystko się kończy i z czasem przestajemy kochać. No, różne są miłości, różne są teksty. Leo Ferré w najmniejszym stopniu nie należał do dworu Piaf. Z przyczyn czysto artystycznych pragnął znaleźć się w jej repertuarze. To kwestia prestiżu. Prowadziła z nim trudno zrozumiałą grę, coś w rodzaju zdystansowanej admiracji z odcieniem pobłażania. Chyba nie rozumiała tej poetyki. Leo, napisz dla mnie piosenkę, taką na sukces. No wiesz, dzięki piosence La Guirlande du Pauvre Jean, René Rousseau kupił sobie dom niedaleko Paryża. Leo Ferré z satysfakcją odpowiada: Edith, pani może nie wie, ale za piosenkę Paris Canaille, którą śpiewają i Catherine Sauvage, i Juliette Gréco, także mogłem sobie kupić dom niedaleko domu Rousseau, ale nie chciałem. A my posłuchajmy, jak Kalina Jędrusik pięknie śpiewa La Valse du Mal, czyli walc zła nawiązujący do tekstu właśnie Baudelaire'a.

Piękny ten tekst Wojtka Młynarskiego do muzyki Dudusia Matuszkiewicza. No tak, ale wracając do mojego wróbla. Chwilami trudno zrozumieć poczynania Edith Piaf. Sama śpiewa okrutne, silnie biograficzne teksty, na przykład Michela Emertua. Kissy. Bardzo lubi ten utwór, a Emer, autor i kompozytor, niegdysiejszy amant, należy do ścisłego dworu, w dozgonnej przyjaźni. Nieco masochizmu, a ona może sobie pozwolić na wszystko, także na okrucieństwo. Po 4 latach małżonkowie postanowili się rozstać w harmonijnej przyjaźni. Ogłaszają rozwód oficjalnie 6 czerwca 1956 roku. Wieczorem tego samego dnia Edith Piaf i Jacques Pills brylują na scenie Palais de Chaillot obok Ginny Lollobrigidy i Antoniego Quina z okazji premiery francuskiego filmu Notre Dame de Paris, gdzie Lollobrigida gra Esmeraldę, a my słuchamy późniejszego, już bardzo pięknego musicalu Notre Dame de Paris. 1400...

No właśnie, właśnie przyszedł Kuba, żeby mi powiedzieć i ogłosić moim kochanym słuchaczom, że dziś o godzinie 18, tak, na antenie Wnet Kultura będzie moja audycja Sztuka jest magią z ostatniej soboty, gdzie opowiadam o festiwalu Kasi Seweryn. To bardzo, bardzo, bardzo polecam. A ja wracam do mojego wróbla. Bo właśnie się będą rozwodzić z Jacques'em Pilsem. To nie jest miłe przeżycie. U małżonków już jakiś czas temu oddaliły się dusze i ciała, co Edith tłumaczy na łamach Parisien Libéré. Z powodu kontraktów zbyt często oddalamy się od siebie. Nie widzimy się tygodniami, miesiącami. Na dłuższą metę to sytuacja niemożliwa. Mając do wyboru mąż albo publiczność, wybrałam publiczność. O, biedny Pils. Ale jestem pewna, że z Jacques'em zostaniemy przyjaciółmi. W innym wywiadzie Piaf stwierdza, że jedyną prawdziwą przyjaźń, no odkąd to się przyjaźń nazywa, jaka łączyła ją z Marcelem Cerdan, zakończyła tragiczna śmierć. Trudno rozumieć to wyznanie. Nawet nie wiem, czy powinnam je tutaj opowiadać. Jednak dla wierności obrazu niech już będzie, a niech śpiewa nasza Edith.

0: Tak śpiewała, czyli śpiewa nadal Edith Piaf. Rozprawa pojednawcza małżonków nie zmienia nic. Przy okazji ustala się, że apartament przy bulwarze Lan pozostaje własnością Piaf, to zrozumiałe. Poza personelem w postaci kierowcy, chińskiego kucharza, pokojówki, zwykle przebywa tam ktoś z dworu artystki. To już norma. Dziennikarz France Dimanche zastaje apartament w stanie dość zapuszczonym. Sama artystka także nieco melancholijnie wyznaje, że Las Vegas zerwało kontrakt, wróciła, aha, to Las Vegas zerwało, no zdarza się, a ona wróciła z Ameryki finansowo osłabiona. Nie chcieli mnie w Las Vegas, trudno się dziwić. Las Vegas było, jest i pozostanie mocno rozrywkowe. To nie jest publiczność dla artystki dramatycznej. Edith Piaf po nagraniu kolejnej płyty rusza na tournée obejmujące południe Francji, począwszy od Cannes. W niektórych koncertach towarzyszy jej Jacques Pills. A my słuchamy pochodzącego z południa Charlesa Trenet, który śpiewa La Mer. Podobno skomponował to w ciągu kwadransa, jadąc pociągiem nad morze.
1: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: To był Charles René w wielkim przeboju La Mer, który nie schodził z anten Francji i polskiego radia też. 3 września Edith Piaf wylatuje z Orly na kolejny amerykański kontrakt. To już rutyna. Towarzyszy jej teraz jakiś gitarzysta, trudno określić w jakim charakterze. Można odnieść wrażenie, że nasza bohaterka nie umie i nie chce być sama. Nawet bez Las Vegas amerykańskie kontrakty poprawiają stan finansów, o czym Piaf donosi triumfalnie swoim korespondencyjnym przyjaciołom. Odwiedza ponownie Kanadę, po kilku koncertach w znanych już zaprzyjaźnionych miejscach jak Port Saint-Jean w Quebec, krótki tranzyt na Manhattanie i podróż na południe do Dallas, gdzie pozostaje aż do grudnia. Ja oglądałam niedawno przepiękny, historyczny już film Bulwar Zachodzącego Słońca i lubię Amerykę tamtych czasów. Jest nawet romantyczna i wzniosła, choć tak straszliwie spieniężona. Ja przypomnę teraz to, co Andrzej Wajda napisał w swoich notesach, że oparliśmy się kulturze sowieckiej, ale przyjdzie amerykańska, czyli kasa i rozrywka. Tak, w Polsce jest jak jest, wiadomo. A teraz posłuchajmy September Song. Ja dopiero niedawno dowiedziałam się, że ten wielki światowy przebój skomponował sam Kurt Weill, po prostu bardzo ważny kompozytor Bertolda Brechta. Posłuchajmy, ale wykonanie będzie niemieckie.
2: When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. When a maid refused me with tossing curls, I let the old earth take a couple of whirls. Well, I plied her with tears and plays of pearls. And as time came around, she came my way.

Ja zapowiedziałam, że będzie niemieckie wykonanie. Niemiecka i Niemka jest Ute Lemper, wspaniała artystka śpiewająca songi Brechta, ale ona sobie tutaj zaśpiewała tego Kurta Weila w języku oryginalnym, czyli angloamerykańskim. Tak, na ile to się różni, nie wiem. Ja ostatnio oglądałam w telewizji, to był powtórzony, bardzo piękny koncert piosenek Agnieszki Osieckiej. Tak, i były naprawdę wspaniałe wykonania takich raczej wokalistek w wieku, powiedziałam, średnim, a nawet niektóre aktorki już takim bardzo, bardzo dojrzałym. Ale dlaczego o tym mówię? Bo przy okazji mi się przypomniała Ewa Demarczyk i jej nadzwyczajna różnorodność wszystkich interpretacji. Jedna z łagodniejszych to jest Na moście w Avignon. Przypomnijmy tę piękną rzecz teraz.

Tak, to była Ewa Demarczyk, bardzo taka złagodzona, co się zdarzało. No, ja myślę, że jednak pewne interpretacje w życiu artysty są też bardzo zależne od aktualnego stanu ducha. Tak, ja wiem, że jak przeżywałam jakieś tam chwile euforyjnej szczęśliwości, to tak bez sensu się szczerzyłam i najbardziej dramatyczne kawałki śpiewałam zupełnie inaczej, co było głupio, no ale co poradzić? Człowiek wchodzi na scenę i sprzedaje swoje ja. Ten koncert piosenek Agnieszki Osieckiej prowadził Marcin Kedryński. Przyglądałam mu się bardzo uważnie. On nie stosuje jakichś nowych chwytów. On jest taki stylowy, jak jego ojciec. Bardzo, bardzo mnie tym zachwycił. I o tak, a my musimy kończyć, bo czas leci. Posłuchajmy jednej z najwcześniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej, to Okularnicy, a śpiewa sama Alina Janowska, a ja żegnam moich kochanych słuchaczy razem z Adasiem, Czerpakiem i z Hanią Tracz. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Czy podobno jest w budynku? To też...
2: Jest podobno. Nawet wiem, gdzie jest Krzysztof Skoroński. Nawet wiem, kto jest w studiu. Kto pytał? Dominika Ciosi, dziennikarka publicystka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Aż mi się przypomniało, że kiedyś częściej się spotykaliśmy. Inne były czasy. Była taka możliwość, że nie Radia Wnet co tydzień.
1: Ale nic nie jest na stałe. Nawet
2: właśnie. Europejskie domino, pamiętam.
1: Może klasztora niż przy Ora.
2: Więc może jeszcze wróć, tak się przypomniało, bo Piotr Matczuk co tydzień, najczęściej w piątek, ale dzisiaj w czwartek komentuje sytuację polityczną, a my teraz zajmiemy się Ankarą, bo ty byłaś na szczycie NATO,
1: tak.
2: Autorka książek o NATO i osoba, która jako dziennikarz patrzy na Sojusz Północnoatlantycki od wielu, wielu lat. Jak wrażenia po Ankarze? NATO żyje, NATO jest jeszcze prężną, poważną instytucją obronną?
1: NATO żyje, podgłoski trawestujące Twaina o śmierć NATO są przesadzone, wciąż istnieje. Natomiast takich, zanim przejdziemy do poważnej polityki, do poważnej analizy, to kilka takich ciekawostkowych uwag na marginesie. Ja Turcję lubię, mam sentyment do Turcji, no pół Serbka z pochodzenia, być może jakieś tureckie korzenie również, gdyż albowiem Turcy nas okupowali kilkaset lat, więc pewnie coś tam się wmieszało w genotyp. Pod wrażeniem byłam tak, organizacji, no ale sułtan musi zorganizować. Wyobraź sobie, że w Ankara, która jest przecież potężnym miastem, około 6 milionów mieszkańców, na każdej, w centrum, co chwila policja. To było chyba najbezpieczniejsze miejsce na kuli ziemskiej w czasie szczytu. 50 tysięcy policjantów ściągnięto z całej Turcji, żeby pilnowali porządku. I rzeczywiście tak było. Drugie. I tutaj nie chodzi o to, że jestem z Krakowa centusiem, absolutnie nie. Ale taki drobiazg. Catering dla dziennikarzy. Świetne, bezpłatne, bardzo elegancko, pyszne tureckie jedzenie. I to jest drobiazg, ale takie, co czymś takim buduje się wizerunek kraju. Jeżdżę po szczytach unijnych i natowskich od lat. Dla porównania szczyt NATO w Waszyngtonie 2 lata temu. Nawet za głupią kawę, obrzydliwą pseudo kawę amerykańską, przesłodzoną, trzeba było płacić $5. I to pokazuje podejście do mediów, że właściwie i do mediów, i do gości, że ach, jesteśmy tak wspaniali, nie musimy się o was starać. Tu odwrotnie. To są takie drobiazgi, ale później ludzie wyjeżdżają z jakiegoś kraju i mają ten wizerunek. I dlatego, i tutaj akurat w tym roku mija 10 lat od szczytu NATO w Warszawie. To był ważny szczyt, bo wtedy były te ustalenia o wschodniej flance dosyć...
2: Jeszcze Turcja ma tą zaletę, że w ciągu paru lat, 4, od roku 21 lira, która kosztowała w roku 21 jakieś 40 groszy, teraz kosztuje 8 groszy jedna lira, więc też dla nas to jest...
1: Nawet jak się nie ma darmowego cateringu, to i tak jest dość tanie. Nie chodzi o to, że popatrz, jest coś takiego, to jest ten soft power. Mhm. Budujesz wizerunek kraju nie tylko za pomocą twardej polityki, ale tego, jaki obraz pokazujesz, jak traktujesz gości. Turcja pokazała się z najlepszej strony i wielu dziennikarzy, rozmawiam z kolegami z Brukseli, z zagranicznych redakcji, z polskimi, wraca z pozytywnym wizerunkiem. Tak samo jak do tej pory spotykam dziennikarzy zagranicznych, którzy chwalą szczyt w Warszawie 10 lat temu na to, że było świetnie, że Polacy byli bardzo gościnni, że było to ładnie zorganizowane i wyjechali, nawet ci nieprzekonani wcześniej, wyjechali z bardzo pozytywnym wizerunkiem Polski. Jeżeli popatrzysz na wydatki w skali całego szczytu, ile kosztowało to wydarzenie i porównasz ten drobiazg, to jest prawie nic. A korzyści długofalowe są bardzo duże. To było tak na marginesie, ale to było, wydaje mi się, dosyć ciekawe, bo to pokazuje, jak można wykorzystywać wydarzenia międzynarodowe do tego, żeby budować nie tylko swoją pozycję polityczną, ale właśnie wizerunek kraju. Turcja to wykorzystała, Polska 10 lat temu również. Bo dużo ludzi właśnie teraz wracało.
2: Wykorzystała, ale do czego? To skoro zanim przejdziemy do relacji polskich z NATO, polsko-ukraińskich, bo to chyba najbardziej nas interesuje, to najbardziej było politycznie odczuwane z tego szczytu u nas nad Wisłą i Odrą, to najpierw co Recep Erdoğan chciał ugrać? Po co mu to było i skoro tak chciało takie dobre wrażenie zostawić, to pewnie nie tylko, żeby w ogóle było dobre wrażenie, ale to jest też ugrać, o co Turcji może chodzić.
1: On chce pokazać, że to jest kontynuacja Imperium Osmańskiego. Że Turcja jest graczem potężnym międzynarodowym I rzeczywiście on bardzo zręcznie prowadzi politykę międzynarodową. Nawet Witek Repetowicz, który do Turcji nie ma specjalnej sympatii, ostatnio przyznał, że...
2: No bo to sympatyk Kurdystanu. A...
1: Tak, ale przyznał, że jeżeli chodzi o kwestię na przykład wojny Izraela przeciwko Iranowi, w którą wciągnęli Amerykę, to Turcja bardzo inteligentnie to rozegrała, nie dała się wciągnąć. Tak samo, jeżeli chodzi teraz o prawa Kurdów, Turcja zrobiła krok do przodu, jeżeli chodzi o przyznawanie, i Erdoğan bardzo zręcznie stara się kierować po to, żeby upozycjonować Turcję jako liczącego się partnera na skali międzynarodowej. Turcja jest przecież drugą co do wielkości po amerykańskiej armią w NATO. I wiele czasami się słyszy tak, no Turcja to jest satrapa, Turcja nie jest demokratyczna. Pamiętamy przecież, w jaki sposób potraktował autorów puczu wojskowego sprzed też chyba bodajże 10 lat, prawda? No to były metody średniowieczne bardziej niż współczesnej demokracji. Ale z drugiej strony, co by się stało, gdyby Turcję, tak jak niektóre gorące, głupie głowy chcą, wypchnęło się z NATO? No to by była katastrofa. Więc Turcja jaka jest, taka jest, ale jest potrzebna w NATO. I tu chciał też, to był sygnał Erdoğana, pokazać, że Turcja jest wschodnim filarem NATO. Drugie, to był sygnał puszczany do partnerów spoza bloku transatlantyckiego, czyli tych krajów wszystkich i azjatyckich, ale też północnoafrykańskich, pokazanie roli Turcji, ale też oczywiście na użytek domowej sceny. No, Turcy czekają wybory. Więc takie wielkie wydarzenia budują pozycję krajów w oczach samych obywateli, a mało tego, przecież jeżeli się popatrzy, ile tak, chociażby restauracje, hotele, policja i tak dalej. To było dodatkowe źródło zarobku dla ludzi. Dla różnych firm, od firm cateringowych przez firmy sprzątające. Więc w tym momencie to jemu było potrzebne takie potężne wydarzenie, żeby dać pracę ludziom, dać nowy impuls tureckiej gospodarce, i kolejnym wydarzeniem będzie przecież COP organizowane za kilka miesięcy w Turcji, też w Ankarze, więc on to po to wykorzystał. No i oczywiście to była świetna okazja, żeby mieć spotkanie bilateralne z Trumpem.
2: No i doszło do takiego spotkania. Donald Trump miał szereg tych spotkań. Spotkał się nieoficjalnie z Karolem Nawrockim, oficjalnie z wieloma innymi przywódcami również miał spotkania. NATO przyjęło 6-punktową, jak rozumiem, rezolucję, czy jakiś dokument po tym szczycie. Duży jest o Ukrainie, ale chyba nie aż tak duży, jak chciał sam Kijów. Jak ta relacja, jak się NATO odnosi do aktualnej fazy wojny na Ukrainie?
1: NATO oczywiście potwierdza, że wspiera Ukrainę, że jest po stronie Ukrainy, będzie pomagać, będzie wspierać. No ale Ukraina nie jest członkiem NATO, no i nie będzie. No, w najbliższej perspektywie, nie oszukujmy się.
2: I to raczej w perspektywie dekad niż lat.
1: Tak, bo przecież pamiętam, że tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, w Polsce jest ta opcja bardzo aktywna, taka filoukraińska, bym powiedziała, która bezwarunkowo, już Ukraina powinna natychmiast wejść do Unii Europejskiej, natychmiast, i powinna wejść do NATO. I nawet część naszych polityków dawała się wkręcić w tę narrację, że tak, Ukraina zostanie członkiem NATO. No Guzik, prawda, już wtedy pisam i są moje wpisy na potwierdzenie. Jest podstawowy warunek wejścia do NATO. Musi kraj, który wchodzi do NATO, mieć uregulowaną kwestię granic i relacji z sąsiadami. I nie może być w stanie wojny, w stanie konfliktu. Więc tak długo, jak będzie trwała wojna, to jest oczywiście wykluczone. A po wojnie przecież też nie... No dobrze by było, ale wątpię, żeby było tak, że wojna się kończy i natychmiast jest uregulowana kwestia granic z Rosją. Nie ma żadnych problemów, nie ma problemów z mniejszościami narodowymi. Od razu jest to idealnie tak, jak powinno być. Na pewno tak nie będzie, więc to opóźni. Ale jakieś takie zasady uprzywilejowanego partnerstwa, współpracy.
2: Deklaracja finansowa jest, więc Ukraina będzie mogła cały czas walczyć. Znaczy, to jest pytanie o to, na co te pieniądze idą, no ale jak rozumiem, kraje na to uznały, że, ale chyba nie wszystkie, ale że będą militarnie, ale też finansowo wspierać Kijów w tej konfrontacji z Rosją.
1: Tak, bo jeden też z wniosków tego szczytu, to podkreślali politycy, to jest to, że jednak tak jak to było już w Madrycie w 2022 roku wskazane, głównym wrogiem NATO jest Rosja. Głównym wyzwaniem gospodarczym, a i nie tylko gospodarczym, są Chiny. I teraz jest potwierdzenie tego, czyli właściwie mamy do czynienia, jeżeli chodzi o NATO, z taką polityką, która się ukształtowała już w 2016 roku co najmniej. ustalenie, kto jest po której stronie, jak mamy podążać. I od 2016 roku co najmniej jest tak. Rosja jest traktowana najpierw jako wyzwanie, zagrożenie, teraz otwarcie jako wróg. Wschodnia flanka już wtedy powstawały zręby, to ma być to przedmurze NATO wzmacniana, ponieważ bez tego nie ma stabilności krajów należących do NATO i muszą być i wojska tam lokowane i wzmacniana wschodnia flanka, podkreślana rola wschodniej flanki. I no i trzecie wyzwania stojące przed NATO, czyli kwestia nie tylko bezpieczeństwa w sensie takim tradycyjnym rozumianego, czyli musimy się przed wojną konwencjonalną, ale na przykład cyberbezpieczeństwo. Coraz więcej przecież powstaje teraz ta nowa jednostka w NATO, która ma się zajmować zwiększone kompetencje cyberbezpieczeństwa, bo wiadomo, że coraz więcej jest w przestrzeni internetowej i wystarczy, że haker zaatakuje na przykład sieć bankową i kraj staje, albo energetyczną. I tutaj też kolejne wzmacnianie infrastruktury krytycznej. To są te priorytety na te, które tylko właściwie są wzmacniane. I to pokazuje, że NATO jakoś już ma tą taką stałą linię, już wie, gdzie ma iść. Co w sumie powinno być oczywiste, ale nie jest oczywiste. Bo jak patrzę, od 20 lat to obserwuję z perspektywy Brukseli, to były takie momenty w NATO, że właściwie się już mówiło, że ten sojusz właściwie się kończy. Nie wiadomo, co będzie, po co jest potrzebne NATO, że właściwie to taki kolos na glinianych nogach. Tak było trochę w 2008 roku, jak była wojna, agresja rosyjska na Gruzję. To wtedy właściwie NATO tak nie odegrało chyba takiej roli wiodącej. Nie złapało na tyle wcześniej i wtedy już był ten rozdźwięk. No i jest jeszcze jedna właśnie zwiększenie wydatków na obronę. Tu Amerykanie mogą być zadowoleni, bo jeszcze rok temu skala wydatków wynosiła 70 do 30, czyli 70% wszystkich kosztów ponosili Amerykanie, a 30% Kanada i Europejscy i pozostali sojusznicy. Teraz to jest 60 do 40, no to jednak jest różnica. Są kraje, które wciąż kręcą
2: jak
1: nosem.
2: Hiszpania. Już wspomniana, tak, już Donald Trump w swoisty sposób się przejechał po Hiszpanii.
1: Tak, no bo Hiszpania wciąż mówi, niby rok temu się zgodziły wszystkie kraje w Hadze na zwiększenie wydatków na to, ale Hiszpania powiedziała, to był właściwie taki śmieszny trik, bo zgadza się, ale ona się nie dostosuje. No to takie...
2: No tak, siedzi i jest tym pasażerem na gapę, jeżeli chodzi o NATO. No dobrze, to przejdźmy do tej dyskusji, która w Polsce jest najbardziej gorąca, czyli kwestia związana z relacją polsko-ukraińską. Jak został przyjęty w Ankarze Wołodymyr Zełenski?
1: No zależy. On wciąż jest takie, mam wrażenie, on jest traktowany przez część elity zarówno politycznych, jak i medialnych, jak jakiś showman, którym właściwie jest. No bo to przecież jest aktor, nie zapominajmy. I jest taki celebryta, który przyjeżdża, więc fajnie sobie zrobić z nim fotkę, bo w części opinii publicznej Zachodu on istnieje jako wciąż ta fajna postać, ten, który się postawił Putinowi, symbol walki. Więc część polityków dalej go traktowała w charakterze takiej, no nie chcę powiedzieć maskotki, ale takiego celebryty, że fajnie, dobrze mieć zrobione zdjęcie, jak ściskają rękę z Zełenskim. Natomiast jednak też pojawia się zirytowanie zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i NATO postawą Ukrainy, która za wcześnie uwierzyła w to, że jej się należy. Że Ukraina przez to, że jest ofiarą agresji rosyjskiej, powinna dostać wszystko na tacy i nie musi nic robić i może się stawiać w stosunku do krajów członkowskich. Wczoraj rozmawiałam z jednym z dosyć wpływowych dyplomatów, który raczej no nie jest, nie nazwałabym go z opcją prawicową, ani opcją antyukraińską. I on mi powiedział coś takiego, no mówi, słuchaj, Ukraińcom się trochę zaczęło przewracać w głowie. Oni sobie uwierzyli, że mają właśnie przez to, że walczą z Rosją, co jest faktem, że Ukraińcy giną na froncie i też ofiary cywilne, to oni mają lepszą pozycję, nie muszą się dostosowywać i oni już zaczęli się stawiać w stosunku do krajów, które należą i do Unii i NATO, jak Polska. I to Polska, która im najbardziej pomogła i jako pierwsza. Gdyby nie to, że Polska zainicjowała pomoc dla Ukrainy, to przegrali wojnę. I już zaczęli się stawiać i ten dyplomata tak skończył, mówi, ale wiesz, oni nie rozumieją jednego, że to jednak Polska jest i w NATO, i w Unii. I to do tych krajów członkowskich obu wspólnot dociera i im się nie podoba, bo to jest inne, powinno być inne podejście. Dostosowujesz się do członków klubu, a nie odwrotnie.
2: Ale to czyli z jednej strony Iwan Karze-Zeleński to odczuł i w Europarlamencie, że, no, że mimo, że Polska ma różną prasę i w NATO, i w Unii Europejskiej, chyba
1: no,
2: bardziej
1: w NATO to Unii, raczej
2: dobrą w Unii, tak. Może być różnie, teraz pewnie lepsza, bo jest inny rząd, ale w ogóle ta Polska nie wszystkim w Unii pewnie pasuje z Europy Zachodniej, ale mimo wszystko no, to jest klub, który jak rozumiem będzie jakoś bronił swoich członków i nie będzie pozwalał, żeby ktoś z zewnątrz go rozgrywał?
1: Tak,
2: że
1: tak.
2: To jest taki element
1: tak, bo to
2: nawet
1: poważ,
2: nieuchwytnej chodzi często dla nas, ale na jakiejś takiej dżentelmeńskiej kultury, która gdzieś tam jest, tam się tli w fundamencie struktur zachodu.
1: Dżentelmeńskie, ale tu chodzimy w ogóle do kwestii fundamentalnej, jaką jest istnienie jakiejś organizacji. Bo jeżeli pozwolisz na to, że ktoś z zewnątrz obraża członków tej organizacji, to nie chodzi nawet o kwestie lojalności, kwestie jakiejś sympatii wzajemnej, dżentelmeńskie oczywiście też ważne, ale to w tym momencie podważa sens istnienia tej organizacji. No bo po co istnieć, jeżeli to nie jest na zasadzie jeden za wszystkich?
2: Ale to Ukraińcy tego nie zrozumieli, czy po prostu przelicytowali? Za bardzo myśleli, że są gwiazda.
1: Za bardzo uwierzyli w to, że mają specjalny status, specjalną rolę. I na przykładzie Polski, Polska bardzo długo bezwarunkowo pomagała Ukrainie i oni uwierzyli, że ta pomoc będzie bezwarunkowa i zamiast docenić dobrą wolę, to zaczęli trochę gardzić. Poza tym w pewnym momencie uznali, że to Niemcy są tym głównym krajem, który pomaga finansowo, bo faktycznie Niemcy na początku, pamiętasz przecież jak...
2: No tak, ale potem ta pomoc poszła,
1: tak,
2: szczególnie
1: finansowo. Tak, ale później
2: finansowo.
1: Poszła i to szerokim, i to trzeba przyznać, że Niemcy faktycznie szeroko.
2: Kiedy Berlin się na pewno upewnił, używając pewnego...
1: Że Ukraina nie jest na pozycji przegranej całkowicie.
2: Że, tak, że ona się utrzyma,
1: tak. Ale słuchaj, możemy popatrzeć na analogię z czasów chociażby nie tak bardzo odległych, bo II wojny światowej. Przecież Niemcy rozgrywali Ukrainę, Ukraińców przeciwko Polakom. Ukraińcy w to wierzyli, że będą partnerem dla Niemiec, a Niemcy ich traktowali jako docelowo, myśleli o Ukrainie w kategoriach spichlerza. Chodzi o żysną, świetną ziemię. Tam rzuci się tubylcom jakieś paciorki, będą szczęśliwi i rozgrywali ich przeciwko Polakom, a oni uwierzyli w to, że Niemcy traktują ich jako partnerów. I teraz jest podobnie troszkę, oczywiście przy zachowaniu proporcji. Ukraińcy uznali, że oni są partnerem dla Niemców. Polska to właściwie to już się nie liczy, nie muszą z Polską nawet dbać o poprawne relacje, bo ważne, że mają po swojej stronie Niemcy, ale Niemcy realizują niemiecką agendę, a nie ukraińską. I to jest to oczywiście zrozumiałe, bo każdy kraj ma swoje interesy przede wszystkim. I Niemcy też myślą po pierwsze w kategoriach już zakończenia wojny, dogadania się z Rosją. Więc też takie im wejście w takie totalnie buty w 100% proukraińskie, antyrosyjskie też nie jest Niemcom na rękę, bo myślą o losie własnych wielkich firm. No i trudno mieć też do nich pretensje, powiedzmy szczerze. Stąd też... I też widzą tą postawę ukraińską i tak myślą sobie, że tak, no tak, jak taki kraj z taką postawą wszedłby do Unii Europejskiej, no to któregoś dnia może oni by mieli problemy. Tym bardziej, że to jest bardzo duży kraj, duży pod względem obszaru, liczby ludności, więc skala problemów jest o wiele większa. I przecież mieli przykład, do niedawna był przykład straszakiem, głównym był Orban. Małe Węgry, a porównaj wielką Ukrainę.
2: Ile może być kłopotów? Czyli co, czy można powiedzieć, że i ta rezolucja w Unii Europejskiej, i ten szczyt w Ankarze, no to jest pewna porażka Ukrainy? Czy,
1: może nie
2: czy
1: porażka, ale taki zimny prysznic.
2: Zimny prysznic, ale też triumf Polski, że jednak Polska mimo tego podziału, mimo trudnej sytuacji, no pokazała się na tyle asertywna, silna, że część zachęciła, a część państw zmusiła do pewnej asertywności wobec Zeleńskiego?
1: Mi się wydaje, że tak.
2: Polska... Prezydent Nawrocki jak się poruszał w tej Ankarze?
1: On się dobrze porusza. Trzeba mu przyznać, to jest bardzo ważne w polityce, on się nie boi. Nie ma kompleksów przed rozmowami z potężniejszymi partnerami, nie ma kompleksów przed posługiwaniem się na przykład angielskim. Bo niektórzy politycy znają nawet angielski, ale boją się, że ktoś im później wytknie, że nie taki akcent, bo ktoś tam był na zmywaku jakiś ośmiogwiazdkowiec w Londynie i będzie później się wymądrzał. Och, jakim on czy ona fatalnym akcentem mówi, jakie błędy robi. Na to nikt z polityków zagranicznych ani dziennikarzy nie zwraca uwagi.
2: No to wystarczy posłuchać japońskich polityków.
1: Ale rzeczywiście ważne jest to, czy masz coś do powiedzenia i czy są w stanie cię zrozumieć. Więc Nawrockiej tych kompleksów nie ma, to widać. To jest
2: A jest tam lubiane? Bo takie, nie wiem, tak robi karierę ten filmik z prezydentem Słowacji. Jak się prezydent Słowacji czeka, Nawrocki go dostrzega, bardzo miło się witają, no bo jednak nie wiem, czy cały czas jest, czy już przestał być debiutantem trochę Nawrocki na tych salonach przez ten rok.
1: Już powoli, tym bardziej, że pojawiają się nowe twarze, niektóre stare, nowe, na przykład Janez Jansza, premier Słowenii, wrócił po raz trzeci, wrócił Janez z przytupem, więc tych twarzy, w politykę, prawda, to jest zmieniały się lada chwila, będzie nowy premier Wielkiej Brytanii, więc to też, prawda.
2: Czyli już nie jest takim debiutantem, już
1: tak to nie jest już taka świeżynka, że po raz pierwszy bal debiutanta pojawia się w białej sukni na salonach. Jest dobrze odbierany, on ma, lubi go w sposób ewidentny Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. I zresztą pamiętasz, Rutte był jednym z pierwszych polityków, który zainwestował w Nawrockiego, tak powiem. Pamiętasz rok temu, po wyborach, a jeszcze przed zaprzysiężeniem, jak była awantura, że może wybory nielegalne, niektórzy wciąż jeszcze tkwią w tym stanie umysłu i liczą głosy, ale wtedy to jeszcze było, nie wiadomo było, jak się zachowa Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu. Jeszcze było to pod znakiem zapytania, czy dojdzie do zaprzysiężenia, kiedy. I przed zaprzysiężeniem Karol Nawrocki, który jeszcze nie był przecież formalnie prezydentem, przyjechał do Brukseli na spotkanie nieformalne z Markiem Rutte na zaproszenie Marka Rutte. Obserwowałam to spotkanie, odbyło się w rezydencji sekretarza generalnego. I to, że Rutte, nie czekając na zaprzysiężenie, zaprosił Nawrockiego, to był jasny sygnał, że on go uważa za prezydenta. A taki sygnał wysyłany przez sekretarza generalnego NATO, to jest rodzaj opowiedzenia się po stronie czyjś. I to wiele, to był bardzo istotny sygnał, ważny. To i to do tej pory widać to taką pozytywną chemię.
2: Między dwójką polityków, sekretarzem generalnym NATO, byłym premierem Holandii, a polskim prezydentem, to już na koniec ta relacja między Nawrockim a Zełenskim. Spotkanie. Nawrocki trochę zmusił Zełenskiego, żeby przyjechał do Warszawy na pierwsze spotkanie. Potem Zełenski nagrywał filmiki takie nieprzychylne, że jak był, to dał mu tylko książkę o Wołyniu Karol Nawrocki, takie niezrozumiałe. Potem było jedno kurtuazyjne spotkanie przy okazji kolacji, no bo się chodzi dookoła stołów, tak jak nie wiem, tak na weselu trochę. Tak to opisz, więc się gdzieś tam człowiek zetknie. No i potem było takie frazy, ja byłem przekonany, że nic nie padnie, bo mówiono, jeżeli się uda zrobić, znaleźć harmonogram, to będzie spotkanie. Czyli trochę dyplomatycznym językiem, no raczej nie wiem, bo zresztą uda się, ale się nie uda. No, ja tak to czynię, czy dobrze odczytuję ten język dyplomacji takiej bankietowej czy szczytowej, chciałoby się nawet powiedzieć. No a potem jednak do spotkania doszło i trwało ono ponad godzinę. Czy to pokazuje, że Włodzimierz Zełenski, który traktował Polskę także Andrzeja Dudę różnie, czasami już w późniejszej fazie trochę zlekceważeniem.
1: No przecież pamiętam, że w ONZ sobie pozwolił na
2: to. Tak jest. To teraz zaczął czuć respekt? Jak ty to czytujesz w ten język dyplomacji?
1: Moim zdaniem zobaczył, on obserwował reakcję nie tylko polską. Obserwowali reakcję w Polsce, jak się polscy politycy będą zachowywać, jak Polacy będą się zachowywać. Polacy opowiedzieli się jednoznacznie po stronie prezydenta. Politykom w rządzącej opcji zajęło to dłużej. Czekali widocznie część z nich na sondaże, ale w końcu jednak tutaj ten głos zaczął klarować. W nomen omen co do klarowania głosu, to akurat w Ankarze polska delegacja, czyli prezydent i dwóch wicepremierów, Sikorski i Kosiniak-Kamysz, nie było zgrzytów w ramach polskiej delegacji. To jest bardzo ważne, że nie było jakichś takich na forum międzynarodowym nie pokazali się jako skłócona strona. To jest bardzo ważne w Ankarze. I Zełenski też obserwował przede wszystkim reakcję pozostałych krajów, partnerów Unii Europejskiej, Polski i w NATO. I jak zobaczył, że to nie jest jednak takie, no dajcie sobie spokój Polacy, co wy wyskakujecie z jakąś tam polityką historyczną, z historiami z czasów II wojny światowej, tutaj trzeba pomagać Ukrainie. Nie. Tu jednak się inaczej trochę poukładały akcenty. No to musiał z tego wyciągnąć wniosek, że nie ma sensu robić sobie wroga z Polski.
2: I musiał się cofnąć, o czym mówiła Dominika Ciosić, dziennikarka, publicystka, która od lat obserwuje Sojusz Północnoatlantycki i politykę w Brukseli, no i była jako dziennikarz obecna w Ankarze na szczycie NATO. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, Łukaszu, pozdrawiam Państwa serdecznie.
2: Ja teraz nie bardzo wiem, co się wydarzy. Być może będzie Studio Wilno, być może uda mi się Studio Wilno przesunąć, zobaczymy, a może nie przesunę Studia Wilno.
1: O, jest redaktor Krzysztof Skowroński.
2: Czeka Maria Ochman z Solidarności, nie wiem, czy uda mi się teraz, czy
1: to
2: może...
1: To nie Maria Ochman, to Krzysztof Skowroński, nie idźmy fake newsy.
2: Nie idźmy fake newsy, nie Maria Ochman. Czeka, nagramy panią przewodniczącą Marię Ochman, a Krzysztof Skowroński
3: za krawat zakłada. Ja założę krawat, bo jak jest Dominika, to powinienem jednak wyglądać tak jak przedstawiciel jakiejś wysokiej rady, brukselczyk, bo brukselczycy
2: ale
3: chodzą w krawatach tylko
2: taki, może być taki, po 14.
3: Po 13. Ty nie znasz ramówki, w ogóle nie jest, to jest po 14.
2: Po 13.
3: Ładnie zawiązałem, tak wiążą krawat.
1: Pięknie, nie,
3: tak,
1: no oczywiście, konsomolec prawie, że.
3: No dobrze, ale jest studio Wilno. Studio Wilno. No i co, pani Dominiko? Co pani słychać? Jak się pani żyrafa podoba?
1: Piękna. Miałam w dzieciństwie szlafrok w żyrafy. Mam do tej pory.
2: A myślałem, że żyrafę.
1: No to mogę to kiedyś może
2: mieć żyrafę.
3: No dobrze, właściwie wszedłem, żeby przerwać Łukaszowi rozmowę z Dominiką, ale Dominika jest tak miłą osobą, że trudno taką rozmowę przerwać.
1: Chciałeś powiedzieć tak gadatliwo, że jak się już dorwie do mikrofonu, to nie można, póki prąd nie padnie, no to się jej nie pozbędziesz.
3: No tak, to może zostawimy Dominikę w studiu, zobaczymy jak długo sama z mikrofonem wytrzyma i jak długo będzie rozmawiać.
1: Będę szła na wyścigi z Fidelem.
3: Fidel 3,5 godziny, 5 godzin, 7 godzin.
1: 6 chyba.
3: Ale bardzo pięknie mówił, bo ja czytałem przemówienie Fidela, jak mówił o tym, jak leciał do Rosji, jak opowiadał o samolocie. Jaki samolot, nie możecie sobie tego wyobrazić, jak ten samolot wygląda. To jest tyle i tyle ton i on jest taki, i on nagle uruchamia silniki, leci i tak dalej, i tak dalej. Potem go na Syberii kwiatami witano, też był wzruszony. Fidela można było łatwiej zgłosić.
1: Ale to tak trochę, to jest taki jeden współczesny polityk, który podobnie w podobnym stylu się wypowiada troszkę, prawda? I tak, no i pamiętacie, ja bardzo lubię Polskę, lubię Polskę, bo Polska mnie bardzo ładnie przywitała, Polacy mnie kochają.
2: Ale krócej mówi Trump.
1: Ale krócej,
3: o Donaldzie Trump, Donald Trump?
1: No wiesz, to ten sposób...
3: Donald Trump w jednym zdaniu potrafi wywołać wojnę i ją zakończyć, więc to jest zupełnie inny kandydat.
1: Popatrz, a ja tak był moment, że ja tak tęskniłam.
3: Boże,
1: że, tak myślałam, Berlusconi umarł. Umarł Berlusconi, teraz będzie tak nudnie, śmiertelnie. Ale wrócił Trump, więc nudów już nie ma.
2: Jest
3: a co w tej Brukseli? Poczekaj, bo to jest syndrom brukselski. Po prostu jakaś niechęć do Donalda Trumpa.
1: Niechęć.
3: Tutaj miłość.
1: Ani nie, niechęć, ani nie miłość.
3: Czyli co, obojętność to też nie jest. No,
1: zaciekawienie.
3: Nie być... Tak?
1: To tak jak
3: taka patrzysz. Prosta rzecz. Zaciekawienie.
1: Oczywiście.
3: Tylko i wyłącznie.
1: Ale mówimy o moim podejściu.
3: To bo... twoim.
1: Tak. Po prostu ja się na wszystkich patrzę i na wszystko z ciekawością, co się stanie dalej, jak się ktoś zachowa, co z tego wyniknie.
3: Jest godzina 11:40.
1: Tak. Nie,
2: no. To kontynuujemy Odyseję Wyborczą.
3: Łukasz.
2: Za chwilę do studia wracamy, bo i tak jest puszka, i tak nie zmieścimy, po godzinie 13.
3: Ale czemu ty zdradzasz tajemnicę radia? Co to znaczy puszka?
2: Bo ja jestem szczery, panie
3: bo ta w Polsce jest szczerość. Tak, nie jest puszka, to prawda. Tak. No więc... A co to znaczy puszka?
2: Znaczy, że nagle na
3: odyseję. Ale przecież Dominika też jest z puszki.
2: Nie.
1: Dominika nie, jest broń żywa. Panie Boże.
2: Nie, i to jest kalumnia. I to jest właśnie nieprawda. Mówienie w radio nieprawdy. Ja mówię prawdę, a pan mówi nieprawdę.
1: Mogę dowodzić za pomocą zegarka, którą państwo widzą godzinę. Nic pewnie nie widać,
3: ale wiesz, że...
1: Ale zegarek ładny.
3: No, ale... No, tak.
1: Chociaż tani.
3: Tak?
1: No.
3: Jaki?
1: Ach, wstyd mówić, jak tani. Ale ładny.
3: Nie, pytałem się o cenę, tylko jaki zegarek?
1: Marki No Name.
3: No coś ty.
1: No.
3: Ty w Brukseli, ale niebieski.
1: Zielony.
3: Dlaczego zielony?
1: Bo zieleń jest szmaragd, piękny kolor.
3: No dobrze. No tak, już dobrze. Nocne powtórki w net. www.wnet.pl

0: Nocne powtórki wnet. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
1: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski, to jest magazyn Ponad Oceanami. Jestem tutaj w zastępstwie za redaktor Jaśminę Nowak, ale w zastępstwie takim niepełnym. Jaśmina się trochę spóźni i dołączy do programu, przejmie pałeczkę. Tradycyjnie oczywiście dzisiaj czeka nas wiele informacji, wiele ciekawostek ze świata. Zaczynamy od Anglii, przenosimy się do Londynu, tam jest Aleks Sławiński.
2: Ponad oceanami. Tradycyjnie jak co czwartek witam wszystkich słuchaczy gromadzących się przy odbiornikach po wszystkich możliwych stronach wszelkich oceanów. Od czego dzisiaj zaczynamy? Oczywiście od informacji tygodnia. Kontrowersyjny polityk partii Reform UK Nigel Farage ogłosił, że w związku z kontrowersjami wokół jego finansów rezygnuje z mandatu posła, co automatycznie doprowadzi do organizacji wyborów uzupełniających. Lider Reform UK zapowiedział, że weźmie w nich udział, by wrócić do Izby Gmin. Tymczasem główne brytyjskie partie ogłosiły, że zbojkotują wybory uzupełniające. Konserwatyści nazwali je fałszywymi, zaś Partia Pracy cyrkiem mającym odwrócić uwagę od kłopotów Farage'a. Zrezygnuję z bycia posłem w Clacton-on-Sea, co spowoduje uzupełniające wybory, powiedział polityk podczas internetowego wystąpienia, dodając, że to mieszkańcy miasteczka powinni ocenić jego działania. To wybory, w których po jednej stronie będą ludzie, a po drugiej establishment, dodał. No, zobaczymy, jakie będą wyniki tych wyborów i czy faktycznie Nigel Farage złoży swój mandat. My tymczasem uciekamy na momencik za granicę i właśnie na drugą stronę oceanu. Jak wiemy, Wenezuela zmaga się ze skutkami potężnego i tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi, które już pochłonęło tysiące istnień i zmusi Wenezuelę do szybkiej odbudowy kraju. Tymczasem prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała w środę, że zwróciła się do króla Wielkiej Brytanii Karola III z prośbą o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Wyjaśniła, że kruszec posłużyłby do odbudowy kraju po tragicznym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. W telewizyjnym oświadczeniu Rodriguez wyjaśniła, że chodzi o około 30 ton objętego sankcjami kruszcu. W środę szef MSZ Wenezueli wezwał do odblokowania objętych sankcjami wenezuelskich aktywów zamrożonych na całym świecie. Wenezuela od kilku lat domagała się od Wielkiej Brytanii zwrotu objętego sankcjami złota, które pozostaje w brytyjskich depozytach. Bezskutecznie zabiegał o to obalone w styczniu przez USA prezydent Nicolas Maduro. Na koniec smutna wiadomość dla wszystkich fanów muzyki. Odeszła od nas Bonnie Tyler, legendarna brytyjska wokalistka obdarzona charakterystycznym, zachrypniętym głosem. Zmarła w wieku 75 lat. Odeszła od nas w szpitalu w Portugalii po dramatycznej walce z chorobą i nagłym zatrzymaniu akcji serca. W ostatnich tygodniach media informowały, że stan wokalistki jest bardzo poważny, jak przekazał portugalski dziennik Correio da Manhã. Po operacji związanej z pęknięciem wyrostka robaczkowego w organizmie Tyler rozwinęła się groźna infekcja. Artystka trafiła do szpitala 6 maja i została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Chciałoby się powiedzieć, it's a heartache. Bonnie Tyler pozostanie na zawsze w naszych sercach. My tymczasem spotykamy się

0: z brytyjską muzyką już w najbliższą sobotę w audycji Breakbeat o godzinie 19:00. Zaś później, w niedzielę o godzinie 9:00 rano startuje, jak co tydzień, Studio London, czyli ogromna porcja informacji z Wysp Brytyjskich. Do usłyszenia, mówi Wam Aleks Sławiński.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To współgospodarz Studia Londyn, Aleks Sławiński. A teraz, drodzy Państwo, błyskawicznie już przenosimy się prosto na Filipiny. Tam czeka nasz korespondent Maciej Mikurda.
2: Ponad oceanami.
3: Dzień dobry, pozdrawiam, witaj Jaśmino, pozdrawiam słuchacze Radia Deon i Radia Wnet, z tej strony Maciej Mikurda. W ostatnich dniach Filipiny żyją rozpoczęciem procesu impeachmentowego wiceprezydent Sary Duterte. No i dzisiaj zakończył się trzeci dzień przesłuchań w Senacie. Obecny prezydent stawia się zarzuty niewłaściwego dysponowania funduszami poufnymi, niewyjaśnionego wzbogacenia się oraz stawiania czy formułowania gróźb zamachu na urzędującego prezydenta Ferdynanda Marcosa i jego rodzinę. Stawka tego procesu jest bardzo wysoka, nie chodzi bowiem tylko o usunięcie Sary Duterte z urzędu, ale także o przyszłe wybory prezydenckie, które odbędą się w 2028 roku. Sara Duterte według sondaży cały czas już właściwie od dwóch lat pozostaje faworytką wyścigu o fotel prezydencki. Jest ona najbardziej popularnym politykiem opozycji. No i gdyby wybory odbyły się dziś, no to z łatwością by je się wygrała. Więc niestety, gdyby jednak została usunięta z urzędu w drodze impeachmentu, nie będzie mogła zgłosić swojej kandydatury w tych nadchodzących wyborach i straci szansę walki o najwyższy urząd w państwie. Także no nic dziwnego, że opozycja czyta właśnie rozpoczęcie tego procesu o impeachment jako próbę wyeliminowania w ten sposób Sary Duterte z wyścigu o fotel prezydencki. Żeby jednak tak się stało, to zgodnie z konstytucją 2/3 senatorów musiałyby zagłosować za skazaniem, czyli w 24-osobowym Senacie Filipin jest to 16 głosów. No i tutaj ta arytmetyka senacka jak na razie sprzyja pani wiceprezydent, ponieważ z tego 24-osobowego składu to 13 senatorów jawnie opowiada się za odsunięciem jej ze stanowiska. No i jakby wydaje się, że są to działania jednak świadomie realizowane przez władzę, ponieważ w to grono pozostałych senatorów, zwolenników Sary Duterte, ostatnio kierowane są takie potężne polityczne ciosy. Już 3 senatorów zostało postawionych w stan oskarżenia. Ostatnim z nich jest senator Marcoleta. No, znalazł się on na celowniku filipińskiego wymiaru sprawiedliwości po tym, jak sam zresztą przyznał, że otrzymywał wysokie środki wielomilionowe liczone w peso na swoją ostatnią kampanię senacką. No, podliczono te sumy, które on zadeklarował, jakoby wpłynęły na jego konto i okazało się, że przekroczyły dopuszczalne przez prawo możliwości finansowania kampanii prezydenckiej. No i w wyniku tego postawiono mu oskarżenia. Sam Marcoleta próbuje się z tego tłumaczyć, natomiast no już sam fakt, że wydaje się, że będzie, że kiedy wydawało się, że będzie że stanie przed sądem, wyprowadził, czy ta groźba wyprowadziła na ulicę tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy jego zwolenników i jako, że sam Marcoleta jest dość mocno umocowany w środowisku wojskowym pośród generałów, no to pojawiły się nawet takie plotki, takie słuchy, że być może wojsko zaingeruje w obecną sytuację polityczną na Filipinach i przejmie władzę. Jak na razie tak się nie stało, natomiast Marcoleta no nie tylko już jest oskarżany, ale został także aresztowany. Więc zwolennicy Sary Duterte odczytują to jako próbę zastraszenia polityków jej sprzyjających. Wojsko cały czas pozostaje milczące. Sytuacja z dnia na dzień robi się coraz bardziej napięta. O czym z Makati City donosił Państwu Maciej Mikurda.
1: Bardzo serdecznie, Maćku, dziękuję. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już błyskawicznie do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już Patrycja Stępniak.
2: Ponad oceanami.
4: Dzień dobry, Jaśmino, witam wszystkich po wszystkich stronach, wszystkich oceanów. Prosto z samego serca wietrznego miasta, z Chicago, w którym, które w środku lata ani na chwilę nie zwalnia tempa. Wietrzne miasto żyje polityką, wielkimi festiwalami, sportem, no i zjawiskami, których na co dzień absolutnie się tutaj nie spodziewamy. Zacznijmy od miejskiej polityki, Jaśmino. Coraz głośniej mówi się już o wyborach na burmistrza Chicago, które odbędą się w lutym 2027 roku. Choć kampania dopiero się rozkręca, lista potencjalnych kandydatów stale się wydłuża. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk są była kontroler stanu Susana Mendoza oraz skarbnik powiatu Cook Maria Papas. Jednocześnie burmistrz Brandon Johnson stoi przed jednym z największych wyzwań swojej kadencji. Miasto zmaga się z niezwykłymi problemami finansowymi. Bieżący deficyt budżetowy szacowany jest na co najmniej 130 milionów dolarów, ale prognozy na 2027 rok mówią o luce budżetowej sięgającej około miliarda 160 tysięcy dolarów. Właśnie wokół sposobu zwrócenia uwagi na to, jak wyratować budżet, są również spory polityczne i największym niepokojem dla mieszkańców jest to, że zapowiada się podwyżki opłat za wodę, ścieki i bardzo kontrowersyjny podatek od zatrudnienia. Nie brakuje również tematów środowiskowych. Mieszkańcy południowych dzielnic alarmują o wyjątkowym, uciążliwym zapachu zbiornika Thornton, który i obawiają się ryzyka lokalnych podtopień. Jest to związane oczywiście z opadami, które tutaj mamy i upałami. Z drugiej strony część Chicago inwestuje w przyszłość. Pojawia się 277 solarnych czujników powietrza, które mają lepiej monitorować zanieczyszczenie. Jaki to ma sens dla mieszkańców, w co powinniśmy inwestować? No to zostaje w rękach polityków. Warto jest zwrócić uwagę na to lokalnie i odwoływać się do swoich lokalnych władz. A skoro o lecie mowa, centrum miasta tętni życiem. Grand Park ponownie zmienił się w kulinarną stolicę świata. A to wszystko za sprawą Taste of Chicago, gdzie obok smaków z różnych zakątków globu nie brakuje koncertów i rodzinnej atmosfery. Kilka przecznic dalej odbywać się będzie, już trwa właściwie od wczoraj, Windy City Smokeout, festiwal muzyki country i amerykańskiego barbecue, który co roku przyciąga tysiące uczestników i wspaniałych wykonawców z całych Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście sport. Tu emocje dopiero się rozkręcają. Chicago przygotowuje się do lipcowego meczu gwiazd WNBA, ale największe poruszenie, Jaśmin, jak się pewnie domyślasz, wśród Polonii szczególnie, wywołuje Robert Lewandowski. Już 14 lipca zapowiedziana jest oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako zawodnika Chicago Fire. Kibice zadają sobie jedno pytanie. Czy trener zdecyduje się wystawić nową gwiazdę dwa dni później, czyli 16? Bo bilety rozchodzą się na to spotkanie jak świeże bułeczki. A na koniec pogoda i odrobina natury. Jeśli wydawało wam się, że Chicago już nic nie może zaskoczyć nas, to tutaj mieliśmy rzeczywiście niespodziankę. Dało się na północnych przedmieściach odczuć niewielkie trzęsienie ziemi o magnitudzie 2,9. Rzadkie zjawisko, ale wystarczające, by na chwilę stało się jednym z najgorętszych lokalnych wiadomości. Tak wygląda dziś wietrzne miasto, w którym każdego dnia dzieje się coś nowego. Specjalnie dla magazynu Nad Oceanami, specjalnie dla was, drodzy słuchacze, z pięknego Chicago, Patrycja Stępniak, Radio Deon.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To prawda, drodzy państwo, wędrujemy nad oceanami, a teraz już wracamy na kilka chwil prosto do Warszawy. Zapraszam na korespondencję Jakuba Pilarka.
2: Ponad oceanami.
5: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek. Chciałem Państwa zachęcić, żeby weszli Państwo na stronę wnet.fm. Tam znajdą Państwo mój tekst dotyczący sposobu rozpoznania wniosku posła Sebastiana Kalety przez Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Marcina Wiązka. Chodzi o sprawę prokuratora Jana Derelewskiego, czyli autora aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Ten prokurator, jak być może Państwo wiedzą, jest obecnie represjonowany przez Waldemara Żurka. Waldemar Żurek odwołał go z delegacji do prestiżowego mazowieckiego wydziału zamiejscowego prokuratury krajowej, chociaż nie miał takich uprawnień, bo jedyne uprawnienia do odwoływania prokuratorów z tak zwanych PZ-ów są w rękach zastępcy prokuratora generalnego do tych spraw, to jest pani prokurator Beata Marczak. Ona nie chciała tego zrobić, bo wiedziała, że takie odwołanie jest bezzasadne. Zrobił to bezprawnie Waldemar Żurek. A dodatkowo wszczęto wobec Jana Derlewskiego postępowanie wyjaśniające. To jest taka wstępna faza postępowania dyscyplinarnego. No, warto podkreślić, że po przejęciu władzy w prokuraturze przez Adama Bodnara przez kilkanaście miesięcy prokuratura Bodnara, nie Ziobry, Bodnara, podtrzymywała zasadność aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi, a w prokuraturze okręgowej w Warszawie, która jest macierzystą jednostką Drelewskiego, były odrzucane wnioski obrońców o zamknięcie tej sprawy, czy to przez wycofanie aktu oskarżenia, czy umorzenie. I w tym samym stanie faktycznym nadszedł Waldemar Żurek i jak za dotknięciem magicznej różdżki wszystko się odwróciło. I właśnie w tej sprawie Sebastian Kaleta skierował do profesora Wiącka taki wniosek, interwencję poselską o zajęcie się tą sprawą. I proszę sobie wyobrazić, że Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział, że tak naprawdę w tej sprawie nic nie może zrobić. Owszem, zastrzegł, że jest krytycznie nastawiony do tych przepisów, które umożliwiają odwoływanie prokuratorów z delegacji, natomiast w ogóle na przykład nie ustosunkował się do tej kwestii uprawnienia Waldemara Żurka do podjęcia decyzji o odwołaniu Drelewskiego. Mamy, szanowni państwo, prokuratora, konkretnego obywatela, bo to jest ten konkretny człowiek, który podjął jako prokurator walkę z poważną przestępczością korupcyjną i płaci za to obecnie cenę. I Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest, przypomnijmy, organem konstytucyjnym, to nie jest jakiś tam sobie przeciętny urzędnik, mówi tak naprawdę, że w tej sprawie nic nie mogę zrobić. No cóż, kadencja pana Wiącka zaraz się kończy, wraca on w ciepłe pielesze warszawskich uniwersytetów i pewnie chce mieć święty spokój i nie chce podejmować żadnych ryzykownych decyzji. No cóż, jest to żenujące. Zachęcam państwa do przeczytania mojego tekstu. Ja na koniec tego tekstu, jest to tekst typowo publicystyczny, emocjonalny, zwracam się do pana Wiącka z takim apelem, że jednak nadal może zachować się przyzwoicie. Odwagi, panie rzeczniku.
1: Odwagi, panie rzeczniku, to oczywiście korespondencja Jakuba Pilarka. Ja już teraz zapraszam państwa też do wysłuchania audycji Prawodajnia i do zaglądania na nasz portal www.wnet.fm. I my cały czas jeszcze pozostajemy w Polsce, pozostajemy w Warszawie. Teraz czas na korespondencję Pawła Kobierskiego.
2: Ponad ocean.
6: Dzień dobry państwu. Mundial jak zwykle w pełni. Przechodzimy do tych ostatnich kluczowych spotkań, czyli meczy ćwierćfinałowych tegorocznych Mistrzostw Świata. Już dzisiaj o godzinie 22 czasu polskiego Francja rozegra swój mecz z Marokiem. Maroko bez swojego kluczowego zawodnika Ismaila Saibariego, który nabawił się kontuzji podczas spotkania fazy 1/8 z Kanadą. Już wtedy w 22 minucie musiał opuścić boisko. Selekcjoner Marokańczyków powiedział, że niestety zawodnik nie zdąży się wykurować na ćwierćfinał z Francją. Jutro o godzinie 21 Hiszpania rozegra swoje spotkanie z Belgią. W sobotę 11 lipca o 23 Norwegia zagra z Anglią, a 12 lipca o godzinie 3 nad ranem czasu polskiego Argentyna zmierzy się z Szwajcarią, więc czekają nas bardzo, bardzo ciekawe pary, bardzo ciekawe rozstrzygnięcia. Mamy trochę powtórek, ponieważ Francja z Marokiem to był pojedynek, który wydarzył się na poprzednich mistrzostwach. W 2022 roku wtedy był już pierwszy etap tego spotkania, można to tak nazwać. Teraz będziemy mieli drugą odsłonę i Argentyna-Szwajcaria to było spotkanie, które miało miejsce także w 2014 roku na mistrzostwach w Brazylii. Wtedy to Argentyna wyszła zwycięsko. Jeżeli chodzi o sztuki walki, Mamet H. został skazany na karę pozbawienia wolności w formie 1,5 roku więzienia. Zarzuty postawione zawodnikowi to m.in. paselstwo luksusowych samochodów, ich palenie oraz znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariuszy publicznych. Wyrok, co prawda, jest nieprawomocny, więc zawodnik może się jeszcze od niego odwołać. Mamy także niestety przykre informacje ze świata tenisa. Nie żyje Karol Stopa, 78-letni komentator, który był przy tej dyscyplinie przez wiele, wiele lat. O jego śmierci poinformował jego przyjaciel, współkomentator, czyli Lech Sidor. No i tę informację potwierdził także Eurosport, także najbliższym składamy serdeczne kondolencje. Co do natomiast obecnie trwającego Wimbledonu, znamy już również parę półfinałowe, więc tak jak Mundial, Wimbledon również wchodzi w decydującą fazę. Pary pań półfinałowe to Coco Gauff, która zagra z Karoliną Muchową, i Marta Kostiuk, która zmierzy się z Lindą Noskową. Natomiast wśród panów pojedynki, które znamy, to Arthur Ferry. To jest ciekawa historia, ponieważ to jest zawodnik, który się dostał przez kwalifikację, a teraz doszedł do betonu aż do półfinału. To zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Jannik Sinner zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem. Takie to pojedynki nas czekają. Dla magazynu Ponad Oceanami, Paweł Kobiecki.
1: Bardzo serdecznie, Pawle, dziękuję za korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, z Polski wędrujemy już prosto do Stanów Zjednoczonych. Radio Deon i ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanami.
7: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych rozpoczyna się jedna z najważniejszych w ostatnich latach spraw dotyczących wolności religijnej i finansowania edukacji. Sędziowie zdecydują, czy władze stanu Colorado mogą wykluczyć katolickie przedszkola z powszechnego programu przedszkolnego z powodu zasad wynikających z ich religijnej tożsamości. Po stronie katolickich rodzin i dwóch przedszkoli stanął amerykański prokurator generalny. W swoim stanowisku przekonuje, że Colorado naruszyło gwarantowaną przez pierwszą poprawkę do konstytucji wolność religijną. Państwo postawiło placówki przed wyborem. Albo zachowają wierność nauczaniu Kościoła i utracą możliwość korzystania z publicznych środków, albo otrzymają finansowanie, rezygnując z własnych przekonań. Placówki argumentują, że wymagania stawiane przez stan zmuszałyby je do zmiany zasad dotyczących zatrudnienia i funkcjonowania zgodnie z nauczaniem Kościoła w kwestiach małżeństwa i seksualności. Ich zdaniem oznacza to uzależnienie dostępu do publicznego programu od rezygnacji z wolności sumienia i wyznania. Poparcie dla skarżących stale rośnie. Do Sądu Najwyższego wpłynęło już 29 opinii przyjaciół sądu. Oprócz prokuratora generalnego stanowisko korzystne dla katolickich placówek przedstawiło ponad 20 stanów, kilkudziesięciu republikańskich członków kongresu, organizacje zajmujące się ochroną wolności religijnej, środowiska edukacyjne oraz Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych. Ich zdaniem pozostawienie w mocy decyzji Colorado mogłoby stworzyć precedens pozwalający wykluczyć organizacje religijne z programów publicznych tylko z powodu ich przekonań. Rodzice dzieci uczęszczających do jednego z przedszkoli podkreślają, że program miał być dostępny dla wszystkich rodzin. Tymczasem, jak twierdzą, katolicy zostali z niego wyłączeni. Z kolei pełnomocnicy szkół przekonują, że sprawa wykracza daleko poza granice Colorado i może mieć znaczenie dla wszystkich wspólnot religijnych uczestniczących w programach finansowanych przez państwo. Sąd Najwyższy zgodził się rozpatrzyć sprawę po ubiegłorocznym wyroku sądu apelacyjnego, który podtrzymał stanowisko władz Colorado. Ostateczne rozstrzygnięcie może doprecyzować, gdzie przebiega granica między zasadą niedyskryminacji a konstytucyjną ochroną wolności religijnej oraz jakie prawa przysługują szkołom wyznaniowym korzystającym z publicznego wsparcia. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. To Radio Deon, a my, drodzy Państwo, teraz na kilka chwil przeniesiemy się jeszcze do Ankary. Zakończył się szczyt NATO. No i ten szczyt miał odpowiedzieć przede wszystkim na jedno pytanie. Czy w czasie narastających napięć sojusz pozostaje politycznie, a przede wszystkim militarnie spójny? I najważniejszy sygnał brzmi Tak, przywódcy 32 państw potwierdzili zobowiązanie do wspólnej obrony, która wynika z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Jest to szczególnie istotne właśnie w kontekście tych wcześniejszych napięć między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Prezydent Donald Trump podczas konferencji prasowej podkreślił: artykuł 5 to fundament NATO i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No, z naszej perspektywy jest to szczególnie istotne, bo oczywiście cały czas jeszcze trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Jak jeszcze tutaj będzie drugi cytat, dodał prezydent Donald Trump: Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z naszymi sojusznikami, ale oczekujemy również, że każdy kraj będzie w pełni wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Zobowiązań silne NATO to takie, w którym każdy wnosi swój wkład. I my oczywiście, drodzy Państwo, no, z zapartym tchem śledzimy i śledziliśmy wszystkie te informacje, które docierały do nas ze szczytu NATO w Ankarze, bo faktycznie czujemy i prezydent Donald Trump podkreśla, że to właśnie na barkach Europy ma dzisiaj spoczywać większa odpowiedzialność, że skończył się czas, no tutaj można powiedzieć, takiego prymatu, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczania i wschodniej flanki NATO i także Europy przez Amerykę. No i cały czas pozostaje pytanie, czy Europa jest na to gotowa. Drugi kluczowy temat to pieniądze i zdolności obronne. NATO przechodzi od deklaracji do realizacji celu. Mowa oczywiście o zwiększaniu wydatków na bezpieczeństwo do 5% PKB. Uwaga tutaj, do 2035 roku. Chodzi nie tylko o większe budżety, ale także o produkcję amunicji, o rozwój przemysłu zbrojeniowego, a także o wspólne zakupy uzbrojenia. Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył w swoim wystąpieniu, tutaj cytat: nie możemy już mówić wyłącznie o deklaracjach. Europa musi być zdolna do realnej obrony, a to oznacza inwestycje w przemysł, w logistykę, a także w nowoczesne technologie. Przypomnijmy, Polska od lat zwiększa swoje wydatki na obronność i dziś widzimy, że był to kierunek właściwy. No i jeszcze, drodzy Państwo, został trzeci punkt. To Ukraina. Sojusznicy zadeklarowali 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy, pomoc, a także szkolenia w 2026 roku, a też dodatkowo co najmniej porównywalny poziom wsparcia w roku 2027. Prezydent Donald Trump odniósł się do tego wprost. Ukraina musi mieć środki, by się bronić. To nie kwestia regionalna, to sprawa bezpieczeństwa całej Europy i świata. Będziemy wspierać Ukrainę, ale chcemy, by pomoc była skuteczna i dobrze skoordynowana. W tej deklaracji końcowej Rosja została wskazana jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Szczyt pokazał też wyraźnie, że Europa i Kanada mają przejmować większą odpowiedzialność za własną obronę. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił: nie możemy już zakładać, że bezpieczeństwo Europy będzie gwarantowane wyłącznie przez jednego partnera. Musimy budować własną siłę, jednocześnie pozostając lojalnym i aktywnym członkiem NATO. I to, drodzy Państwo, tyle, jeżeli chodzi o informacje z Ankary, a ja już teraz bardzo serdecznie podziękuję. Adam Czerpach zrealizował audycję Ponad Oceanami, wydał ją Andrzej Karaś. Dziękuję także wszystkim korespondentom ze Stanów Zjednoczonych, Radio Deon, a my, drodzy Państwo, usłyszymy się już za kilka chwil po godzinie 16.
2: Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad Oceanami.
8: Nocne powtórki wnet.
9: Słuchacie Radia Wnet.

0: promocja.
1: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith, kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek namalowany przez Michała Anioła do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej? W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
3: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
2: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
3: Wywiady z interesującymi ludźmi.
2: I dużo dobrej muzyki.
3: Oraz kultury polonijnej.
2: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
3: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
2: Niedziela.
3: 9 rano, czerwony dywan.
2: Zapraszają
3: Iza Smolarek
2: i Aleks Sławiński.
0: Była autopromocja.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości. Awantura z udziałem europosła Daniela Obajtka. Polska ma jedne z 10 największych rezerw złota na świecie, przekazał Adam Glapiński. Kolejni polscy politycy trafiają na listę wrogów Ukrainy.
1: Wiadomości wnet. Ja chciałem wejść na teren zakładu.
0: W siedzibie inowrocławskich kopalni soli Solino grupy Orlen doszło do awantury z udziałem europosła Daniela Obajtka. Próbował on siłą wejść do siedziby spółki i dołączyć do protestu głodowego pracowników. Na przeszkodzie stanął mu prezes Solino Wojciech Kotlarek. Miały miejsce rękoczyny. Awanturę uchwyciła kamera portalu KI24 Info.
1: Zakładu z interwencją poselską, tak. Ze względu na to, że dołączyć do pracowników, którzy mają strajk głodowy, panie prezesie.
2: Proszę, czy pan wykonuje mandat posła albo senatora?
1: Tak, wykonuje mandat posła, europosła.
2: Nie wykonuje pan mandatu posła. Proszę tego pana nie puszczać.
1: Proszę państwa, ja wchodzę na zakład na siłę.
2: Proszę... Pan nie wejdzie.
3: Wejdzie.
2: Proszę się opamiętać! Kim pan jest?
1: Proszę, kim pan jest?
2: Proszę wyjść w tej chwili.
1: Pan mnie...
2: Proszę dzwonić na policję.
1: Bardzo proszę.
2: Pan nie przejdzie.
1: Proszę pana, przejdzie.
2: Pan nie przejdzie.
1: Ja przejdę.
2: Nie przejdzie.
1: Pan nie ma... Ale proszę państwa, ten człowiek nie ma szacunku. 6 lat zarządzałem Orlenem, a ja nie mam dla pana, bo pan jest grabarzem tej spółki, panie kochany.
2: Człowieku.
0: Według Obajtka istnienie spółki Solino będzie zagrożone, jeżeli dojdzie do sprzedaży niemieckiej firmie producenta sody Chemetika, który jest głównym odbiorcą solanki. Europoseł przekonuje, że Orlen powinien kupić Chemetikę. Polska ma jedne z 10 największych rezerw złota na świecie. Obecnie są to ponad 632 tony, przekazał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji prasowej.
4: Z satysfakcją informuję, proszę Państwa, że Narodowy Bank Polski posiada obecnie, według stanu na koniec czerwca, 632,4 tony złota. Jego wartość wynosi obecnie około 308 miliardów złotych. Także konsekwentnie kupujemy i ciułamy to złoto aż do poziomu 700 ton, jak to zarząd kiedyś podjął decyzję. Polska znajduje się obecnie w gronie 10 państw o największych zasobach złota na świecie.
0: Glapiński dodał, że obecnie polskie złoto znajduje się głównie w Nowym Jorku i Londynie. Zaznaczył, że niedługo w Warszawie powstanie najnowocześniejszy skarbiec i wtedy złoto zostanie przeniesione do kraju.
4: Zasób złota znajdujący się obecnie w posiadaniu NBP wynosi, przypomnę, 632 tony i 400 kg, w tym 104 tony i 700 kg w skarbcach NBP na terenie Polski. Ten zasób na terenie Polski ulegnie zwiększeniu w momencie, jak ukończymy przebudowę naszego budynku od strony Placu Powstańców, gdzie będzie super nowoczesny skarbiec, najnowocześniejszy, jaki może być w skali światowej. Jego pojemność będzie praktycznie nieograniczona.
0: Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik trafiła na listę wrogów Ukrainy Myrotworec, która oficjalnie jest prowadzona przez ukraińską organizację pozarządową. Stało się tak po tym, jak podarła czerwono-czarną flagę w Europarlamencie. Zajączkowska zaapelowała o stanowczą reakcję parlamentu.
5: Wnoszę o natychmiastowe zatrzymanie przyspieszonej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraińskie służby prowadzą listę Myrotworec, na której umieszczają nazwiska ludzi zgłoszonych do nękania, zastraszania i eliminowania. Dziś na tą listę zostałam wpisana ja. Wcześniej zostali wpisani moi koledzy z Patriotów dla Europy. To gangsterka i łajdactwo. Oczekuję reakcji szefowej Parlamentu Europejskiego w celu ochrony dyplomatów tej instytucji, ponieważ nasze życie i nasze bezpieczeństwo jest w tym momencie zagrożone.
0: Ostatnio na listę Myrotworec trafił szef Kancelarii Prezydenta Polski Zbigniew Bogucki. To były wiadomości, a za chwilę informacje mundialowe.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Francja pokonała Maroko 2-0 i awansowała do półfinału Mistrzostw Świata. Odbyło się wszystko w regulaminowym czasie. Francja była stroną absolutnie przeważającą w meczu z popularnymi Lwami Atlasu. Byłoby wyżej, gdyby nie kapitalna postawa Yasmina Bono, czyli bramkarza reprezentacji Maroka. Już na początku bronił strzały wcześniej Mbappé, Upamecano. Gdzieś tam początek w zasadzie tego meczu były bramkarz Sevilli, także Girony, obecnie Al-Hilal, po prostu wyciągał niesamowite sytuacje, ale on pokazał się światu już 4 lata temu na mundialu w Katarze. 25. minuta, Mazzuani fauluje Mbappé w polu karnym. Sędzia Telo z Argentyny dyktuje rzut karny, no ale Mbappé uderzył zbyt lekko, a Bono pokazuje, że jest też między innymi właśnie specjalistą od obrony rzutów karnych, więc gwiazdor Realu też nawiązuje do Messiego, chociaż tutaj Francja grała dalej swoje, nie musiała w jakiś sposób się męczyć jak ostatnio Argentyna. I kolejne szanse, tym razem Désiré Doux dwa razy na przełomie połów i znowu Bono, który rozgrywał 101 mecz w reprezentacji. Wcześniej także uderzenie w poprzeczkę. No i wreszcie przychodzi 60. minuta. Mbappé świetnie wykorzystuje sytuację. Wcześniej, nieco wcześniej zmarnował jedną, ale właśnie po prostu znalazł sposób wreszcie, by pokonać Bono. Uderzenie cudowne z narożnika pola karnego i gol. I to oczywiście otwiera furtkę do drugiego gola, bo po prostu te bramki wisiały w powietrzu, a więc 6 minut później Dembele z kolei decyduje się na uderzenie, płaski strzał, ale który wyłamuje ręce bramkarza reprezentacji Maroka i po 66 minutach było już 2-0 dla wicemistrzów świata. W 77 minucie Mbappé schodzi z kontuzją, no jak poważną jeszcze nie wiadomo, nie ma oficjalnego komunikatu, ale autor 8 goli na tym mundialu być może nie zagrać w półfinale, no chociaż to oczywiście z tymi wyrokami trzeba poczekać. No i jeszcze 87. minuta, z kolei pierwsze dopiero uderzenie celne Maroka, tutaj Manningan broni, a jeszcze po prostu w samej końcówce Francja mogła podwyższyć wynik, bo ten, który zastąpił właśnie Mbappé, Philippe Mateta, także przegrywał pojedynki z Bono. No i skończyło się na 2-0. W sumie tylko 2-0 dla Francji, biorąc pod uwagę też oczywiście też sytuację, ale naprawdę, no czasami jest taki mecz, że bramkarz po prostu stoi jak prawie taka zapora nie do przejścia. W tym przypadku puścił dwie bramki Bono, ale co by było, gdyby nie te jego interwencje. Francja oczywiście wspaniała, Francja zwycięska, choć tutaj z tym znakiem zapytania, jeśli chodzi o Kyliana Mbappé i jego kontuzją, ale dziś drugi ćwierćfinał, Hiszpania-Belgia, i właśnie ten mecz wyłoni z kolei rywala dla Francji już w drabince półfinałowej. Spotkanie Hiszpanów z Belgią od godziny 21 w Los Angeles. Tyle jeśli chodzi o mundial, także po godzinie 8 jeszcze wiadomości z Wimbledonu. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
16: Han
14: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. To audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
16: To była autopromocja.
17: Wszystko dla niczego. Mój przyjaciel przepracował wiele lat w usługach informatycznych. Pomagał klientom użytkować sieci komputerowe. Na przestrzeni tych lat w jego branży zaszły niewiarygodne zmiany. Kiedy podjął pracę po studiach, używano jeszcze taśmy perforowanej w komputerze, który wymagał olbrzymiego pomieszczenia. Dzisiaj zwykły pendrive ma pamięć 16 tysięcy razy większą od tamtego komputera wielkości mamuta. Mój kolega rozmawiał ze znajomym ze Stanów, który powiedział: niedługo będziemy mogli zapisać wszystko na niczym. I to chyba prawda. Ale czy ten postęp i coraz wymyślniejsze gadżety przyniosły nam szczęście? Czy rzeczywiście wzbogaciły nasze życie? Czy są dla nas źródłem radości? Czasem myślę, że jeśli spędzamy życie na pościgu za tym wszystkim, to jest tak, jakbyśmy poświęcali wszystko dla niczego. W głębi serca, w tych chwilach, gdy jesteśmy sam na sam ze sobą, wiemy, że pragniemy prawdziwego życia, przyszłości, nadziei, wieczności i Boga.
18: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Poranną gimnastykę zaczynamy od oczu. Lewe oko, prawe oko, oba muszą być otwarte, szeroko otwarte, żeby świat piękny zobaczyć, żeby wyjrzeć przez okno, stwierdzić, czy świeci słońce, czy może deszcz pada, czy może tylko tak, jak to jest w Warszawie, niebo jest zachmurzone. Dzisiaj jest 10 lipca, rok 2026, do tego wszystkiego piątek. 10 lipca to jest przeddzień, wigilia obchodów kolejnej rocznicy ludobójstwa na Wołyniu. Dużo będziemy o ludobójstwie na Wołyniu mówić. W studio jest już pan profesor Karol Polejowski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich państwa.
0: Ale zanim rozpoczniemy rozmowę, bo jest już w studiu lwowskim Artur Żak, też mu powiem dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się nisko ze Lwowa.
0: Zanim rozpoczniemy część lwowsko-polskiej rozmowy, tego pomostu między Warszawą i Lwowem, który coraz bardziej jest pomostem, czyli nie można przejść z jednej strony, z jednego brzegu na drugi, bo coraz trudniejsze są stosunki i relacje polsko-ukraińskie. Ja tylko zacytuję dzisiejszą Gazetę Polską codziennie. Niemcy przejmą kontrolę nad polskim niebem. Znak zapytania i wykrzyknik. Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej zamroziła 6,5 miliarda złotych należnych do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dla przeciętnego obywatela oznacza to widmo odwołanych lotów i zamknięcia polskiej przestrzeni powietrznej. Bez tych środków agencja nie będzie w stanie opłacić kontrolerów lotu ani utrzymać systemów radarowych. To jest strona tytułowa Gazety Polskiej codziennie, bo jeszcze jest jeden artykuł, szokujące taśmy z warszawskiego szpitala południowego. Szef prosektorium i jego biznes pogrzebowy, Telewizja Republika ujawniła nagrania, w których były już szef prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego, kiedy jeszcze pełnił tę funkcję, występuje de facto jako przedstawiciel firmy pogrzebowej. To, co się dzieje w tym szpitalu południowym, co jest cechą nie tylko tego jednego szpitala, bo patologia w polskim systemie służby zdrowia nie dotyczy tylko szpitala południowego, tylko jest wiele szpitali, które jest pogrążonych w takich patologicznych relacjach, ale jeszcze więcej szpitali, szczególnie szpitali powiatowych, jest zadłużonych i to nie w bankach, nie w stosunku do budżetu Skarbu Państwa, tylko w parabankach, co w którymś momencie grozi olbrzymią katastrofą. Niektóre szpitale powiatowe już tej katastrofy doświadczają. Z kolei w dzisiejszej Rzeczpospolitej, tak patrzę na pierwszą stronę, czy warto coś zacytować? Może jest jeden artykuł już dotyczący stosunków polsko-ukraińskich. W polskich podręcznikach relacje polsko-ukraińskie są prezentowane w sposób zrównoważony. Analiza na stronie 5, komentarz na stronie 12, ale teraz nie będziemy sięgać do tego komentarza, bo już rozpoczniemy naszą wyprawę do Lwowa.
3: Studio Lwów.
0: I Artur Żak na tle mapy świata, ale dzisiaj o tym, co w sercu Lwowa się dzieje, co uchwaliła Komisja Kultury Rady Obwodowej, co zarekomendowała. Zarekomendowała mianowicie, żeby rok 2027 był rokiem Szuchewicza i rokiem UPA. Arturze, jak do tego wszystkiego doszło i jakie są nastroje we Lwowie, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie?
2: Krzysztofie, podam może taką chronologię. Faktycznie 3 lipca bieżącego roku Swiatosław Szeremeta, czyli deputowany Rady Obwodowej, Lwowskiej Rady Obwodowej, zgłosił projekt, aby upamiętnić 120 urodziny Romana Szuchewicza i żeby rok 2027 był rokiem upamiętniający jego właśnie 120 urodziny. 6 lipca faktycznie Komisja do Spraw Dziedzictwa Historycznego i Kultury pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Wczoraj miało dojść do głosowania. Do tego głosowania nie doszło. To głosowanie przeniesiono na 16 lipca bieżącego roku. Czy to dla mnie jest zaskoczenie? Myślę, że nie. Jestem przekonany, że nie. tak naprawdę nawet jeżeli by nie doszło do tego, mówiąc kolokwialnie, zgrzytu pomiędzy Polską a Ukrainą, myślę, że tak na 99,9% Rada Obwodowa podjęłaby tego typu uchwałę, albo przynajmniej tego typu projekt znalazłby się w Radzie Obwodowej z jednej prostej przyczyny. 120 lat od urodzin Romana Szuchewycza. Więc tutaj to dla mnie nie jest żadne zaskoczenie. Jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie na, tak jak to określiłeś, w Lwowie, na ulicach Lwowa, to ja myślę, że one zasadniczo odbiegają od tego, co my widzimy w przestrzeni internetowej, tak? Bo jednak przestrzeń internetowa i rzeczywistość, całe szczęście i na szczęście na razie jeszcze się zasadniczo różni. Faktycznie ta ilość, jak to, co po niektórzy określili, tego ścieku takiego internetowego, może przerażać. W kontaktach na przykład moich bezpośrednich, czy na przykład z żołnierzami ukraińskimi, którzy są na froncie albo są tutaj na miejscu w ramach rehabilitacji bądź wykonywania swoich zadań, to tego napięcia ja akurat nie dostrzegam. Oczywiście są pewne, łagodnie mówiąc, nieporozumienia bądź sprzeczne tezy, niemniej jednak to zasadniczo odbiega od tego, co my widzimy w przestrzeni internetowej.
0: Ale jeśli jeszcze raz zajrzymy na Komisję Kultury, Obwodową Komisję Kultury Miasta Lwowa, czy jest jakiś przedstawiciel, który się temu sprzeciwia, jakiś Ukrainiec, który przypomina, że jednak z punktu jednak Szuchewicz uczestniczył w ludobójstwie, nie w zwykłych działaniach wojennych, że uczestniczył też, był częścią wojska niemieckiego w 1941 roku. Czy ktoś o tym mówi, czy też to zupełnie jest wyparte z pamięci?
2: Jeżeli chodzi o Radę, no to w związku z tym, że nie było głosowania, to nie wiem, kto głosował za, kto głosował przeciwko. Jeżeli chodzi o Radę, też nie mam informacji, jaką ilością głosów na tej komisji podtrzymano ten projekt. Tego nie ma. Jest informacja o tym, że został podtrzymany, poparty pozytywnie przez komisję. Zobaczymy na głosowaniu. Jeżeli chodzi o, załóżmy, ukraińskich historyków, to takowi są. No nie wiem, myślę, że nie od dzisiaj tak naprawdę działalność Romana Szuchewycza krytykował Wasyl Rasewicz jako lwowski historyk, czy też na przykład Danilo Janewski, historyk z Kijowa. Ta dyskusja oczywiście trwa, tak? Zresztą jeżeli chodzi o tych historyków, to nie tylko Romana Szuchewycza, tylko generalnie środowiska ukraińskiego integralnego nacjonalizmu były krytykowane przez tych historyków. Zresztą no, też możemy poczytać na przykład historyka Rysaka, który co prawda jego zdaniem trochę odbiega od Janewskiego, ale to też jest głęboka analiza. Pytanie tylko, czy właśnie w sytuacji 5 roku pełnoskalowej wojny, przerabianie tych traum narodowych, szczególnie związanych z popełnionymi zbrodniami, czy jest aktualnie możliwe? Ja mam wrażenie, że tak naprawdę tutaj to nie jest nawet kwestia historyków, czy też kwestia politologów, bo akurat w tym przypadku już, przyznam szczerze, zacząłem się trochę gubić. Mam wrażenie, że tutaj bardziej są potrzebni psycholodzy społeczni na dany moment jako specjaliści.
0: Arturze, zadałeś pytanie, czy teraz w piątym roku pełnoskalowej wojny jest to do przerabiania. To jest tak, że prezydent Zełenski swoją decyzją rozpoczął całe przerabianie historii, to my i Polska zareagowała po prostu na decyzję prezydenta Zełenskiego. Jaki wybór miała Rzeczpospolita? Jak to zmieniło atmosferę w Polsce, jeśli chodzi o stosunek do Ukraińców, to pewno wiesz.
2: Nie, w rzeczy samej tak naprawdę faktycznie, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się, mam nadzieję, że w przestrzeni internetowej, że jednak jeszcze to do rzeczywistości na tyle nie wypłynęło, chociaż różnego rodzaju specyficzne działania są widoczne na tym gruncie społecznym i zarówno w Polsce i tutaj na Ukrainie, i tutaj w pełni się zgadzam. Problem jest w tym, że te działania konsolidacyjne, wykorzystując właśnie historię II wojny światowej, czyli nazwanie imieniem bohaterów UPA tej jednostki wojskowej Sił Specjalnych Północ, no to przecież nie jest pierwszy przypadek, tak? Bodajże 4 tygodnie, czy też 3 tygodnie przed tym, jak taka nazwa została nazwana, jedna z jednostek otrzymała nazwę patrona, szefa sztabu UPA z czasów właśnie 1943-1944, więc to akurat nie jest żadna nowość. Pytanie, co jesteśmy w stanie z tym zrobić? Było przedwczoraj spotkanie prezydentów Zełenskiego i Karola Nawrockiego. Oczywiście enigmatyczna, dyplomatyczne komunikaty z jednej i z drugiej strony. Uchwała Parlamentu Europejskiego. Myślę, że tutaj w tym kierunku jest właściwa droga. I Ukraińcy, moim zdaniem, i państwo ukraińskie, dla własnego dobra, tak naprawdę tę traumę z II wojny światowej będą musieli przerobić. Tak jak przerobili to chociażby Chorwaci, tak w jaki sposób wytłamiając kult, czy może nie wiem, czy to dobre słowo, ustaszy. Chociaż.
0: Widzimy w tej postawie prezydenta Zełenskiego, patrzę na tą mapę świata, która jest za tobą, że to jest postawa polityczna, że to jest wykorzystanie pewnego instrumentu historycznego do tego, żeby osłabić pozycję Polski. Zresztą widzimy, w jaki sposób prowadzi Ukraina teraz swoją politykę zagraniczną, z pominięciem absolutnym Warszawy.
2: Nie, no tak, to jest działanie wybitnie polityczne, to jest tak naprawdę z metodologią, z warsztatem historycznym nie ma nic wspólnego. Tutaj o tym nie można mówić, no nikt chyba nie stwierdzi, że prezydent Zełenski i otoczenie prezydenta Zełenskiego to są struktury i są ludzie, którzy wybitnie są powiązani z wiedzą historyczną. No tutaj trudno się tak naprawdę sprzeczać. To jest instrumentalne wykorzystanie oczywiście historii. Co innego jest ewentualnie kwestia społeczeństwa ukraińskiego, bo w odróżnieniu od społeczeństwa polskiego, społeczeństwo ukraińskie w zasadzie nie jest tak zaangażowane właśnie w historię tak naprawdę. Ta historia często tutaj na Ukrainie jest traktowana, bądź była traktowana przez obywateli Ukrainy jako taki element dosyć poboczny. Chociaż z drugiej strony teraz widzę, że w związku z tymi napięciami mam wrażenie, że coraz więcej jest tak zwanych, oczywiście w cudzysłowie, specjalistów od historii, także w społeczeństwie ukraińskim.
0: Arturze, czy wiesz, w jaki sposób będzie jutro upamiętniona rocznica wołyńskiego ludobójstwa?
2: Powiem ci, Krzysztofie, że jeżeli do tego roku zawsze widzieliśmy, jakiego rodzaju uroczystości będą organizowane, to teraz powiem ci, że nie. Nie wiem, czy będą na oficjalnym poziomie uroczystości. Myślę, że dzisiaj będę śledził i będę sprawdzał. Na pewno różnego rodzaju środowiska, czy też Polaków, czy też organizacji polskich tutaj na Ukrainie będą chciały w jakiś sposób upamiętnić. Tam na Wołyniu właśnie zapalając znicze, składając wieńce. Na pewno redakcje mediów polskich będą o tym mówiły, będą o tym pisały. Czy na poziomie międzypaństwowym to się odbędzie? Szczerze powiem, że nie.
0: To zaraz...
2: Liczę na to i to by był dobry sygnał, dobry znak, jeżeli by tak się to odbyło.
0: Zaraz będziemy u źródeł i będziemy to wiedzieć. Artur Żak, Studio Lwów, pozostaje z nami, bo jeszcze, Arturze, mam jedno pytanie, ale nie postawię go teraz. Rano.

0: To jeszcze raz przywitam profesor Karol Polejowski, Instytut Pamięci Narodowej, jest gościem Poranka w NET. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam ponownie, panie redaktorze, szanowni państwo.
0: To w takim razie najpierw oficjalnie, jakie obchody planuje IPN i co będzie się działo w Polsce i co będzie się działo na Ukrainie?
1: My jako Instytut Pamięci Narodowej od lat, tu się nic nie zmienia, jesteśmy organizatorem bądź współorganizatorem obchodów upamiętniających polskie ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w pierwszej połowie lat 40. i rzeczywiście kulminacja tych obchodów przypada 11 lipca na upamiętnienie krwawej niedzieli z roku 43. My jako Instytut współorganizujemy razem z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych centralne obchody tutaj w Warszawie. Wezmę w nich udział jutro. Od godziny 10 rozpoczyna się mszą w Katedrze Polowej, później na skwerze Wołyńskim są te główne obchody. My również jesteśmy zaangażowani w przygotowanie obchodów w Zielonej Górze, gdzie staraniem Instytutu Pamięci Narodowej i środowisk, przede wszystkim rodzin Huty Pieniackiej, powstał pomnik upamiętniający ofiary tej zbrodni. I w zasadzie każdy oddział i każda delegatura Instytutu Pamięci Narodowej organizuje w całej Polsce takie obchody. I teraz apel, jeśli można, panie redaktorze, zaapelowałbym do wszystkich słuchaczy, aby wziąć udział, jak najliczniejszy udział w tych uroczystościach. Oddajmy hołd, uczcijmy pamięć tych, którzy zostali bestialsko wymordowani.
0: Panie profesorze, może jeszcze raz poproszę o to, żeby pan profesor założył słuchawki, bo posłuchamy takiego fragmentu wypowiedzi księdza, świętej pamięci księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego. Udzielił kilkunastu albo kilkudziesięciu wywiadów Radiu Wnet, a teraz fragment jednego z tych wywiadów.
2: Tylko chodzi o to, żeby pochować te osoby. To jest element cywilizacji europejskiej. Jeżeli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, dzisiaj może wejdzie do NATO, to we wszystkich krajach chowa się zmarłych. Nie ma takiego kraju, co zabrania, bo to nie chodzi o dyskusję, czy Bandera był dobrym, czy złym bohaterem. Mnie ta dyskusja w tej chwili nie interesuje. Chodzi o to, żeby pochować tych zmarłych. I jeszcze powiem bardziej może dosadnie, że tym się różnią ludzie od zwierząt, że zwierzęta swoich zmarłych nie chowają,
0: ale
2: ludzie chowają zmarłych.
0: Tutaj myślę, że w polskiej klasie politycznej ani wśród komentatorów nie ma żadnej różnicy. Znaczy nie słyszałem takiego zdania, które by ktoś wypowiedział na temat tego, że ekshumacje i cmentarze i pochówki nie są rzeczą najbardziej istotną w tym wszystkim.
2: No dobrze, ale nic nie zrobili. To co z tego? Mają tą świadomość i nic nie robią? To może po prostu są tak nieudolni, że przez... To nie chodzi nawet o te 8 lat, bo to też jest zaniedbanie poprzednich rządów, że dalsze mówienie, my wiemy, ale nic nie robimy i nie jesteśmy w stanie zrobić, to znaczy, to jest bezsilność polityków, którzy w innych sprawach są bardzo radykalni, domagają się reparacji na przykład finansowych od Niemców, tam, przepraszam, że tak powiem, pobrzękują szabelką w różnych innych sprawach, ale w tej konkretnej sprawie mówią, wiemy, ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić. No to jest bezradność państwa polskiego.
0: A czy gdyby strona ukraińska w końcu wydała taką decyzję, o której mówi ksiądz, że tak, możemy się tym zająć, ekshumacją, pochówkami, budową cmentarzy na Wołyniu. Czy to byłby krok i czy ksiądz wierzy w ogóle w to, że może nastąpić to, o czym mówią ci, którzy chcą tego, pojednanie polsko-ukraińskie, czy to nie jest...
2: Znaczy, to trzeba odróżnić rzeczy, bo według mnie naród polski i ukraiński nie jest skłócony, więc to nie jest kwestia narodów, tylko to jest kwestia polityków. Politycy nie potrafią wypracować od wielu lat takiej formuły, która pozwoliłaby doprowadzić do pochówku ofiar. Ja uciekam tutaj w tym momencie od dyskusji, na jakim stopniu UPA jest winna, czy może ktoś inny tam szczuł tych banderowców. To mnie już nie interesuje jako przedstawiciela rodzin. Najważniejsze jest rozpoczęcie ekshumacji i przerwanie tego chocholego tańca, że będziemy bez przerwy przerzucać się gestami, słowami, obietnicami.
0: To powiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w studio, profesor Karol Polijowski. Panie profesorze, czy ten chocholi taniec się skończył? Czy teraz po tym, co się dzieje w stosunkach polsko-ukraińskich, IPN odczuwa jakąś falę niechęci albo falę, która ma zatrzymać procesy ekshumacji, jeśli one trwają teraz na Wołyniu?
1: Przede wszystkim trudno się nie zgodzić z tą analizą, którą świętej pamięci ksiądz Isakowicz-Zalewski przedstawił w tej wypowiedzi. Rzeczywiście dla nas z punktu widzenia Instytutu Pamięci Narodowej, a jesteśmy najważniejszą w Polsce instytucją powołaną do prowadzenia tego typu działań, jak poszukiwania, ekshumacje ofiar II wojny światowej, w tym ofiar zbrodni wołyńskiej. Rzeczywiście na początku roku 2026 tutaj to przyspieszenie po stronie ukraińskiej jest wynikiem, jestem o tym przekonany, spotkania prezydenta Zełenskiego i prezydenta Nawrockiego z 19 grudnia 2025 roku, chociaż wcześniej oczywiście działała ta międzypaństwowa polsko-ukraińska komisja, która starała się wypracować pewnego rodzaju rozwiązania. Ale rzeczywiście strona ukraińska wydała dwie zgody na poszukiwanie ofiar zbrodni wołyńskiej. Pierwsza zgoda przyszła na Ostrówki i Wolę Ostrowiecką i to jest już trzeci etap prac poszukiwawczych. Jest zgoda strony ukraińskiej na prace ekshumacyjne i już w drugiej połowie lipca nasza ekipa jedzie do Ostrówek i Woli Ostrowieckiej dokonać ekshumacji. No i to, co też istotne, jest zgoda ukraińska i tu już też byliśmy. Ten nasz wyjazd zakończony sukcesem, bo zlokalizowaliśmy masowy dół śmierci w Hucie Pieniackiej. Czyli mamy tak na dobrą sprawę dwie zgody strony ukraińskiej na prace ekshumacyjne i poszukiwawcze ofiar zbrodni wołyńskiej. A odpowiadając wprost na pytanie pana redaktora, jak do tej pory nie ma żadnego sygnału ze strony ukraińskiej, aby te decyzje, które zostały wydane, zostały w jakikolwiek sposób cofnięte.
0: Czyli pod tym względem w tych procesach na razie zakłóceń nie ma. Możemy odpukać to na razie i wyrzucić z tego zdania.
1: Nic na razie nie wskazuje na to, aby Ukraina tutaj miała zamiar wycofać się z tych zobowiązań.
0: A jak pan odebrał decyzję prezydenta Zełenskiego? Jak pan patrzy na to, co Komisja Kultury, Obwodowa Komisja Kultury rekomendowała, że w przyszły rok ma być rokiem Szuchewicza? Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
1: No jest negatywny, to oczywiste. Tutaj ksiądz Isakowicz-Zaleski o tym też wielokrotnie mówił, ale również w polskich mediach, co z dużym uznaniem przyjmuję, pojawia się ostatnio bardzo dużo informacji na temat tego, w jaki sposób gloryfikowani są zbrodniarze z ukraińskiej powstańczej armii, w jaki sposób oczywiście próbuje się wybielić samą ukraińską powstańczą armię i organizacje ukraińskich nacjonalistów na Ukrainie, próbując zdjąć z tych struktur odium zbrodniarzy i nadanie nazwy jednej z jednostek bohaterów UPA jest pewnym elementem całego ciągu czegoś, co śmiało można nazwać realizacją ukraińskiej polityki historycznej, gdzie władze przyjęły, że tym fundamentem współczesnej świadomości Ukrainy będzie właśnie kult UPA i organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jeśli chodzi o samego Romana Szuchewicza, to jest postać, która w normalnym, cywilizowanym świecie nigdy nie mogłaby znaleźć się na żadnym pomniku, żadna ulica nie mogłaby nosić jego nazwy. To jest człowiek, który odpowiada wprost za dokonanie ludobójstwa Polaków, przede wszystkim na terenie Małopolski Wschodniej.
0: Ta rozmowa między polskimi historykami, historykami IPN-u, a historykami ukraińskimi trwa od wielu, wielu lat. Rozumiem, że to są świadectwa tego, że nie ma żadnej konkluzji. Znaczy, że historycy ukraińscy nie wyciągają ręki, nie patrzą na fakty, pokazują inne fakty, cały czas mówią, że to była wojna, to i my byliśmy mordowani i mordowaliśmy, więc jest jakaś sytuacja taka, nie wiem, czy można piłkarskiego porównania, remisowa sytuacja, więc o co chodzi? Zadają te pytanie polskim historykom.
1: Panie redaktorze, tutaj odwołam się do tego, o czym mówił pan redaktor w korespondencji z Lwowa. Oczywiście są na Ukrainie historycy, którzy są uczciwi w tych ocenach i w tych badaniach, ale, i tu trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, to nie oni nadają ton tej całej dyskusji historycznej. Ja zostałem zaproszony do Baranowa Sandomierskiego. Na początku maja odbyła się tam taka konferencja historyków polskich i ukraińskich. Wziąłem udział w jednym z paneli razem z dyrektorem ukraińskiego IPN-u, panem Aufiorowem. I co z tego wynoszę, jeśli chodzi o to nastawienie tych historyków, którzy byli tam obecni? Otóż oni w sposób absolutnie zdecydowany odrzucali tą polską wizję tego, co działo się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Tutaj prym wiodą tacy ludzie, jak chociażby Wołodymyr Wiatrowicz, były szef ukraińskiego IPN-u, czy Zinchenko. To oni nadają ton tej ukraińskiej historiografii dzisiaj.
0: No dobrze, ale przecież są dokumenty, są nie tylko dokumenty, są zdjęcia, są świadectwa dotyczące tego wszystkiego, co się działo na wojnie. To jak można przeczyć tym świadectwom? Na jakiej zasadzie? Na co się powołują?
1: No przede wszystkim spójrzmy na pewnego rodzaju montaż historyczny, tak to nazwę kolokwialnie, którego dokonał wspomniany już Wołodymyr Wiatrowicz. On najpierw stworzył taką teorię mordów, których dokonywali Polacy na Ukraińcach w roku 1942, co nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, i reakcją strony ukraińskiej miał być rok 1943-1944, czyli zbrodnia wołyńska. To jest oczywiście tworzenie pewnego fałszywego obrazu historii. On nie ma nic wspólnego z tym, co wiemy. I tutaj też chcę wyraźnie powiedzieć i podkreślić to, że w sferze pewnej faktografii przebieg, jak to wyglądało, jak wyglądały przygotowania strony ukraińskiej, czyli UPA, do przeprowadzenia zbrodni, są znane. Tutaj nie ma żadnej kontrowersji, natomiast kwestia przyjęcia tego przez stronę ukraińską, tu już nie ma na to
0: ale
1: zgody.
0: Ale przecież są nawet dokumenty, które dotyczą doktryny, którą posługiwała się UPA czy organizacje ukraińskie, to znaczy co należy zrobić z Polakami, którzy mieszkają na Wołyniu. Przecież to było napisane nawet.
1: Tak, to prawda. My zupełnie niedawno, parę dni temu, opublikowaliśmy już trzeci tom dokumentów zbrodni wołyńskiej. To jest niezwykle przejmujące świadectwo, ale bardzo konkretne, czyli wprost wskazanie miejscowości, liczby ofiar, imion, nazwisk pomordowanych. Bardzo często wskazuje się też sprawców z imienia i nazwiska. I bardzo często też słyszałem taki argument ze strony ukraińskiej, że my publikujemy to oczywiście w języku polskim. To jest pewna bariera, bo to język obcy. Podjąłem decyzję, ponieważ nadzorowałem w czasach prezesa Karola Nawrockiego wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Natychmiast podjąłem decyzję o przetłumaczeniu dwóch pierwszych tomów dokumentów zbrodni wołyńskiej na język ukraiński. One są dostępne w internecie. Strona ukraińska je otrzymała, więc ten argument akurat odpada. Ale gdyby mnie pan redaktor zapytał, czy ta publikacja skłoniła z historyków ukraińskich do jakiejkolwiek refleksji, nic mi o tym nie wiadomo.
0: Czyli ten mur polsko-ukraiński będzie coraz większy.
1: Nie chciałbym tego, żeby tak było, panie redaktorze. To nie chodzi o to, żeby tutaj teraz budować jakiś coraz większy mur, ale musimy odróżnić od siebie, czy odseparować od siebie dwie rzeczy. Dyskusja historyków to jest jeden element, no ale są jeszcze decyzje stricte administracyjne i polityczne związane z wydawaniem zgód na poszukiwania i ekshumacje. To ze sobą nie idzie w parze, wbrew temu, co się czasami słyszy, że jak historycy dojdą już do jakiegoś konsensusu, nie wiem na czym on miałby polegać, no bo my nie przyjmiemy koncepcji symetryzmu w tym, co się działo w pierwszej połowie lat 40. Ukraińcy go forsują oczywiście. Więc dla nas istotne jest, aby ten proces, proces poszukiwania ekshumacji, po prostu stał się zwykłym, naturalnym procesem wydawania decyzji administracyjnych.
0: Oczywiście panu profesorowi może, ale myślę, że wypada, bo prezydent Zełenski, pan odwołał się do spotkania prezydenta Zełenskiego z prezydentem Karolem Nawrockim tutaj w Warszawie, kiedy podjęto decyzję na temat tego, że możemy pojechać na Ukrainę i może dojść do ekshumacji. Doskonale sobie zdaje sprawę z postawy, z faktów, o których mówią Polacy. I podejmuje taką decyzję. Jak by pan to skomentował?
1: No, powiem tak. Trzeba by się zastanowić, czy to jest decyzja, którą prezydent Zełenski podejmował samodzielnie, czy też jego otoczenie, które wokół niego się znajduje, pchało go do tej decyzji. Nie zmienia to faktu, że mamy pewne rzeczy, które się już dokonały. I to rzeczywiście jest prawdą, to co mówił pan redaktor, że to nie jest pierwsza decyzja, jeśli chodzi o nazwanie czy przyjmowanie nazw poszczególnych jednostek armii ukraińskiej. Tylko ja bym jeszcze tutaj jedną rzecz w takim razie podkreślił. Otóż strona ukraińska, niektóre jednostki przyjmują nazwy historyczne tych jednostek, które funkcjonowały w pierwszej połowie lat 40. u boku Niemiec. Jest jednostka armii ukraińskiej, która przyjęła nazwę Nachtigal, nawiązując wprost do batalionu, który 30 czerwca 1941 roku wszedł do Lwowa, a już 1 lipca brał udział w mordowaniu ludności żydowskiej.
0: I deklaracje, to Artur Żak między innymi o tym powiedział, jak nie powiedział, to potwierdzi, że tak jest. W wypowiedziach szefa gabinetu prezydenta Zełenskiego jest stwierdzenie, nikt nie będzie nam narzucał naszych bohaterów. W tym oświadczeniu Rady Obwodowej również jest taki fragment, że to my, Ukraińcy, decydujemy, kto jest naszym bohaterem. Oczywiście to jest prawda, ale czy ci bohaterowie mają być bohaterami już na wieki Ukrainy, a nie kijowski książę, który przyjął chrzest, Arturze?
3: Znaczy, myślę, że to tak czy siak będzie musiało zostać przepracowane. I tutaj się zgadzam z panem profesorem, że jednak ekshumacje mają trwać jako sprawa zwykła administracyjna. Tak? I ja tutaj oczywiście nie roszczę sobie praw do radzenia komukolwiek, ale myślę, że najlepszym rozwiązaniem by było, jeżeli by strona ukraińska na przykład w trybie ekspresowym wydała zgodę na resztę punktów, które są wyznaczone w tych wnioskach, bądź zastanowiła się też nad tematem zmiany przepisów administracyjnych, żeby na przykład te wnioski nie musiały być odnawiane co roku, bo to jest oczywiste, że nie da się wszystkiego przeprocesować w jeden rok, tak, bo tych miejsc jest po prostu zdecydowanie za dużo i wtedy historycy będą mieli większe pole do popisu z jednej prostej przyczyny, bo będą mieli wyniki badań, tak, klasycznych badań, na których można będzie się opierać, nie szacunkach, tylko konkretnych informacjach, a wtedy politycy będą mieli możliwość bądź się zgodzić, bądź nie, ale wtedy politykom będzie można zarzucić mówiąc kolokwialnie, na papierze. Ukraina tak czy siak przepracuje moim zdaniem tę traumę, bo nie ma de facto wyboru. Tak? Tutaj w tym przypadku my chyba zapomnieliśmy o najbardziej istotnej rzeczy, że Ukraina nadal prowadzi wojnę. Może komuś wydaje, że wojna została wygrana. No, tu ja bym nie był taki pewien na dany moment. Polska identycznie, pomimo tego, że nie prowadzi wojny, w jaki sposób jest też dosyć skutecznie zagrożona. Radzić sobie na tym polu samodzielnie, no nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, Arturze, szczególnie dla Ukrainy. Ale mam wrażenie, że społeczeństwo ukraińskie właśnie, skupiając się na tej egzystencjonalnej wojnie, wszystko teraz traktuje przez taki filtr nadpobudliwości, że to tak określę, tego mówimy o tych psychologach społecznych, tak? Czyli każdy rodzaj krytyki jest odbierany jako atak na egzystencjonalne prawo do istnienia ukraińskiej nacji i I z jednej strony to jest bardzo zrozumiałe, z drugiej strony pokazuje nam, jak skutecznie można oddziaływać na
4: Ale ty mówisz o społeczeństwie, to tego nie dziwimy się, ale to, że brak jakiejkolwiek reakcji politycznej, która byłaby wbrew decyzji prezydenta Zełenskiego, albo która by wskazywała na to, że są politycy, którzy to rozumieją, albo są politycy, którzy pamiętają o tym, co się zdarzyło w 22, 23 i 24 roku, to mnie zdziwiło i zdumiało. Nie ma sprawiedliwego, albo my nie słyszeliśmy o takim sprawiedliwym.
3: Krzysztofie, i tutaj jest po prostu różna metodologia. Metodologia polska i metodologia ukraińska. Z jednej prostej przyczyny, bo ty sądzisz po państwie, które jest państwem nietoczącym de facto wojny aktywnej. I w Polsce oczywiście są różne głosy, trwają procesy polityczne. Na Ukrainie de facto władza jest w jednych rękach, tak? Parlament, w parlamencie większość ma frakcja prezydencka. Pomimo tego, że Ukraina jest państwem parlamentarno-gabinetowym, tak? Bo często słyszę że na Ukrainie jest ustrój prezydencki, to jednak całość władzy jest w jednym ośrodku. Trudno się spodziewać reakcji politycznej.
4: Warto wrócić do tej rozmowy, ale ja patrzę na zegarek, jest 7:51, czeka nas Kronika Paryska, a jeszcze chcę panu prezesowi, panu profesorowi Karolowi Polejowskiemu zadać, no może już nie pytanie, tylko poprosić o przypomnienie, jak będziemy obchodzić jutro kolejną rocznicę ludobójstwa na Wołyniu.
1: Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, oczywiście ono jest kluczowe, ale ja bym się odniósł do tego, co pan redaktor powiedział odnośnie do tego elementu rosyjskiego i toczącej się wojny, gdzie strona ukraińska oczywiście podnosiła ten argument, że teraz, prawda, toczymy wojnę, więc te kwestie można by później realizować. Nigdy nie będzie dobrego momentu, to po pierwsze. Po drugie, ten argument jest fałszywy z tego prostego powodu, że trwająca wojna ukraińsko-rosyjska nie przeszkadza władzom ukraińskim wydawania bez żadnych problemów i w trybie ekspresowym zgód na poszukiwania i ekshumację wehrmachtowców leżących na Ukrainie. Więc ten argument ja odrzucam i sprowadzam wszystko do decyzji politycznej mimo wszystko, która jest w Kijowie. Jeśli chodzi o te wydarzenia upamiętniające w dniu jutrzejszym, przypomnę, w Warszawie centralne uroczystości, Katedra Wojska Polskiego, godzina 10, potem Skwer Wołyński. W Zielonej Górze są uroczystości organizowane w Chełmie przez pana prezydenta Banaszka. Każdy polski, w Polsce każdy oddział Instytutu, każda delegatura takie obchody przygotowała.
4: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Karol Polejowski był gościem Poranka Wnet.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu. Jeszcze raz zapraszam na jutrzejsze obchody.
4: A ja ugryzę się w język. Miałem jeszcze jedno pytanie do Artura a propos tego, co się zdarzyło we Lwowie, czyli tych zamieszek, które zablokowały zwerbowanie czy przyjęcie jednego z 30-latka do armii. Ważna sprawa, tylko powiedz krótko. Ważna, istotna?
3: No niestety istotna to jest sprawa i faktycznie to mnie zaskoczyło, pomimo tego, że tego typu wydarzenia się zdarzały, to ilość uczestników tych zamieszek mnie łagodnie mówiąc zdziwiła.
4: To jest takie powiedzenie, że lwowiacy zaczynają być przeciwko wojnie? Nie.
3: Znaczy nie, tutaj to nie jest kwestia występowania przeciwko wojnie, to jest kwestia, która polega na tym, że wystąpili bezpośrednio przed sposobem mobilizacji, w jaki czasami te nieprawidłowości, no przyjmijmy, że jednak 30 tysięcy ludzi co miesiąc trafia do wojska, więc dane patologie mogą też się zdarzać. No, moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczna tendencja.
4: Artur Żak, Studio Lwów. Bardzo serdecznie obu panom dziękuję. Przeniesiemy się szybko do Paryża, bo jest spóźniona 24 godziny 15 minut Kronika Paryska.

0: Kronika paryska.
1: I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Anastazja Berezowska, albo Berezowskaja, która podłożyła bombę oligarsze ukraińskiemu w Monako, była trupem już od momentu, kiedy została zidentyfikowana. Jej zleceniodawcy nie mogli pozostawić przy życiu świadka, którego fotografia ukazała się na ekranach wszystkich smartfonów świata 4 dni temu. Znaleziono pod Kijowem jej zwłoki z kulą w głowie. Za czasów mojego dzieciństwa nazywano Monako z pobłażliwym uśmiechem księstwem z operetki. Później pobłażliwy uśmiech znikł. Od niedawna mówi się o nim, że jest księstwem z dramatu, jeżeli z opery, to z opery tragicznej. W poniedziałek 29 czerwca bomba zdalnie odpalona ciężko raniła 3 osoby. Celem był oligarcha ukraiński Wadim Jermołajew, poważnie ranny, ale najcięższe obrażenia odniosła jego konkubina Anna Nasobina, której w szpitalu klinicznym w Nicei

Ze względu na liczne powiązania. Monako jest członkiem Unii Europejskiej. Do Włoch ma niedaleko, ale przede wszystkim zainteresowana jest Francja, która otacza księstwo ze wszystkich stron. Od czasu uruchomienia w Monte Carlo ruletki na prawie francuskim w XIX wieku księstwo nagle niezmiernie wzbogacone zniosło podatki, dzięki czemu stało się rajem dla bogatych. Podatki wynosiły wówczas zaledwie ułamek tego, co dziś, ale... Ktoż nie chce zaoszczędzić. Francuzi budowali kosztowne wille wokół kasyna i ruletki. Nie brakło również innych fortun, Amerykanów, Rosjan, Argentyńczyków. Opowiadano, że podczas wielkiej katastrofy sejsmicznej, która wstrząsnęła lazurowym wybrzeżem nocą 1903 roku, mieszkanki pałacowego hotelu de Paris w panice łamały sobie ręce i nogi na schodach, ślizgając się na perłach i brylantach z rozerwanych naszyjników. Prawo francuskie zezwala na utrzymywanie gier hazardowych tylko w uzdrowiskach, gdzie indziej jest zakazane. To dlatego Monte Carlo nazywa się Le Bain, kąpielisko, a ruletka jest zarządzana przez Towarzystwo Kąpieli Morskich. W 1963 roku generał de Gaulle zabronił Francuzom monegaskich dobrodziejstw. Mogą tu mieszkać, jeżeli chcą, ale podatki muszą płacić we Francji. Wśród innych przywilejów Francja zastrzegła sobie prawo wglądu w mianowanie wysokich funkcjonariuszy księstwa, a zwłaszcza sędziów, których jest kilkudziesięciu różnych misji, najliczniejsi specjaliści od prania brudnych pieniędzy. 3/4 spośród nich to Francuzi oddelegowani do księstwa z mandatem 3-letnim. Minister spraw wewnętrznych księstwa jest Francuzem, naczelny prokurator również. Francja jest państwem programowo laickim. Ateiści francuscy przysięgają księciu jednak na Pismo Święte i nad Trybunem Sędziowskim wisi Wielki Krzyż, gdyż w księstwie rzymski katolicyzm jest religią państwową. W wypowiedziach o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, która tutaj dotarła, jest sporo przesady. W Monako mieszka na stałe 750 Rosjan oraz 34 oligarchów ukraińskich. Inni twierdzą, że 80. Rdzenni mieszkańcy nazywają ich ukraińskim batalionem. Nie zostaje rezydentem monegaskim kto chce, a księstwo nie udziela azylu. Aby zostać stałym rezydentem, należy kupić tutaj mieszkanie. Metr kwadratowy apartamentu kosztuje między 120 a 150 tysięcy euro. To prawda, że mieszkanie 50-metrowe można nabyć już w cenie 6-7 milionów, ale prawdziwe miejsce do życia to już jest co innego. Z obecnie oferowanych w rezydencji metropolii 120 metrów w okazyjnej cenie 5 997 tysięcy bez widoku. Ale w 40-piętrowym wieżowcu Millefiori 155 metrów z widokiem kosztuje już 12,5 miliona euro. Ranny Jermołajew, którego fortuna wynosi 220 lub 300 milionów euro, mógł sobie pozwolić na mieszkanie w starym, pięknym zresztą hotelu Palace San, prawie że na przedmieściu, na parterze bez widoku. Granica między księstwem i Republiką Francuską biegnie wzdłuż ulicy Beausoleil. Na prawym chodniku Monako, na lewym Francja. Generał de Gaulle w 1963 roku ustawił w nocy kordon celników i policjantów wzdłuż ulic, którzy dopóty nękali wjeżdżających i wyjeżdżających z księstwa, dopóki książę Renier nie przyjął jego warunków. Obecnie Monako wyróżnia się największym na świecie zagęszczeniem miliarderów na metr kwadratowy. Można naturalnie znaleźć na świecie inne miejsca do zamieszkania bez opłacania się państwu. Wybór rajów podatkowych jest duży. Panama, Wyspy Dziewicze, Wyspy Normandzkie. W stosunku do tamtych Monako ma sytuację uprzywilejowaną przez swój klimat. Ma piękną salę operową, w której śpiewają najlepsze głosy świata i grają słynni instrumentaliści. Inna opera jest w Nicei, także teatry. Obok festiwal filmowy w Cannes. Jest gdzie pokazać swój samochód, swoją kochankę, swoje brylanty. Słowem, mieszka się w Europie. Miliarderzy zajmują apartamenty w drapaczach chmur specjalnie dla nich pobudowanych w ciągu ostatnich 40 lat. Kto z nich jest najbogatszy? Trudne pytanie.
Wśród Rosjan Dmitrij Rybołowlew szacowany jest przez Forbesa na 6 miliardów 400 milionów dolarów, a przez Bloomberga na prawie dwa razy więcej. Jest on m.in. właścicielem słynnego klubu piłkarskiego Monako i apartamentu.

Tu o powierzchni 2000 metrów kwadratowych, który kupił za ćwierć miliarda. Jego nazwisko stało się głośne z powodu Dintoiry w księstwie przypadkiem rozpętanej. Jego sekretarka osobista 5 lat temu, nękana przez anonimowe telefony z pogróżkami, złożyła skargę do prokuratury. Młody sędzia śledczy Francuz poddał jej telefon komórkowy dogłębnej obróbce informatycznej i odkrył nie tylko pogróżki, ale i 5000 innych rozmów nieprzeznaczonych wcale dla uszu prokuratorów ani sędziów śledczych. Rybołowlew był wówczas w procesie z antykwariuszem ze Szwajcarii, dostawcą dzieł sztuki nowoczesnej. Oskarżył był rzeczonego Iwa Bouvier o oszustwo. Powiedzmy od razu, sąd definitywnie oddalił oskarżenie. Oszustwo wchodziłoby w grę, gdyby te dzieła były fałszywe, ale nie. Były najprawdziwsze, tyle że warte nie 1,5 miliarda euro, ile zapłacił Rosjanin, ale o cały miliard mniej. Jednak, ponieważ cena jest rzeczą umowną i skoro Rosjanin ją zaakceptował, przestępstwa nie stwierdzono. Niemniej przy okazji afery wyszła na jaw z telefonu sekretarki kolosalna korupcja stworzona przez Rybołowlewa wśród wysokiej administracji państwowej Monako. Pod zarzutem przeniewierstwa, przywłaszczeń, naruszenia prawa został wyrzucony Claude Palmero, który od 20 lat zarządzał majątkiem księcia. W ślad za nim minister spraw wewnętrznych, szef policji, prokurator generalny, no i wielu pomniejszych złodziei i oszustów piastujących wysokie urzędy. A procesy ciągną się nadal. Obecnie te wielkie afery odżyły, do czego po zamachu na Jermołowa dołączył się lęk w Monako o konsekwencje porachunków między wschodnimi oligarchami. Do tej pory te wszystkie porachunki toczyły się poza granicami księstwa. Teraz znalazły się w środku. Zwolnienie od podatków to wielki magnes, ale księstwo posiadało do niedawna skarb jeszcze większy niż ulgi finansowe i drogie apartamenty. W Monako panował spokój, zapewniony przez armię tajnych policjantów i 1400 kamer. Pewna zamożna dama mówiła mi, że Monako jest jedynym miastem w Europie, gdzie kobieta może wyjść bezpiecznie na ulicę w brylantowym naszyjniku. Zamach na Jermołowa naruszył bezcenny spokój księstwa. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości. Jutro 11 lipca, rocznica krwawej niedzieli, apogeum rzezi wołyńskiej. Awantura z udziałem europosła Daniela Obajtka. Polska ma jedne z 10 największych rezerw złota na świecie, przekazał Adam Glapiński.
1: Wiadomości wnet.
0: 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. W Warszawie i innych miastach odbędą się oficjalne obchody organizowane przez IPN. Nieoficjalne będą miały miejsce między innymi w Domostawie przed pomnikiem rzezi wołyńskiej. Na tę uroczystość zaprasza kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
2: Domostawa, pomnik autorstwa mistrza Pityńskiego, już 11 lipca w sobotę kolejne uroczystości, rocznica krwawej niedzieli ludobójstwa na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Będziemy również i w tym roku pod tym pomnikiem, wszystkich Was zapraszamy, uczcimy pamięć bestialsko pomordowanych naszych rodaków na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, ale też wyraźmy swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, jeśli chodzi o gloryfikację banderyzmu i ludobójstwa.
0: 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę Ukraińcy zaatakowali 97 polskich miejscowości, bestialsko mordując cywilów. Tego dnia zabito co najmniej 3100 Polaków. Łącznie z rąk banderowców zginęło na Wołyniu około 50 tysięcy naszych rodaków, w Galicji Wschodniej 30 tysięcy, a na innych obszarach kolejne 10 tysięcy. W siedzibie inowrocławskich kopalni soli Solino Grupy Orlen doszło do awantury z udziałem europosła Daniela Obajtka. Próbował on siłą wejść do siedziby spółki i dołączyć do protestu głodowego pracowników. Na przeszkodzie stanął mu prezes Solino Wojciech Kotlarek. Miały miejsce rękoczyny. Awanturę uchwyciła kamera portalu KI24 Info.
3: Ja chciałem wejść na teren zakładu z interwencją poselską, tak, ze względu na to, że dołączyć do pracowników, którzy mają strajk głodowy, panie prezesie.
4: Proszę, czy pan wykonuje mandat posła albo senatora?
3: Tak, wykonuje mandat posła, nie europosła.
4: Nie wykonuje pan mandatu posła. Proszę tego pana nie puścić.
3: Proszę państwa, ja wchodzę na zakład na siłę.
4: Proszę... Pan nie wejdzie.
5: Wejdzie.
4: Proszę pana, proszę się opamiętać! Kim pan jest?
3: Proszę,
4: kim pan jest? Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść w tej chwili.
3: Pan mnie...
4: Proszę dzwonić na policję.
3: Bardzo proszę.
4: Czekamy na nie przejdzie.
3: Proszę pana, nie przejdzie.
4: Pan nie przejdzie.
3: Ja przejdę.
4: Nie przejdzie.
3: Pan nie ma... Ale proszę państwa, ten człowiek nie ma szacunku. 6 lat zarządzałem Orlenem, a ja nie mam dla pana, bo pan jest grabarzem tej spółki, panie kochany.
6: Człowieku.
0: Według Obajtka istnienie spółki Solino będzie zagrożone, jeżeli dojdzie do sprzedaży niemieckiej firmie producenta sody Chemetika, który jest głównym odbiorcą solanki. Europoseł przekonuje, że Orlen powinien kupić Chemetikę. Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik trafiła na listę wrogów Ukrainy Myrotworec, która oficjalnie jest prowadzona przez ukraińską organizację pozarządową. Stało się tak po tym, jak podarła czerwono-czarną flagę w Europarlamencie. Zajączkowska zaapelowała o stanowczą reakcję parlamentu.
7: Wnoszę o natychmiastowe zatrzymanie przyspieszonej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraińskie służby prowadzą listę Myrotworec, na której umieszczają nazwiska ludzi zgłoszonych do nękania, zastraszania i eliminowania. Dziś na tą listę zostałam wpisana ja. Wcześniej zostali wpisani moi koledzy z Patriotów dla Europy. To gangsterka i łajdactwo. Oczekuję reakcji szefowej Parlamentu Europejskiego w celu ochrony dyplomatów tej instytucji, ponieważ nasze życie i nasze bezpieczeństwo jest w tym momencie zagrożone.
0: Ostatnio na listę Myrotworec trafił szef Kancelarii Prezydenta Polski Zbigniew Bogucki. Polska ma jedne z 10 największych rezerw złota na świecie. Obecnie są to ponad 632 tony, przekazał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji prasowej.
8: Z satysfakcją informuję, proszę państwa, że Narodowy Bank Polski posiada obecnie, według stanu na koniec czerwca, 632,4 tony złota. Jego wartość wynosi obecnie około 308 miliardów złotych. Także konsekwentnie kupujemy i ciułamy to złoto aż do poziomu 700 ton, jak to zarząd kiedyś podjął decyzję. Polska znajduje się obecnie w gronie 10 państw o największych zasobach złota na świecie.
0: Krajowa Komisja Planowania Waszyngtonu wstępnie zatwierdziła plan budowy Łuku Triumfalnego, który chce wznieść w amerykańskiej stolicy Donald Trump. Obiekt ma mieć 76 metrów wysokości, czyli tyle co kilkunastopiętrowy budynek. Na łuku ma się znaleźć 18-metrowa złota rzeźba Pani Wolności. Monument ma upamiętnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki.
1: Prognoza pogody.
0: W Warszawie chmury do 18 stopni i możliwe opady deszczu. W Krakowie do 20, we Wrocławiu do 24, a w Białymstoku do 18. W weekend będzie podobnie, a więc nie poopalamy się.
6: Wiadomości sportowe.
9: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
10: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Francja pokonała Maroko 2-0 i została pierwszym półfinalistą piłkarskiego mundialu. Francja od początku miała przewagę, jeśli chodzi o akcje ofensywne w meczu z Lwami Atlasu. 25. minuta, Mazouari fauluje w polu karnym Kyliana Mbappé i rzut karny, sam poszkodowany, podszedł do piłki, ale strzelił na tyle lekko, że bramkarz Maroka Bono złapał piłkę, broniąc to uderzenie. Francja jednak cały czas atakowała, cały czas szła za ciosem. Désiré Doux, dwie między innymi zmarnowane sytuacje na przełomie dwóch połów. 60. minuta, kapitalne uderzenie Kyliana Mbappé prawą nogą w krętka i piłka wpada do siatki bramki Maroka. No 6 minut później z kolei drugi gol dla trójkolorowych. Dembele zdecydował się na uderzenie płasko, ale przełamuje piłka ręce Bono i wpada do siatki. Francja miała ogromną przewagę, widać było po prostu jej klasę. Dopiero pierwszy celny strzał dla Maroka w 87 minucie, ale broni Maingan. I jeszcze Filip Mateta, który zmienia kontuzjowanego Kyliana Mbappé, miał swoje szanse w końcówce. Wynik 2-0, taki można powiedzieć najniższy, jeśli chodzi o też wypracowane sytuacje, ale też Yasmin Bono, a więc kapitalny bramkarz Maroka, bronił fenomenalnie. Były zawodnik Sewilli czy Giron obecnie Al-Hilal, po prostu uchronił Maroko przed wyższym przed wyższą porażką. Didier Deschamps tylko na konferencji powiedział, w przypadku Kyliana chodzi o ból kostki, odczuwał niewielki, a więc występ nie jest raczej zagrożony. W półfinale Manu Kone, który też zszedł, dostał uderzenie w kolano, miał skurcze. Wydaje się, że Mbappé może zagrać w półfinale, a właśnie teraz, dzisiaj wyłoni się rywal dla Francji, no i druga drużyna półfinału w tej drabince, Hiszpania, o godzinie 21:00 zagra z Belgią. No i jeszcze doniesienia z tenisa. Czeski finał, jeśli chodzi o turniej pań, bowiem wczoraj Karolina Muchowa po niesamowitym meczu pokonała Coco Gauff. Tiebreak był 7-6, 12-10 w małych punktach dla Czeszki, a w drugim półfinale Linda Noskowa wyeliminowała Martek Kostiuk z Ukrainy 2x6-4. Dziś dwa półfinały, jeśli chodzi o panów. Artur Ferry zagra z Aleksandrem Zwieriewem o 4.30, a 17.30 Janik Zinner, Nowak Dziokowicz. No i kończymy bardzo smutną informacją, też związaną z tenisem. Zmarł redaktor Karol Stopa, legendarny komentator tenisa, wiele lat związany ze stacją Eurosport, komentował najważniejsze wydarzenia tenisowe na świecie. Miał 78 lat.
6: Wiadomości sportowe.
9: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
11: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
12: Reklama.
9: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
13: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
14: Blisko czy daleko?
13: Jedno i drugie.
14: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
13: To możliwe?
14: W Radiu Wnet jak najbardziej.
15: Wnet tu i tam. W Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
16: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
15: Słuchajcie Radia Wnet.
17: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
12: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
18: To była autopromocja.
20: A to jest poranek wnet. Krzysztof Skowroński ponownie. Witam Państwa bardzo serdecznie. 15 minut po godzinie 8. Dzisiaj dużo rozmawiamy o stosunkach polsko-ukraińskich, o rocznicy, o kolejnej rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, ale też przypominam, że dzisiaj różne rzeczy będą się działy w Jedwabnym. Trzy grupy tam się stawiły. Jedna to jest oficjalna delegacja. Tam również będzie przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego, ale też jest przedstawiciele IPN-u. Druga grupa to jest grupa Wojciecha Sumlińskiego, a trzecia Grzegorza Brauna. O tym też będziemy Państwu w Radiu Wnet opowiadać.
21: Kto tam?
22: Byliśmy umówieni na rozmowę.
21: Zapraszam na Wywiad Wnet.
23: Wywiad Wnet.
20: A gościem poranka Wnet jest pan Michał Dworczyk, europoseł, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
24: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
20: Ale o stosunkach polsko-ukraińskich po decyzji prezydenta Zełenskiego i po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Pierwszy komentarz Michała Dworczyka, nie pierwszy w życiu, ale pierwszy w Radiu Wnet jest jaki?
24: Że mamy kryzys, który jest najgłębszy od lat między Polską a Ukrainą, ale wydaje się, że ta sytuacja musiała zdarzyć się. No, zdarzyła się teraz, może to i dobrze, dlatego że to urealniło wzajemne relacje polsko-ukraińskie. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. To znaczy my jako Polska i Polacy wiemy, na czym stoimy, a myślę, że Ukraińcy też się zorientowali, jak wygląda w rzeczywistości sytuacja, bo do tej pory mam wrażenie, że mieli poczucie takiej dużej dowolności prowadzenia działań wobec Polski, a decyzja pana prezydenta Nawrockiego i jej konsekwencje pokazały, że jednak to nie będzie wszystko takie proste, jak się niektórym politykom ukraińskim wydawało.
20: Na czym stoimy w takim razie?
24: Stoimy w trudnym momencie, w momencie kolizyjnym, bo sprawy historyczne to jest oczywiście jedna kwestia i o niej najwięcej się mówi, ale jest również bardzo dużo sprzecznych interesów, które dzisiaj Polska z Ukrainą ma. Pierwszym takim bardzo dużym wyzwaniem jest strategiczna decyzja Ukrainy, czy władz właściwie ukraińskich, czy może precyzyjnie trzeba byłoby powiedzieć elity polityczno-biznesowej, która ma wpływ na te najistotniejsze decyzje. Strategiczna decyzja o wygaszeniu w jakimś stopniu współpracy z Polską i skupieniu się na innych zagranicznych partnerach, przede wszystkim na Berlinie, ale nie tylko, dlatego że i kraje bałtyckie, i Skandynawia, to wszystko są dzisiaj kierunki strategiczne z punktu widzenia najwyższych władz ukraińskich.
20: Czyli po prostu czyta pan, że wykorzystanie historii, instrumentalne wykorzystanie historii do tego, żeby Kijów pokazał Polsce, że z Polską przestaje się liczyć, tak?
24: Tak, chociaż to nie jest kwestia, moim zdaniem, intencji, aby pokazać coś Polakom. Raczej chodzi o kwestie wewnętrzne i myślę o tej konkretnej decyzji, która zdetonowała obecny kryzys. Tu chodzi raczej o to, że najwyższe władze ukraińskie uważały, że z Polską dzisiaj w ogóle nie trzeba się liczyć. W związku z tym, jeżeli z punktu widzenia bieżącego interesu politycznego prezydenta Zełenskiego jest potrzeba spowodowania takiego kryzysu, to można bez żadnych konsekwencji taki kryzys wywołać.
20: Był pan od 22 roku, od momentu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, był pan politykiem, który był na pierwszej linii frontu. Pan poznał wszystkich polityków, większość polityków ukraińskich. To był ten czas, w którym to Polska była głównym pomocnikiem Ukrainy w wojnie z Rosją. Dzisiaj pan powiedział, musiało się to zdarzyć, ale wtedy nie mieliśmy świadomości, że musi się to zdarzyć.
24: No nie, wtedy nie mieliśmy tej świadomości, bo wtedy nie mieliśmy, przypomnę, świadomości, czy Ukraina obroni się przed pełnoskalowym atakiem Federacji Rosyjskiej, czy nie. Dzisiaj możemy sobie prowadzić różnego rodzaju analizy wsteczne, to zawsze jest łatwe i przyjemne, ale wówczas większość agencji wywiadowczych europejskich i pozaeuropejskich wskazywała na to, że Kijów padnie w ciągu kilku tygodni. Polska z determinacją od początku wsparła Ukrainę, nie tylko na poziomie politycznym, przypomnę tutaj rajd Mateusza Morawieckiego i działania na forum międzynarodowym Andrzeja Dudy, żeby zbudować realne wsparcie, zwłaszcza w krajach europejskich dla Ukrainy. Wtedy to nie było oczywiste. Wtedy Niemcy nawet nie chciały Ukrainy w ramach, Rosji w ramach sankcji odciąć od bankowego systemu SWIFT, więc wtedy to nie było oczywiste. Więc mówię oczywiście nie tylko o działaniach politycznych, ale realnym wsparciu wysłaliśmy sprzęt, którym można było wyposażyć w bardzo krótkim czasie, przeszło 2 brygady pancerne. Dzięki temu jestem przekonany, Ukraińcy mogli stracić mniej terytorium, dzięki temu mogli przeprowadzić jesienią 22 roku kontrofensywę charkowską. Mieliśmy istotny wkład w to, że Ukraina obroniła się w taki sposób, w jaki obroniła się w 22 roku i przeprowadziła właśnie wspomnianą kontrofensywę.
20: To nie jest wsteczne pytanie, ale jak to się stało, że teraz te stosunki są tak napięte? To jest czysty interes Ukrainy, czy...
24: W moim przypadku, w moim przekonaniu to jest krótkowzroczność i cynizm właśnie tej wąskiej polityczno-biznesowej elity ukraińskiej. Uważają, że dzisiaj Polska specjalnie dużo nie może im zaoferować. Dzisiaj Ukrainie są potrzebne przede wszystkim pieniądze. Jeśli chodzi o dostawy sprzętu, który był w magazynach, one się praktycznie wyczerpały. Nie tylko w Polsce, ale w Europie. Natomiast przez to, że my jako pierwsi zaangażowaliśmy się w przekazywanie sprzętu wojskowego, to u nas stosunkowo najszybciej te zasoby zostały wyczerpane, ale w innych magazynach europejskich i pozaeuropejskich też nie ma tego sprzętu, więc dzisiaj potrzebne są przede wszystkim pieniądze. Polska, jeżeli porównamy Polskę, nasz kraj z Brukselą czy z Berlinem, no nie ma takich możliwości ani pożyczkowych, ani inwestycyjnych.
20: Ale pieniądze są europejskie, przecież te 90...
24: Nie ma czegoś takiego jak pieniądze europejskie, panie redaktorze. To są pieniądze pochodzące ze zrzutki, natomiast zrzutki krajów, ta pożyczka, nie, o której pan wspomina, to ona nie jest właściwie pożyczką, ona jest donacją, bo wszyscy wiedzą, że nigdy nie zostanie odzyskane te przeszło 90 miliardów dolarów, ale to są pieniądze, które są gwarantowane przez wszystkie kraje europejskie, ale też mówimy o donacjach krajowych. Niemcy na przykład, o ile pamiętam, tylko w tym roku mają zaplanowane około 10 miliardów euro na wsparcie.
20: Ale my też jesteśmy hojni. Rakiety Patriot, które przekazaliśmy Ukrainie, to jest rodzaj hojności ze strony polskiej.
24: Uważam, że jest to przejaw przede wszystkim nieodpowiedzialności polskich władz. Oczywiście ja powiem tak, my w ogóle jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o nasze możliwości obrony. Te kilka rakiet, które przekazaliśmy w sposób zasadniczy, nie zmienia sytuacji, natomiast w sposób zasadniczy zwiększa zagrożenie, bo te kilka rakiet to jest mniej potencjalnych zestrzeleń o te kilka sztuk Iskanderów czy Kindżałów, bo dzisiaj rakiety manewrujące czy hipersoniczne tylko można przy wykorzystaniu Patriotów zestrzeliwać. W związku z tym te potencjalne kilka rakiet może spaść na polskie miasta, przez to może zginąć czy zostać rannych dużo więcej Polaków. Natomiast zasadniczo, o czym my rozmawiamy, jeżeli my mówimy o nalotach na Ukrainę, w których biorą udział setki dronów, setki rakiet manewrujących, w skali miesiąca nawet tysiące dronów i dziesiątki rakiet manewrujących, no to sam pan przyzna, że kilka efektorów zasadniczej zmiany nie czynią. Natomiast oczywiście nie można tego bagatelizować, to była nieodpowiedzialna decyzja rządu Donalda Tuska, ale podkreślam i namawiam państwa, żeby patrzeć na to szerzej. My w ogóle dzisiaj nie jesteśmy przygotowani do odparcia potencjalnego ataku środków napadu powietrznego i to jest nasz gigantyczny problem.
20: A ale czy robimy coś w tym zakresie, żeby to się zmieniło? Ale dobrze, jeszcze...
24: Propagandę uprawiamy przede wszystkim. O tym chętnie mogę panu opowiedzieć. Proszę między innymi bardzo. O systemie SAN, którym tak rząd się chwali, na który wydaje 14 miliardów złotych. Natomiast wiemy już, że ten system, skądinąd jego elementy są potrzebne, bo na przykład radary czy inne elementy tego systemu są potrzebne i dobrze, że je kupujemy. Ale sposób, w jaki kupujemy i konkretnie co kupujemy, już jest bardzo dyskusyjne. To znaczy, kupujemy na przykład, tam będzie 5 rodzajów efektorów, czyli tych elementów, którymi możemy niszczyć drony średniego i dalekiego zasięgu, bo ten system ma je zestrzeliwać. Czyli szachedy, umówmy się, że mówimy o szachedach. Więc mamy w tym systemie SAN, który właśnie jest zakupiony i budowany w Polsce. Mamy 5 rodzajów efektorów, 3 lufy, 3 rodzaje działek, jedne drony przechwytujące i jeden rodzaj low-costowych rakiet, niskokosztowych rakiet. No i teraz na 5 tych efektorów mamy 3 lufy, podczas kiedy na Ukrainie dzisiaj, jeżeli chodzi o wykorzystanie luf, to jest zestrzeliwane poniżej 10% szachedów. Czyli krótko mówiąc, 3/5 naszego systemu będzie można wykorzystać, żeby poniżej 10% potencjalnych szachedów czy innych środków napadu powietrznego zestrzeliwać. Natomiast propaganda została przez rząd uruchomiona tak duża, że no, wszyscy politycy chodzą i dumnie mówią, o to teraz będziemy już bezpieczni. Guzik, prawda, nie będziemy.
20: To nie są pocieszające słowa. A w ogóle na jakiej podstawie my przekazujemy prawnej broń Ukrainie?
24: Teraz nie wiem na jakiej podstawie, natomiast mogę panu powiedzieć, jak to wyglądało w latach 22-23, kiedy byłem członkiem Rady Ministrów, a w 22 roku jeszcze szefem Kancelarii Premiera. Każdorazowo odbywało się to na podstawie uchwały Rady Ministrów.
20: Czyli uchwała Rady Ministrów wystarczy? Nie było żadnej ustawy, która
24: nie,
20: by...
24: Nie, był wniosek ministra obrony narodowej i na podstawie tego wniosku Rada Ministrów przyjmowała uchwałę i sprzęt był przekazywany.
20: Bo kiedyś taka ustawa, w 2016 roku chyba była ustawa podpisana przez pana ministra Macierewicza o takiej przekazywaniu broni w razie zagrożenia między Polską a Ukrainą.
24: O ile pamiętam, w 2016 roku albo w 2017 roku była podpisana jedna z umów wojskowych polsko-ukraińskich o współpracy, ale szczegółów tego dokumentu nie znam. Jeszcze jedna ważna rzecz. Na samym początku wojny najwięcej sprzętu zostało kupione i przekazane przez Rządową Agencję Rezerw Wojskowych. To wiązało się z pewnymi problemami z uruchomieniem procedur u nas. No ale gros sprzętu, który był przekazany, to oczywiście był przekazany z zasobów sił zbrojnych.
20: Uczestniczył pan w dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat rezolucji ukraińskiej.
24: Tak, byłem kontrsprawozdawcą naszej grupy konserwatorów i reformatorów i konserwatystów w Parlamencie Europejskim. Byłem kontrsprawozdawcą tego dokumentu.
20: I EKR chciał inaczej trochę sformułować treść tej rewolucji?
24: Rezolucji. No dzisiaj obaj mamy problemy z przejęzyczeniami. Tak, my chcieliśmy i złożyliśmy szereg poprawek, zresztą nie tylko my, bo Grupa Patriotów podobnie, złożyliśmy szereg poprawek, które dużo precyzyjniej opisywały to, co się zdarzyło na terenach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej w 1943 roku, 1944 i 1945. Mianowicie chcieliśmy, żeby jasno wskazać, iż działania nacjonalistów ukraińskich były ludobójstwem, że zginęło około 100 tysięcy Polaków, że nie można akceptować gloryfikacji jednostek nazistowskich de facto, no bo 14. Dywizja Grenadierów SS, czyli SS Galicjen, czy Batalion Nachtigal, czy Batalion Roland, to były wszystko jednostki niemieckie znane z okrucieństwa i odpowiedzialne za zbrodnie wojenne, więc chcieliśmy jasno wskazać, że nie można nawiązywać i gloryfikować takich jednostek. No te wszystkie poprawki i inne zostały wykreślone przez większość Parlamentu Europejskiego, ale jeśli mielibyśmy szukać jakichś dobrych stron tego, co się zdarzyło, to bez wątpienia nigdy na forum Parlamentu Europejskiego nie rozmawiano, nie dyskutowano o zbrodniczej działalności OUN-UPA, o ludobójstwie, które zostało na Polakach dokonane przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Została przyjęta, dokument, który został przyjęty, ma poprawkę, która z jednej strony krytykuje prezydenta Zełenskiego, z drugiej strony wskazuje na mordy i dziesiątki tysięcy polskich ofiar. I To też należy docenić, ale to jest zdecydowanie za słabe sformułowanie. Natomiast prezydent Zełenski de facto doprowadził do tego, że pierwszy raz problem ukraiński, jaki Ukraińcy mają z gloryfikacją organizacji takich jak ONZ czy UPA, pojawił się na forum Parlamentu Europejskiego.
20: Ale tam też była polityka, bo kraje bałtyckie, z tego co wiem, właściwie nie chciały dopuścić do tego, żeby w tej rezolucji ukraińskiej takie zdania się znalazły. Czym to jest spowodowane?
24: Przede wszystkim Litwini, to bądźmy precyzyjni, politycy litewscy z różnych partii, to trzeba podkreślić, europejskich, zabiegali o to. Ja myślę, że to jest spowodowane przede wszystkim sytuacją geopolityczną. Dzisiaj Litwini obawiają się i w ogóle Bałtowie obawiają się, że NATO ze względu na swoją kondycję nie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwa, że nawet gdyby artykuł 5 został uruchomiony, to NATO nie jest w stanie zareagować szybko.
20: I liczą na Ukraińców?
24: I liczą, tak, liczą na to, że Ukraina mogłaby tutaj ich realnie wesprzeć, bo to Ukraina dysponuje dzisiaj ponad 800-tysięczną armią, która jest ostrzelana, sprawdzona w walkach przez ostatnie przeszło 4 lata. I ten sojusz jest bardzo wyraźny i coraz wyraźniej widoczny. Nie mówię tylko o współpracy natury stricte wojskowej, ale mówię również o współpracy natury gospodarczej. No krótko mówiąc, Bałtowie orientują się, a zwłaszcza Litwini, orientują się na ścisłą współpracę z Ukrainą, dlatego że widzą w nich potencjał związany z budową systemu bezpieczeństwa w naszym regionie.
20: Czyli krótko mówiąc, nie udało nam się przekonać krajów sąsiednich, że jesteśmy najliczniejszym i najmocniejszym krajem w regionie. Do tego należymy do Unii, do tego należymy do NATO.
24: Dzisiaj nie jesteśmy jako Polska krajem, który miałby zmodernizowane siły zbrojne na tyle, żeby móc udzielić realnej pomocy krajom bałtyckim. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Mielibyśmy poważne problemy z tym, żeby samemu skutecznie stawić opór pełnoskalowej wojnie. Na to ma wpływ szereg kwestii. Jesteśmy w trakcie największej po II wojnie światowej, w moim przekonaniu największej po II wojnie światowej modernizacji sprzętowej sił zbrojnych, ale jesteśmy w trakcie pozyskiwania tego sprzętu. Ten sprzęt dojeżdża, a zanim on dojedzie, zanim dojadą środki bojowe, czyli amunicja, rakiety, inne efektory, zanim zostaną wyszkolone załogi, zanim zostaną wyszkolone zapasowe załogi, upłynie czas, więc dzisiaj realnie nie jesteśmy w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o potencjał obronny i gotowość do obrony. Trzeba robić wszystko, żeby to zmienić. Obecny rząd niestety tego nie robi.
20: Jak czytałem treść tej rezolucji ukraińskiej, to miałem wrażenie, że nie tylko Ukrainie zależy na tym, żeby wejść w te struktury europejskie, ale w drugą stronę też jest taka chęć, no bo tam jest o energii, o transporcie, o rolnictwie, o metalach ziem rzadkich. To są wszystko, że ta Ukraina jest nam potrzebna, nam, czyli może Berlinowi, jest nam potrzebna do tego, żebyśmy odzyskali falę koniunktury gospodarczej.
24: Bez wątpienia jest to duża szansa dla takich gospodarek jak niemiecka. Mam na myśli integrację, ale to, od czego pan zaczął, czy stwierdzenie, postawienie tezy, że Ukrainie, myślnik elitom politycznym Ukrainy zależy na wejściu do Unii, tutaj myślę, że znalazłoby się szereg ekspertów, którzy by podjęli dyskusję w tej sprawie. Czy rzeczywiście elitom biznesowo-politycznym na tym zależy, bo jednak w Unii Europejskiej pewne standardy muszą być przestrzegane, których po prostu elity biznesowo-ukraińskie nie przestrzegają i wcale niekoniecznie byłoby to dla nich wygodne. Natomiast wzięcie tego, co jest potrzebne Ukrainie, wzięcie tego, co jest potrzebne Niemcom z porozumienia, a pozostawienie jakby Ukrainy poza samą Unią, też takiego wariantu nie można wykluczać.
20: Powiedzieliśmy o decyzji prezydenta Zełenskiego, to jeszcze przez chwilę o obwodowej Radzie Lwowskiej, Szuchewicz jako bohater 2027 roku. I co my na to?
24: No, oczywiście my nie możemy akceptować tego typu decyzji, natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, mamy na to, przynajmniej jak na razie, mieliśmy ograniczony wpływ. Moim zdaniem to znowu wchodzimy w taką politykę wewnętrzną Ukrainy. Tutaj niestety jedną z osób bardzo zaangażowanych w tego typu działania jest mer Lwowa. On ma swoje problemy, mierzy się ze swoimi problemami wewnętrznymi. Wiele osób na pewno słyszało o firmie polskiej, która została wyrzucana z inwestycji. To są olbrzymie pieniądze. Mimo arbitraży wygranych, Ukraina nie chce zakończyć tego sporu, zwracając środki polskiej firmie, więc tam też jest dużo różnego rodzaju zastrzeżeń i problemów wewnętrznych. Tego typu sytuacje często są ucieczką do przodu polityków, takich jak pan prezydent Zełenski, czy pan mer Lwowa Sadowy, do przodu, żeby uciec przed bieżącymi problemami. W tym momencie, jak się zaczyna tego typu napięcie, tego typu kryzys, następuje efekt flagi, czyli wokół takich polityków konsoliduje się lokalna społeczność, czy w ogóle całe społeczeństwo Ukrainy, jak w przypadku Wołodymyra Zełenskiego. Więc niestety tego typu sytuacje są często instrumentalizowane.
20: A czy jak pan analizuje sytuację Rzeczpospolitej, to myśli pan też czasami o czarnym scenariuszu, w którym trójkąt będzie współpracujący Kijów, Berlin, Moskwa?
24: Nie sądzę. Nie sądzę, żeby to było możliwe w najbliższym czasie. Natomiast bez wątpienia sprzeczne interesy, które w iluś obszarach posiadamy jako Polska i Ukraina, Polska i Niemcy, mogą być wykorzystywane przez naszych sąsiadów zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Nie mówię tu, broń Boże, o jakimkolwiek zagrożeniu militarnym. Mówię o zagrożeniach natury politycznej, gospodarczej i z tym należy się liczyć.
20: A poznał pan obecnego szefa gabinetu prezydenta Zełenskiego, byłego szefa wywiadu, pana Budyjanowa?
24: Tak, oczywiście, chociaż było to w 22, w 23 roku, spotykaliśmy się.
20: No i jakie wtedy wrażenie zrobił? A jakie wrażenie teraźniejsze oświadczenie pana Budyjanowa robią na panu?
24: Jest to wybitnie inteligentny, sprawny i cyniczny polityk i oficer wywiadu ukraińskiego, który działa w sposób bardzo skuteczny i bardzo bezwzględny, realizując interesy Ukrainy tak, jak to on je rozumie, bądź jego środowisko polityczne.
20: Będzie pan uczestniczył jutro w uroczystościach upamiętniających ludobójstwo na Wołyniu?
24: Tak, oczywiście, jak co roku.
20: Powiedział Michał Dworczyk. Jest godzina 8:36, a Michał Dworczyk pije herbatę z kubeczka Radia Wnet. Jeżeli pan ma gdzie schować kubeczek Radia Wnet, to oczywiście
24: z przyjemnością zabiorę go ze sobą. W takim razie dziękuję panu, dziękuję państwu.
20: Europoseł, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego, ale też bardzo prawa ręka, tak mogę powiedzieć, Mateusza Morawieckiego.
24: Współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego, który, przez wiele lat szef kancelarii.
20: Który, jakie ma plany polityczne? Premier Mateusz Morawiecki oczywiście.
24: Pan premier Morawiecki ma plany doprowadzić do tego, aby centroprawica zwyciężyła w przyszłorocznych wyborach i żeby ten fatalny rząd, rząd kierowany przez Donalda Tuska, został odsunięty od władzy.
20: A centroprawica to jest jaka partia?
24: To jest szereg partii, a żeby szereg partii wygrało wybory, które w podobny sposób patrzą na interesy Polski, potrzebna jest współpraca, potrzebna jest mobilizacja i na tym dzisiaj pan premier Morawiecki się skupia.
20: A czy Prawo i Sprawiedliwość jest partią centroprawicową?
24: Tak, uważam, że zalicza się do tego obozu. Są oczywiście, to jest bardzo duża partia, czy największa na polskiej centroprawicy formacja, więc są tam różne środowiska, ale uważam, że można zaliczyć...
20: I teraz już zaczynam rozmowę z politykiem.
24: Dlaczego? No. Można zaliczyć ją do centroprawicy.
20: No dobrze. Jest godzina 8:38. Bardzo serdecznie dziękuję.
24: Dziękuję
20: za
24: panu, dziękuję na... państwu.
20: Widzi pan, jaka ładna palma jest za panem?
24: Cudowne. A no. To palma, a nie dracena, albo coś w tym stylu?
20: No i to jest pytanie, które zadamy wszystkim, którzy oglądają nas na kanale YouTube Radia Wnet. Czy to jest palma? Z takim pytaniem pan poseł Michał Dworczyk wychodzi ze studia, a my próbujemy połączyć się z panem Jerzym Gawędą, który jest w Solidarności przy inowrocławskich kopalniach soli Solino S.A. Widział pan, co tam działo się wczoraj, jak prezes Obajtek.
24: Widziałem bohaterskie działania Daniela Obajtka.
20: Ale to po raz pierwszy widziałem, żeby były prezes obecnego obecny prezes byłego prezesa trzymał za głowę.
24: No, ja widziałem przede wszystkim chęć niedopuszczenia do interwencji poselskiej i to takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Natomiast Daniel jest bardzo mocno zaangażowany cały czas w sprawy Orlenu. On zbudował jakość i siłę tej firmy. No i dzisiaj, widząc, jak firma jest niszczona, podejmuje działania, co trzeba bardzo docenić.
20: To jest bardzo ważna firma. Tak, jest 8.39, my już powiedzieliśmy sobie do
24: dziękuję
20: widzenia.
24: Bardzo,
20: bardzo serdecznie
24: dobrego.
20: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
24: Miłego dnia.
20: Nie mam więcej pytań. Patrzę na żyrafy, na kubeczki, może łyk kawy, bo właśnie mamy zadzwonić do kopalni. Mieliśmy się połączyć na wideo, ale jakoś nie ma tego połączenia, to teraz spróbujemy spontanicznie zobaczyć, co tam się z panem Jerzym Gawędą z Solidarności dzieje, dlaczego go nie ma, dlaczego nie kliknął na link odpowiedni, w razie czego dostaje kabelek i kabelek teraz ląduje w telefonie komórkowym i teraz posłuchamy małego, krótkiego dżingielka pod tytułem Radio, robimy radio. Czy usłyszę głos, czy go nie usłyszę? Radio.

0: Nie ma rzeczy niemożliwych. Jerzy Gawęda, Solidarność, NSZ Solidarność przy kopalniach Soli Solina. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dobrze. Najpierw powiedzmy, jak ważną strategiczną rolę w państwie ma spółka Solino?
1: Jest to podstawowa spółka, która jej celem było i jest zbudowanie bezpieczeństwa energetycznego dla gazu, dla paliw, ropy i benzyn. Chodzi tu o zbudowanie w kawernach solnych głęboko pod ziemią dużych pojemności magazynowych. Jest to spółka o znaczeniu strategicznym. Przechowywane są strategiczne rezerwy państwa na wypadek kryzysu, czy to kryzysu energetycznego, czy militarnego, czy zerwanie łańcuchów dostaw i tym podobne. Spółka została w połowie lat 90. w tym celu sprywatyzowana. Dużym plusem tej spółki jest to, że ta spółka, produkując solankę, przekazuje ją bezpośrednio do zakładów przetwórczych z grupy sodowych, chemiczno-sodowych, które przetwarzają automatycznie na różnego rodzaju produkty, czy to gotowe produkty, czy produkty, półprodukty do dalszego przetwarzania w innych gałęziach przemysłu. Soda, jak wiemy, stosowana jest bardzo szeroko do szkła i tak dalej, i tak dalej. Taki jest jej cel. My możemy tu mówić o kompleksie tak energetycznym, idealnym, który jest w jednym układzie technologicznym i budując, produkując solankę na potrzeby przemysłu chemiczno-sodowego, powstają, my to nazywamy generalnie, bez względu czy zostanie to ta spółka zaprojektowana pod magazyny, to jest to odpad poprodukcyjny, który można zagospodarować. Magazyny znajdują się głęboko pod ziemią, około 400 metrów. Tanie, w eksploatacji bezpieczne, ekologiczne. I przede wszystkim to te elementy, że surowiec tam zgromadzony może być przez długie lata.
0: Powiedział pan, że w połowie lat 90. została sprywatyzowana. Znaczy ma prywatnego właściciela. Kto jest tym właścicielem?
1: Prywatyzację zlecono, czy sprzedaż nastąpiła na rzecz Orlenu. Orlen za to, że miał pierwszeństwo czy wyłączność w składowaniu strategicznych rezerw, zobowiązał się zbudować odpowiedni system magazynowy.
0: No czyli jest spółka sprywatyzowana, ale w rękach zarządzającym spółki Skarbu Państwa, czyli Orlenu, gdzie Skarb Państwa ma decydujący głos. I co się dzieje? Dlaczego pan europoseł, były prezes Orlenu Obajtek wczoraj chciał wejść na teren zakładu? Bo o co chodzi w tym sporze, który trwa już od wielu miesięcy?
1: Chodzi o to, że cały kompleks, potencjał tego kompleksu to nie jest tylko zbudowanie, zaadoptowanie jednego złoża. On pozwala zbudować całe systemy magazynowe w wysadach czy solnych. Na terenie Polski, w centralnej na przykład Polsce, posiadamy 3 potężne wysady, które mogłyby być zagospodarowane, gdzie mogliśmy zbudować o dużym potencjale całe systemy magazynowe, czy to na gaz, czy to na paliwa na płynne. I nie tylko na potrzeby Polski, ale również moglibyśmy je odstępować na potrzeby tej części Europy i zbudować odpowiednie systemy bezpieczeństwa energetyczne, stabilny system energetyczny. Od wielu lat niestety jest prowadzona na kierunek likwidacji, nie rozwijania tego kierunku. W latach 2009 wręcz podjęto decyzję o rozpoczęciu procesu likwidacji kopalni. Wymyślono sobie wtedy takie działanie i to jest akurat jej obecny prezes, był wtedy przewodniczącym Rady Nadzorczej. że Solino będzie pozbawione prawa do ubiegania się o nowe złoża, o budowę nowej kopalni budowę magazynów, jak również zabezpieczenie w surowiec zakłady chemiczne.
0: Czyli w 2009 roku, w czasie pierwszego rządu premiera Donalda Tuska, bo podjęta została taka decyzja, tak? Nie inwestujemy. A teraz w tej chwili, bo pojawił się wątek sprzedaży całego kompleksu. To jest...
1: to jest historia, jeżeli chcemy zrozumieć, to jest historia trochę taka dłuższa. No, to powierzono, tą działalność powierzono Orlenowi. Orlen miał przekazać prawo do produkcji, czy sam podjąć budowę nowej kopalni, czy przekazać innym podmiotom. Niestety tego nie zrobiono, to dopiero rozpoczęto w 2004 roku. Jeszcze zwrócę uwagę, że ten pierwszy magazyn, który jest w górze pobudowany w kopalni, to nie spełnia wymogów związanych z tym, że nie możemy go zaliczyć do magazynu strategicznego, gdyż nie jest w stanie podać w odpowiednim przewidzianym czasie pewnej ilości zgromadzonych mediów na rynek, gdyby doszło do kryzysu energetycznego. A zasady są takie, że gdyby doszło do kryzysu energetycznego, to obywatel czy gospodarka nie powinna w ogóle tego odczuć, gdyż przyjęte normy tam założono, że należałoby podawać potencjał średniego zużycia tego medium dziennego w Polsce. I tych norm on nie spełnia. Dopiero nowa kopalnia miała doprowadzić, żeby
0: można to panie przewodniczący, przypominam, Jerzy Gawęda, Solidarność Inowrocławskich Kopalni Soli Solino, jest gościem Poranka Wnet. Tylko zdefiniujmy, bo przyjedziemy, żeby zrozumieć dokładnie sytuację. To nie może być to rozmowa telefoniczna, tylko trzeba być na miejscu, żeby to wszystko poznać, bo to są szczegóły dosyć skomplikowane. Na dziś sytuacja jest jaka? To jest sytuacja,
1: która... Na dziś jest sytuacja taka, że w 2014 roku rząd sprzedał ciech, a więc odbiorców, bez których system magazynowy nie będzie funkcjonował, nie będzie można budować magazynów, i sprzedano to prywatnemu inwestorowi. Natomiast nie zabezpieczono interesu państwa polskiego, na co zwracaliśmy uwagę, bo te zakłady powinny być zaliczone do infrastruktury krytycznej, podlegać ścisłemu nadzorowi państwa. Odsprzedano bez żadnych zabezpieczeń, a więc mówiąc prostym językiem, państwo przekazało klucze do bezpieczeństwa energetycznego prywatnemu inwestorowi obecnie i nie podejmowano żadnych działań budowy nowej kopalni. Doprowadzono do tego, że złoża się kończą i za chwilę będzie groziło, że cały system energetyczny, który buduje te magazyny, a więc zostanie zlikwidowany i nie będziemy już mogli budować nowych pojemności magazynowych, bo nikt nie wyrazi zgody, żeby miliony metrów sześciennych rocznie zrzucać do Wisły. To jest nie do przyjęcia. Jak się teraz okazuje, że próbuje się sprzedać, ten właściciel próbuje sprzedać ten kompleks spółce niemieckiej. Potwierdza to również fakt, potwierdziło, że państwo polskie nie zabezpieczyło swoich interesów. Natomiast wejście tego koncernu, to jest potężny koncern, niesie ze sobą całą falę zagrożeń, bo jest to producent, bardzo duży producent nawozów sztucznych, to jest również, posiada kilka kopalni, które produkują pełny asortyment wyrobów solnych. Zajmuje się również produkcją chemiczną, podobną, zbliżoną, jakie co my prowadzone są na tym terenie w Polsce, recyklingiem, odpadami niebezpiecznymi, chemicznymi, które składuje się w kopalniach soli. I tak dalej.
0: Zbadamy sprawę na miejscu, mówimy się z panem przewodniczącym, tylko jeszcze imię tego koncernu niemieckiego, jakby pan na zakończenie rozmowy podał.
1: Jest to niemiecki koncern K plus S.
0: K plus S?
1: Tak.
0: A jak to się pisze?
1: K plus S.
0: K plus S?
1: Tak. Jeżeli tą nazwę, ten skrót piszemy, cały Allegro, ta sieć tylko koncertów.
0: Bo zaraz połączymy się ze studiem z Zanysą, z panem redaktorem Janem Bogatko zapytam. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło w takim razie koncernu K plus S. Panie przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję za krótką rozmowę, pełną detali, szczegółów, które są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Pan Jerzy Gawenda, Solidarność przy Inowrocławskich Kopalniach Soli, Solino S.A. był gościem Poranka Wnet. Dobrego dnia.
1: Również dziękuję bardzo państwu za uwagę.
0: Jest 8:50. Pędzimy.
2: Studio za Nysą.
0: I redaktor Jan Bogatko, panie redaktorze, bardzo się cieszę, że pana za chwilę usłyszę i myślę, że słuchacze Poranka Wnet również się cieszą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja się też bardzo cieszę. To pięknie, że się wszyscy cieszymy. Jest piękny dzień, więc miejmy nadzieję, że weekend również rozpocznie się pięknie i będzie trwał.
0: I będzie trwał i będzie piękny. Lekko poprawmy mikrofon. Będzie lepiej słychać głos pana redaktora.
3: Poprawiamy, jest źle. Dobrze,
0: teraz,
3: dobrze
0: jest, teraz jest idealnie, jak to idealnie. Dobrze, że można dobrze, niektóre rzeczy powiedzieć. Czy znany jest panu koncern K plus S?
3: Tak, to jest duży niemiecki koncern, który zajmuje się bardzo wieloma rzeczami. Doktor Keuthen jest chyba jego prezesem, ale nie wiem dokładnie, bo nie zajmowałem się tym. Oni mają czterosegmentowy ten biznes, który prowadzą. To jest wiele działów. To jest rolnictwo, przemysł, konsumenci i media. Mało jestem zorientowany, jeśli chodzi o ten koncern, poza tym, że mogę powiedzieć, że jest to wielki i wpływowy koncern.
0: Ale to przy okazji może kiedyś o tym koncernie porozmawiamy. Przed chwilą nazwa tego koncernu pojawiła się, bo być może nabędzie spółkę Solino S.A. Być może nabędzie, być może nie nabędzie, ale co jest na agendzie w takim razie niemieckiej na dzień dzisiejszy i w studio Zanysą?
3: No jest rzeczy w ogóle bardzo dużo na agendzie, ale ja bym chciał dzisiaj zająć się tolerancją, kulturą, kościołem. To jest rzadki temat, który podejmuję, ale wydaje mi się jest dość istotny. W każdym razie pojawiają się teraz stwierdzenia bardzo wyraźne w Niemczech, których dotąd nie było, że tolerancyjne społeczeństwo, za takie uważają się Niemcy z wielu powodów i oczywiście to jest tolerancyjne społeczeństwo w określonym kierunku, ale musi ono, to tolerancyjne społeczeństwo, wyznaczyć granice tolerancji. No po prostu powinna istnieć różnica wyraźna i odczuwalna dla korzystających z demokracji między kapitulacją a tolerancją, bo tolerancja bezwzględna to jest po prostu kapitulacja. Jest oczywiście wielki problem w Niemczech, nie tylko w Niemczech, ale na całym Zachodzie i on się nazywa islam. Islam uważany jest za religię, mimo że nie jest to religia, tylko jest to kierunek polityczny. Ja o tym mówię bez ustanku, tak żeby dotarło to do każdego, kto umie słuchać, niekoniecznie czytać i pisać, że islam nie jest religią. To brzmi jak religia, ale religią nie jest. Tak samo jak marksizm, leninizm, to też nie była religia, mimo że jak religia brzmiała, bo miała swoje obrządki, swoje nabożeństwa, swoje kongresy różnego rodzaju, które miały charakter oczywiście wyznaniowy i wyznawcy tego istnieją po dzień dzisiejszy wszędzie. To są komuniści. Nie będę teraz zajmował się Gałkiem i tym, co on powiedział u Lenca w tym programie telewizyjnym na temat tego, czy nie powinno się dla wyhamowania AfD, CDU nie powinno współpracować z komunistami. On powiedział, że powinno, no więc wiemy, w jakim kierunku to idzie. Ale sobie wyobraźmy taką sytuację. Przechodzę teraz na niemieckie podwórko. Jest niemiecka, bawarska miejscowość, nazywa się Landshut. Ona powinna być znana w Polsce, dlatego że to jest to słynne wesele landshuckie, które tam jest obchodzona, ta rocznica co ileś lat, która dotyczy zawarcia małżeństwa między przedstawicielem domu panującego w Bawarii a polską księżniczką. To jest uzmysławia to wielu, że jednak Polska to Zachód, ale to też daruje, to też się wiąże z tolerancją, ale oboczna jest to historia. W każdym razie Landshut ma w linie autobusowe, no jak każde miasto, duże, większe czy średnie, w Zgorzelcu też są linie autobusowe. I ta linia autobusowa zatrudnia kierowców. Wiemy, że jest trudno zatrudnieniem kierowców, bo niektórzy odchodzą od razu do tych firm, gdzie mogą zarabiać bardzo dużo i wcale nie zamierzają pracować w mieście. Ale pewien muzułmanin postanowił zostać kierowcą autobusu, nim został i jedzie sobie autobusem, prawda, ładnie, pogoda, nie chlapie, w ogóle ludzie czekają na przystanku, zdyscyplinowani w kolejce. Staje autobus, ale drzwi się nie otwierają, więc ludzie tak niepewnie patrzą, przyglądają się, o co tu właściwie chodzi. On idzie na koniec autobusu, rozpościera dywanik i się modli. No bardzo ładnie. No, wierzący muzułmanin musi się modlić. Ale to doprowadziło do tego, że ludzie się pospóźniali do pracy i wyniknęła z tego jakaś wielka awantura. Czy to jest możliwe? Oczywiście pojawiły się głosy. Tak, to jest religia, trzeba być tolerancyjny, nie można być szowinistą. Drudzy natomiast powiedzieli, nie, co to nie, to jest w końcu komunikacja miejska, ona ma pełnić określone jakieś zadania, które obywatele od nich oczekują i ma być punktualna po prostu i nie może być tak. No więc rozpoczęła się awantura z tego powodu, która doprowadziła do tego, że tego kierowcę po prostu przywołano do porządku. To jest

0: popierał irański reżim, stał blisko tego reżimu, dostaje pewno petrodolary, można tak powiedzieć, z Teheranu i wspiera Hizbollah. No więc oczywiście to nie bardzo przyjmowane jest w tej chwili oczywiście w Niemczech. No więc zamknięto moczet, a przed meczet. Przed meczetem ustawili się muzułmanie, którzy zaczęli się modlić, poukładali swoje dywaniki, rozstawili pawilony i zamknęli ulicę. No i znowu awantura. Sąd oczywiście stwierdził, że mimo że miasto chce zabronić tych spotkań, że to jest wolność religii i po prostu nie ma o czym mówić, że oni mogą to robić i że to będą robić. No i podniosły się głosy: społeczeństwo otwarte nie może z powodu źle zrozumianej tolerancji zrezygnować na ograniczenie różnego rodzaju roszczeń. I to nie może tak być na przyszłość, dlatego że to uderza w społeczeństwo, uderza w wolne społeczeństwo i nie prowadzi do niczego. Przepraszam. Podobna historia jest, z innej strony się mówi, no tak, chrześcijaństwo umiera, no więc ktoś musi wypełnić tę lukę, musi zająć to miejsce. Przecież kiedyś, ja przypominam sobie, jako dziecko pogrzeby się odbywały na ulicach, jechał karawan, za tym szły setki ludzi, teraz tego nie ma. Takie pogrzeby byłyby za drogie, można by powiedzieć. W każdym razie pewna tradycja się kończy. Inna się zaczyna.
1: Tak właśnie jest na tym świecie. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Zanysy.
0: Proszę bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Jan Bogatko, studio Zanysą. Szymon Chrystianus, studio w Warszawie. Tak, realizator. Bardzo serdecznie dziękuję. Konrad Tomaszewski, realizacja wideo, a Hanna Tracz wydała dzisiejszy poranek. Michał Trzyśniewski jest w studio. Chwila o piłce nożnej, no bo o czym możemy porozmawiać?
2: Rozumiem, że pan redaktor oglądał mecz.
1: Oglądałem i byłem zdziwiony tym, że reprezentacja Maroka jest taka słaba i tak blado wypadła we wczorajszym meczu.
2: No ja niestety nie miałem tej przyjemności. Dzisiaj obejrzę na pewno ten aktualny mecz. Natomiast rozumiem, że pan nie pospał, skoro pan oglądał.
1: To jak to? Przecież mecz skończył się o godzinie 12, więc od 12 do 5, 18 jest 5 godzin i 18 minut. To wystarczy.
2: No wystarczy, tak. Dorosłemu mężczyźnie w sile wieku musi wystarczyć.
1: I wystarczyło. No to co? Czas na wiadomość. To punktualnie 9, nie możemy przesadzać z tą punktualnością, więc jeszcze możemy sobie z kilka minut porozmawiać, prawda?
2: Oczywiście, z panem zawsze się dobrze rozmawia.
1: No to w takim razie kończymy rozmowę.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski, zapraszam na Wiadomości Radia Wnet. Jutro 11 lipca, rocznica krwawej niedzieli, apogeum rzezi wołyńskiej, awantura z udziałem europosła Daniela Obajtka. Polska ma jedne z 10 największych rezerw złota na świecie, przekazał Adam Glapiński.
1: Wiadomości Wnet.
0: Gościem Radia Wnet był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Mówił o obecnym stanie stosunków na linii Warszawa-Kijów.
2: Mamy kryzys, który jest najgłębszy od lat między Polską a Ukrainą, ale wydaje się, że ta sytuacja musiała zdarzyć się. No, zdarzyła się teraz, może to i dobrze, dlatego że to urealniło wzajemne relacje polsko-ukraińskie. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. To znaczy my jako Polska i Polacy wiemy, na czym stoimy, a myślę, że Ukraińcy też się zorientowali, jak wygląda w rzeczywistości sytuacja, bo do tej pory mam wrażenie, że mieli poczucie takiej dużej dowolności prowadzenia działań wobec Polski, a decyzja pana prezydenta Nawrockiego i jej konsekwencje pokazały, że jednak to nie będzie wszystko takie proste, jak się niektórym politykom Ukrainy

0: ukraińskim wydawało.
1: 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. W Warszawie i innych miastach odbędą się oficjalne obchody organizowane przez IPN. Nieoficjalne będą miały miejsce między innymi w Domostawie, przed pomnikiem rzezi wołyńskiej. Na te uroczystości zaprasza kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
2: Domostawa, pomnik autorstwa mistrza Pityńskiego, już 11 lipca w sobotę, kolejne uroczystości, rocznica krwawej niedzieli, ludobójstwa na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Będziemy również i w tym roku pod tym pomnikiem, wszystkich Was zapraszamy, uczcimy pamięć bestialsko pomordowanych naszych rodaków na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, ale też wyraźmy swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, jeśli chodzi o gloryfikację banderyzmu i ludobójstwa.
1: 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę Ukraińcy zaatakowali 97 polskich miejscowości, bestialsko mordując cywilów. Tego dnia zabito co najmniej 3100 Polaków. Łącznie z rąk banderowców zginęło na Wołyniu około 50 tysięcy naszych rodaków, w Galicji Wschodniej 30 tysięcy, a na innych obszarach kolejne 10 tysięcy. Pogrom Żydów w Jedwabnem był wyjątkiem, a nie regułą w okupowanej Polsce, powiedział w nagraniu ambasador USA w Polsce Tom Rose. Dzisiaj przypada 85. rocznica mordu w Jedwabnem. Pamiętamy o setkach polskich Żydów zamordowanych przez polskich sąsiadów pod nadzorem Niemców. Wiemy, że bardzo mało Polaków zdradziło żydowskich sąsiadów. Tysiące Polaków zginęło, ratując Żydów. Jedwabne było wyjątkiem, a nie regułą. W siedzibie inowrocławskich kopalni soli Solino grupy Orlen doszło do awantury z udziałem europosła Daniela Obajtka. Próbował on siłą wejść do siedziby spółki i dołączyć do protestu głodowego pracowników. Na przeszkodzie stanął mu prezes Solino Wojciech Kotlarek. Miały miejsce rękoczyny. Awanturę uchwyciła kamera portalu KI24 Info.
3: Ja chciałem wejść na teren zakładu z interwencją poselską, ze względu na to, że dołączyć do pracowników, którzy mają strajk głodowy, panie prezesie.
4: Dobrze. Czy pan wykonuje mandat posła albo senatora?
3: Tak, wykonuję mandat posła, nie europosła.
4: Nie wykonuje pan mandatu posła. Proszę tego pana nie puścić.
3: Proszę państwa, ja wchodzę na zakład na siłę.
4: Proszę... Pan nie wejdzie.
5: Wejdzie.
4: Proszę się opamiętać! Kim pan jest?
3: Proszę
4: kim pan jest? Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść w tej chwili.
3: Pan mnie...
4: Proszę dzwonić na policję.
3: Bardzo proszę.
4: Czekamy na nie przejdzie.
3: Proszę pana przejdzie.
4: Pan nie przejdzie.
3: Ja przejdę.
4: Nie przejdzie.
3: Pan nie ma... Ale proszę państwa, ten człowiek nie ma szacunku. 6 lat zarządzałem Orlenem, a ja nie mam dla pana, bo pan jest grabarzem tej spółki, panie kochany.
4: Czy to jest na
3: człowieku?
1: Według Obajtka istnienie spółki Solino będzie zagrożone, jeżeli dojdzie do sprzedaży niemieckiej firmie producenta sody Chemetika, który jest głównym odbiorcą solanki. Europoseł przekonuje, że Orlen powinien kupić Chemetikę. Polska ma jedne z 10 największych rezerw złota na świecie. Obecnie są to ponad 632 tony, przekazał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji prasowej.
6: Z satysfakcją informuję, proszę państwa, że Narodowy Bank Polski posiada obecnie, według stanu na koniec czerwca, 632,4 tony złota. Jego wartość wynosi obecnie około 308 miliardów złotych. Także konsekwentnie kupujemy i ciułamy to złoto aż do poziomu 700 ton, jak to zarząd kiedyś podjął decyzję. Polska znajduje się obecnie w gronie 10 państw o największych zasobach złota na świecie.
1: Glapiński dodał, że obecnie polskie złoto znajduje się głównie w Nowym Jorku i Londynie. Zaznaczył, że niedługo w Warszawie powstanie najnowocześniejszy skarbiec i wtedy złoto zostanie przeniesione do kraju.
6: Zasób złota znajdujący się obecnie w posiadaniu NBP wynosi, przypomnę, 632 tony i 400 kg, w tym 104 tony i 700 kg w skarbcach NBP na terenie Polski. Ten zasób na terenie Polski ulegnie zwiększeniu w momencie, jak ukończymy przebudowę naszego budynku od strony Placu Powstańców, gdzie będzie super nowoczesny skarbiec, najnowocześniejszy, jaki może być w skali światowej. Jego pojemność będzie praktycznie nieograniczona.
0: prognoza pogody.
1: W Warszawie chmury do 18 stopni i możliwe opady deszczu. W Krakowie do 20, we Wrocławiu do 24, a w Białymstoku do 18. W weekend będzie podobnie.
7: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
9: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Francja wygrała z Marokiem 2-0 i awansowała do półfinału piłkarskiego mundialu. I za chwilę wrócimy do tego meczu, bowiem o godzinie 12.20 polskie siatkarki rozpoczną mecz z Brazylią w ramach eliminacji siatkarskiej Ligi Narodów. Turniej w Osace. Nasze siatkarki mają 7 wygranych meczów. Ten niesamowity bój wczorajszy, wygrana 3-2 po tiebreaku ze Stanami Zjednoczonymi, a więc warto dzisiaj być z polskimi zawodniczkami i na chwilę oderwać się od emocji mundialowych, by właśnie kibicować polskim siatkarkom w meczu z Brazylijkami. Tymczasem Francja wygrała z Marokiem 2-0, no i mogła nawet wygrać wyżej, gdyby nie fantastyczna postawa bramkarza z Maroka, Yasmine Bono. Ten, który pokazał się światu już 4 lata temu na turnieju w Katarze, teraz też bronił fantastycznie. Między innymi obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappé na tyle lekko gwiazdo Realu uderzył, że Bono piłkę złapał, ale Francja miała ogromną przewagę. 60. minuta i piękne uderzenie Mbappé w sam, tak można powiedzieć, z prawej nogi wkrętka obok interweniującego Bono. Piłka wpada do siatki, a w 66. Dembele 2-0. Mają jedną sytuację, w zasadzie 87 minuta, wtedy to był pierwszy strzał dla Maroka. Jeszcze kontuzja Kyliana Mbappé, który zszedł, ale Didier Deschamps na konferencji powiedział, w przypadku Kyliana chodzi tylko o kostkę. Odczuwał niewielki ból i będzie gotowy najprawdopodobniej na mecz półfinałowy z Belgią lub Hiszpanią, bo dzisiaj jest ten mecz, za chwilę wrócimy. Natomiast właśnie, jeszcze kontuzja zawodnika, który po prostu też kontuzja kolana, Manu Kone, i tu może być gorsza sytuacja, ale też Deschamps powiedział, wszyscy muszą być gotowi do gry. Nie jestem w stanie uszczęśliwić każdego, ale staram się, by każdy był ważną częścią drużyny. To powiedział Didier Deschamps na konferencji prasowej po meczu Francja-Maroko. A teraz niespodzianka, bowiem z nami jest od początku, od poranka oczywiście, nasz wspaniały realizator Szymon Christianus, także kibic, znawca piłki nożnej. Dzień dobry, Szymonie, i od razu zapytam o twoje wrażenie Francuzów. Czy to jest już drużyna pędząca do finału?
10: Witaj, Grzegorzu, dzień dobry państwu. No tak, byłem pod ogromnym wrażeniem gry reprezentacji Francji, którą od początku, nie tylko ja, większość ekspertów typowało jako faworyta do zwycięstwa w całym turnieju, ale aż takiej różnicy klas się nie spodziewałem. Dla takiej perspektywy, ponieważ no sam nasz szef redaktor Krzysztof Skowroński powiedział, że Maroko zagrało bardzo słabo, ale po prostu moim zdaniem to była po prostu kwestia tego, jak dobrze i jak bogata w talent jest reprezentacja narodowa Francji. Ja bym dla takiego porównania dał mecz 1/8 finału Maroko z Kanadą, gdzie Maroko faktycznie wyglądało niemrawo w pierwszej połowie, ale bardzo mądrze rozegrali to spotkanie i tak turniejowo, bardzo wzorowo rozegrali ten mecz. Ostatecznie wygrali 3-0. Ten mecz oglądałem również. Ale tutaj no po prostu na Francję to nie wystarczyło. Jedynie mógł pomóc właśnie bramkarz Bono, który miał no świetne interwencje w pierwszej połowie. Ale na geniusz Kyliana Mbappé czy Ousmane Dembélé, zdobywcy złotej piłki z zeszłego roku, zwycięzcę dwukrotnego Ligi Mistrzów, no po prostu to nie wystarcza. A na ławce z ławki wchodzi Bradley Barcola, który również gra w PSG, jest świetnym zawodnikiem, czy Ryan Cherki, skrzydłowy Manchesteru City, który w tym mundialu chyba ani minuty jeszcze nie zagrał, a to jest również fantastyczny zawodnik, który w lidze angielskiej robi duże wrażenie.
9: Tak, jeszcze wejście Matety to oczywiście zastępstwo za Mbappé, ale po prostu...
10: No tak, akurat Filip Mateta akurat tutaj... Tutaj akurat może, no to jest bardzo Robił dobry zawodnik, ale on się też znalazł w tym składzie, dlatego że Hugo Ekitike po prostu złapał bardzo poważny uraz zresztą ścięgna Achillesa i nie pojechał. Napastnik też również świetny Liverpoolu.
9: Tak, to bardzo dziękuję za te właśnie bardzo ciekawe spostrzeżenia. Ja jeszcze tylko dodam, że no, ta przyjaźń na linii Hakimi Mbappé oczywiście w takich meczach jest wystawiona na próbę. Byli przyjaciele z PSG. Podobnie zresztą jak sytuacja Modric-Ronaldo na wcześniejszym etapie mundialu. No ale po prostu na boisku przyjaciół nie ma, także odsyłamy do kanału YouTube, bo tam jest wczoraj bardzo ciekawa rozmowa.
10: Ja bym nawet pokazał...
9: Czy mamy jedno zdanie? Tak? Na koniec?
10: Tak, ja pokazał nawet odwrotną sytuację. Koledzy z reprezentacji, Marquinhos i Gabriel Magalhães, którzy grali przeciwko sobie w finale Ligi Mistrzów, kiedy Gabriel spudłował tego karnego, to pierwszą osobą, który pocieszył go, był jego przeciwnik, ale kolega z reprezentacji właśnie, Marquinhos. Tak, również taki aspekt tej przyjaźni boiskowej.
9: To są na pewno ciekawe, to są takie cienie i blaski futbolu. Bardzo dziękuję, Szymon Krystianus.
10: Dziękuję bardzo.
9: To jeszcze tylko dodam, że klasyfikacja najlepszych strzelców mundialu i tutaj Kylian Mbappé ma 8 bramek, również tyle ma Lionel Messi. Oczywiście Argentyna zagra jeszcze swój pojedynek ćwierćfinału. Zobaczymy, jak to będzie dalej się układało. Na tę chwilę 7 goli Haaland, 6 Kane, a Dembele strzelają gola Maroku, to jego piąte trafienie. A więc dziś o godzinie 21 Hiszpania-Belgia, to jest kolejnym z meczów ćwierćfinałowych, jeszcze dostaną na mecze Norwegia-Anglia i Argentyna-Szwajcaria. Dziś 17:10 do 18:00 Studio Mundial, na które bardzo serdecznie zapraszamy, a tam między innymi gościem redaktor bardzo znany z telewizji okienek i po prostu znawca piłki nożnej Filip Surma, redaktor Kanal Plus, bo przecież także jego brat był kapitalnym, genialnym pomocnikiem, a więc to wszystko się obraca właśnie wokół rodziny szeroko pojętej piłkarskiej nas wszystkich i Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
7: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
0: Reklama. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: To jak? Kto wygra mundial?
12: Nie wiem, a co ty myślisz?
11: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
12: No wszystko fajnie, ale z kim?
11: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
12: Dobra, a kiedy?
8: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
15: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
16: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11:00. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
13: była autopromocja.
17: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
13: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
18: Dzień dobry Państwu. Witamy po raz kolejny w naszym programie Stowarzyszenia Antywiatrakowców. Dzisiaj w troszeczkę okrojonym składzie bez naszego prezesa Konrada Mędrzyckiego. Profesor Ludwik Pieńkowski.
19: Dzień dobry, witam Państwa.
18: Oraz ja, Zbigniew Zieliński, zwykły uczestnik. Dzisiaj chcieliśmy zacząć naszą rozmowę na temat bardzo gorący, który jest znany wszystkim pod pojęciem katastrofy ekologicznej w Bolesławiu, gdzie została zalana, teren jest zalewany, to jest w okolicach Olkusza, jest zalewany wodami podziemnymi. Po zamknięciu kopalni, tu profesor może nawiąże do tego tematu, nam opowie parę słów.
19: W ostatnim tygodniu dwa wspaniałe reportaże w Radiu Wnet były, które bardzo serdecznie Państwu polecam. Pani redaktor Hanny Tracz i pani redaktor Antonin Bartyś. Dwa reportaże o dwóch katastrofach ekologicznych. Jedna to jest zapora w Pilchowicach, która wymaga remontu i doszło do wypuszczenia olbrzymiej ilości mułu zalegającego na dnie zbiornika, co było podstawowym powodem, dla którego zginęło kilkanaście, a może i ponad 20 ton ryb. Teren brzydko pachnie i nie wiadomo, jak doszło do tej katastrofy. Co znaczy nie wiadomo, jak doszło? Okazuje się, że wszystkie pozwolenia, wszystkie procedury zostały dochowane. Każdy uczestnik procesu ma stempelek, ma papierek, który mówi, że postępował zgodnie z ustalonym planem. Ta katastrofa ma tą samą cechę wspólną z tą drugą katastrofą, o którą kolega tu powiedział, w Bolesławiu, gdzie w 22 roku po zamknięciu kopalni cynku i ołowiu koło Olkusza wyłączono pompy odwadniające i woda zalewa starą kopalnię, co spowodowało podniesienie wód gruntowych i zalewane są domy, co oficjalnie zgłoszono około 20 skarg na niszczenie domów. Można sądzić, że to obejmuje ta katastrofa około 100 domów. Obwodnica nazywana przez ludność jest podwodnicą, bo tuż po wybudowaniu obwodnicy okazało się, że jest ona pod wodą, znalazła się. I tam również cała procedura zalewania kopalni, wyłączenia jej, okazało się, że ma wszystkie zgody, pozwolenia. No i to jest właśnie to nawiązanie do naszej troski o energetykę jądrową w Polsce, o budowę elektrowni jądrowej w Choczewie. Bardzo często podnoszony w dyskusji publicznej jest to, czy będzie pozwolenie na budowę, czy będzie, jakie są analizy bezpieczeństwa. No a tu okazuje się, że przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby te wszystkie dokumenty miały sens odpowiedzialności. Tu dwa słowa kluczowe, które staram się tu bardzo często powtarzać. To jedno jest odpowiedzialność, druga transparentność. A wszystko w ramach naszego naczelnego cytatu z Cervantesa, czyli wolność jest najcenniejszym darem niebios, jakie ludzie dostali. I o tą wolność po prostu musimy dbać. Czyli musimy wiedzieć, kto za co jest odpowiedzialny. Jeszcze raz polecam te dwa reportaże, jako ilustrację, że same wszystkie pozwolenia formalne to mało. Musimy coś bardzo radykalnego zmienić. No niestety nie bardzo wiem, co i jak.
18: No właśnie tutaj ja bym troszeczkę rozwinął ten temat tej kopalni Olkusz Pomorzany, ponieważ ta katastrofa, która tam się wydarzyła, ekologiczna, przyrodnicza, społeczna, która się w tej chwili wydarza, ona w zasadzie była przewidziana. przewidywana i różni osoby, na przykład profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej zawczasu protestowali i zwracali uwagę, że to nie będzie takie proste, zamknięcie tej kopalni cynku i ołowiu. Dlatego z jednego powodu, między innymi, jest to kopalnia najbardziej zawodniona w Polsce i do jej osuszania, żeby można było pracować, jest wymagane wypompowywanie ciągłe 250 metrów sześciennych wody na minutę. To jest dosyć sporo. To można, jak podzielimy tam przez 60, no to wyjdzie nam około 4 metrów sześciennych na sekundę i to jest to, co mogliśmy oglądać, kiedy nie działały, czajka nie działała i to była taka ilość tej wody, ale do czego zmierzam? Że takie przypadki z kopalnią właśnie Odgórz Pomorzany zaczęły się wcześniej, bo w 2008 roku doszło do awarii zasilania. To były dwa lata, 2008-2009 rok, które pokazały, że kopalnia jest mało odporna. Mianowicie w 2008 roku zabrakło prądu. Kopalnia jest zasilana, była zasilana trzema liniami wysokiego napięcia, które właśnie obsługiwały pompy, wentylatory do wentylacji całej kopalni. I w 2008 roku doszło do przerwy 25 minut w zasilaniu, co spowodowało, że pompy te głównego odwadniania, jak to się fachowo nazywa, zostały zalane powyżej poziomu alarmowego o 25 cm, ale na szczęście prąd powrócił, więc wszystko wróciło do normy i rok później na jesieni doszło do kolejnej awarii, to znaczy najpierw jedna linia wysokiego napięcia, potem druga, potem trzecia i o 7 rano, jak górnicy byli już na dole, ciach, zostały znowu wyłączone pompy i wentylatory i doszło do awaryjnej ewakuacji. I to się wszystko udało wykonać, ponieważ do kopalni można wjechać samochodem. Ona jest płytka i tam jest taka sztolnia, po prostu można wjeżdżać i dzięki temu udało się ich uratować bez większych strat. Natomiast jest to tyle może zastanawiające, że ta awaria nie była taka nagła. Te linie wysokiego napięcia padały, nazwijmy tak kolokwialnie, po kolei, poczynając od północy. I mimo tego, że była już tylko jedna, to i tak to wydobycie miało być kontynuowane. I doszło do tej awarii. I w tym przypadku prądu nie było 3 godziny. I przez te 3 godziny, żeby uratować kopalnię, należało zamknąć tamy powodziowe i to zostało zrobione. I teraz po powrocie zasilania, ja tak opowiadam o tym dłużej, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób to zatapianie zostało wykonane i dlaczego jest takie tak bardzo skuteczne, to znaczy nieodwracalne. I na szczęście te tamy zostały zamknięte i uruchomienie pomp, które mają wydajność 350 metrów sześciennych na minutę, odpompowały wodę i tam były podejrzenia, że jeżeli potrwa to dłużej, to kopalnia zostanie po prostu całkowicie zniszczona, ponieważ bez tych pomp wypompowanie tak zwanej powierzchni jest bardzo kosztowne i długotrwałe. Innymi słowy, ja się dlatego, o czym opowiadam, ja się zastanawiam, jak to mogło dojść do tej katastrofy, że pompy zostały wyłączone i nie pozostały żadne awaryjne możliwości, gdyby doszło do jakiejś zmiany. Pompy są po prostu na samym dnie i tak naprawdę, jeżeli się trochę nie zadba, to po pół godzinie kopalnia jest już nieczynna, o czym właśnie wspominał profesor Czop. I żeby dokończyć jeszcze ten problem, ponieważ tam, żeby jakoś załagodzić te pesymistyczne opinie, że dojdzie do katastrofy, że tam będzie po jeziorze, oczywiście zostanie to woda zalana. No i ludzie tam trochę wierzyli, taka zmyłka turystyczna, że w ogóle będzie fajnie po jeziorze, no w ogóle będzie super. Okazało się, że jest zupełnie inaczej, ponieważ te pompy pracowały, możemy sobie tutaj wyobrazić, ponad 70 lat i cały układ hydrologiczny tam się zmienił i zamknięcie tych pomp spowodowało nie tylko podnoszenie się wody, ale również wody przybywało więcej niż się niż było spodziewane, ponieważ te cieki wodne zostały zablokowane, które istniały i to wszystko się zaczęło wypływać. Innymi słowy, do tej pory jest, mamy taką sytuację, że ta woda się ciągle podnosi i również mimo tych zapowiedzi bardzo niebezpiecznej sytuacji związanej z podtopieniami, wykonano obwodnicę Olkusza, która wiadomo, że zostanie zalana. I to można powiedzieć, że no, to jest dramat. Związany też z tym, że ta woda okazuje się ma niezwykłą energię. Ona tam huczy, buczy, słychać uderzenia w gruncie, ponieważ tak jak profesor Czop to objaśniał, ta woda zaczęła wymywać piasek, wypłukała tunele, wyrobiska i jest po prostu zanieczyszczona tymi ludami. I w ten sposób to można tutaj skonkludować, podsumować to, co profesor powiedział, że tam były wszystkie zgody. Tak, wszyscy podpisali, zgodzili się i w zasadzie nie ma odpowiedzialnych, ponieważ rządzą procedury, a nie rządzi żaden zdrowy rozsądek, ani jakieś poczucie dobra czy zła. Po prostu zamknięto kopalnię i po upływie pół godziny był to już proces nieodwracalny. To podkreśla cały dramat.
19: Ale kopalnia została zamknięta. W 22 roku wyłączono pompy.
18: W 21.
19: I to spowodowało wieloletni proces. Ten proces narastał. I przez te wszystkie lata nie wdrożono żadnych procedur zastępczych, żadnego planu B. Dlaczego to jest takie istotne? W kontekście starań o budowę elektrowni jądrowej, no musimy mieć nie tyle procedury i zgody wszystkich, ale musimy wiedzieć, jak reagować, jeżeli coś stanie się trochę inaczej niż było zaplanowane.
18: No, jeżeli potrzebny jest trochę zdrowy rozsądek.
19: To nie jest zdrowy rozsądek, to muszą być...
18: No bo każdy odpowiedzialny, po prostu nie ma odpowiedzialnych
19: za to. Po prostu muszą procedury zawierać pojęcie odpowiedzialności. Procedury muszą być też transparentne.
18: Nie, wydaje mi się, ludzie muszą być odpowiedzialni.
19: To znaczy odpowiedzialni ludzie muszą być fachowi, a nie z partyjnych nominacji. To nie nam tu o tym decydować. Natomiast zwracam uwagę, że procedury muszą zakładać wprost odpowiedzialność, co się robi, jak coś jest nie tak. A tu w kontekście energetyki jądrowej, jaka zaistniała sytuacja teraz na przełomie też czerwca i lipca. W ostatnich dniach czerwca Orlen Syntos Green Energy po pierwsze zobowiązał się w 2024 roku, wydając 40 milionów dolarów kanadyjskich na złożenie w Państwowej Agencji Atomistyki raportu bezpieczeństwa i wniosku o wydanie zezwolenia na budowę. Takiego wniosku nie złożył i wydaje się, że nie ma najmniejszego zamiaru złożyć takiego wniosku i nikt go nie pyta. Dlaczego nie pyta tej olbrzymiej spółki prywatno-państwowej, dlaczego tego wniosku nie złożono? A skąd podejrzenie graniczące z pewnością, że go nie złoży? Bo wystąpiło do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie jakichś tam ogólnych opinii w zakresie tematycznym, który obejmuje niedawne decyzje amerykańskiego regulatora. Co więcej, Orlen Syntos Green Energy wystąpił z oficjalnym wnioskiem o przyznanie olbrzymiego wsparcia publicznego w ramach kontraktu CFD. Chodzi o to, żebyśmy my, podatnicy, zagwarantowali firmie Sołowowa wspólnie z Orlenem, Orlen Syntos Green Energy, zakup energii elektrycznej przez 15 lat dla 4,2 gigawata elektrowni jądrowych wybudowanych z reaktorem Beowulf 300. A w jakiej cenie? W cenie jakieś 600 zł za megawattogodzinę. I tu zwracam uwagę na zasadniczą różnicę. Jeżeli koncern państwowy, spółka w Choczewie, występuje o taką zgodę, no to państwowa spółka zarabia na państwowej gwarancji. Ergo, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to są pieniądze, które w żaden sposób z Polski nie wypływają. Natomiast tu jest to biznesmen, który ma całą swoją działalność zarejestrowaną w Austrii. Stamtąd pochodzą pieniądze. Tam są ulokowane firmy. I udzielanie przez polskich podatników takiej gwarancji, no jest olbrzymie ryzyko, że dojdzie do wyprowadzenia tych pieniędzy z Polski. Co więcej, bardzo niepokoi zachowanie Ministerstwa Energii w tym momencie, bo jest ewidentne, że w Polsce po pierwsze nie ma żadnego planu strategicznego na związanego z budową takich reaktorów. Po drugie, wiadomo, że ten reaktor nie ma zatwierdzonych stabilności pracy w czasie rozruchu, a stabilność pracy przy ustalonych warunkach no nie jest dobrze opisana transparentnie w dokumentach. Skąd to wiem? Z mojej korespondencji, którą od lat prowadzę z regulatorami. Od lat może przesada, ale od miesięcy, w tym z amerykańskim regulatorem NRC oraz z brytyjskim regulatorem ONR. Wobec tego ten reaktor, o nim dopiero dowiemy się, jakie będzie miał parametry pracy, czy w ogóle będzie dopuszczony do pracy, dopiero po wybudowaniu demonstracyjnej instalacji, która budowa jest prowadzona w Kanadzie. No ale przed uruchomieniem tego reaktora w żaden sposób nie można w odpowiedzialny sposób powiedzieć, jakie będą koszty tego, a ani koszty inwestycyjne, ani koszty operacyjne. To, tym niemniej to pozwoliło, umotywowało firmę OSG do wystąpienia o tak wielką gwarancję z naszych pieniędzy. A Ministerstwo Energii, zamiast twardo udzielić odpowiedzi, że po pierwsze nie ma programu strategicznego, po drugie reaktor nie istnieje. Nie wiadomo, jakie są jego koszty budowy, nie wiadomo, jakie są ryzyka budowy, nie wiadomo, jakie są parametry eksploatacyjne, a mówi, że trzeba dogłębne przeprowadzić analizy i procedury. No więc no tak, póki nie wiemy, co to znaczy dogłębne analizy i procedury, a doświadczenia właśnie z tych dwóch katastrof mówią, co tutaj dużo ukrywać, że to jest obwijanie w bawełnę, to jest robienie nas w balona, że niby wszystko jest zgodnie z prawem, a okazuje się, że nie ma żadnych reakcji, więc to jest bardzo niepokojący stan państwa tego kryzysu związanego z zupełnie nieuzasadnionym momentem wystąpienia o taką
18: rekompensatę. Tylko powiedzmy, to jest to tak, projekt BWLX-a jest, można powiedzieć, w powijakach i to jest raczej takie wishful thinking, będzie, nie będzie, nie wiadomo. Mamy bardziej konkretną sytuację w Choczewie i tam również mamy dogłębne rozpoznawanie, znak zakazu wjazdu samochodów ciężarowych.
19: No ale nie wiadomo, czy ta droga zawali się, jakby wjechała ciężarówka. No.
18: To w ogóle nie ma znaczenia, dlatego że tą drogę można w ciągu miesiąca udrożnić i to, poza tym było tyle czasu na to. W związku z czym mamy projekt, który ma sprawdzone reaktory, mamy wykonawców też sprawdzonych i też on nie idzie, więc zastanawiałem się nad tym troszeczkę, to ja tutaj troszeczkę, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to ja jestem za takim spojrzeniem szerszym, niż rozdrabnianie się właśnie bardzo ważne szczegóły, ale one tak niewiele trochę prowadzą. I tutaj troszeczkę się ja posługuję takim kto jak nie my. I tak jest, kto jak nie my coś możemy zrobić, bo szukamy tu szerszego kontekstu, również szukamy nadziei. I a propos wiatraków,
19: to byłem na
18: koncercie autorki tego tytułu Kto jak nie my. I tak pół żartem, pół serio zaproponowałem udział w naszym programie takiej osoby, która zupełnie nie ma z tym nic wspólnego, ale może coś powiedzieć, taką burzę mózgów. No i wokalistka tak spojrzała przez chwilkę i powiedziała, to strasznie poważna sprawa jest. I no i oczywiście się nie zaakceptowała, natomiast zaskoczyło mnie to i stwierdziło, że to jest poważna sprawa. I ja też tak uważam. Także to, do tego bym dołożył te Pilchowice, gdzie procedury procedurami, ale też wiadomo było, że ta katastrofa nastąpi, że te osady denne są, tam było 50 lat. Korespondencje z tamtych terenów pokazywały, jak ten teren został zniszczony od strony turystycznej. Ta cała okolica poprzednio była dotknięta powodzią w tym roku, odżyła i mogła turystycznie, filmy, zagraniczne firmy kręciły, chciały tam, zamierzały kręcić sceny. No wszystko to upadło, turyści przepadli i to jest spółka Skarbu Państwa robiła. Podobnie jak zatapianie kopalni w Olkuszu również. Także to większość tych katastrof, które się dzieje, dotyczy spółek Skarbu Państwa. Wojna z transformacją energetyczną, o transformację. I tak samo Choczewo, no to też jest spółka Skarbu Państwa, no, która to powoli jakoś idzie. W przypadku BWRX-a jest to moim zdaniem jeszcze tak palcem na wodzie pisane o lastorze. Jest polonizacja, która gwarantuje kolejne 10-15 lat. Byłoby dobrze uruchomić tą elektrownię w Choczewie i mieć jakąś nadzieję, że potrafimy to zrobić i być może myśleć o kolejnych.
19: Znaczy, różnica jest zasadnicza, polegająca na tym, że w Choczewie jest zbudowany reaktor AP-1000 i tu bardzo ważny wydarzeniem miało miejsce niedawno w Stanach Zjednoczonych, gdzie Departament Energii uruchomił gwarancje kredytowe na zakupienie 10 zbiorników reaktora i innych takich elementów, które się wykuwa latami, wykuwa w sensie w stali, wykuwa, procedura trwa długo. No, inwestorów na razie nie ma, no ale jest bardzo jasny sygnał wysłany do inwestorów, że takie reaktory będą budowane, mają dużą szansę być budowane w Stanach Zjednoczonych. Natomiast z BWRX-300 polega na tym, że tego reaktora nie ma. No ryzyko właśnie, jego budowy pierwszej jest nieporównywalnie większe ze względu na innowacyjną technologię, która wymaga precyzji spawów na odległości 20 metrów z dokładnością do milimetra. Także to są zupełnie nieporównywalne sprawy. Natomiast ja bym nie podnosił tej kwestii, gdyby nie fakt złożenia wniosku o złożenie przez Polaków, przez Polskę, olbrzymich gwarancji finansowych na budowę 4,2 gigawata z gwarancją, że my będziemy płacili 600 zł.
18: Ale to awansem nie płacimy.
19: Awansem, nie tak, tak. Jak raz zostanie.
18: Ale jak nawet kiedy nie ma produkcji.
19: No tak, ale za autostradę do Poznania płacimy ci i będziemy jeszcze do 37 roku. Ale to jest ten typ gwarancji.
18: Ale ona jest, ale tych reaktorów no dobrze, nie ma. Ale to znaczy, że zanim one powstaną, będą otrzymywali wynagrodzenie? No, bo tak
19: nie ta gwarancja nie, tak. Spowoduje, że inwestor będzie może szaleć, to opłacało, szaleć z kosztami dowolnie. Może zrobić ze złota, że tak powiem.
18: Ale dopóki nie zbuduje, to rozumiem, nie ponosimy kosztów.
19: Ale przy takich pieniądzach zbuduje wszystko. Przy takich pieniądzach można...
18: Ale 600
19: zł za megawattogodzinę.
18: No ale inwestycje muszą ponieść, prawda?
19: No,
18: jeszcze nie ma takiego reaktora.
19: Przy takiej gwarancji to nie ma żadnego problemu. No przecież to jest...
18: Zbudują to?
19: Zbudują przy takich pieniądzach.
18: No dobrze, to rozumiem, że profesor uważa, że zbudują, a w Choczewo też zbudują, czy nie zbudują w Choczewo?
19: Znaczy zbudują.
18: Nie będzie.
19: Katastrofa polega na tym, że inwestor prywatny, który jest w OSG, może się w każdej chwili wycofać. I wycofać, zabierając oczywiście pieniądze. Pamiętajmy, że inwestor prywatny, czyli Sołowow, ma insiderską wiedzę. I jeżeli miałoby nie zostać zbudowany...
18: budować, tak? Czy...
19: budowa miałaby się załamać, to niewątpliwie zdąży uciec, tak jak zdążył uciec z 700 milionami złotych z budowy instalacji Olefiny 3. I jeszcze premier Tusk powiedział, że to jest naszym patriotycznym obowiązkiem, żeby zapłacić te 700 milionów złotych. Także tu Polska przegrywa w każdym układzie. Albo najprawdopodobniej,
18: na etapie
19: najprawdopodobniej
18: budowy, tak?
19: Nie będzie tej elektrowni, no ale jeżeli miałaby być, to będziemy płacić olbrzymie pieniądze.
18: Rozumiem, ale szanse są niewielkie, tak?
19: Nie, szanse na to, że będziemy okradzeni są bardzo duże.
18: Jeżeli powstanie.
19: Nie, jeżeli nie powstanie też. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli miałaby nie powstać, to Michał Sołowow będzie dużo szybciej wiedział o tym, że ona nie powstanie.
18: No, rozumiem.
19: I w tym momencie zmusi, przekona, tak jak przekonał przy Olefinach, żeby kapitał nasz państwowy wykupił jego udziały. Także to jest, on gra na zawsze wygrany, a my gramy na zawsze przegrany.
18: No tak, to już ale, na razie nie ma tej elektrowni. Ja bym jeszcze...
19: Wydaje mi się, że z energetyce jądrowej się zagotowaliśmy i może zanim przejdziemy do wiatraków, bo tu również się za chwilę zagotuje,
18: ja pojedźmy. Tylko jeszcze dokończę, bo ten jakby, chyba że po przerwie dokończę.
19: Po przerwie. Pojedźmy na krótkie wakacje. Bardzo prosimy o chwilę wakacji nad morzem.

0: Reklama.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: A teraz jeszcze profesor nawiąże do problemów związanych z 30 czerwca.
4: Przełom czerwca i lipca był bardzo gwałtowny w energetyce. Tydzień temu rozmawialiśmy tutaj o prosumentach, o 14 gigawatach instalacji, małych instalacji na domach ludzi. 1 600 000 prosumentów. No i o czym to się skończyło? No obecnie jest dostępna taka propozycja, którą opisałem, paktu dla stabilizacji sieci. Gdzie jest problem z prosumentami? Przede wszystkim w ogólnym traktowaniu przez prosumentów sieci jako taki darmowy albo tani magazyn. Niech Państwo sobie wyobrażą, że olbrzymia część tych prosumentów jest rozliczana w systemie zwanym net billingiem. I ten system co powoduje? Że jeżeli cena energii jest ujemna albo zerowa, to taki prosument i tak będzie zainteresowany wypchaniem energii do sieci. Dlaczego będzie tym zainteresowany? Mimo, że nie będzie to przynosiło mu żadnych zysków. Ano dlatego, że gdyby miał się powstrzymać przed takim eksportem energii do sieci, to musiałby zainwestować w odpowiednie urządzenie. Oczywiście nie chce tego robić i nie zrobi tego tak długo, jak długo nie zostanie wprowadzona reguła, że ten, kto zapycha sieć wtedy, kiedy sieć ma problemy, to musi za to płacić. Bardzo Państwa zachęcam do lektury artykułu, który powstał na bazie odcinka naszego sprzed tygodnia. Natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na pozostałą część rynku OZE, która też przeżyła ten upalny dzień bardzo mocno. Mianowicie doszło do olbrzymiego zjawiska zwanego redysponowaniem. Co to jest redysponowanie? To jest odłączenie instalacji od możliwości wprowadzania energii do sieci. Jeżeli mamy duże instalacje OZE, duże farmy fotowoltaiczne, duże farmy wiatrowe, to operator sieci PSE może, ratując sieć, odłączyć te instalacje. Gdzie jest pewna paranoja? Wśród wielkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest tylko 4 gigawaty mocy, a wśród tych prosumentów jest 14 gigawatów. Prosumenci są podłączeni do sieci niskiego napięcia i tu nie ma możliwości odłączenia ich od sieci. Oczywiście prosumenci, za chwilę rozdzwonią się telefony do redakcji, że są odcinani. Oczywiście są odcinani, ale na zasadzie wyłączenia bezpieczeństwa. Jeżeli w lokalnej sieci...
3: Ale zdalnie są odłączani?
4: Nie, zdalnie. To chyba automatycznie są odłączani na zasadzie walki o to, żeby nie doszło do uszkodzeń.
3: A czyli niskiego napięcia są odłączane?
4: Nie, odłączane na tej zasadzie, że jeżeli jest za wysokie napięcie, no to systemy bezpieczeństwa to odłączają. To nie jest działanie, że tak powiem, zamierzone, planowane. To w jednym miejscu się odłączy, w drugim nie. Czy tam 250 voltów zostanie przekroczony, czy nie zostanie przekroczony. I problem tego redysponowania, problem odłączania sieci od sieci wytwórców OZE. Dlaczego jest taki istotny? Mianowicie, jeżeli mamy upalny dzień, jeszcze wolny od pracy, no to mamy olbrzymią nadprodukcję energii elektrycznej i krajowa system energetyczny musi się bronić przed napływem tej energii. Wobec tego musi być wprowadzone naprawdę ogólne prawo, reguła, że sieć to nie jest taki worek, do którego każdy może wrzucić co chce, tylko że każdy, kto, obojętnie czy to jest elektrownia węglowa, jądrowa, jak kiedyś będzie, gazowa, wiatrowa, każdy, jeżeli wprowadza moc, wprowadza energię do sieci, w momencie, kiedy ta sieć ma za dużo tej energii, jest przeciążona, to za sam fakt, że chce to wprowadzić, musi ponosić opłatę. I z drugiej strony ten wzór musi być symetryczny, że jeżeli jest niedobór energii w sieci, niedobór mocy, no to wtedy każdy, kto może to zaoferować, musi być premiowany. I taki system rynkowy dopiero pokaże, że te wszystkie opowieści o tym, jakie to sieci fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne są opłacalne, no okaże się, że to jest opowiadanie bajek skrajnym chuj paproci. Bo one są tanie tylko w momencie na dachu, jak jest wytwarzana energia. Ale już jak ma być przeniesiona przez sieć niskiego napięcia do najbliższego transformatora, to już jest droga. Już ten transformator jest zagrożony, jeżeli wszyscy chcą tam dodać energii.
3: A nie ma kto odebrać.
4: A nie ma kto odebrać. Wobec tego za takie działania należy ponosić odpowiedzialność finansową, czyli płacić za to. I tak długo, jak długo rynek mocy dzisiaj, bo to można tak nazwać, jest finansowany przez nas, przez wszystkich odbiorców prądu elektrycznego. Jest to skrajnie niewydajny system, ponieważ każda decyzja finansowa znajdzie jakieś tam uzasadnienie, a my będziemy za to płacić. To jest worek bez dna. W momencie, kiedy ten rynek mocy, rynek potrzeb sieciowych byłby finansowany, choć częściowo, przez dostawców energii elektrycznej, no to oczywiście oni by ponosili koszty, wobec tego by nie szaleli, żadne opowieści, że planeta płonie, nie miałyby żadnego sensu, bo by się zderzyły z rachunkiem ekonomicznym. Także tu konieczna jest generalna zmiana naszego prawa w sensie wprowadzenia ogólnej opłaty. Korzystasz z sieci, to płacisz za to. Zarabiasz na tym, że eksportujesz energię, płacisz za to. A jak to w liczbach wygląda? Ten problem przed 21 rokiem nie istniał. Takim termometrem, który mierzy, jak ważny ten jest problem, ale mierzy zaledwie jakieś 10% problemu, to są wypłaty rekompensat, które tylko niektórzy oczywiście dostają, za to przymusowe wyłączenie. I w 2022 roku problem można szacować na kwotę 100 milionów złotych, ale rekompensaty były 10 milionów. W 2023 roku ten problem już był 10 razy większy, 100 milionów. W 2024 roku to było ponad 0,5 miliarda. W 2025 roku to było 1,5 miliarda złotych. Czyli problem związany z tym, że my płacący rachunki za prąd, finansujemy rozwój sieci, która i tak jest niewydolna, bo system jest niewydolny i dodatkowo jeszcze musimy płacić rekompensaty tym wytwórcom energii, od których myśmy raczyli nie odebrać energii. I to jest już 1,5 miliarda złotych samych rekompensat, czyli problem jest na pewno rzędu 10 miliardów złotych. Więc jeżeli tu wielokrotnie mówiłem, że wydaje się, że Polska nie jest jeszcze przeinwestowana w zakresie ani farm fotowoltaicznych, ani wiatraków, ale dane z ostatniego roku, 25, i przewidywania na ten rok pokazują, że musimy bić na alarm i te wszystkie plany, które mówią o gwałtownym rozwoju OZE, musimy naprawdę bardzo mocno zweryfikować. Wprowadzając jedną zasadniczą w szczególności zmianę, że ten, kto zapycha sieć w momencie, kiedy jest ona zapchana, musi płacić duże pieniądze za sam fakt narażenia sieci na jej bezpieczeństwo.
3: Tak, bo to rzeczywiście jest tutaj. Natomiast ja proponuję spojrzeć w takim też szerszym kontekście, bo tu jakieś przecinkowe sprawy poruszamy, że zapychanie w tej chwili. Natomiast rozwój fotowoltaiki nastąpił od 2015 roku, czyli kiedy poprzednia ekipa objęła rządy i potem zaczął gwałtownie rosnąć. W 2018 to już było tam około gigawata i obecnie jest 26 czy 27 gigawatów. I teraz to, o czym mówi profesor, to ta patologia to właśnie spowodowała rozwój tych sieci, ponieważ nikt by tego poprzednio nie inwestował, gdyby nie było tych rekompensat. I wtedy był czas na ustawianie, na regulacje prawne, które by to poprawiły. poprawnie ustawienia. Natomiast tego nie wykonano wtedy, a profesor był związany z tamtą ekipą.
4: Nie byłem żadną ekipą związany, proszę takich rzeczy nie opowiadać.
3: I wtedy był czas na naprawianie, a w tej chwili, kiedy nawet nie ma kto uchwalić tych przepisów, to w zasadzie no, to jest trochę taka rozmowa, no takie wishful thinking. Natomiast pies jest pogrzebany dużo wcześniej, bo nie wyobrażam sobie, żeby ci, którzy konstruowali te przepisy, nie zdawali sobie sprawy, że może być za dużo czy za mało, bo świat już o tym wiedział, że jak działa fotowoltaika czy wiatraki, że czasami jest za dużo, że to można było rozwiązać. Ale żeby rozkręcić ten szkodliwy, nazwijmy to, biznes, no to należało stworzyć takie przepisy, że my ponosimy tego koszty, a ta fotowoltaika się rozwija kosztem stabilności sieci, czyli nazwijmy to po prostu sabotażem.
4: Tutaj kolega poruszył rys historyczny, zarzucając mi, że z kimś tam współpracowałem. Otóż zawsze byłem niezależnym ekspertem. Zawsze starałem się doradzać albo ciałom takim niezależnym, społecznym. Nie zapomnę wspaniałej współpracy ze świętej pamięci profesorem Rzymiewskim, współpracy z PGE, współpracy z Tauronem, z KGHM-em. No teraz współpracuję z państwem i to jest moja platforma do współpracy. Ale o co chodzi? Co było w roku 2015? W 2015 roku było wiadomo, że choćbyśmy, nie wiem jak szybko zaczęli budować OZE, to ryzyko, że sieć zostanie zapchana przez panele fotowoltaiczne na dachach domów, była kompletnie zerowa, pomijalna. Sytuacja się zmieniła w momencie, dopiero w roku 2022, czy 2021, kiedy wprowadzono system tak zwanego net meteringu. No ten system jest w stosunku do tych, którzy zaryzykowali i włożyli swoje pieniądze i zainwestowali, bo mieli swoje dachy, no bardzo, bardzo korzystny. Na czym system polega? Jeżeli latem, kiedy sieć jest zapchana, taki dom z panelami wyeksportuje do sieci powiedzmy kilowatogodzinę, która jest nic nie warta, bo obsługa jej przez sieć kosztuje kupę pieniędzy. Cena energii na rynku co 15 minut jest oceniana cena energii przez PSE. Te tabele są dostępne, jest ujemna, ale jemu i tak uda się. Za to oczywiście my za to płacimy, my wszyscy, którzy płacimy rachunki za prąd, bo sieć jest niewydolna wtedy. A co dostaje ten właściciel tej instalacji? Otóż właściciel dostaje prawo

0: które są w stanie przez miesiące z taką wydajnością, z taką sprawnością przechować energię. I ta rzecz do dzisiaj funkcjonuje. Jeżeli jakiś, a to jest milion prosumentów, jeżeli sieci niskiego napięcia nie były przeciążone, ze względów bezpieczeństwa się nie wyłączyły, to w ten pamiętny dzień, dzisiaj tu ciągle opowiadany, 29 czerwca, udało im się wyeksportować, czyli zapchać sieć, która i tak była zapchana, tak? Swoją energią, to jeszcze w dodatku dostają dokładnie nagrodę za to zimą, kiedy będą mogli korzystać.
1: No tak.
0: Ja oczywiście nie jestem przeciwko prosumentom, żeby było jasne. To jest bardzo wyraźnie napisane w tej propozycji założeń do ustawy, która jest dostępna na stronach naszej audycji w Radiu Wnet. Chodzi tylko o to, żeby w takich sytuacjach, kiedy sieć jest niewydolna, żeby
1: no
0: nikomu
1: tak,
0: nie przyszedł pomysł do głowy
1: już
0: eksportowania energii do sieci.
1: Tak, zasilanie tej sieci. Tak.
0: Tak, i teraz tak, przy sieciach wysokiego napięcia prawnie jest to uregulowane. Lepiej czy gorzej, ale jest. Ale merytorycznie obejmuje to jedynie 4 gigawaty. Podczas gdy 14 gigawatów na dachach domów nie jest uregulowana. To oczywiście jest wyłączana na zasadzie bezpieczników wysokiego napięcia.
1: Tak.
0: No ale ta rzecz musi się zmienić.
1: No, ja rozumiem,
0: prosumenci
1: tylko
0: muszą wiedzieć, że za prawo do eksportu muszą zapłacić, kiedy sieć jest przeciążona i muszą dostać nagrodę, kiedy
1: no
0: sieć
1: tak, ale właśnie to, to profesor powiedział, potwierdza moją teorię, że po prostu przepisy w 22 roku, jeżeli ktoś uchwalał te przepisy i nie wiedział, czym to grozi, no to
0: wiedział.
1: Jeżeli wiedział,
0: były
1: no to uchwalił. Poprzednia ekipa to zrobiła. Mamy w tej chwili, są przepisy. I próba zmiany przepisów w tej chwili, kiedy nie ma kto ich za bardzo takich postępowych uchwalić, no to jest bardzo,
0: bardzo
1: trudne.
0: Nie, absolutnie się nie zgadza. Po pierwsze, analiza wsteczna.
1: Trzeba było wtedy.
0: Analiza wsteczna zawsze jest skuteczna.
1: Wsteczna, ale od tego się płaci. Płacimy ludziom, żeby dyrektorom, ministrom, żeby oni nie musieli się opierać na jakichś wishful thinking.
0: Tamte założenia i to, że nie będzie wprowadzona taka opłata, były wtedy, kiedy założenia globalne, ile tych fotowoltaiki będzie, były dużo, dużo mniejsze, mówię o latach 15-16, niż
1: tak,
0: to, co zostało zrealizowane w roku 2022-2023.
1: Tak, tylko jeżeli to się opłacało, to do tego powstawała. Ale także nie mamy jeszcze wiadomości, tak powstawała. Innymi słowy, ja uważam, że tego typu działania to mają charakter sabotażowy, czy to dotyczy kopalni zalewanych, czy tej energetyki, ponieważ pompowanie, oczywiście no, trzeba uruchomić wehikuł finansowy, który spowoduje, że ta OZE się opłaca. Jeżeli OZE się opłaca, to będą inwestycje. A kto płaci, to nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Ten, kto korzysta, to płaci.
1: Z punktu widzenia prawodawcy, który dąży do zniszczenia stabilnej energetyki, to nie ma znaczenia. Trzeba znaleźć finansowanie. I bo w ten sposób są nielubiane elektrownie węglowe, które trzeba tępić, bo po pierwsze one podobno trują i tak dalej, że zapylają, a jak zapylają, to fotowoltaika działa gorzej i tak dalej. Także to jest po prostu jeden wehikuł, który prowadzi do dewastacji energetyki. I to trzeba po prostu jasno nazwać, że to jest wojna hybrydowa. Czy to dotyczy kopalń, czy to dotyczy zalewania. Tak samo teraz, żebym wrócił do tych podtopień. Teraz
0: tutaj prawo repliki musi być. Otóż uważam, że to nie jest oczywiście wojna hybrydowa, ani nie jest to intencjonalne działanie. To jest natomiast zachwianie etycznych norm. Etycznych, psychologicznych. O co chodzi? Jeżeli mamy kierowcę tira, ciężarówki, autobusu, to każdy z tych zawodów, proszę Państwa, podlega kontroli psychologicznej, czy taki człowiek nadaje się do wykonywania tego zawodu. Przykład doktora Kasprzyka i kryzysu w Szpitalu Południowym pokazuje, że żeby zostać w Polsce lekarzem, trzeba zdać maturę z biologii, chemii i czegoś tam jeszcze. I fizyki na przykład, i już się ma prawo wykonywania zawodu. Nie ma żadnego kryterium etycznego, moralnego. Nie ma żadnego kryterium, oczywiście etycznego, moralnego w momencie, kiedy ktoś ma zostać politykiem. Jeżeli kiedyś pieniądze nie rządziły medycyną, to w medycynie przecież byli najwspaniali lekarze, nigdy nie zapomnę lekarzy w stanie wojennym, którzy z narażeniem życia, możliwości odebrania im praktyki zawodowej, udzielali pomocy strajkującym, udzielali pomocy całemu społeczeństwu.
1: No tak.
0: Całe komitety pomocy były tak, i one bazowały w dużej mierze właśnie na lekarzach.
1: Dobrej woli.
0: A dzisiaj okazuje się, że ta grupa

0: straciła busolę jakąś. To nie tylko ta grupa. Ta busolę tą straciła też grupa odpowiedzialna za energetykę. To, co jest po prostu najważniejsze, to jest to, co Cervantes napisał. Wolność jest najważniejszym darem niebios. Jeżeli tego nie obronimy w naszych duszach i sercach, to będą podejrzenia spiskowych teorii, że to jest wojna hybrydowa, że to jest zamierzone.
1: Po prostu oceniamy po owocach, ich poznacie. Jeśli chodzi o Szpital Południowy, to warto przypomnieć trochę historię szpitala. Szpital powstał tuż na początku COVID-u jako jednoimienny. I pierwszym, jednoimienny, czyli był zamknięty, poświęcony wyłącznie leczeniu COVID-a, ale jeżeli ktoś może pamięta, jak to wyglądało, to pacjent zawieziony do szpitala COVID-owego, z nim kontakt się urywał, nie można było odwiedzać, nie można było nic. Również było pierwszym takim, trochę to satyrycznie można zdawać, że pierwszym oddziałem, który został uruchomiony w Szpitalu Południowym, to była kostnica. I teraz, żeby to kontynuować, i potem on był jednoimiennym i tutaj był ciekawy problem, że były te respiratory. I respiratory, tu była audycja, ja to słuchałem akurat na żywo, tej audycji poświęconej przyczynom, dlaczego respiratory mają małą skuteczność. Po prostu przeżywalność pacjentów podłączonych do respiratora była 10%.
0: Jesteśmy lekarzami, proponuję, ale żebyśmy dali odpocząć słuchaczom.
1: Była audycja w radiu bardzo ciekawa, że przyczyną była obsługa respiratorów, polegająca na tym, że respiratory dostarczały zimny i suchy tlen wprost
0: ChatGPT, warto spytać.
1: Wprost do płuc pacjenta, co powodowało zapalenie płuc i burzę histaminową, co można po ludzku powiedzieć opuchliznę. Po prostu opuchły różne elementy. I teraz stąd bardzo wiele leków, które były absurdalne z punktu widzenia leczenia COVID-a, działały. Wszystkie, które miały w sobie przeciwhistaminowe jakieś składniki działające, wtedy one powodowały. Ta audycja nie spowodowała żadnej zmiany.
0: I bardzo innymi słowy, jest amatorszczyzna, co teraz uprawiamy.
1: Nie jest amatorszczyzna.
0: Amatorszczyzna.
1: I ponieważ, żeby obsługiwać poprawnie szpitale covidowe, wzrosły bardzo wynagrodzenia. Przede wszystkim zostało pominięta sprawa zatrudnienia tylko jako usługi, jako podmioty, żeby to utrzymać. I ta patologia, która się zalęgła z samego początku w Szpitalu Południowym, po prostu ona do tej pory jest. I to jakby, trudno się jakby dziwić. No ale razem chyba już skończymy, bo przeciągnęliśmy wiadomości. Kolega już czeka. Kto jak nie my, pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia
0: za tydzień. Wolność jest naszą największą rzeczą, którą mamy, i chronimy jej. Dziękuję bardzo.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Miesięcznica Smoleńska i awantura na placu Piłsudskiego. Jutro 11 lipca, rocznica krwawej niedzieli, apogeum ludobójstwa wołyńskiego, wspomnienie zbrodni w Jedwabnem. Witam Państwa, zapraszam na Wiadomości Radia Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Dzisiaj miesięcznica smoleńska. Około godziny 9:00 prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i przedstawiciele tej partii złożyli kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem smoleńskim na placu Piłsudskiego w Warszawie. Następnie prezes wygłosił krótkie przemówienie. Jak co miesiąc przyszli kontrmanifestanci, a prezes nawiązał do ich comiesięcznej obecności.
2: Dzisiaj, szanowni państwo, mamy w Polsce taką sytuację. Jeżeli ktoś zawiesi napis "nie bać", podkreślam, "nie bać Tuska", to przybywa policja, przybywa straż pożarna, żeby to zlikwidować, żeby ten napis zdjąć. No i taki człowiek jest stawiany przed sądem. Natomiast to, co się tutaj dzieje, nie wywołuje żadnych reakcji ze strony policji.
0: Kaczyński powiedział, że zamach smoleński był zorganizowany także przez osoby z Polski.
2: Nie możemy być narodem, którego wolno zabijać. Nie możemy być takim narodem. I dlatego dzisiaj walczymy o naszą godność w relacjach z Ukrainą i dlatego będziemy walczyli o to, żeby zamach smoleński, zbrodnia smoleńska została w końcu ujawniona i, jeśli tylko będą takie możliwości, ukarana, bo ona miała swoich współsprawców także w Polsce i musimy ich dopaść, musimy ich ukarać. I tak będzie. Dziękuję.
0: Pogrom Żydów w Jedwabnem był wyjątkiem, a nie regułą w okupowanej Polsce, powiedział w nagraniu ambasador USA w naszym kraju Tom Rose. Dzisiaj przypada 85. rocznica mordu w Jedwabnem. Pamiętamy o setkach polskich Żydów zamordowanych przez polskich sąsiadów pod nadzorem Niemców. Wiemy, że bardzo mało Polaków zdradziło żydowskich sąsiadów. Tysiące Polaków zginęło ratując Żydów. Jedwabne było wyjątkiem, a nie regułą. Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez IPN wynika, że w Jedwabnem na Podlasiu kilkudziesięciu mężczyzn pod kontrolą Niemców zagnało około 350 żydowskich sąsiadów do stodoły, zamknęło i spaliło żywcem. Prawica domaga się ekshumacji w celu ponownego zbadania zbrodni. 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. W Warszawie i innych miastach odbędą się oficjalne obchody organizowane przez IPN. Nieoficjalne będą miały miejsce między innymi w Domostawie, przed pomnikiem rzezi wołyńskiej. Na tę uroczystość zaprasza kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
3: Domostawa, pomnik autorstwa mistrza Pityńskiego, już 11 lipca w sobotę, kolejne uroczystości, rocznica krwawej niedzieli, ludobójstwa na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Będziemy również i w tym roku pod tym pomnikiem, wszystkich Was zapraszamy, uczcimy pamięć bestialsko pomordowanych naszych rodaków na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, ale też wyraźmy swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, jeśli chodzi o gloryfikację banderyzmu i ludobójstwa.
0: 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę Ukraińcy zaatakowali 97 polskich miejscowości, bestialsko mordując cywilów. Tego dnia zabito co najmniej 3100 Polaków. Łącznie z rąk banderowców zginęło na Wołyniu około 50 tysięcy naszych rodaków, a w Galicji Wschodniej 30 tysięcy, na innych obszarach kolejne 10 tysięcy. Gościem Radia Wnet był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Mówił o obecnym stanie stosunków na linii Warszawa-Kijów.
4: Mamy kryzys, który jest najgłębszy od lat między Polską a Ukrainą, ale wydaje się, że ta sytuacja musiała zdarzyć się. No, zdarzyła się teraz, może to i dobrze, dlatego że to urealniło wzajemne relacje polsko-ukraińskie. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. To znaczy my jako Polska i Polacy wiemy, na czym stoimy, a myślę, że Ukraińcy też się zorientowali, jak wygląda w rzeczywistości sytuacja, bo do tej pory mam wrażenie, że mieli poczucie takiej dużej dowolności prowadzenia działań wobec Polski, a decyzja pana prezydenta Nawrockiego i jej konsekwencje pokazały, że jednak to nie będzie wszystko takie proste, jak się niektórym politykom ukraińskim wydawało.
0: Powiedział europoseł Michał Dworczyk w poranku Radia Wnet.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po reklamie.

0: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Traf z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
1: Bez ciebie nie płynę.
2: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
3: Odyseja wyborcza.
4: I zaczynamy od Odyseję Wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Po 11:00 pojawi się na naszej antenie Jaśmina Nowak, więc prowadząca będzie, ale my tymczasem zajmiemy się polską i europejską polityką. Za chwilę naszym gościem będzie Ryszard Czarnecki, a potem Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolita, z redaktorem Kolanko o spodziewanej, już przynajmniej wobec ogłoszonej niemalże jesiennej rekonstrukcji rządu. Donald Tusk szykuje rząd na wybory, ale zaczniemy od tego, co działo się ostatnio w Brukseli, a dokładnie na posiedzeniu Europarlamentu, więc to chyba był Strasburg właściwie, ale chodzi o najwyższe władze Unii Europejskiej i stosunek do integracji. Na naszych łączach Ryszard Czarnecki, były poseł do Europarlamentu, polityk. Dzień dobry.
5: Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
4: Stanowisko Parlamentu Europejskiego uchwalone w minioną środę co do integracji Ukrainy z Europą. Stanowisko, które budzi kontrowersje. Część osób głosuje za tą rezolucją, część przeciwko. Część lewicy jest przeciwko, część prawicy z Georgem Brownem też jest przeciwko, a duża część prawicy, Konfederacja i PiS głosują za, bo tam znajduje się krytyka działań Wołodymyra Zełenskiego. Co to jest za dokument i jak to świadczy o działaniach Brukseli wobec Ukrainy?
5: Polityka to sztuka uzyskiwania rzeczy, które można uzyskać w danym miejscu i czasie. A więc uważam, że ta rezolucja, chociaż daleka od ideału, niepełna, niekompletna, jest bardzo ważna. Po pierwsze dlatego, że przypomina, prawdę mówiąc, w olbrzymiej większości uświadamia eurodeputowanym ludobójstwo ukraińskie na Polakach, także Żydach, a na dawnych Kresach Wschodniej Rzeczpospolitej. Olbrzymia większość polityków zachodnioeuropejskich, przeogromionego Zachodu, bo także amerykańskich, o tym nie wiedziała, albo nie pamiętała, albo wiedzieć nie chciała. Ta rezolucja jest ważnym krokiem w przywracaniu pamięci o tej zbrodni, czymś więcej, ludobójstwie. Dlatego była potrzebna uwaga, pan to podkreślił i dobrze, że było to jako przy okazji debaty i rezolucji o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. A więc no to jest, może być szczególnie bolesne dla Kijowa, ponieważ to będzie bardzo długa droga, bardzo wyboista i kręta i nie skończy się prędko z różnych powodów, o czym może za chwilę, ale jakby akurat w tej rezolucji, do tej pory rezolucje na temat Ukrainy były takie bardzo oczywiste, popieramy, jesteśmy za, zrezujemy się szybko do Unii. Tym razem pojawiła się no, nie łyżeczka, jakaś no, waza dziegciu w tej unijnej zupie na temat Ukrainy. I muszę powiedzieć, że to, co zrobił Zełenski, może było dobre dla jego planów wyborczych w kontekście kandydowania na prezydenta, ale jest fatalne dla imidżu, dla wizerunku, obrazu Ukrainy w Europie i na świecie, bo okazało się, że to nie rosyjska propaganda, tylko prawda historyczna, że to ludobójstwo miało miejsce i to zostało przypomniane. No to oczywiście część posłów z Polski pewnie słusznie uważa, że można mocniej, bardziej twardo, bardziej pełny obraz. Tak, oczywiście tak, zgoda. Natomiast ważne jest, że to miało miejsce i uwaga, to może jednak, to będzie na pewno, w przyszłości przypominane w kontekście wchodzenia Ukrainy do Unii. Ja oczywiście, to nie jest sprawa być może najważniejsza, ale jednak wartości europejskie, co to jest, można zapytać. Definicja jest bardzo pojemna, ale myślę, że tutaj akurat z pisaniem sobie na czole pochwał dla formacji, która to ludobójstwo czyniła, czyli dla UPA, no będzie wolniej Ukraina wchodziła do Unii. Choć oczywiście, mówiąc wprost, tutaj polecam niedługo w RH Plus Czarneckiego w telewizji Polsce 24 będzie moja rozmowa z ministrem finansów, byłem w Belgii, i trzecią kadencję przewodniczącym Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego, Joachimem van Overweltem, polityk rządzącej partii Belgią premiera Berta de Wevera, który mówi, pokazuje, że Ukraina ma ponad 50 milionów ludzi. To jest dla Unii co innego przyjęcie takiego balastu ekonomicznego, gdzie jest kwestia olbrzymiego rolnictwa, które będzie kosztowało Unię krocie, a co innego przyjęcie Czarnogóry, które ma tam 600 tysięcy ludności. Więc tutaj ta droga Ukrainy do Unii będzie długa, ona się wydłuża przez tą całą aferę, którą Zełenski rozpętał.
4: A może sam Zełenski wie, że do Unii Europejskiej nie wejdzie i stąd takie ruchy, oczywiście buduje być może tym samym swoją popularność w części społeczeństwa ukraińskiego, być może także właśnie oddala Ukrainę od Europy, żeby mieć powód, nie wchodzimy nie dlatego, bo nas nie chcą, tylko dlatego, bo atakują nas za naszych, w cudzysłowie, bohaterów. No skoro rzeczywiście Unia Europejska nie jest w stanie przyjąć Czarnogóry, nie jest w stanie przyjąć Macedonii, która zmieniła nazwę na potrzeby akcesji na Macedonię Północną, a i tak nic to nie dało, ta akcesja jakiej nie było, tak nie ma i nic nie zapowiada, żeby była możliwa w najbliższym czasie, więc po prostu może to jest taka dość cyniczna, ale prosta gra polityczna.
5: Nie wiem, co mać z kim, kto tkwi w bluzach, gdy chodzi o politykę międzynarodową. Jest dokładnie, tak jak pan mówi, z moją korektą pewną. Mianowicie Zełenski wie, że to jest bardzo długi proces. I on się zakończy wtedy, kiedy on będzie dawno już na emeryturze politycznej. On wie, że nawet jak się będzie przyklejał do Niemców i miział do Berlina, to i tak nawet Niemcy nie są w stanie, i koniecznie będą chcieli ze względu na to, że jednak tam w Berlinie będzie wracał klimat zbliżania się do Rosji, to jest oczywiste. Niemcy nie załatwią Ukrainie wejścia w ciągu kilku lat, to jest proces co najmniej kilkunastoletni, jeżeli nie dłuższy, a on ma wybory, no nie w tym roku, może za rok, może za dwa, i tak to one się opóźniają na wojnę, w związku to się liczy. Natomiast oczywiście lepiej mówić o tym, że brzydka Unia nas nie chce, bo czcimy swoich, co ty powie, bohaterów, niż mówić o tym, że Unia nas nie chce, bo jest korupcja na Ukrainie jeszcze większa, wielokrotnie większa niż w Bułgarii i Rumunii, które od lat są na pierwszych miejscach statystyk unijnych, gdy chodzi o korupcję, że wymiar sprawiedliwości działa jak działa, czy raczej nie działa, że to państwo jest, no, nie domaga kompletnie w zasadzie na garnuszku ekonomicznym Unii, Unii, która zaciąga pożyczki, żeby no, pożyczyć Ukrainie na wieczne nieoddanie, bo takie jest poczucie w Brukseli. Więc myślę, że rzeczywiście jest tak, że on wie, prezydent Zełenski doskonale wie, że Unia to jest melodia dalekiej przyszłości, a tutaj on ma wybory za pasem i rzecz jasna lepiej, żeby przekierować uwagę Ukraińców nie na ze zmęczenia wojną z Rosją, na przykład Polaków czy brzydką Unię, która nie chce jej przyjąć.
4: ale to jest jakaś zapowiedź trwałego sporu z Polską, że mamy w tej chwili taką zapowiedź, że ten spór będzie trwał latami?
5: To znaczy w sensie skali napięcia, emocji, pewnie jest to, jeśli nie apogeum, to jest to no te wyższe stany, że tak powiem. Natomiast uwaga, no naprawdę, ja to piszę od paru lat, nie łudźmy się. To, co powiedział pan Arestowicz, który był doradcą kancelarii prezydenta Zelenskiego, zanim się jeszcze pokłócił z nim, oficer wywiadu, uwaga, zresztą też aktor, jak Zeleński, który powiedział na przełomie 22 do 23 roku. Ja o tym pisałem wielokrotnie. Powiedział, że uwaga, cytuję, mniej więcej. Ukraina jest rywalem dla Polski. Polska jest dla nas konkurentem. Będzie walka między Ukrainą a Polską o to, kto ma być liderem naszego regionu Europy i Ukraina tę walkę wygra. To są słowa Arestowicza, które oddają ducha, atmosferę, które panuje w elitach ukraińskich, obojętnie od tego, jakie tam są barwy tych elit. No wiadomo, że Partia Zamińskiego należy do międzyrówki liberalnej, do Renew, tam gdzie faktycznym liderem jest prezydent Francji Macron. Natomiast nie łudźmy się, tak, tutaj będziemy, oczywiście są pewne obszary wspólne, pewne wspólne mianowniki, mówiąc językiem matematycznym, ale generalnie będziemy konkurentami nie tylko chodzi o rolnictwo, nie tylko chodzi o gospodarkę, ale także w takim wymiarze właśnie tego bicia się o leadership, bicia się o bycie liderem w naszym regionie Europy, bo tylko te największe państwa do tego mogą aspirować, czyli Polska, która ma prawie 40 milionów ludzi i Ukraina, która po tej depopulacji związana jest z wojną ma w tej chwili no, według danych francuskich 20 kilka milionów.
4: I w tej chwili mierzy się z tym kryzysem, jak Polska powinna także te kuluarowe gry rozgrywać. Sławomir Dębski, częsty gość także Radia Wnet, opisał głosowanie nad rezolucją jako starcie do Polski, ale czy walkę o prawdę, ale też starcie z innymi państwami regionu, jak w szczególności Litwa, w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia, tak jakby te kraje chciały grać przeciwko Polsce na rzecz Ukrainy w tej sprawie. Dlaczego? No i skąd jest tak, że nasza dyplomacja w regionie jest słaba?
5: Ja potwierdzam to, tylko że naprawdę, no znowu tak trudno cytować siebie, ale już wiele miesięcy temu pisałem, uwaga, w kontekście nagrody dla naszego wielkiego rodaka Andrzeja Poczobuta. Jaka była wtedy akcja w Parlamencie Europejskim? To tym mało to się przebiło do świadomości w Polsce, do opinii publicznej. Mianowicie Andrzej Poczobut, zgłoszony przez europejskich konserwatystów i reformatorów, nagle stał się faworytem do tej nagrody. I już nie można było zablokować kogoś, kto jest Polakiem z Białorusi, to polskość bardzo mocno podkreśla, jest działaczem polskim, nie tylko politykiem opozycyjnym wobec Łukaszenki, ale działaczem polskim Związku Polaków na Białorusi. I co wtedy zrobiono? Litwini, a konkretnie, lubię konkrety, pan Juknewiczione, była minister obrony Litwy z Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie Platforma i PSL, w ostatniej chwili dorzuciła, wymyśliła taką aktywistkę z Gruzji, która ostatecznie dostała egzekwo tą nagrodę razem z Andrzejem Poczobutem, po to tylko, żeby umniejszyć Polaka. To jest pewna stała strategia Litwy, która no oczywiście ona ma poczucie zagrożenia Rosji, tutaj gra z Ukrainą, a ponadto no, tam jest cały czas to takie poczucie, że Polska może ich tam zdominować, że są małym narodem, który zresztą ma jedną z największych emigracji w regionie, o czym się też mało mówi. Właśnie to jest Litwa w sensie procentowym, ten kraj się wyludnia. Więc to też kraje bałtyckie, generalnie Litwa może zwłaszcza, pan to podkreślił, one będą grać z Ukrainą. No. No to w ogóle pytanie o polską politykę zagraniczną. Ja uważam, że trzeba utrzymać dobre relacje w ramach tej współpracy z krajami bałtyckimi, ten azymut bałtycki, oczywiście, tak samo WIFOR, Grupa Wyszehradzka, tak samo kraje bałkańskie, ale my jednak jesteśmy częścią tej G5, tej jednej z pięciu największych państw Unii Europejskiej. My powinniśmy ożywić, tak? Ożywić jednak Trójkąt Weimarski, który jest, że tak powiem, piątym kołem uwozu dla Berlina i Paryża, ale musimy w to grać. Ten rząd paradoksalnie niby jest za tym, ale tego nie robi. My powinniśmy, jesteśmy w lidze tej największych graczy w Europie i powinniśmy w tej lidze grać. Z tym szacunku dla ważnych oczywiście i trzeba z nimi współpracować krajów bałtyckich czy innych naszych sąsiadów.
4: Ale to znaczy, że ty trochę inaczej grać w regionie, że odchodzić od współpracy regionalnej, od budowania międzymorza, od tworzenia połączeń północ-południe kosztem tych relacji wschód-zachód?
5: Nie. Trzeba. Polska jest jedynym krajem, który jednocześnie może mieć dobre, bo jest wspólny interes, relacje z krajami bałtyckimi, akurat nie w tym obszarze, o którym mówiliśmy, dobre albo bardzo dobre relacje z WIFOR, Grupa Wyszehradzka, a mimo zmian rządów, które też mają swoje pozytywy, gdy chodzi o Bratysławę i Pragę, a to budowa Pesztu, to linia międzynarodowej się specjalnie nie zmienia. No może poza tym, że tak powiem, następca Orbana wepchnie Węgrów do strefy euro, bo myślę, że taką cenę będzie musiał zapłacić. I mamy jeszcze relacje może mniej intensywne niż z krajami bałtyckimi, WIFOR, z krajami bałkańskimi, no inicjatywa Trójmorza to inicjatywa polsko-chorwacka, przypomnę, tak? Pani prezydent Chorwacji, pana prezydenta poprzedniego Rzeczypospolitej. Więc to trzeba, tu musimy inwestować w region, ale no naprawdę my nie jesteśmy, musimy grać z tymi państwami, ale nie jesteśmy w tej samej lidze, co kraje, które mają 2, 5, 10 milionów ludzi. My mamy prawie 40 milionów obywateli, w związku z tym no, nasza polityka tu musi być taka trochę zmienna geometria skrzydeł, jak to się mówi przy okazji samolotów bojowych. Trzeba tutaj bardzo wyraźnie podkreślać. Jesteśmy bardzo dużym krajem i my musimy poza inwestowaniem w region i być nie musimy tego nazywać, że jesteśmy liderem regionu, ale trzeba nim być i trzeba inwestować w te sojusze regionalne. Natomiast jednak my musimy grać tę lidze, w której grają największe państwa i to jest zupełnie oczywiste. To nie jest alternatywa, znowu używam pojęcia z logiki, to jest koniunkcja i to i to.
4: I trzeba grać na tych różnych fortepianach. No to na koniec, jak dalej Polacy powinni tą relację brukselską wyzyskać, jeśli chodzi o kontakty europejskie? Czy jest taki sposób i taki mechanizm, gdzie nagle ta Ukraina będzie musiała się cofnąć i zabiegać o polskie wpływy, jeśli chodzi o relacje w Brukseli, w Unii Europejskiej?
5: Dobre pytanie. Myślę, że to już się trochę zachłysnął, prawda? Jakie to jest ważne, jak się tego potrzebują, że walczy za wszystkich. Im dalej w las, tym dalej w las czasu, tym będzie tych drzew nie kwiatnych dla Ukrainy więcej. No mamy całą Europę Południową, która dzisiaj tego nie ujawnia specjalnie, nie formalizuje, ale Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Tajrolicze, no one będą oczywiście przeciwne wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Z tymi krajami, ze względu na to, że Polska jest jednym z dwóch najbardziej rolniczych krajów Europy obok Grecji, gdy chodzi o procent osób zatrudnionych w rolnictwie i uwaga, jednym z dwóch krajów obok Austrii o najniższej średniej wieku rolników, a więc Polacy widzą przyszłość w rolnictwie. My musimy grać z krajami rolniczymi, no i tutaj siłą rzeczy, to nie Polska, tylko Paryż, czy Rzym, czy Madryt, czy Lizbona, będą mówić nie dla aspiracji unijnych. Ja się zupełnie nie zgadzam z niektórymi kolegami z mojego obozu, którzy mówią, że w naszym interesie jest wejście Polski do Unii Europejskiej, Ukrainy do Unii Europejskiej. W interesie Polski jest to, żeby Ukraina była w przechowalni, była w przedpokoju. Długie lata, mówię to bardzo otwarcie i bardzo, bardzo wprost. Cieszę się, że prezydent Karol Nawrocki powiedział jasno, że nie ma mowy o przyjęciu Ukrainy do NATO, że nie ma takiej pogody w Waszyngtonie, NATO nigdzie nie ma takiej pogody. Natomiast uważam, że w naszym interesie jest odlekanie, mówię to bardzo szczerze i wprost, nie jestem dyplomatą, odlekanie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, bo wtedy będzie tym bardziej dla nas konkurentem, nie tylko gdy chodzi o kwestie finansowe, gdy chodzi o pieniądze na CAP, Common Agricultural Policy, wspólną politykę rolną, ale w ogóle konkurentem także w wymiarze geopolitycznym. Tak, uważam, że Ukraina powinna dłużej czekać na akcent Unii Europejskiej, niż to deklarują w tej chwili no, politycy w Polsce, czy wielu polityków w Polsce.
4: O czym mówił Ryszard Czarnecki, były poseł do Europarlamentu, polityk, ale też obserwator sceny politycznej, autor programu RH Plus na antenie telewizji w Polsce 24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję za zaproszenie do Radia Wnet. Kłaniam się, miłego dnia.
4: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my za chwilę do polskiej polityki przejdziemy. Naszym gościem będzie Michał Kolanko. To już za chwilę w Odysei Wyborczej.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
3: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
2: To możliwe?
3: W Radiu Wnet jak najbardziej.
4: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
2: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
4: Słuchajcie Radia Wnet.
1: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: Po reklamie.
5: Odyseja wyborcza.
6: Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: I czas na rozmowę o polityce krajowej, a tutaj w wielu miejscach wielu dziennikarzy w jednym momencie publikuje i ustala fakty, że Donald Tusk faktycznie podjął decyzję o rekonstrukcji, że rząd koalicji 15 października, czy koalicji centrolewicowej ma się zmienić. Ma się zmienić na jesieni tego roku i ma to być rząd na wybory. To już jest pewne, bo w wielu miejscach od 2-3 dni takie głosy słychać. Jakie są informacje pana redaktora?
7: Ja myślę, że temat rekonstrukcji to jest trochę taki potwór z Loch Ness. Był widywany, ale zanim nie wyłoni się na plażę, no to będzie właśnie takim tematem trochę, który się omawia, ale który nie jest, którego nie ma w praktyce. Do czego zmierzam, że w tym roku było już kilka takich fal, takich różnych dyskusji o tym, czy właśnie informacji, że tutaj będzie rekonstrukcja i nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Ja uważam, że tak jak ja słyszę, no to rzeczywiście premier kupił czas w zdrowiu na kilka tygodni, czy nawet kilkanaście tygodni, aż do jesieni. No i być może wtedy, jeśli nie uda się dowieść tych tematów, które zapowiedziała w tym tygodniu minister zdrowia, no to wtedy razem z nią będzie jakaś szersza rekonstrukcja rządu. No myślę, że taki wariant tam jest gdzieś rozważany w kuluarach, natomiast czy on się, co wejdzie w życie, czy zostanie zrealizowany, to myślę, że dzisiaj cała trudność tego wszystkiego polega na tym, że tak jak zawsze wracamy do punktu wyjścia, że środowisko wokół premiera, ten najściślejszy krąg jest bardzo hermetyczny i w praktyce też to środowisko nie komunikuje nawet nieoficjalnie swoich zamiarów, ani zamiarów premiera tym bardziej. Przez co to jest taka trochę zgadywanka, przyznam szczerze, że to częściowo jest tak, że politycy po prostu trochę dalej od premiera Tuska mają swoje jakieś oczekiwania i oni później nakładają je na to, co uważają, że premier zrobi, i stąd pojawiają się takie pogłoski, więc ja bym z dużą ostrożnością podchodził jednak do tych wszystkich koncepcji, bo i w przypadku zdrowia, no tak jak mówiłem, te rozważania, takie plotki, pogłoski pojawiały się już wielokrotnie, tak samo nie minister Cienkowskiej, minister Nowackiej, ministra Żurka. Więc tutaj, jak mówię, zalecałbym dużą ostrożność w takich sytuacjach.
6: Dużą ostrożność, chociaż tutaj i Marcin Fiołek z Piotrem Witwickim z Polsatu, ale też o tym długi materiał nagrała. No, osoba, która może mieć dobre informacje czy dobre źródła w obecnym rządzie, czyli dziennikarka Gazety Wyborczej Dominika Wielowiejska na swoim podcaście. Więc tych informacji jest dużo w ostatnich dniach, chociaż faktycznie, jak dziennikarze informują, że coś się ma na pewno wydarzyć za ponad 2 miesiące, to można mieć takie odczucie z pewnego sceptycznego podejścia.
7: Ja też uważam, że z całym szacunkiem oczywiście dla kolegów i koleżanek, to nie jest, żeby sobie było jasne, to ja ich nie postponuje. Nie, tutaj chodzi też o to, że takie informacje są też o tyle uzasadnione, że no, że rząd no, ewidentnie przechodzi jakieś turbulencje, dosyć poważny kryzys w ochronie zdrowia. Ta afera w Szpitalu Południowym jest rozlana na dziesiątki wątków. To są, tak jak rozmawialiśmy wcześniej też na antenie Radia Wnet, tak naprawdę trzy afery w jednej i każda z nich ma nowe wątki, każda z nich się jakoś rozlewa. Te wątki systemowe, no w tym tygodniu na przykład ta, w jakimś sensie no największy chyba oddźwięk wśród moich rozmówców poza politycznej bańki miała ta informacja Wirtualnej Polski o tych lekarzach neurochirurgach, którzy zarabiali po 26 tysięcy złotych w godzinę. No jeden z moich rozmówców właśnie spoza polityki skwitował to tak, że on jego, no nasi wszyscy znajomi, to mało kto tyle pieniędzy zarabia w kwartał, jeśli mówimy o klasie średniej, tak? To bardzo mocno zarezonowało na początku tego tygodnia i tak jak mówię, no w obliczu tych wszystkich informacji i też pewnej erozji notowań Koalicji Obywatelskiej, chociaż ona się na razie, ta erozja to jest bardziej w granicach błędu statystycznego w sondażach, no to nie jest dla mnie zaskoczeniem, że w Platformie się pojawią informacje o tym, że czy w koalicji rządzącej, że będzie jakaś rekonstrukcja jako odpowiedź na ten kryzys. Ale tak jak mówię, no ja z wieloletniego już doświadczenia raczej wskazywałbym dużą ostrożność do też zakresu tej rekonstrukcji, bo każdy z tych punktów potencjalnych jest problematyczny, tak? Zmiany w zdrowiu, no to wymagają przyznania się premiera Tuska do błędu, jakie było powołanie minister Sobierańskiej Grendy. Zmiany w resorcie sprawiedliwości, no to też jest pytanie, czy one w praktyce coś dadzą. I tutaj jest moja główna wątpliwość taka analityczna, że komentatorska, że co jeśli będą zmiany, a nic za tym nie pójdzie, tak? To będą zmiany dla zmian. To będzie zmiana, tak naprawdę personalia to są częścią też politycznej narracji, tak? Jeśli nie pójdzie za tym legislacja, te zmiany nic nie przyniosą poza jakimś krótkoterminowym odświeżeniem.
6: Ale jest taka z pana redaktora informacji, jest taka wizja, że obecna ekipa, patrząc na dynamikę polityczną, pewnie trochę też na sondaże te publiczne, też te robione przez partie, bardziej pogłębione, mówi, no w ten sposób nie dojedziemy, trzeba jakoś szarpnąć cuglami, trzeba coś bardzo wyraźnie zmienić, żeby Donald Tusk myślał o reelekcji na jesieni. Też jest tak, że ta polityka nasza no jest rozedrgana i to wszystko, czy nasza w ogóle polityka jest rozedrgana w wielu miejscach, szczególnie w świecie zachodnim i to się zmienia trochę z miesiąca na miesiąc, bo jeszcze rozmawiając kwartał temu, to było takie przeświadczenie wśród polityków i komentatorów i dziennikarzy, że raczej Donald Tusk jedzie po kolejną kadencję. Teraz mamy 3 miesiące później, trochę zmieniły się sondaże, trochę zmieniła się dynamika, pojawiły się dwie afery, w tym ta służbie zdrowia bardzo poważna. No i już raczej mówi się, że Donald Tusk szansę na utrzymanie władzy ma niewielką, więc to wszystko bardzo jest rozchybotane, ale... No ale też i my tak żyjemy i też politycy żyją w tym rozchwianiu, a oni koniec końców podejmują decyzje. No i może jest tak, że patrząc na aktualną sytuację, to gdzieś tam zapadło w Platformie i stąd te przesłuchy, że tak dalej nie dojedziemy, że trzeba coś bardzo zmienić, żeby mieć realne szanse na utrzymanie władzy. Jakie są pańskie informacje?
7: No z tego, ja uważam, że z tych moich informacji wynika, że jeśli już w ogóle jest temat wymiany ministrów, to on jest chyba 4- czy 5-rzędny, moim zdaniem, w kontekście tej dyskusji w Platformie czy w Koalicji Obywatelskiej, jak wygrać następne wybory. Myślę, że pierwszorzędnym tematem jest konsolidacja polityczna. I że to jest, gdy politycy koalicji myślą o przyszłorocznych wyborach, to o tym myślą, a nie o rekonstrukcji rządu. Konsolidacja polityczna, czyli wspólna lista z PSL-em, być może też z partią, czy z klubem, przepraszam, politykami klubu Centrum. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą myślę, że na której jakieś swoje przeświadczenie opierają politycy Koalicji Obywatelskiej, to jest no, kwestia geopolityczna, tak? Efekty flagi jakieś, wrócając tutaj, mogę tutaj paradoksalnie, myślę, że tego się pan nie spodziewał, odwołać się do wpisu Romana Giertycha sprzed paru dni, który wprost przestrzegał przed no zbliżającymi się jakimiś tymi prowokacjami ze strony Rosji, tak? że może wybuchnąć jakaś, że te prowokacje mogą mieć miejsce, to był taki wpis, który myślę też dobrze pokazuje tam nastroje, bo Roman Giertych jest jednym z niewielu polityków w Koalicji Obywatelskiej, który też sam nadaje te nastroje, tak? Tak naprawdę robi to tylko on i Donald Tusk, tak? Reszta powtarza narrację, a nie je tworzy. No i myślę, że to jest jakaś w jakimś sensie takie gdzieś pozycjonowanie się Koalicji Obywatelskiej jako partii czy rządu, jako rządu, który to jest działa w warunkach zagrożenia.
6: Działa rzeczywiście w takich warunkach, że trzeba się bardzo mocno właśnie wysilać. Na ile jest tak, że ta sprawa i służby zdrowia, ale też sprawa Ukrainy, to jest coś, co no, budzi obawy polityków koalicji rządzącej o to, że ta ich popularność, ich możliwość reelekcji jest coraz bardziej mglista.
7: Myślę, że jeśli chodzi o kwestie ochrony zdrowia, to największym problemem jest to, że po prostu wróciła rozmowa o tym, że właśnie bliżej prawicy jest do władzy, mimo ogromnych problemów w samym PiS-ie na przykład. I mimo tego, że wrócił klimat z 2014 roku, tak, takich rozmów, że jest jak w 2014 roku. I to jest chyba największy problem dla Donalda Tuska, że klimat się zmienił, tak? Nie, że sondaże się zmieniły, bo one się w praktyce nie zmieniają, bo jeśli jest błąd statystyczny sondażu, 3 punkty, a zmiana Koalicji Obywatelskiej jest o punkt albo 2 punkty, no to o jakich zmianach my mówimy? O żadnych, tak? To jest trochę wirtualna rzeczywistość, myślę. Sondaże, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską i całą resztę partii koalicyjnych, w praktyce po tej aferze będziemy mogli ocenić, która trwa zresztą przecież, będziemy mogli ocenić za pół roku w jakimś długim trendzie. Natomiast myślę, że to jest główny problem i główne dzisiaj zmartwienie premiera Tuska, że rząd musi odzyskać, czy koalicja musi odzyskać jakąś dynamikę, tak? A ona ją straciła przez tą aferę szpitalną, aferę Szpitala Południowego. A co do Ukrainy, no to jest taki efekt, że ewidentnie jest konsolidacja elektoratu wokół prezydenta Karola Nawrockiego. On jest takim jokerem w skali prawicy, tak? O ile PiS ma swoje kłopoty...
6: A to jest bardzo ciekawe, bo już wydawałoby się, że Donald Tusk ma jakieś sposoby na Karola Nawrockiego, że już tutaj zostało to opanowane, te ustawy są zgłaszane, one są nieprzyjmowane i to, co powiedział pierwotnie Donald Tusk, że no, ma doświadczenie w tym, żeby uzmysłowić prezydentowi, jak działa konstytucja i prawo i co może, a czego nie może. Prezydent, no i nagle się okazuje, że w tej jednej konkretnej sprawie to prezydent nabrał wiatru w żagle i że cała ta praca w jakiś sposób no, ograniczenia wpływu prezydenta poszła w pewnym momencie na marne.
7: No, ja bym powiedział tak, że polityka no jest polityką rządzą wydarzenia, tak jak pan też to zauważył niedawno. Te wydarzenia to jest po prostu działanie, czy jakby działanie prezydenta Zełenskiego, na które Tusk nie ma ewidentnie żadnego wpływu i chyba nikt w polskiej polityce nie ma. To działanie to jest po prostu ewidentne ustawianie się pod jakiś rodzaj wewnętrznej polityki w Ukrainie przez prezydenta Zełenskiego. No przed potencjalną kampanią wyborczą w Ukrainie i nawet jeszcze może w tym roku, tak? Mówi się o tym, że tam mogą być jednak wybory w jakimś rozdaniu i to spowoduje, że prezydent Zełenski no, podjął te działania, które podjął, a prezydent Nawrocki odbił piłeczkę, tak? Odebrał ten order Orła Białego i to skonsolidowało elektorat wokół niego, więc elektorat i tutaj Donald Tusk, no tak się było widać, że przez te tygodnie czy miesiące tygodnie bardziej się szamotał, tak? Mówił, że trochę rozumie decyzję prezydenta, że próbował się ustawić jako arbiter w tej sprawie. Ewidentnie to jest jasne, że elity, część elit opiniotwórczych to była przeciwna na przykład temu, żeby Donald Tusk podpisywał tą kontrasygnatę w sprawie orderu, no ale opinia publiczna jest jednoznacznie po stronie prezydenta, tak? I Donald Tusk też to musi czuć. Więc myślę, że takiego i to sprawia, że chociaż takie zagrożenie ze strony Rosji, no to jest coś, co być może w jakimś sensie może generować taki efekt plagi, nawet potencjalne zagrożenie tylko, no to sama sprawa polityki Zełenskiego i ta konsolidacja tych nastrojów w Polsce to działa na niekorzyść Donalda Tuska. To jest taki... Ta sprawa nie jest też, tak mówię, to jest bardzo wielowymiarowa kwestia, jak no, ta polityka się toczy w dziesiątkach dzisiaj segmentu. Ona nie ma takiego nie ma jednego obrazu polityki dzisiaj. Każdy dzisiaj wyborca też dzięki mediom społecznościowym, dzięki zmianom w świecie mediów ma trochę inny obraz polityki, już nie mówiąc o gradacji spraw niż drugi, tak? Więc też
6: przy tych sprawach, to chciałbym o tyle spuentować naszą rozmowę, że wrócić do właśnie tego, co zamierza ewentualnie Donald Tusk, i skoro te personalia, o których tak się skupiają media, są trochę wtórne w tej chwili dla ekipy rządzącej, jak pan redaktor powiedział, to jakie tematy, gdzie obecnie koalicja rządząca widzi takie obszary tematyczne, gdzie mogłaby zyskiwać nad prawicą, gdzie mogłaby odzyskiwać inicjatywę i się narzucać własne tematy i wygrywać, szukać takich podziałów, które spowodują, że większość społeczeństwa będzie po stronie Donalda Tuska, a nie po stronie opozycji.
7: Myślę, że to jest kontynuacja tego pomysłu, który jest chyba największym sukcesem politycznym rządu w tym roku, poza reformą PIP, tak? Reforma PIP weszła w życie w tym tygodniu. No ale to jest bardziej też sukces lewicy niż całej koalicji, no bo tutaj część koalicji, sam premier Tusk raz tą reformę PIP uznał za martwą, ale ona i tak została przeforsowana przez nową lewicę. Natomiast sukcesem ewidentnym był ten pakiet CPN, ceny paliw niżej. I myślę, że to jest taka polityka takich działań, które mogą przynieść sukces. Zwierząt może szukać własnych takiego odbicia, tak? Ceny prądu niżej. To jest tekst mojego kolegi Bartłomieja Sawickiego na RPPL, który się właśnie niedawno ukazał, że rząd szukuje rozwiązania obniżające ceny energii. Chodzi o energię elektryczną, tak? Rząd pracuje nad pakietem obniżającym ceny energii, tu pisze mój kolega. I to myślę, że to jakieś warte sprawy, których rząd może szukać własnych tematów. Już ma jeden, czyli ten CPN. A teraz, tak jak informujemy, może to być kwestia obniżek, jeśli chodzi o ceny prądu. Więc myślę, że to jest jedna rzecz. Druga, no to jest jednak powrót do tych rozwiązań, których wszyscy się domagają, z klasy średniej zwłaszcza, które wkurzają klasę średnią i brak, czyli podniesienie drugiego progu. To jest jednak jakiś wysiłek, jeśli chodzi o regulację najmu krótkoterminowego, który też, zwłaszcza w miastach turystycznych, w dużych miastach, takich jak Kraków, gdzie zresztą akurat tak się składa, że znowu jestem, gdy rozmawiamy. To wszystkie tematy, jest pole do legislacyjnej, nie chcę używać

0: miesiące, miesiąc odświeżenia. Zmienić mogą właśnie takie projekty dotyczące no, spraw życiowych, tak? Energetyka, ceny paliw, ceny energii, drugi próg, najem krótkoterminowy, który też jest tematem, który po prostu kurza. Chaos w tym najmie
1: to
0: jest.
1: To są te tematy, gdzie Donald Tusk, jak rozumiem, może szukać ewentualnych sukcesów. To już na koniec, co się stanie z pozostałościami po Polsce 2050, bo pojawiły się też spekulacje, że część oczywiście pójdzie do Koalicji Obywatelskiej, ale że część może szukać innej drogi, albo partii Razem, albo zgoła Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Mówi się o Katarzynie Pełczyńskiej Nałęcz. Mówi się też, że te dwa bardzo małe kluby, które powstały po rozłamie, ten klub Centrum Pauliny Hennig-Kloski ma 15 posłów, ten klub, gdzie jest Szymon Hołownia cały czas, też ma bardzo niewielką ilość, też ma chyba 15 posłów, więc tam wystarczy kogoś wyjąć i te kluby się załamują i potem to już następuje erozja. Kto się będzie żywił tą pozostałością po centrum, które kiedyś było przy Donaldzie Tusku?
0: Nie, no myślę, że to jest całkiem jasne od parunastu miesięcy, że część wyborców Konfederacji to są wyborcy dawni Szymona Hołowni, a część wyborców dawnych Szymona Hołowni czy trzeciej drogi, która miała przecież kiedyś w czasie wyborach miała 14%, poszła do Koalicji Obywatelskiej. Z tego zresztą wynika to, co pisaliśmy w tym tygodniu, wyniki badania IBRIS, które pokazują, że znaczna część wyborców Koalicji Obywatelskiej obecnych, tam chyba 49% uznaje, że ta partia jest po prostu mniejszym złem. Bo to są wyborcy zapożyczeni trochę koalicji. PiS to akurat ma bardziej zdeterminowany elektorat i politycy...
1: No, PiS rzeczywiście jest bardzo blisko takiego swojego dna, można powiedzieć, wyborczego, bo PiS jest w tej chwili partią, no, która w swoich historycznych sondażach jest bardzo nisko, ale najwyżej jest, jeśli chodzi o to pytanie, czy głosując na PiS, to jest twoja partia no, niemalże marzeń, tak? Czy głosujesz na tą partię, na którą naprawdę chcesz głosować i tutaj PiS rzeczywiście ponad 3% elektoratu mówi tak, to jest moja partia 100% w przypadku właśnie i koalicji, ale też w przypadku Konfederacji i Brauna, i Mencena, i Bosaka. Tam jest duży odsetek osób, które mówią, głosuję na tą partię, bo nie bardzo na kogo innego, co by pokazywało, że ten elektorat jest cały czas labilny i jest do przejęcia, nie wiem, przez jakąś nową formację, czy przez te, które są obecnie już na scenie.
0: No dokładnie tak. To jest pewien paradoks, ale ponieważ PiS ma dzisiaj relatywnie niewielkie notowania, no to więcej osób wśród wyborców PiSu jest przez to tym twardym elektoratem, tak. No 68% wyborców PiSu uznaje, że to jest ich idealne ugrupowanie. No bo PiS ma mniejsze poparcie, więc ta część, ta labilna jest po prostu w Konfederacji. I stąd PiS ma jako taki w tej próbie jest więcej twardego rdzenia. Platforma ma inną sytuację, że 54% wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy głosują w tym sondażu dla Rzeczpospolitej na KO, mówi, że to nie jest moje idealne ugrupowanie, głosuje na mniejsze zło. No właśnie, bo to są zapożyczeni wyborcy częściowo. Tak jak mówiliśmy wcześniej, pan pytał o centrum. No częściowo właśnie to są wyborcy Szymona Hołowni kiedyś. Częściowo PSL-u, częściowo Polski 2050, częściowo i stąd taki, a nie inny wynik. Więc oni są w jakiejś mierze plus taka właśnie aspirująca klasa średnia do przejęcia przez jakąś nową siłę, która się może pojawić jesienią albo wiosną przyszłego roku. Tak to widzę. I ten sondaż jest poważnym znakiem ostrzegawczym, bo jeśli połowa wyborców Koalicji Obywatelskiej uznaje tą partię za mniejsze zło i tylko dlatego ją wybiera, bo to jest najmniejsze zło, to jest dla premiera Tuska poważny kłopot, ale na przyszłość. Tak? Nie, to nie jest coś, co prowadzi do takiego tąpnięcia dzisiaj, no bo dzisiaj nie obserwujemy, tak jak mówię, żadnego tąpnięcia, tylko jakieś niewielkie, co najwyżej wahania, erozje tego poparcia. No, w tym sondażu IBRIS Platforma ma 29%, tak? To jest spadek o jeden punkt, czyli żaden. No bo to jest w granicach błędu statystycznego.
1: Czyli cały czas ci wyborcy są, ale też się bardzo silnie rozglądają. O czym mówił Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, Dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A my zachwilamy serwis informacyjny. Właśnie.

0: Pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Nie będzie Pawła Kukiza, który spadł z drabiny zrywając wiśnie i połamał sobie rękę i żebra. Miesięcznica Smoleńska i awantura na Placu Piłsudskiego. Witam Państwa, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Na 9.45 zaplanowano wręczenie aktów powołania do prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji, a następnie pierwsze jej posiedzenie. Nieobecny będzie poseł, członek Rady Paweł Kukiz. Pierwsze posiedzenie Rady, a ja w domu z połamaną ręką, żebrami i wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Zrywając wiśnie, zwracajcie szczególną uwagę, czy drabina jest rozłożona tak, by się nie złożyć, napisał Kukiz w mediach społecznościowych. Dzisiaj miesięcznica smoleńska, około godziny 9:00 prezes PiSu Jarosław Kaczyński i przedstawiciele tej partii złożyli kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem smoleńskim na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Następnie prezes wygłosił krótkie przemówienie. Jak co miesiąc przyszli kontrmanifestanci, a prezes nawiązał do ich comiesięcznej obecności.
2: Dzisiaj, szanowni państwo, mamy w Polsce taką sytuację, jeżeli ktoś zawiesi napis nie bać, podkreślam, nie bać Tuska, to przybywa policja, przybywa straż pożarna, żeby to zlikwidować, żeby ten napis zdjąć. No i taki człowiek jest stawiany przed sądem. Natomiast to, co się tutaj dzieje, nie wywołuje żadnych reakcji ze strony policji.
0: Kaczyński powiedział, że zamach smoleński był zorganizowany także przez osoby z Polski.
2: Nie możemy być narodem, którego wolno zabijać. Nie możemy być takim narodem. I dlatego dzisiaj walczymy o naszą godność w relacjach z Ukrainą i dlatego będziemy walczyli o to, żeby zamach smoleński, zbrodnia smoleńska została w końcu ujawniona. I jeśli tylko będą takie możliwości, ukarana, bo ona miała swoich współsprawców także w Polsce i musimy ich dopaść, musimy ich ukarać. I tak będzie. Dziękuję bardzo.
0: Pogrom Żydów w Jedwabnem był wyjątkiem, a nie regułą w okupowanej Polsce, powiedział w nagraniu ambasador USA w naszym kraju Tom Rose. Dzisiaj przypada 85. rocznica mordu w Jedwabnem. Pamiętamy o setkach polskich Żydów zamordowanych przez polskich sąsiadów pod nadzorem Niemców. Wiemy, że bardzo mało Polaków zdradziło żydowskich sąsiadów. Tysiące Polaków zginęło, ratując Żydów. Jedwabne było wyjątkiem, a nie regułą. Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez IPN wynika, że w Jedwabnem na Podlasiu kilkudziesięciu mężczyzn pod kontrolą Niemców zagnało około 350 żydowskich sąsiadów do stodoły, zamknęło i spaliło żywcem. Prawica domaga się ekshumacji w celu ponownego zbadania zbrodni. Jest wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Jak ustaliło radio RMF FM, wniosek dziś ma trafić do Sejmu. Prokuratura chce postawić Myrsze zarzut złamania ciszy wyborczej podczas wyborów prezydenckich w maju 2025 roku. Gościem Radia Wnet był europoseł Michał Dworczyk. Mówił o obecnym stanie stosunków na linii Warszawa-Kijów.
3: Mamy kryzys, który jest najgłębszy od lat między Polską a Ukrainą, ale wydaje się, że ta sytuacja musiała zdarzyć się. No, zdarzyła się teraz, może to i dobrze, dlatego że to urealniło wzajemne relacje polsko-ukraińskie. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. To znaczy my jako Polska i Polacy wiemy, na czym stoimy, a myślę, że Ukraińcy też się zorientowali, jak wygląda w rzeczywistości sytuacja, bo do tej pory mam wrażenie, że mieli poczucie takiej dużej dowolności prowadzenia działań wobec Polski, a decyzja pana prezydenta Nawrockiego i jej konsekwencje pokazały, że jednak to nie będzie wszystko takie proste, jak się niektórym politykom ukraińskim wydawało.
0: Powiedział europoseł Michał Dworczyk w poranku Radia Wnet. 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. W Warszawie i innych miastach odbędą się oficjalne obchody organizowane przez IPN. Nieoficjalne będą miały miejsce między innymi w Domostawie przed pomnikiem Rzezi Wołyńskiej. Na tę uroczystość zaprasza kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
1: Domostawa, pomnik autorstwa mistrza Pityńskiego, już 11 lipca w sobotę kolejne uroczystości, rocznica krwawej niedzieli, ludobójstwa na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Będziemy również i w tym roku pod tym pomnikiem. Wszystkich Was zapraszamy. Uczcimy pamięć bestialsko pomordowanych naszych rodaków na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, ale też wyraźmy swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, jeśli chodzi o gloryfikację banderyzmu i ludobójstwa.
0: 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę Ukraińcy zaatakowali 97 polskich miejscowości, bestialsko mordując cywilów. Tego dnia zabito co najmniej 3100 Polaków. Łącznie z rąk banderowców zginęło na Wołyniu około 50 tysięcy naszych rodaków. W Galicji Wschodniej 30 tysięcy, a na innych obszarach kolejne 10 tysięcy.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz rozmowa Jaśminy Nowak z byłym ambasadorem Polski przy głównej kwaterze NATO Tomaszem Szatkowskim.
2: Drodzy Państwo, a gościem Radia Wnet jest pan ambasador Tomasz Szatkowski, był stały ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, także ekspert do spraw polityki międzynarodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Za nami szczyt NATO i zanim w kilku słowach ocenimy te główne ustalenia, to najpierw zapytam o Rosję. Jaki sygnał popłynął do Władimira Putina?
3: No, popłynął taki sygnał, że nie ma szans na rozbicie głębokie jedności transatlantyckiej, że NATO nadal funkcjonuje, że te fundamenty, które zostały zbudowane w ostatnich latach, NATO, które powróciło do swojej tradycyjnej roli, do tej roli odstraszania Rosji, to NATO nadal działa. Ono może nie jest gigantem w przestrzeni politycznej i tutaj czasami mogłoby być lepiej wykorzystywane jako przestrzeń konsultacji, wypracowania rozwiązań państw zachodnich, ale w tej przestrzeni obronnej swoją rolę wypełnia. To jest moim zdaniem taki sygnał, który Władimir Putin otrzymał.
2: Czy polska delegacja, mieliśmy też jeszcze taką, może być dodatkową wizytę przed samym szczytem w Ankarze, czy Polska może być zadowolona z tych uzgodnień? Wiadomo, że one też już zapadały wcześniej, no potem też ten szczyt NATO to już jest powiedzmy tylko informacja przekazana światu, ale udało się nam uzyskać to, czego potrzebowaliśmy?
3: No, widzę, że pani redaktor zna tajemnicę Policzynela, której politycy nie chcieliby, aby ujrzała światło dzienne. Żartuję. Ale tak, rzeczywiście przeważnie 95% decyzji, które zapada na szczycie, jest wypracowana wcześniej. Ale jest jak pewien margines na pewne ustalenia w ostatniej chwili, czy na odblokowanie kwestii, które się dociągną do szczytu, bo pamiętajmy, tam są takie szczeble decyzyjne, one zapadają na komitetach, na Radzie Północnoatlantyckiej w formacie ambasadorów, później na formatach ministerialnych. Czasami się tego kompromisu nie uda osiągnąć do samego szczytu, bardzo rzadko. Przypuszczam, że tak było w kwestii finansowania rurociągu paliwowego i tu rzeczywiście chwała, że to się udało w tych dniach szczytu uzyskać. Ale tak, ma pani rację, jest to często przemistyfikowana percepcja tego, co dokonuje się na szczytach. One mimo wszystko są ważne, bo tam są te spotkania, nadaje się nowa dynamika polityczna, padają szczególnie nowe przekazy. Jest to taki moment, gdy zwykle machina NATO działa, można powiedzieć, oddolnie poprzez swoją biurokrację i poprzez biurokrację w państwach członkowskich, a tutaj mobilizujemy to kierownictwo polityczne, żeby nie tylko się zainteresowało, ale żeby może wygenerowało nowy impuls. I w tym sensie uważam, że ten przekaz był dobry. Wszystkim nie było zgrzytów. Były nowe decyzje, które pokazują jedność. A wobec tego, że to jest nabudowane na fundamencie NATO, które się zaadaptowało, to jest pozytywna wiadomość.
2: My, panie ministrze, rozmawiamy w trakcie tych dni studyjnych, samorządowych dni studyjnych Europejskiej Partii Konserwatystów. Czy coś zmieniło się, jeżeli chodzi o decydentów, o myślenie na szczeblach europejskich, właśnie o bezpieczeństwie Europy, naszych granic, tych takich najbardziej newralgicznych punktów? Czy jest takie poczucie solidarności tego, że trzeba rozmawiać właśnie z ekspertami, też ze szczeblem samorządowym, aby całościowo zabezpieczyć granice nie tylko poszczególnych państw, ale właśnie Europy?
3: To myślę, że to już jest kwestia, która w sposób taki pewnie nie będzie oficjalnie ogłoszony, ale ta zmiana mentalna się dokonała, tak? Mieliśmy ostatnio w Parlamencie Europejskim, w całym procesie legislacyjnym Unii Europejskiej z Parlamentu, z Radą, decyzję o modyfikacji istotnej tych wcześniejszych szaleń związanych z migracją, które pozwoli na znacznie bardziej kontrolowane zarządzanie tą całą dynamiką migracyjną, wszystkim odsyłanie tych, którzy są zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego, że Europa przestaje być tą czarną dziurą, do której się wpadnie ktoś, to już jakby nie ma możliwości jego wydalenia i kontroli zagrożeń związanych z tą osobą. To jest już pewna kwestia, którą mainstream europejski zaakceptował. Tak samo jak zaakceptował w jakiś sposób zagrożenie rosyjskie. Przynajmniej na razie, tak? Nie ma jakichś nowych kwestii. No, nową sprawą jest, można powiedzieć, w tym zakresie są nasza nowa dynamika w relacjach z Ukrainą i pewna też tu... Wydaje mi się, że nie wszyscy to rozumieją. My sami, można powiedzieć, z pewnym opóźnieniem też zrozumieliśmy, że świat jest bardziej skomplikowany, że świat nie jest czarno-biały, że świat nie jest manichejski, że gdzie arcyzło to jest jedynie, prawda, Rosja, arcydobro to są wszyscy, którzy są przeciwko Rosji. Oczywiście, wiem, to są odcienie szarości. Szarość jest bardzo ciemna po stronie rosyjskiej, ale nie jest tak, że jest bardzo biała po drugiej stronie. I nie mówię tylko o kwestiach historycznych, mówię o tym, co się dzieje. Ja na przykład uważam, że coś, co wpływa już na percepcję w bardzo nieprzewidywalny sposób polityków europejskich, to jest na przykład kwestia tych domniemanych zamachów w Monako. Ale to jeszcze, ta kwestia jeszcze nie... w jaki sposób nie jest uświadomiona i będzie musiała mieć swoje dalsze konsekwencje, które są jeszcze nie do przewidzenia.
2: My, panie ministrze, wielokrotnie rozmawialiśmy, cały czas też rozmawiamy na antenie Radia Wnet o takich koncepcjach, jak nie wiem, koncepcja Trójmorza, Międzymorza. Cały czas słyszeliśmy, że bez Ukrainy to się nie uda, że dzisiaj to Ukraina dysponuje armią, która jakby jest sprawdzona w boju, która potrafi faktycznie odpierać rosyjską agresję, ale no pojawiły się też takie komentarze, że może Ukraina będzie chciała na przykład zabezpieczać i dać częściowo swoje know-how, być może nawet żołnierzy, chociażby państwom bałtyckim. I jak to wszystko w kontekście tego trudnego dialogu teraz polsko-ukraińskiego i ewentualnego budowania takiego wspólnego sojuszu, jak w tym ma odnaleźć się Polska i jak powinna wyglądać ta nasza polityka?
3: Poruszyła pani kilka kwestii. Po pierwsze, to jest kwestia Międzymorza i Trójmorza. Ja powiem szczerze, też jestem w sercu zwolennikiem tego rodzaju projektów, ale wiem, jak są bardzo skomplikowane i czasami łatwiej jest narysować jakąś konstelację, niż ją zrealizować. Wiem też, miałem okazję uczestniczyć w budowaniu regionalnej współpracy i trzeba pamiętać, że ona ma wiele szczebli, wiele, wiele różnych aspektów i ja chciałbym najpierw zacząć od tego, żebyśmy na poziomie krajowym się dobrze skoordynowali, zanim będziemy w stanie realizować wielkie projekty geopolityczne. A do tego jeszcze jest długa, długa droga. To jest pierwsza sprawa. Co do roli Ukrainy w regionie, no to znowu trochę tu padliśmy ofiarą własnej propagandy. Jak mówiliśmy o tym, że bez Ukrainy niczego nie zrobimy. Znaczy, przynajmniej państwo, no trochę więcej zaufania także w swoje własne zdolności. Jesteśmy oczywiście wszyscy pod wrażeniem tego, co zrobiła Ukraina w obliczu rosyjskiej agresji, ale jestem przekonany i nie daj Boże, żeby przyszłość protestowała moje słowa, że Polska poradziłaby sobie co najmniej tak samo dobrze i mamy co najmniej ten sam potencjał, jeśli chodzi o tak zwane mityczne technologie ukraińskie, czy mamy społeczeństwo, które potrafi się mobilizować w obliczu zagrożeń. Więc to jest trochę tak, że my z jednej strony korzystamy z tego, że jesteśmy w bezpiecznej sytuacji, nie musimy być narażeni na te ataki, a z drugiej strony można powiedzieć, że Polska nie jest zmuszona do tego, żeby pokazywać swój potencjał, który jednak rośnie. Ja jestem pełen różnego rodzaju zastrzeżeń do i Wojska Polskiego i tego, jak tym wszystkim zarządzamy, ale wiem też, jak jest ta sytuacja wygląda w innych państwach i że moglibyśmy się często zaskoczyć pozytywnie tym, co bylibyśmy w stanie zrobić. No i teraz przejście do tego, o czym pani powiedziała, o tej roli Ukrainy w państwach bałtyckich. To jest stare zagranie już ukraińskie. Ukraińcy właśnie uwierzyli w to, że to nieszczęście, które stało się ich udziałem, jest ich siłą, że to, że za pieniądze europejskie, zachodnie prowadzą wojnę, to nagle prowadzą ich do ligi światowych graczy. Wiele też innych państw również w to uwierzyło. No są obszary, w których oczywiście mają niezastępowalną w tym momencie przewagę, tak jak to jest to doświadczenie, które się zdobywa z każdego dnia na polu walki, które jest dzisiaj bardzo adekwatne, za rok może nie być tak bardzo adekwatne. I Ukraina rzeczywiście chce grać tą kartą zbudowanych, jak powiedziałem, za obce pieniądze, swoją krwią sił zbrojnych. To była część planu Zełenskiego. Nie sądzę, aby państwa bałtyckiego, szczególnie Polska była zainteresowana tego rodzaju rozwiązaniem. Myślę, że poradzimy sobie w tym zakresie sami, nawet szczerze mówiąc wolałbym, znaczy nie chciałbym, żebyśmy mieli tego rodzaju kontyngenty na... Nie potrzebujemy tego, także...
2: Byłoby to też prawdopodobnie trudne, biorąc pod uwagę całą, prawda, atmosferę.
3: Absolutnie byłoby to rozwiązanie, które powinniśmy unikać, które to jest po to, żeby nas postawić w roli państwa, swego rodzaju wasala. Nie potrzebujemy takiej zależności, nie potrzebujemy ukraińskich jednostek u nas. Poradzimy sobie w ramach NATO, a jak nie, to mamy własne zdolności.
2: Powiedział pan ambasador Tomasz Szatkowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Odyseja wyborcza.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: To jak? Kto wygra mundial?
3: Nie wiem, a co ty myślisz?
2: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
3: No wszystko fajnie, ale z kim?
2: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
3: Dobra, a kiedy?
4: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Po reklamie.
5: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
6: Studio Dublin, panie i panowie. Jak zawsze o tej porze dziewczęta i chłopcy, bo być może też studenciaki i licealiści nas podsłuchują. Zawsze o tej porze Studio Dublin, niegdyś nieco wcześniej, piątkową porą od września roku pańskiego 2010. A ze mną on, Deus Ex Machina, dziś na żywo, redaktor Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie, polska-kije.com. Witam cię, El Redaktory, jak mawia platynowy Stanisław, nasz słuchacz.
7: Ja jestem zawsze żywy, znaczy na żywo. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam Ciebie oczywiście, Tomaszu.
6: No właśnie, wiesz co, wakacyjny czas, więc będzie trochę luźniej, to a propos luźnych tematów, bo my zawsze zwarci i gotowi. W błogosławieni pośród myśli realizatorskich Szymona, Simona, Christianusa, może jakąś piosenkę dzisiaj zagramy, co? Tak niespodziewanie, ni stąd, ni zowąd wakacyjnie.
7: Zaskocz mnie czymś?
6: Czymś cię zaskoczę. Wiesz co, to może Phil Lynott i takie zaproszenie, gdzie zaproszenie do Dublina, ale też z domieszką trochę rozrywki, czyli Jamaican Room, czyli ram po angielsku. Studio Dublin, redaktor Bogdan Ferenc i Tomasz Wybranowski, Jamaican Room, Phil Lynott.

0: Ale zażartował Ram with Cola, very popular. Kto zażartował wielki Phil Lynott? Panie i panowie, słuchacie Radia Wnet? Studio Dublin piątkową porą. Ma ze mną L redaktor. Dzisiaj nie będziemy mówić o zbrodniach, nie będziemy mówić o tym, co nazywa się nielegalnym napływem osób pozbawionych paszportu i wszelkich dokumentów, które mogą zidentyfikować ich tożsamość i coś powiedzieć o ich przeszłości szlachetnej, dobrej lub też nie. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o tym, że drogi Bogdanie, szefie najpoczytniejszego portalu na wyspach polska-myślniki.com, że coś się dzieje w państwie irlandzkim. Albowiem nawet osoby, które wykonują te potrzebne i żądane zawody na Szmaragdowej Wyspie, pochodzą spoza Unii Europejskiej, no niestety mają problem z przedłużeniem pobytu w sposób legalny na Szmaragdowej Wyspie. Czego to może dowodzić, redaktorze?
1: To jest właśnie zastanawiające, bo o ile mógłbym zrozumieć, że ci, którzy ubiegają się tutaj dopiero o azyl, ewentualnie osoby, które otrzymały odmowę pozwolenia na pobyt na Zielonej Wyspie, byłyby deportowane, czy odmawiałoby im się możliwości pozostania na dłużej tutaj. No tak, osoby, które tutaj pracują, mieszkają od kilku lat już, też otrzymują takie odmowy. Nie będę ukrywał, napisałem taki felieton, zadzwoniła do mnie niedawno koleżanka, z którą gdzieś kiedyś tam pracowaliśmy razem. No i właśnie poprosiła mnie o coś takiego, żeby jej pomóc właśnie w tej kwestii, ponieważ ona jest właśnie pielęgniarką, ale we wrześniu kończy jej się pozwolenie na pracę tutaj i no niestety Ministerstwo Sprawiedliwości nie przedłużyło jej tego pozwolenia. I teraz zastanawiam się, czy to jest jednostkowy przypadek, czy też nie dopełniła jakichś formalności, czy też może popełniła jakąś zbrodnię niesamowitą, i z tego tytułu nie otrzymała pozwolenia na dłuższy pobyt w Republice Irlandii, czy po prostu państwo irlandzkie zmieniło zasady, na których tutaj mogą przebywać osoby spoza Unii Europejskiej. To jest zastanawiające, bo szczerze powiem, nie spotkałem się do pewnego momentu z czymś takim, chociaż drążąc temat zauważyłem, że pewne sygnały zaczęły się już tutaj pojawiać. Pewne osoby mówiły mi, sugerowały właściwie, to są osoby, które związane są z władzami tego kraju, sugerowały mi, że tak się dzieje, ponieważ należy zrobić porządek ze wszystkimi osobami, które są tutaj potrzebne lub niepotrzebne. Także może faktycznie państwo zaczęło robić porządki, zaczęło przygotowywać grunt, aby pozostały tutaj osoby, które są naprawdę niezbędne. No i może zrobi też tak, że będzie przyjmowało tylko osoby, które mogą wnieść coś do tego kraju. Nie wiem, jak to wygląda w zetknięciu z przepisami Unii Europejskiej, no ale na jakiejś podstawie ta odmowa musiała być wystawiona. Tutaj sprawa jest dosyć zaskakująca i myślałem do tej pory, że takie zawody jak właśnie pielęgniarki, lekarza czy wszystkie inne są w jakiś sposób chronione. Okazuje się jednak, że nie, że Irlandia zaczęła myśleć w inny sposób, chociaż dla mnie trochę niezrozumiały, chociaż też nie mogę powiedzieć, że niezrozumiały, bo jest dokładnie podobnie jest jak w Polsce, czyli tutaj bardzo duże pieniądze wydaje się na zatrudnianie osób, które pracują w służbie zdrowia. No a nie czyni się specjalnie dużych inwestycji, choćby wspomnieć ten 19 już teraz przełożony termin uruchomienia szpitala dziecięcego w Dublinie, który będzie najdroższym szpitalem na świecie, jak już może kiedyś za kilka lat zakończy się jego budowa. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. Co mnie zaskoczyło jeszcze w tej sprawie? No coś takiego, że właśnie osoby, które są tutaj jak gdyby potrzebne, do których nie ma wątpliwości, że no bo pracuje tutaj przynajmniej ta moja koleżanka, pracuje tutaj już chyba od 7 czy 8 lat i w zasadzie pracuje od pierwszego dnia, kiedy przyjechała, takie osoby dostają odmowy. Nie rozumiem tej decyzji, no ale też nie mogę negować samej decyzji jako takiej, bo nie znam wszystkich szczegółów sprawy. Ja miałem nakreśloną jakoś w ogólny sposób tę sytuację, ale no to jest zaskakujące. No nie powiem, bo cała sprawa zaczęła się bardzo dziwnie, bo początek tego był taki, że ta koleżanka zaproponowała, abyśmy podali w urzędzie, że jesteśmy razem, że jesteśmy parą i wtedy na tej podstawie ona mogłaby uzyskać przedłużenie tej wizy pracowniczej. No ja się oczywiście na to nie zgodziłem, bo jednak jest to zwykłe oszustwo. Także sprawa wygląda nieciekawie. Tu też dodam jeszcze, drodzy Państwo, że dowiadując się właśnie głębiej o takie sytuacje, które się tutaj zdarzają, dowiedziałem się natomiast z tego, że coraz częściej takie fikcyjne związki jak gdyby pojawiają się tutaj na wyspie i niezależnie od tego, czy są to osoby urodzone w Indiach, czy na Ukrainie, czy w każdym innym państwie na świecie, coraz częściej dąży się do tego, żeby zawierać związki z osobami z Unii Europejskiej, bo to z kolei zabezpieczać ma przed tym, żeby otrzymać odmowę albo pracy, albo później przedłużenia samej wizy pracowniczej, czy też wizy pobytowej.
0: A panie i panowie, poczekaj, Bogdan, bo ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, że tak naprawdę przez twoją uczciwość przeszło ci koło nosa przynajmniej 10 tysięcy euro w tłuściutkich banknotach brukselskiego Banku Europejskiego, no bo te ceny czasami nawet dochodzą do 20-22 tysięcy, tak, patrząc na tych forach, gdzie właśnie poszukuje się pani albo panów, którzy byliby skłonni pod niebem Szmaragdowej Wyspy zawrzeć związek małżeński na papierze.
1: Że ja tego wcześniej nie wiedziałem. No, dychacie tam 15 nawet. To zawsze by się przydało.
0: Nie żartuj. Redaktor Bogdan Ferenc żartuje, panie i panowie. Natomiast teraz opowiemy sobie o rzeczy następującej, gdyż...
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Czasem dostaję cięgi za słowo kanikuła, kanikuły. To nie jest rosyjskie słowo, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Wystarczy poczytać sobie Jana z Czarnolasu czy Mikołaja Reja z Nagłowic. Kanikuła to czas letni, czas wypoczynkowy. Ergo to, czego teraz doświadczamy na Szmaragdowej Wyspie, czyli żar lejący się z nieba. No i owóż, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, ja jestem w wielkiej kropce, albowiem żar leje się z nieba. Wczoraj temperatura na naszym redakcyjnym termometrze osiągnęła 29 stopni Celsjusza w Irlandii, w krainie deszczowców. Mało tego, Krajowy Instytut Met Eiren wydał oficjalne ostrzeżenie przed upałami dla 12 hrabstw, w tym również dla Dublina, i żółty alert, zagrożenia pożarowe i hydrologiczne. To tu, to tam czasami zaczyna brakować wody, jak w niektórych miejscach, podobnież w Galway, bo też o Waterford coś pisano. No i cóż, też komentuje się redaktorze Bogdanie Ferencu, szefie portalu polska-kije.com, o prawach pracowniczych, tak? Czyli bezpieczeństwo pracy w czasie upałów. No, choć w Irlandii nie ma przepisów określających maksymalną temperaturę w miejscu pracy, no wiadomo, klimat zobowiązuje wyspiarski. Natomiast związki zawodowe nie dalej jak wczoraj przypomniały o obowiązku zapewnienia przez pracodawców dostępu do wody, odpowiedniej wentylacji i dłuższej przerwy od pracy. Jak ty sobie radzisz z tymi upałami, co tam w Galway, z tymi brakami rzekomymi wody, jak to donoszą media?
1: No na razie nie przesadzajmy. Wczoraj było 26 stopni Celsjusza, także nie było specjalnie złej temperatury. Mówię o temperaturze południowej, kiedy grunt już był nagrzany. Był lekki wiaterek, więc było naprawdę znośnie, można to powiedzieć. A nawet po południu wyszedłem w takiej lekkiej kurteczce na sobie. I nie powiem, żebym się spocił, więc no, drodzy Państwo, teraz mam na termometrze 21 stopni, lekkie chmurki, ale jest też słonecznie od samego rana. Nie ma wiatru, więc może być faktycznie ciepło, chociaż tutaj Instytut Meteorologiczny nie zapowiedział, żebyśmy mieli jakieś drastyczne upały właśnie po zachodniej stronie wyspy. Co do tych pracowników, no to faktycznie nie ma przepisów, które mówią, że nie wolno pracować powyżej jakiejś tam temperatury. No Irlandia, tak jak powiedziałeś, no nie jest krajem afrykańskim. No i oczywiście tutaj te wysokie temperatury, czyli przekraczające 25 stopni Celsjusza, są naprawdę bardzo rzadkie. No i zaraz po przekroczeniu tej, bo jest taka zasada tutaj, że jeżeli przez 5 kolejnych dni temperatura w południe będzie powyżej 25 stopni, no to wtedy uznaje się że należy wprowadzić alert pogodowy. Do tej pory mamy takie delikatne, miejscowe alerty pogodowe, gdzie właśnie przekroczona będzie ta temperatura i będzie dochodzić do około 30 stopni. No i apelują zarówno władze państwowe, jak i władze te zdrowotne, czyli HSC, nasz taki zarząd służby zdrowia, żeby pracownicy jednak otrzymywali albo wodę, albo pracowali w skróconych godzinach, ewentualnie mieli zapewnione jakieś dodatkowe chwile odpoczynku, pracowali w cieniu i o ile to możliwe. Tutaj podchodzi się do tego na tyle realnie, że po prostu normalnie, ze zrozumieniem, że tak powiem, to nie jest Polska i tu się trochę inaczej patrzy na pracownika, no a też inaczej patrzy się na to, co mówią irlandzkie władze. Czy będzie tak długo gorąco? Powiem Państwu, że tak. Dzisiaj otrzymałem najnowszą prognozę pogody i przynajmniej do przyszłego czwartku będziemy mieli takie wysokie temperatury, ale to oczywiście niesie ze sobą pewne konsekwencje, czyli ten brak wody, który jest widoczny zazwyczaj w Irlandii, choć to deszczowy kraj, jednak problemem są te zbiorniki, których po prostu nie ma, które magazynowałyby wodę i woda, która pada sobie u nas po prostu ścieka do oceanu, czy też przez rzeki, czy po chodnikach, przez studzienki odprowadzające tę wodę. Kolejna sprawa, no cóż, Irlandia mogłaby się przygotować na to, żeby mieć takie zbiorniki magazynujące, no ale odkąd pamiętam, czyli odkąd jestem tutaj na wyspie, jest rozmowa o budowie takiego zbiornika w okolicach Dublina. Później wyszła dodatkowa kwestia, żeby z estuarium rzeki Shannon taką rurę dosyć długą, bo to tam około 200 kilometrów przeciągu.
0: Bogdanie, powiem Ci tak, a propos tego, ja jestem na Szmaragdowej Wyspie lat 21 i wciąż słyszę o tym pomyśle. O rurze słyszę od roku pańskiego 2012. To nie jest jakaś nowość, ale piękne słuchaczki i zacni słuchacze, Wy, którzy macie na przykład plus 50, tak jak ja i redaktor Bogdan Ferenc, choć wciąż jesteśmy w dobrej formie, ja różnie, ale przynajmniej to maskuję antenowo, że jest bardziej niż dobrze. Natomiast Bogdanie, no przecież nasi piękni słuchacze, nasze zacne, najwspanialsze słuchaczki, te plus 40, plus 50, no przecież słyszą o tym, że w Żarnowcu miała być elektrownia atomowa, że CPK miało powstać, nie wbita ani jednej łopaty i mnóstwo innych rzeczy, więc myślę, że politycy mówią sobie, to jest takie bajanie, jakbyśmy się spotkali z panem Hernem, tak? Tym wróżem z serialu Robin Hood, gdzie w roli głównej Michael Pratt, a w tej drugiej części ten Londyn to syn wielkiego Sir Seana Connery'ego, więc myślę, że te dwa matriksy wciąż obowiązują. My wierzymy, że politycy robią dla nas coś dobrego, a oni wierzą święcie w to, że robią dla nas rzeczywiście coś absolutnie dobrego. No i w związku z tym przechodzimy do tematu irlandzkiej prezydencji. Wiem, że sobie zębiska na to ostrzysz, ponieważ od 1 lipca do 31 grudnia Republika Irlandii sprawuje ową rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To już po raz ósmy w historii. Przypomnę, że Irlandia w Unii Europejskiej jest od roku 1973. Politycy irlandzcy chwalą się tym, że do cna wykorzystaliśmy absolutnie wszystko i jeszcze więcej, aby ta Irlandia stała się nowoczesna. Ja zawsze patrzę na zdziwione twarze moich znajomych, którzy wizytują Irlandię, że stan dróg jest bardziej niż znakomity. Autostrady, te wszystkie skręty, te wszystkie wiadukty i tak dalej, ale nie o tym, ponieważ nasz prezes Rady Ministrów, Taoiseach, premier Michael Martin powiedział tak, że Dublin podczas prezydencji numer 8 irlandzkiej prezydencji skoncentruje się a. na budowaniu konkurencyjności gospodarczej. Pytanie, jak chcą to uczynić w dobie podatku węglowego i innych, o czym za chwilę. Dwa, cyfryzacji, no ale Irlandii łatwo jest mówić, no ponieważ te wielkie koncerny amerykańskie, które tutaj są, no Irlandię wspierają a propos podatków czy innych rzeczy. Po trzecie, Michael Martin mówi, Bogdanie, o uproszczeniu procedur prawnych oraz bezpieczeństwie i obronności, no i tutaj atakują go kto? Opozycyjni posłowie, że mówi to o tej obronie, ale tylko w kontekście wojny na Ukrainie. Prezydent Zełenski pojawił się pod niebem Szmaragdowej Wyspy. Dostał sto parę baniek. Wiesz co, patrząc na słabą kondycję ukraińskiej gospodarki, biednych oligarchów, no i to, jakie są potrzeby Ukrainy, no to ja bym to potraktował jako policzek, to aż no, tylko sto parę baniek, tak mało trochę. Bogdanie, ale za to też poszły, ale za to też poszły połajanki, przede wszystkim ze strony posłów niezależnych, którzy powiedzieli, hola, hola, a gdzie ci nasi Irlandczycy, którzy nie mają gdzie mieszkać? Przypomnę, że poziom bezdomności przekroczył 18 tysięcy osób, to raz. Gdzie wsparcie dla naszych zakładów pracy, które borykają się z coraz większymi cenami energii? No i na widnokręgu przynajmniej dwie podwyżki, Bogdanie. Pierwsza już od 1 sierpnia, podwyżek cen energii. No więc mówienie o tej konkurencyjności gospodarczej i o uproszczeniu pewnych procedur, no to chyba nasz prezes Rady Ministrów, premier Republiki Irlandii Michael Martin chyba się zagalopował za daleko w tych pobożnych życzeniach z agendy prezydencji irlandzkiej.
1: Ja się śmieję z tego, co było mówione przed objęciem jeszcze prezydencji. Po prostu to, co zrobili, to, co zaproponowali, no to są takie ogólniki, które dla Irlandii nie zrobią niczego. Ja rozumiem, że to wtedy w takim przypadku, czyli w przypadku prezydencji należy dbać o interes całej Unii Europejskiej, no ale jednocześnie po co było zawsze dodawane, że zyska na tym Republika Irlandii? Ona w żaden sposób nie zyska, tylko stracimy. Bo to są niesamowite koszty i tutaj mówi się, że no tak cirka 500 milionów euro to jest takie najmniej, ile wydamy. No i taka jest prawda. No ostatnio właśnie przyjechała jakaś grupa polityków z Europy, no i pierwsze to zrobili, zamiast rozmawiać o tym, jak poprawić sytuację w naszej części, na naszym kontynencie, no to poszli do Guinnessa, do Muzeum Guinnessa i tam sobie oglądali, jak się kiedyś produkowało to.
0: Ale Bogdan, to jest piękne muzeum, przecież wielokrotnie.
1: Ja nie mówię, że
0: bywaliśmy, nie. Tak? A może tam w tym najwyżej położonym pubie, tak? To są takie dwie okrągłe, szklane kawiarnie, gdzie można podziwiać 360 stopni uroki pięknego miasta Dublina. Może tam coś uradzili, jak myślisz? Czy po kilku głębszych bogactwa wpłynie narodowego Irlandii teraz rozmowy pewnie poszły w innym kierunku.
1: To zależy, jakie bilety Michał Martin kupił, bo jak te tańsze, to nie dostali.
0: To jest paradne, wiadomo, czy może to nie był ekskluzyw i deluxe, tylko po prostu standardowa wycieczka do piątego piętra i tyle, nic więcej.
1: No właśnie, i to jest właśnie na tej
0: zasadzie. I to jeszcze bez degustacji.
1: No wiesz tam.
0: No są w pracy, politycy zawsze są w pracy, więc oni nie mogą spożywać w ogóle alkoholu. O.
1: Matka aż mnie zatkało. Ale nie, pójdźmy dalej.
0: Pójdźmy dalej.
1: Będzie się rozmawiało przede wszystkim.
0: Tak jak politycy rozmawiają, nie o tym, co trzeba, tylko o zupełnie innych historiach.
1: Poszliśmy w takim kierunku, że nie, bo jeszcze naprawdę zabrniemy za daleko. W każdym razie będzie się właśnie rozmawiało między innymi na tym dzisiejszym spotkaniu o tym, jak obniżyć koszty energii elektrycznej właściwie w całej Europie. No i ja jestem zafascynowany tym, bo ci ludzie rozmawiają o wszystkim, tylko nie o tym, co faktycznie podnosi te koszty zakupu prądu przez Europejczyków.
0: Ale Bogdan, gdyby w czasach wojen krzyżowych właśnie ten Zielony Ład był głównym podmiotem religijności, to powiem szczerze, że przy pierwszej krucjacie podbiliby cały Bliski Wschód po prostu, ci wyznawcy tej zielonej religii. Takie mam wrażenie.
1: No, tak. Tylko, o, drodzy Państwo, no przykład Irlandii. No jeżeli Irlandia tak właśnie ma takie bardzo dobre warunki do tego, aby wiatrakami stać w całej Europie, no bo wieje tutaj praktycznie cały czas i możemy, mamy miejsce na to przynajmniej w morzu, żeby stawiać te wiatraki. No a nadal ponad 70%, zdrowo ponad 70% tych wszystkich węglowodorów jest kupowane i sprowadzane na wyspie, żebyśmy w ogóle mieli prąd i ogrzewanie tutaj, no to jest coś nie tak. No to po co ta cała Po co ta cała rozmowa o tym, że będziemy mieli w końcu czysto, że będzie pięknie, że będziemy mieli tani prąd? Nigdy nie będziemy mieli taniego prądu, bo przede wszystkim nie są te zielone źródła energii, nie są tanie, one nie są też ekologiczne, no bo pomyślmy, ile trzeba betonu, żeby w ogóle taki wiatrak stanął.
0: Ale Bogdan, powiedzmy sobie szczerze, i to będzie problem w Polsce, gdzie te wiatraki są stawiane, to tu, to tam. Natomiast cieszą się ci, którzy dzierżawią ziemię, natomiast no potem taka firma krzak może się zwinąć i potem okaże się, słuchajcie, doprowadzenie do porządku ziemi, pola, miejsca, gdzie taki wiatrak jest, to jest rząd wielkości, nie lubię tego określenia, ale go użyłem, od 2,5 do 3,5 miliona złotych.
1: No właśnie.
0: Aby uporządkować miejsce po starym wiatraku. Więc jeżeli ktoś wynajął sobie na przykład hektar i na takim poletku hektarowym jest taki wiatraków 6 albo 7, no to koszty dzierżawy nie pokryją tego, co nazywa się restrukturyzacją gleby i tego, co wokół, aby pozbyć się tej infrastruktury towarzyszącej, aby te wiatraki mogły się kręcić. Ale dobra, ale o tym innym razem, Bogdanie, bo w finale zostawiłem sobie smakowitą rzecz, a mianowicie...
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Panie i panowie, zbliża się Eleventh Night, co można tłumaczyć jako noc 11, Irlandia Północna, czyli Ulster, to przypomnę doroczne obchody, które odbywają się 11 lipca, w tym roku 12 lipca, które poprzedzają tak zwane Glorious 12, czyli chwalebną 12, bo kulminacyjnym punktem jest rozpalenie potężnych ognisk na terenach lojalistycznych, czyli tam, gdzie Irlandczycy z północy twierdzą, my murem za królem Karolem, koniec, kropka, Ulster, Londyn, jedna sprawa. Geneza oczywiście wiąże się z bezpośrednio z chwalebną rewolucją. Glorious Revolution to były lata 1688-1689. No i w wyniku tychże różnych wydarzeń historycznych pozbawiono tronu katolickiego monarchę i ugruntowano pozycję protestantyzmu. Ale, o co chodzi? Bo według tradycji latem 1690 roku zwolennicy Wilhelma III rozpalali wielkie ognisko na wzgórzach hrabstw Atrim i Down. Ich celem było oświetlenie drogi i pomoc bezpiecznej nawigacji dla statków królewskich pływających nocą do Zatoki Belfast. No i oczywiście katolicy zostali sromotnie podbici, a większość Irlandczyków z północy piny do kart bankomatowych ma 1690, co w filmie Trainspotting 2 można obejrzeć. Natomiast dlaczego o tym z redaktorem Bogdanem mówimy? A mianowicie dlatego, że te doroczne, coroczne obchody lojalistyczne Eleven Night wzbudziły w tym roku kontrowersje w miejscowości Mogashell w hrabstwie Tyrone, bo na szczycie potężnej konstrukcji z palet wzniesiono replikę meczetu oraz antyimigracyjne i antyislamskie hasła wymalowano. Oczywiście wywołało to natychmiastowe potępienie, bo to organizacje broniące praw człowieka, bla bla, w tym oczywiście Amnesty International, któremu nie przeszkadzało na przykład wspierać kampanię nawołującą do mordowania dzieci, do aborcji. No i cóż, policja północnoirlandzka rozpoczęła w nocy operację, która miała na celu usunięcie makiety, a nawet jej zniszczenie. Aby temu zapobiec, organizatorzy podpalili ognisko znacznie wcześniej niż planowano. No i cóż, akcja policji się nie udała. Kilka słów o tym, drogi Bogdanie, bo ta polaryzacja północ-południe, katolicy protestanci. Mimo, że z biegiem czasu właściwie te granice się zacierają, to jednak są wciąż mocne, zwłaszcza kiedy mówi się o referendum, który ma zjednoczyć Szmaragdową Wyspę w jedno państwo, w jeden kraj.
1: Mówiąc o samym referendum, to słupki poparcia dla zjednoczenia rosną. Nie wiem z jakiego powodu, domyślam się tylko, że no niestety Wielka Brytania trochę po macoszemu traktuje Irlandię Północną w ostatnimi laty.

0: Irlandczykami, powiedzieli po prostu pewnym sytuacjom dość. Nie chcą tutaj więcej meczetów, nie chcą tutaj więcej religii islamskiej i chcą, żeby wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, szanowali ich historię i ich przyzwyczajenia.
1: A w finale powiem, że też wskazują Polskę jako wzór. Panie i panowie, było to Studio Dublin, gdzie w rolach głównych on, szef najpoczytniejszego portalu polska-kijek.com, redaktor Bogdan Ferenc. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie Tomaszu, życzę udanego weekendu.
1: A jutro też Bogdan Ferenc ze mną w tym specjalnym bloku a propos pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu w Galicji Wschodniej, Chełmszczyźnie, mojej ziemi zamojskiej. Specjalne programy od godziny 12. Minęła godzina 12, za chwilę serwis informacyjny Radia Wnet. Michał już w blokach startowych, było to Studio Dublin.
2: Studio Dublin.

0: Dzień dobry, minęła 12. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasów na południu Hiszpanii. Trwa akcja gaśnicza w prowincji Almeria. Ciała ofiar odnaleziono w pobliżu wioski Bedar. Nadal poszukiwanych jest 19 osób, a setki mieszkańców zostały ewakuowane. W akcji uczestniczą setki strażaków. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogło być uszkodzenie linii energetycznej. Przewodniczący władz Andaluzji określił skutki pożaru jako dewastujące i ostrzegł, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Tegoroczna fala upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów w południowej Europie. Lwów chce ogłosić rok zbrodniarza Szuchewicza. Jak mówi korespondent Radia Wnet na Ukrainie Artur Żak, to jawna prowokacja wymierzona w Polskę. Deputowany Lwowskiej Rady Obwodowej Światosław Szeremeta zgłosił projekt upamiętniający w przyszłym roku 120. rocznicę urodzin dowódcy UPA. Komisja Kultury szybko wydała pozytywną opinię, a ostateczne głosowanie radnych zaplanowano na połowę miesiąca. Więcej na ten temat na portalu Wnet.fm. Do Sejmu trafi wniosek o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej i wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak, sprawa dotyczy podejrzenia naruszenia ciszy wyborczej. Pismo w tej sprawie ma zostać przekazane marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu jeszcze dziś. Informacja jako pierwszy podał TVN24, a zawiadomienie złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Chodzi o wpis w mediach społecznościowych, który Myrcha opublikował przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w 2025 roku. W sobotę 17 maja na jego profilu pojawiła się grafika z hasłem „W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego”. Funkcjonariusz ukraińskiego wywiadu wojskowego, który wcześniej przyznał się do zabójstwa kobiety podejrzewanej o próbę zamachu na biznesmena w Monako, wycofał swoje zeznania. Podczas posiedzenia sądu w Kijowie Władysław Reut oświadczył, że nie oddał śmiertelnego strzału i odpowiedzialnością obarczył drugiego mężczyznę podejrzanego. Sprawa budzi duże zainteresowanie, ponieważ Reut jest ukraińskiego wywiadu wojskowego, a drugi oskarżony, Witalij Żykowicz, do niedawna pracował w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Prezydent Zełenski zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi dodatkowe informacje dotyczące tej sprawy. Nadal nie są znane motywy ubiegłotygodniowego zamachu bombowego w Monako, którego celem był biznesmen Wadym Jermołajew i jego rodzina. Przedsiębiorca został objęty ukraińskimi sankcjami za prowadzenie działalności gospodarczej na okupowanym przez Rosję Krymie. Kobieta podejrzewana o przeprowadzenie zamachu została kilka dni temu zamordowana. Chiny po raz pierwszy z powodzeniem przeprowadziły lądowanie rakiety wielokrotnego użytku. Jak poinformowały państwowe media, rakieta Długi Marsz 10B wystartowała z kosmodromu na wyspie Hainan, a po oddzieleniu od górnego stopnia jej pierwszy człon pionowo wylądował na pływającej platformie. To ważny krok dla chińskiego programu kosmicznego i próba zmniejszenia dystansu do USA, gdzie rakiety wielokrotnego użytku od lat wykorzystują firmy SpaceX, Ilona Muska oraz Blue Origin Jeffa Bezosa. Jak wyjaśnia BBC, możliwość ponownego wykorzystania pierwszego stopnia rakiety znacząco obniża koszty wynoszenia satelitów i prowadzenia misji kosmicznych. Rakiety Falcon 9 firmy SpaceX wykonują obecnie około 150 startów rocznie, a ich boostery mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

0: Prognoza pogody.
1: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i też przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniej popada na Warmii i Mazurach, Podlasiu, północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam od 15 do 17 stopni.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
7: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
8: Piątek o godzinie 19:00 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kuciński.
5: To była autopromocja.
9: Szczecin 98,9 FM.
10: Radio Wnet.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet.

0: Minęła 13, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Lwów chce ogłosić rok zbrodniarza Szuchewycza. Jak mówi korespondent Radia Wnet na Ukrainie Artur Żak, to jawna prowokacja wymierzona w Polskę. Deputowany Lwowskiej Rady Obwodowej Światosław Szeremeta zgłosił projekt upamiętniający w przyszłym roku 120. rocznicę urodzin dowódcy UPA. Komisja Kultury szybko wydała pozytywną opinię, a ostateczne głosowanie radnych zaplanowano na połowę miesiąca. Więcej na portalu wnet.fm. Rozporządzenie wprowadzające maksymalne dopuszczalne temperatury w miejscu pracy zostało podpisane przez minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Zgodnie z nowymi przepisami wykonywanie obowiązków będzie musiało zostać czasowo wstrzymane, gdy temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach lub 32 stopnie podczas pracy na otwartej przestrzeni. Rozporządzenie nakłada także na pracodawców obowiązek podejmowania działań ograniczających skutki upałów. Po przekroczeniu określonych progów temperatury będą musieli zastosować rozwiązania techniczne, takie jak klimatyzacja lub organizacyjne, m.in. dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy albo zmianę godzin wykonywania obowiązków. Nowe przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od ich opublikowania. Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasów na południu Hiszpanii. Trwa akcja gaśnicza. W prowincji Almeria ciała ofiar odnaleziono w pobliżu wioski Bedar. Nadal poszukiwanych jest 19 osób, a setki mieszkańców zostały ewakuowane. W akcji uczestniczą setki strażaków. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogło być uszkodzenie linii energetycznej. Przewodniczący władz Andaluzji określił skutki pożaru jako dewastujące i ostrzegł, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Tegoroczna fala upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów w południowej Europie. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej i wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak, sprawa dotyczy podejrzenia naruszenia ciszy wyborczej. Pismo w tej sprawie ma zostać przekazane marszałkowi Sejmu jeszcze dziś. Informację jako pierwszy podał TVN24, a zawiadomienie złożył poseł PiS Dariusz Matecki. Chodzi o wpis w mediach społecznościowych, który Myrcha opublikował przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w ubiegłym roku. W sobotę, 17 maja, na jego profilu pojawiła się grafika z hasłem „W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego”. Funkcjonariusz ukraińskiego wywiadu wojskowego, który wcześniej przyznał się do zabójstwa kobiety podejrzewanej o próbę zamachu na biznesmena w Monako, wycofał swoje zeznania. Podczas posiedzenia sądu w Kijowie Władysław Reut oświadczył, że nie oddał śmiertelnego strzału i odpowiedzialnością obarczył drugiego podejrzanego. Sprawa budzi duże zainteresowanie, ponieważ Reut jest czynnym i odznaczonym oficerem ukraińskiego wywiadu wojskowego, a drugi oskarżony, Witalij Żykowicz, do niedawna pracował w SBU. Prezydent Zełenski zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi dodatkowe informacje dotyczące całej sprawy. Nadal nie są znane motywy ubiegłotygodniowego zamachu bombowego w Monako, którego celem był biznesmen Wadym Jermołajew i jego rodzina. Przedsiębiorca został objęty ukraińskimi sankcjami za prowadzenie działalności gospodarczej na okupowanym przez Rosję Krymie. Kobieta podejrzewana o przeprowadzenie zamachu została kilka dni później zamordowana.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
4: Blisko czy daleko?
3: Jedno i drugie.
4: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
3: To możliwe?
4: W Radiu Wnet jak najbardziej.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12:00 tylko w Radiu Wnet.
3: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
5: Słuchajcie Radia Wnet.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki.

0: i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
4: Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Wiejak „Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej”. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać skoro wnet? 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
2: To była autopromocja.
1: W ciągu jednego piątkowego poranka zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, piękne słuchaczki i ciocie słuchacze. Ledwo zdążyłem, ale jak to się mawia, pod chorąży zawsze zdążyłem. Szymon Simon Christianus przy konsolotach w Warszawie. A ja z dobrymi wieśćmi, albowiem piękne słuchaczki i ciocie słuchacze, po godzinie 14 w drugiej części muzycznego piątku. Dwie emocjonujące premiery. Na takie albumy czeka się bardziej niż bardzo. Nowa płyta grupy The Rolling Stones. Dziś premiera, już dziś na antenie Radia Wnet. Co najwspanialsze, najbardziej energetyczne numery piosenki spółki kompozytorskiej Keitha Richardsa i Micka Jaggera, ale też cover. Pewien cover Amy Winehouse, o której opowiadamy sobie z Sabiną Carvalho na antenie Radia Wnet, sygnując jej niezwykłe spektakle, które już jesienną porą, październik, listopad, jesteśmy patronem tego wydarzenia. I oczywiście o tej zamrożonej nieco Charlotte, wielki Jack White. W pierwszej części moim Państwa gościem za niespełna 7-8 minut kto? Ewa Jackowska, wdowa po Marku Jackowskim i ciąg dalszy batalii o prawa do spuścizny wielkiego Marka Jackowskiego i o tym, jak to niektóre label robią sobie takie dziwne fikołki. Natomiast, panie i panowie, myśląc o Jacku White'cie, pomyślałem sobie, że musi zabrzmieć to nagranie. To nagranie prawie wieńczyło 3-godzinne Cienie w jaskini środową porą. Jack White, Love is Blindness, no i poszumy pobrzęki tej niezwykłej powieści Scotta Fitzgeralda, panie i panowie. Wielki Gatsby, oczywiście wolę Roberta Redforda niż Leonardo DiCaprio, ale ścieżka dźwiękowa do filmu pana Bergmana bardziej niż dobra tam. Jack White i ta oto pieśń, cover grupy U2, Love is Blindness. Tomasz Wybranowski, Muzyczny Piątek.

0: oczywiście w oryginale z płyty 16 Saltness, Jack White, który dzisiaj ogłosił światu premierę swojej najnowszej płyty. To oczywiście rzecz bardziej niż niezwykła i powiem Państwu, że mam już swoich faworytów Radio Wnet na czasie dzisiaj premiery i dzisiaj po godzinie 14 opowieść o tych albumach. A teraz Częstograj.
1: Czas na Częstograj.
0: Panie i panowie, i to będzie hicior z najnowszej płyty o oszronionej nieco, zmrożonej Charlotcie. Jack White w jednej i drugiej Polak, do 4 razy sztuka, czy czwarta żona, bo niedawno rozwiódł się ze swoją trzecią żoną, da mu szczęście i ukojenie. Pożyjemy i zobaczymy, ale jeżeli mówi o kobietach, she is in frenzy, czyli ona jest w totalnym szale, no to nie wiem, czy to dobrze wróży, ale utwór znakomity. Dzisiaj premiera, dzisiaj na antenie Radia Wnet. Frozen Charlotte, Jack White.

0: She is a Frenzy, ona jest w jakimś szale, śpiewa Jack White, płyta absolutnie znakomita i tytuł Frozen Charlotte i będę opowiadał o tym, podobnie jak o krążku grupy w Rolling Stones najnowszym, który jeszcze świeży, ciepluteńki ukazał się właśnie dzisiaj. A teraz...
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Panie i panowie... Za niespełna 5 minut moim Państwa gościem będzie ona, Ewa Jackowska, i będziemy rozmawiać o czym? O tym, co dalej ze spuścizną i pamięcią Marka Jackowskiego. Ale zanim ta rozmowa, stwierdziłem, że musi zabrzmieć ta pieśń niezwykła. Marek często opowiada mi, że obok Lucioli to jedna z tych najniezwyklejszych kompozycji, którą wyczarował, którą stworzył jako wielki kompozytor, ten nieziemski, bo niebiański melodyk.

0: Bożeż ty mój, gdzieś między albumem O z Wykrzyknikiem a Nocnym Patrolem ta niezwykła kompozycja Marka Jackowskiego. Espania Forever. I wciąż ciarki na przełęczy serca i duszy, a ze mną ona, muza Marka Jackowskiego, ukochana małżonka Ewa Jackowska. Dzień dobry, Ewa.
1: A witam Tomaszu i witam serdecznych słuchaczy zacnego, jakby to Mareczek powiedział, Radia Wnet.
0: No tak. Wciąż ciarki na sercu i duszy, kiedy słucha się tej kompozycji. Ja tobie zazdroszczę tych opowieści, rozmów z Markiem, bo o muzyce też zapewne rozmawialiście, Ewo.
1: Opowieści dziwnej treści, nie, tak. To taki żart oczywiście, ale jeszcze tak szybciutko nawiążę do tego pięknego utworu. To współkompozycja Marka razem z Ryszardem Olesińskim, ale coś muszę tutaj powiedzieć, bo jakby nie było dzisiaj, pójdziemy innym troszkę ściegiem, może nie koniecznie za Ikszu, chociaż do niego nawiążę, ale wytwórni płytowej i no i osób, które brały w tym jakby udział. Możesz sobie wyobrazić taką rzecz, że utwór Espania Forever, właśnie tę, którą tutaj mogliśmy posłuchać, piękną kompozycję, współkompozycję Marka i pana Olesińskiego. Na płycie jest podpisane jako ten utwór, jako Kora i Manam.
0: No ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego, chociaż no też w niektórych źródłach...
1: Takie rzeczy mają miejsce. Takie rzeczy mają miejsce pod nazwą Warner Music Poland i Kamiling, więc to jedna z takich wielu absurdów, że tak powiem. No.
0: I zaraz o tym będziemy mówić, bo to...
1: Zaraz będziemy mówić.
0: Zawsze Marek się rozczulał właśnie, że kiedy myślał o tym, że ten zespół znowuż wystąpi razem na scenie, no stwierdził, że z panią Korą to pewnie nie, ale w tym starym składzie i właśnie same pochwały na cześć świętej pamięci Ryśka naszego kochanego, Ricardo, jak mawiał o nim, dokładnie, Ricardo Clapton, chociaż ja mawiałem, że pan Ryszard jest zdecydowanie lepszy od Erika Claptona, który trochę gdzieś tam odcinek kupono od tej swojej sławy z lat 60. i początku 70. Natomiast co nas może niepokoić, bo ja cały czas mówię, że musimy wspierać tych, którzy o tę spuścizną znakomitych polskich artystów, a Marek Jackowski był artystą pierwszej wody, artystą przez duże A. No trzeba z perspektywy czasu przypominać tę spuściznę, postać, wielką postać Marka Jackowskiego. Ja czasami mówiłem, on mówi, nie, to za daleko posunięte porównanie, Tomaszu, był bardzo skromny. Ja mówię, stary, ty jesteś jak Keith Richards. Gdybyś się urodził, chłopie, nie pod Olsztynem, tylko gdzieś w okolicach Bostonu, Filadelfii albo w Nowym Jorku, to byłbyś gwiazdą, miałbyś cały świat u stóp.
1: No z pewnością tak by było, wiesz. Ale wiesz, wracając do Marka skromności i jego poglądu na świat, na... On ma to, co ja mam, wiesz, może dlatego tak się dobrze rozumieliśmy. Chociaż to jest taka cecha z jednej strony fajna, z drugiej strony trochę kiepska, za którą się dostaje po głowie. Mianowicie to, że mierzysz swoją miarą innych ludzi i to jest, wiesz, to jest porażające, bo to, że ty jesteś uczciwy i korekt, to nie znaczy, że wszyscy ludzie, którzy cię otaczają, tacy są. I później skutkuje to różnymi niefajnymi rzeczami.
0: Niestety. Natomiast jedna rzecz jest pewna, nie będzie reedycji płyty o dziwnej nazwie i tytule.
1: No właśnie,
0: Kora i Manam się ściemnia, więc tak. Tego nie będzie. Natomiast no, jakieś tam nowe...
1: Reedycji płyty Derwisz i Anioł, co o tej płycie.
0: Derwisz i Anioł, przepraszam.
1: Tak, nic się nie stało. Tego. Dzisiaj... Tego jest, ma w swojej, wiesz, kolekcji sporo płyt,
0: ja wiem. Sporo reedycji. A powiem ci dlaczego, Ewunia, bo dzisiaj rano słuchałem właśnie sobie tej płyty i nagranie się ściemnia, ten pierwszy filmowy, muzyczny klip właśnie, to Manam się ściemnia, pojawił się w MTV i to było wielkie MTV, święto. Wielkie święto dla nas wszystkich, oczywiście kompozycja Marka Jackowskiego. Natomiast powiedz mi dalej, bo im dalej w las, tym więcej drzew, natomiast im dalej sprawdzasz, martwisz się, zastanawiasz, co z tą spuścizną Marka, a propos jej wywabiania i trochę podrabiania, no to ręce ci opadają, jak powiedziałaś mi kiedyś w jednej z rozmów, że im dalej w las...
1: Ręce opadają, to chyba mało opisane, ale tak, wróćmy do tej
0: Derwisza i Anioła.
1: Derwisza i Anioła. którą to za... No do te, tutaj muszę wielki ukłon złożyć w stronę Warner Music Global, czyli Warnera, to, tego no, światowego Warnera.
0: Czyli firmę matkę dla naszego polskiego Warnera.
1: Który ma swoją siedzibę na Brooklynie, bo moje pisma poskutkowały, ponieważ z racji, że jest to no, potentat i chronią swoje dobre imię. Poza tym, że no wiesz, jest to spółka giełdowa, jest wysoce notowana, zarówno jak i Sony. Nie mogą sobie pozwolić na żadne takie rzeczy, wydawanie rzeczy nielegalnie, więc udało mi się jakby nie doprowadzić do sprzedaży. Oczywiście płyta była gotowa, już wiesz, były wszędzie anonse o cenie, gdzie można dostać empiki, nie empiki, no tego była cała masa. No wiesz, no i tu jest wiele absurdów z tą płytą. Zaraz chętnie o tym opowiem, wiesz, bo może ludzie nie wiedzą. Płyta Derwisz i Anioł oryginalna ukazała się 35 lat temu i miała być to reedycja jakby wydana...
0: Rocznicowa,
1: tak to można, tak, na pewno tak to można nazwać. Ale nie wiecie czemu, tutaj zrobił się tak zwany rebranding i płyta nie nazywała się już Manam, tylko Koraj Manam. Ja powtarzam, to jest, był i będzie Manam. To wiesz, to tak brzmi, jakby Kora była tutaj jakąś wielką solistką, a Manam to był tylko jakiś zespół wynajęty, jak to się mówi, sesyjny, który wchodzi do studia nagra i nagrywa, dostaje swoją garzę i część pieśni, idzie grać i wiesz, z innymi artystami. Nie. To jest jakieś, wiesz, no to jest kompletnie chore. Ja nie wiem w ogóle jak firma Warner Music Poland mogła na to pozwolić, rozumiesz? To jest coś niewyobrażalnego dla mnie. Porozumienie oczywiście wiadomo z drugim mężem Kory. I no to są rzeczy nie z tego świata, że tak się wyrażę, wiesz. To jest pierwsze. Po drugie, płyta z utworami nigdy wcześniej nie publikowanymi. Żadna firma nie ma prawa wydawać takich płyt. Żadna. Czy to Warner, czy nie Warner, cokolwiek, ponieważ moje prawa osobiste są niezbywalne. Ja muszę wyrazić taką zgodę. Nie Warner, nie Kamil Cipowicz, nie ja. Szli po bandzie już tak naprawdę. Nie można tego inaczej nazwać. Mało tego. Wiesz, tu już jest jeszcze bardziej, najmniej etyczna rzecz. Ja nie ujmuję panu Świetlikowi, czyli fotografowi, którego to wizerunek Kory jest na tej płycie, ale płyta była dedykowana fotografowi, rozumiesz? Ja nie znam wydawnictwa pośmiertnie wydanego, wiesz, po śmierci Marka.
0: No ale kto dedykował? Przecież pani Kory nie ma, Marek po drugiej stronie.
1: Żeby którakolwiek z płyt była dedykowana Markowi, bez którego, no jakby nie patrzeć, tego Manamu by nie było.
0: Dokładnie.
1: To jest po prostu coś absolutnie chorego i niewyobrażalnego. Mało tego. W tym roku Marek miałby 80 lat. To jest, wiesz, powód do tego, żeby zadedykować płytę. W tym roku Kora miałaby 75 lat. No to, wiesz, no to oni dedykują płytę, po pierwsze zmieniając nazwę już zespołu z Manam na Kora i Manam, a takie coś w ogóle nie istnieje, nie istniało i istnieć nie będzie.
0: Tak jest.
1: Chyba po moim trupie, że tak się wyrażę. A poza tym dedykują to panu fotografowi. To nie jest album, no to niech sobie Kamil Cipowicz dedykuje, nie wiem, wydaną książkę o Korze, gdzie nawróca zdjęć pana Świetlika. I zadedykuję ten album panu Świetlikowi, nic mi do tego. Mm-hmm. Wiesz, no to rzeczy się dzieją, wiesz, no totalnie absurdalne. Poza tym jeszcze jedną rzecz, jaką udało mi się zrobić, mianowicie przed płytą wyszedł taki singiel z trzema utworami, gdzie była jedna ścieżka demo. To jest kolejna, wiesz, rzecz, czyli nigdy wcześniej nie publikowana rzecz, na którą musieli mieć moją zgodę. Też to wydali w postaci MP3. Udało mi się zrobić tak zwany takedown notice, czyli ściągnąć to też oczywiście za jakby tutaj naciskiem ich globalnej tutaj marki, bo polski oddział kompletnie, wiesz, to zlekceważył. No to tylko pokazuje, wiesz, kto tam pracuje. No nie wiesz, no to są rzeczy, ja nawet nie umiem tego słowami opisać, Tomasz.
0: Mhm. Bogu dzięki, że brukliński oddział, stacja matka dla wszystkich Warnerów na całym świecie spore zareagował, tak jak powiedziałeś, to wielka marka. No i cóż, być może przygląda się teraz w skupieniu, co też dzieje się pod niebem Rzeczypospolitej.
1: Mam nadzieję, że tam dojdzie do jeszcze do jakichś czystek, bo już jedna osoba dość wysoce postawiona nie pracuje tam od 1 lipca. No, mam nadzieję, że zapanuje tam po prostu to, co powinno panować wiesz, w takich firmach, mhm. czyli po prostu pełen łańcuch spraw, pełen clearance, wszystko czyste, wszystko jasne, brak jakiegoś wiesz, podziału między spuściznę, wiesz, marka, spuściznę chory. To jest monolit, tego nie można rozdzielać. Zgadzasz. Ja nigdy nie ujmowałam, wiesz, korze jej tutaj wkładu w muzykę, znaczy w muzykę, no jakby w zespół Manam. Bez jej tekstów, bez jej wokalu, bez jej charyzmy nie byłoby tego, co jest. Tak samo nie można, wiesz, ujmować tego Markusa. Mhm. Bez jego muzyki, bez jego kompozycji, no wiesz, muzykę każdy może zagrać, no bo weźmiesz muzyków i zagrasz, ale tu jest istotą jest kompozycja.
0: Dokładnie.
1: Lepsza, gorsza. No tutaj w przypadku Manamu, no nie można powiedzieć o kiepskich kompozycjach.
0: Oczywiście, absolutnie. Najlepszy melodyk świata, Marek Jackowski. Natomiast teraz zapytam cię, bo ta płyta po raz drugi miała mieć swoją reedycję. Pierwsza reedycja płytowa miała miejsce w roku pańskim 2016. Jak wtedy wyglądały te kwestie związane z prawami? Czy ktoś z tobą rozmawiał? Czy to było lega artis?
1: Nie, nigdy ze mną nie rozmawiał. Wiesz, to jest po prostu pójście po bandzie, więc... Nie chciałabym może już tutaj, bo chyba by nam dnia nie starczyło, żeby tutaj wszystko opowiadać o tej, ja to nazywam wprost, patologii tak naprawdę, wiesz, bezprawiu, bezchołowiu. Więc nie, to wiem jednoznacznie. Nie, nigdy nikt do mnie się o nic nie zgłosił. Absolutnie.
0: No i cóż,
1: mało
0: mógłbym...
1: tego. Jak zgłosiłam się ja do Warnera, to dostałam odpowiedź, że branża działa na oświadczeniach, więc wiesz, to tak jakbyś, nie wiem, szedł z zewnątrz i powiedział, że to oświadcza, że masz do czegoś prawo i oni to prawo przyklepują. To, że przychodzi prawowity spadkobierca z sądowym nabyciem spadku, to dla nich nie ma żadnego znaczenia. To jest coś, to są rzeczy, nie, to co ja mówię, nie z tego świata. Mm-hmm. Te korze, chciałam tylko w Polsce coś powiedzieć, ale jakby nieważne. Tak, zawsze mi przychodzi to takie stwierdzenie, wiesz, które może w Polsce się rzadko używa. No, to, dla mnie są to rzeczy nie z tego świata.
0: Ewa Jackowska, moim Państwa gościem. Rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie. Taka preambuła do pewnej książki, pewnego dramaciku pana Żarego, Król Ubu. No i widać, że niestety czasy się niby zmieniają, ale jakby wciąż są takie same i dlatego o tym na antenie Radio Wnet mówimy. Natomiast jeszcze jedna głosa, Ewo, do tego a propos tych nagrań właśnie odrzuconych domówek. Marek zawsze mi podkreślał, że on brzydzi się taką muzyczną nekrofilią. Ja mówię, Marek, ale dlaczego? Mnóstwo fajnych rzeczy dla fanów. Mówi, słuchaj, coś, co odrzuciłem, coś, co nie było dobre, tak. Nie ma prawa ujrzeć światła dziennego i nikt nie ma usłyszeć tego.
1: Świetnie, że to mówisz, Tomasz. Świetnie, że to mówisz, bo wiesz, bo tak naprawdę po śmierci Marka te prawa przejmuję ja i też wychodzę z tego założenia, że jeżeli Marek czegoś nie uznał, to znaczy nie chciał tego. To jest jakby, wiesz, proste i oczywiste. I robienie czegoś wbrew i kompletnie jest olanie mnie w tej całej sytuacji, gdzie no moje prawa są, tych praw nie możesz sprzedać, tych praw nie możesz oddać, tych praw nie możesz przekazać. Nie możesz ich zamienić, nie możesz ich spieniężyć, oni po prostu są, będą, dopóki będę żyła.
0: Tak.
1: I wiesz, nie, w ogóle nie odniesienie się do tego, wiesz, no tak jak, wiesz, to firma Warner potraktowała mnie i nasze dzieci kompletnie jak powietrze. To są rzeczy, to słuchaj, ja nawet mówię ci, ja z tobą rozmawiam, ja znowu się zaczynam nakręcać, bo jak o tym mówię, to ja nawet już, wiesz, to mi się wydaje tak abstrakcyjne, Jak coś, co absolutnie nie mogłoby nawet się wydarzyć, nawet w myślach, a to się po prostu dzieje, rozumiesz?
0: No mi... To nie jest, wiesz, jestem...
1: to nie jest jakaś wielka firma, gdzieś nie znowu napomknę o tym Kciwiu, oczywiście, broń Boże, nie mam nic do tego miasta, ale tak mi zawsze przychodzi do głowy. To nie jest jakaś firma wydawnicza z Kcinia, tylko to jest potentat tak naprawdę, wiesz?
0: Dokładnie.
1: Który się, wiesz, reklamuje, że są transparentni, że są znakomici, że to, że tamto. Nie, tak nie jest. Od razu mówię, że tak nie jest.
0: No i to jeszcze jedna ważna rzecz, bo jak ma się czuć zwykły obywatel Rzeczpospolitej, słuchacz i słuchaczka, skoro osoba, która w świetle prawa jest dziedziczką spuścizny artystycznej Marka Jackowskiego, ma rzucane kłody pod nogi, no i tak naprawdę, chociażby myśląc o tej reedycji sprzed lat już 10, bo to była wtedy 25 płyty Anioł i Derwisz, która ukazała się w roku pańskim 1991, bodajże na przełomie listopada i miesiąca grudnia. No i też gloria i chwała, bo wtedy sprzedało się ponad 130-140 tysięcy egzemplarzy tejże płyty i była to płyta absolutnie niezła, więc kwestia prawa to po pierwsze, a po drugie, no zastanawiam się, no przecież Warner powinien być świętszy od papieża, czyściejszy od łzy żony Cezara, przecież oni przejęli spuściznę po polskich nagraniach, więc tym bardziej to zobowiązuje.
1: No i odkąd przejęli polskie nagrania, no to, to dzieje się to, to, co się dzieje. Jeszcze wcześniej przejęli Pomaton. No i wiesz, i po śmierci Marka w ogóle, no, chyba zapomnieli, że ma spad kobiercy Marek. No. Tak jakby istniał tylko, wiesz, Sipowicz i spad kobiercy Chory, a reszta... Po co się mają resztą przejmować?
0: No tak, to jest bardziej niż smutne. A co...
1: Jest niezwykłą, jest kolejną taką absolutnie, jakby to Marek nazwał, degrengoladą, kompletną degrengoladą etyczną, nie wiem nawet jak to wiesz nazwać, jest przypisywanie autorstwa Chory do Marka, wiesz, solowych utworów, typu do Oprócz, czy W życiu trzeba zawsze wolnym być. To są rzeczy, wiesz, no, to jest kradzież, no, ale... tak naprawdę...
0: Ale to jest złodziejstwo intelektualne. No przecież pani Chora nie miała nic do dwóch solowych płyt Marka, że o tej trzeciej postmortem nie wspomnę.
1: To się pojawia na tych gigantycznych platformach, nie wiem, zwał jak zwał, typu Easy Song czy Songview. Gdzie jest, wiesz, Chora przypisana jako współautorka.
0: Ja wiem, Ewa, ale ktoś to musi dopisywać, na Boga, no któż to robi?
1: Ktoś to musi dopisywać, wiesz, ktoś musi, wiesz, te metadane przekłamywać. No jakby już nie chcę wchodzić w tą tutaj narrację, bo tego mówię, to są rzeczy, o których nie chcę tutaj nawet, wiesz, mówić, bo to trochę jest zbyt może zawiłe i to chyba nie ma sensu w tej chwili o tym rozmawiać. Ale wiesz, powiem ci jeszcze na przykład taką rzecz, jaką ostatnio odkryłam, bo zaczęłam się w to dość tak mocno zagłębiać. Między innymi, wiesz, jest takie stowarzyszenie jak ZAIK, tylko OZZ, zajmujący się prawami wykonawczymi. W tym przypadku mówię tutaj o SOARcie. Zresztą SAF również, gdzie są przypisane, wiesz, jest ona, Chora, jest przypisana do utworu Oprócz, do utworu W życiu trzeba zawsze wolnym być, który w ogóle nigdy się nie ukazał na żadnej płycie Manamu, tylko na płycie
0: solowej Marka.
1: Numer jeden.
0: Number solowy. One, dokładnie.
1: A ona tam funkcjonuje jako wiesz, główna wokalistka. Ale no jak
0: coś takiego.
1: Ale jest pisana jako Olga Sipowicz. Nawet nie Jaskowska, tylko Sipowicz. A ci, którzy nie wiedzą, to zaraz powiem, Marek zmarł w 2013 roku w maju, a Chora wybrała nazwisko drugiego męża, czyli Sipowicz, gdzieś końcem tego roku, nie wiem tak dokładnie, czy to listopad, grudzień, jakby nieważne, niemniej jednak po śmierci Marka przyjęła nazwisko Sipowicz, więc jakby nie patrzeć, musiało mieć to miejsce po śmierci Marka. Wyobrażasz sobie takie rzeczy? Więc dla mnie też jest niewyobrażalne, że ludzie pracujący w takich OZZ-ach się niczym, wiesz, no nie wiem od czego oni tam są. Nie znam ich kompetencji, ale wydaje mi się, że ludzie w takim minimum powinni posiadać, żeby w ogóle cokolwiek móc zweryfikować.
0: Nie to mówię tak już o wiedzy, bo różnie z tym bywa, natomiast Ewo, odrobinę przyzwoitości i trochę honoru, tak powiem wprost i bez ogródek. Natomiast
1: to
0: wracając...
1: To tak jak Turnerem, że przychodzi, mówi, że masz prawa i oni mówią, okej, no to masz prawa i do widzenia. I
0: natomiast Ewo, zacytuję jeszcze jedną rzecz, bo też przeciwpołożnie, i tutaj wypływa nazwisko pana Kamila Sipowicza, zacytuję Mateusza Jackowskiego, bo przecież też toczą się spory o spuściznę tą literę metaforyczną po Chorze Jackowskiej, mamie Mateusza. Cytat. Podjąłem wiele prób ugody z Kamilem Sipowiczem osobiście i przez prawników, ale były one za każdym razem przez niego odrzucane. Jest to podwójnie przykre, mówi pan Mateusz Jackowski, bo zawsze traktowałem go za członka rodziny. Zna mnie przecież od dziecka. Nie możemy się jednak porozumieć, więc sprawa w sądzie trwa i nie wydać jej końca. Gdyby była chęć porozumienia ze strony Kamila Sipowicza, mogłaby zakończyć się bardzo szybko, nawet w ciągu tygodnia. Powiedział to Mateusz Jackowski kiedy? Nie tak dawno, kilka miesięcy temu, panie i panowie, 10 kwietnia 2026 roku. Czyli wszędzie jakieś punkty zapalne z panem Kamilem Sipowiczem. Dlaczego, Ewo?
1: Nie pytasz.
0: No pytanie trochę retoryczne. Jak to ty widzisz coś z twojej strony?
1: Co ja mam ci powiedzieć, Tomaszu? Moje zdanie na temat tego osobnika znasz. Absolutnie nie jest dobre, no bo trudno mieć dobre zdanie o kimś takim. Jest pan Sipowicz, który sobie przypisuje jest tutaj cały splendor swoich tutaj jakichś dokonań, a tak naprawdę ma nam, kiedy był na szczycie sławy, czyli początek lat 80. tam do 80. któregoś roku, to pan Sipowicz siedział w Niemczech. No, podobno tam studiował filozofię, czy ja wiem co. Więc wiesz, przypisywanie sobie całego tutaj, całych dokonań zespołu, to jest jakie jest. I tak samo jeszcze muszę tutaj nawiązać o przywłaszczeniu sobie bezprawnym oczywiście, wiesz, nazwy Manam. Bo to, że on był w urzędzie patentowym i to zarejestrował, no to nie znaczy, że ta nazwa należy do niego. Nazwa jest wspólna, o czym pan Sipowicz chyba zapomniał. I używanie tej nazwy na płytach też bezprawnie, na wszelakich edycjach nazwy Manam bez mojej zgody jest też po prostu jest bezprawnie, więc wiesz, no, tu jest no jest tutaj sporo, wiesz, do odkręcenia tak naprawdę.
0: Ale Ewo, coś może optymistycznego. Optymistyczne dla mnie jest to...
1: Nie, tak naprawdę. Od marca śmierci to poraża po prostu. To poraża. Poraża ogrom tego, wiesz, bezprawia i bezchołowia.
0: Natomiast coś optymistycznego na koniec. Powiem tak, jako fan grupy Manam, ale też gdzieś tam zaprzyjaźniliśmy się z tym twoim Markiem ukochanym, więc cieszę się, że ta reedycja...
1: Lubił z tobą rozmawiać.
0: No tak było, a ja też z przyjemnością i radością i czasami też przesyłał mi różne takie rzeczy niezwykłe, takie perełki zawsze mówił, jeżeli moja najmłodsza córa odpuści mi trochę laptopa albo komputer, to ci w te pędy prześlę. No i przesyłał, jak chociażby to niezwykłe nagranie, noszę twoje serce przy sobie do tekstu wielkiego Cummingsa, oczywiście, że tak. No i też dostałem zgodę, bo wiesz, jesteśmy Lega Artis, ja mówię, Marek, musisz mi przysłać, że mogę to użyć trzy razy, ty musisz po prostu napisać, podpisać, no i też Marek wtedy z tłumaczami rozmawiał, że coś tam jeszcze nie tak, ale taką zgodę dostałem, a potem dziwnym trafem patrzę sobie, a to sobie lata na różnych streamach, na różnych internetach, no i cóż, byłem bardziej niż zaskoczony, ale coś optymistycznego, płyty reedycji pod dziwną nazwą Kora i Manam nie będzie, a propos Derbisza i Anioła, co
1: a
0: jeszcze?
1: A te, które się ukazały, mam nadzieję, że zaraz to są wszystkie, jakie wyszły.
0: Natomiast, natomiast co z panem Ralfem Kamińskim? Bo ta sprawa też się gdzieś tam toczy.
1: No pan Ralf na razie zajmuje się czymś grubszym, więc to nie znaczy, że pan Ralfowi odpuściłem, broń Boże, bo nie odpuszczam takiej rzeczy, niestety. Ja lubię polubowne załatwianie spraw, ale jeżeli ktoś idzie na wydrę, no to idzie w zaparte, albo po prostu mnie tak kolokwialnie i brzydko się wyraża, olewa, no to niestety ja się przełączam, w inny typ chodzę.
0: Tak. Ja powiem
1: cała absurdalna sytuacja z tymi rzeczami, które zaczynam odkrywać, zaczęła się od niepozornego. Proxima. Gdyby wtedy teatr się przyznał, od razu chciał to uregulować, gdyby Zajek nie szedł w zaparte, gdyby w tym wszystkim Sony było uczciwe wobec mnie, to nie byłoby tego całego dziadostwa, który jest w tej chwili. Mi by nawet chyba przez myśl, wiesz, nie przeszło do głowy, żeby w ogóle się tym zajmować, żeby gdzieś tam coś drążyć, szukać, wiesz. Ale po nitce dochodzę do kłębka i ten kłębek jest już tak wielki, jak te snopki siana, wiesz, które są na polach. To jest jakby ich wybór. Ja naprawdę lubię uczciwość i jakąś taką lojalność, odpowiedzialność. Nie wystarczyło powiedzieć, panie Ewo, no kurczę, przepraszam, zawaliłem. To się więcej nie powtórzy, nie wiem, jakieś zadośćuczynienie dla pani, cokolwiek, bo jakieś przeprosiny, nie wiem, kwiaty, wiesz, cokolwiek, bo Tomasz, ja naprawdę taka jestem.
0: Wiem, bo cię znamy, bo...
1: Ale wiesz, ale to już poszło naprawdę, to już poszło w tak kiepskim, wiesz, kierunku, z tych instytucji, no, że już uruchomiło u mnie taki, no, po prostu zapalnik, jak to wiesz, mogę po prostu tak nazwać wprost. No, odpaliłam się do tego stopnia, że no już też dochodzę do, no, mam nadzieję, że niedługo ta sprawa, wiesz, wszystkich tych, tego bałaganu, nazwijmy to umownie, zakończę i wreszcie odetchnę. No ale przede wszystkim, wiesz, moje wytchnienie to jest jedno, bo ja też jestem już, no jestem poturbowana tym wszystkim, nerwowo i nie ukrywam, wiesz, że po mnie to spływa, bo nie jestem, mam krew w żyłach, a nie wodę, więc...
0: No nie jesteś jakimś tam tantalem, który może dźwigać
1: nie jestem,
0: na
1: nie jestem jakimś
0: grzbiecie.
1: Cyborgiem, żeby mnie to kompletnie nie wzruszało, wiesz, też mam, no wiadomo, jak każdy człowiek, a tym bardziej, wiesz, przede wszystkim marka miejsce, wrócić tam, gdzie ma być Marek.
0: Tak.
1: A nie go wiecznie, wiesz, spychać i robić z niego jakby, jak piąte koło uwozu, wiesz, w jego własnym zespole, który założył, do którego komponował piosenki.
0: To znaczy, Ewo, powiem ci tak, bo mówię, Marka znałem, przyjaźniliśmy się i ja też nigdy nie pozwolę uczynić z Marka byle jakiego klezmera, tak, który przygrywał sobie komuś, tak, i ten ktoś
1: no
0: spije
1: tak,
0: glorię
1: tak,
0: i chwałę.
1: To idzie właśnie w tym kierunku, słuchaj.
0: Nic takiego nie było. Gdyby
1: widzę,
0: nie Marek Jackowski, to nie byłoby.
1: Tam chora, wiesz, strona, nie wiem, to jest pewnie hipowita strona, którą tam założył sobie, wiesz, opisy tego nieszczęsnego MP3 nielegalnie wydanego, który udało mi się ściągnąć z tych wszystkich streamingów, opis, że jej muzyka. Jaka jej muzyka? Pytam się.
0: Tak.
1: Nie, to nie jest jej muzyka, czyli Kory. Nie, to nie jest Kory muzyka na litość boską.
0: To jest muzyka Marka Jackowskiego. Natomiast wiesz, na tych moich taśmach, bo ja powoli sobie tą książkę tworzę i myślę, że może w przyszłym roku ona będzie, bo trzeba to przeżyć, przepisać. Ja to robię bez żadnych sztucznych inteligencji i tego typu historii. Przesłuchuję te rzeczy. No i ja pamiętam też takie historie, kiedy Marek Jackowski opowiadał, ile wysiłku zmusiło go do tego, aby Kory rzeczywiście na tych pierwszych albumach śpiewała tak, jak on chciał, wyrazić te emocje. Tak były te opowieści chociażby przy piosence Jestem kobietą, czy legendarny krakowski Spleen. Mówi, mało nie udusiłem, mało nie zakrzyczałem i wreszcie za którymś
1: ja
0: tym
1: wiem.
0: Razem zabrzmiała tak, jak chciałem. Nie było
1: Tomasz,
0: to łatwe.
1: Byłam kilkakrotnie podczas nagrań płyt. I naprawdę wiem, jak to wyglądało. No to pomijam, że nie mówię tego, broń Boże, złośliwie, bo ja do Kory nie mam nic, jeżeli chodzi o jej... Prywatnie nie lubiłyśmy się, owszem, ale to nasza sprawa i każdy ma do tego pełne prawo. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś tam artystyczną wartość, no to wiadomo, ma nam to... To są tak naprawdę, wiesz, Marek, Kora i tutaj nie ma dwóch zdań. Oczywiście są i muzycy, którzy... Ale tutaj chodzi o kompozycję i o tekst,
0: tak.
1: Przede wszystkim, prawda? Bo to jest, to tworzy piosenkę, bo jeżeli to nie jest oczywiście utwór instrumentalny, no to bez piosenka to jest tekst i muzyka, to jest jakby, wiesz, kompozycja i słowa, to są dwie nierozerwalne, wiesz, rzeczy. I wiem, byłam wielokrotnie świadkiem, jak musiała, wiesz, powtarzać po 100 razy tę samą frazę, bo Marek tak dociskał, wiesz, że i to nie tylko chore, no po prostu Marek był perfekcjonistą. Marek wchodził, Marek był dyrektorem, tak naprawdę kierownikiem muzycznym, można to tak nazwać, on tak na tych starych umowach z wydawnictwami funkcjonuje jako kierownik muzyczny i widzę, jaki tam jest jego wkład, jeżeli chodzi o procentowa, jaki jest Kory, jeżeli chodzi o zapłatę, więc to jest trzykrotność tego tak naprawdę, to co Kora włożyła, to co Marek, więc tutaj jest, nie ma, jest to umniejszanie Marka tutaj, roli jest po prostu co najmniej karygodnej, nie na miejscu. Marek chodził do studia razem z sekcją rytmiczną, czyli perkusja, bas. On tam siedział, później wchodził następny, na końcu były wokale, później jeszcze coś, cały aranż, cały, wiesz, tam dopinanie. Ja się nie znam na tym, ja nie jestem realizatorem dźwięku, ale Marek siedział w studio nagraniu płyty przynajmniej półtora miesiąca. No tyle, ile to trwało od A do Z.
0: Dokładnie. Tak.
1: Każdy z muzyków po prostu wszedł i wyszedł. Wiesz, i, no dobra, to jakby o tym może ludzie nie wiedzą.
0: Ale przypominamy.
1: Tu jeszcze raz chcę po prostu podkreślić rolę Marka. po prostu nie pozwolę, spuścizna nie pozwoli, aby rola Marka była umniejszana. Absolutnie. Jeśli ktoś będzie próbował, to naprawdę będzie miał ze mną do czynienia. Ale nie mówię tego, żeby tutaj jakieś pogróżki, wiesz, tylko po prostu nie pozwolę na to.
0: Prawo jest prawo, własność jest własnością, natomiast ja powiem być może młodym słuchaczom albo takim, którzy trochę w tym świadku muzycznym nie siedzą, że to można przyrównać do tego, że gdyby na przykład Grupa Republika się reaktywuje i zamiast Grzegorza Ciechowskiego, który po drugiej stronie luster śpiewa ktoś inny i ten ktoś przypisywałby sobie wszelką glorię i chwałę a propos tego, co zrobił Grzegorz Ciechowski, choć go nie ma od grudnia 2001 roku, natomiast ma nam to Marek Jackowski. Panie i panowie, przede wszystkim, bo to jego kompozycje, jego artyzm, ten melodyczny artyzm, tak. Bo ja mawiam tak, Keith Richards, piękny melodyk. Dzisiaj będę opowiadał o najnowszej 25. płycie grupy The Rolling Stones z Evo po godzinie 14.
1: To jeden z Marka ulubionych zespołów.
0: Oczywiście, że tak. I ja zawsze mówię, znak równości, chociaż on był bardziej niż skromny. Ja mówię, Keith Richards, mówię Marek Jackowski, tutaj chłopie, nie ma o czym mówić. Natomiast kończąc temat pana Ralfa Kamińskiego...
1: Urodzony tego samego dnia i miesiąca, co ja.
0: Ach, ty mi wszystko zabierasz, te ciekawostki, które miałem powiedzieć, no ale to ty jesteś u muzą, byłaś właśnie, Marko. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą tak zakończę, bo zaraz...
1: Ale może ja myślę, że Keith Richards był większą muzą.
0: Nie, ty byłaś muzą, natomiast no Keith Richards, zawsze znak równości, Keith Richards, Marek Jackowski, Marek się zrównasz. Nie, nawet tak nie mów w tym radiu, jednym czy drugim i tak dalej.
1: Powiedz,
0: i tak dalej.
1: Marek, skromny.
0: Tak. Ale te płyty koncertowe, to a propos tych różnych dodatków, Marek powiedział, że tylko kminek dla dziewczynek, totalski, no problemski. Koniec, kropka i nigdy żadnych koncertowych rzeczy, chyba że się reaktywujemy po latach. I tak mawiał, i tak to mam na taśmie, panie i panowie, a propos pewnych rzeczy.
1: Natomiast... Może kiedyś posłuży za fajny dowód w sprawie. Tak, być... jakby ktoś się odezwał.
0: Tak jest. Natomiast rzecz bardziej niż ważna. Powiem tak, nic nie mam do pana Ralfa Kamińskiego, o którym myślę, że no, jest przeciętnym piosenkarzem, ale to jest moja redaktorska muzyczna. Nie znam go, nigdy z nim nie rozmawiałem, ale słuchając jego płyty mam taki depresyjny zjazd do bazy i dużo lepszy od niego, lepszy w tej kategorii, jeżeli chodzi o ten gatunek rocka, popu, jest Paweł Swiernalis. Koniec, kropka. Natomiast kończąc powiem tak, że pan Ralf Kamiński powiedział ci kiedyś, że no, powinnaś się cieszyć, że on rozsławia imię Marka Jackowskiego,
1: no tak,
0: a ja powiem tak, że Markowi Jackowskiemu,
1: że...
0: A ja powiem tak, Ewo, że splendoru, spuściźnie Marka Jackowskiego nie przynosi to, że pan Ralf śpiewa do jego melodii. To jest moja prywatna opinia.
1: No ja splendoru nie przynosi takie wydanie, wiesz. No, tak makabrycznym, tak naprawdę zdekonstruowaną, cudowną kompozycją tak. Marka. No, umówmy się szczerze.
0: Tak to jest. Panie i panowie.
1: Tak samo splendoru nie przynoszą, nie przynosi, wiesz, wykon pana Staby. Dwóch utworów, które kompletnie spieprzył, że tak się wszystko wyrażę. To jest coś dramatycznego.
0: Panie i panowie, czas goni, powiem tak, ciąg dalszy nastąpi, bo w Radiu Wnet bronimy spuścizny Marka Jackowskiego. Marek Jackowski stale obecny na naszych antenach. Nie tylko, a propos jego kompozycji, piosenek, opowieści o...
1: A w naszych sercach to ma.
0: Przede wszystkim w naszych sercach to raz, a po drugie też a propos tego, że ten kaganek muzycznej wiedzy o Marku Jackowskim, wielkim melodyku, wielkim polskim artyście, naszym Keithie Richardsie. Mówiłem, mówię i mówić będę. No i cóż, z dedykacją dla ciebie, Ewo, to kanoniczne wykonanie.
1: Wreszcie coś miłego.
0: Oryginalna wersja spod nieba Katowic, rok pański 1979, a w studiu tam Marek Jackowski i zespół Jumble. Marek powiedział, wiesz co, bałem się brać chłopaków, żeby nagrać ten singiel, więc stwierdziłem, że postawię na zawodowców i nie pomyliłem się, chociaż mówił, że no, koledzy byli trochę źli na Marka. No dlaczego nas nie wziąłeś?
1: No i właśnie, jeszcze Tomasz, jeszcze muszę tutaj chwileczkę zbić. Właśnie między innymi też do tego utworu była dopisana Olga Sipowicz.
0: Ale jak, ale do czego? Do...
1: No, do wykonawstwa.
0: Ale wykonawstwa w sensie?
1: No w sensie śpiewu najprawdopodobniej.
0: Ale wiesz, ja nawet...
1: Jako wykonawcy była wpisana jako Olga Sipowicz.
0: Ewo, sprawdź jeszcze jedną rzecz, bo w niektórych źródłach nawet okazuje się, że wokal tekst do Espania Forever, dlatego zagrałem Espanie Forever, utwór
1: no
0: zdecydowanie
1: właśnie,
0: instrumentalny.
1: Jest podpisany Cora Manam, Espania Forever, dokładnie tak.
0: No więc tak to wygląda i żaden Manam, tylko...
1: I tak się wydaje firma Warner Music Poland.
0: No takie
1: to jakby tym pięknym akcentem możemy zamknąć.
0: Ale ciąg dalszy nastąpi. Ewa Jackowska, dziękuję pięknie.
1: Widzę światełko w tunelu, jeśli mogę tak powiedzieć, bo jeśli potrafię czytać między wierszami, z ostatniego maila od pana dyrektora do spraw licencji podaję, to jak się nie mylę, przyszło pismo, gdzie między wierszami wyczytałam, że zaczyna odcinać chorą tkankę. Mam
0: no
1: taką nadzieję, że odebrałam dobrze tego maila i
0: no to
1: i stanie na wysokości zadania i oczyści się ze swoich tutaj, zacznie być transparentny.
0: No to Bogu dzięki, bo ci owi mówili, a może by tak pan redaktor zdjął w ogóle tę rozmowę z paną Ewą, ja powiedziałem, absolutnie w życiu. Ewa Jackowska, panie i panowie, i dla niej Marek, jej ukochany, zaśpiewa. Oprócz Błękitnego Nieba, wersja ta oryginalna, przepiękna z 1979 roku i zaświadczam państwu, Ewa Jackowska takoż tam w ogóle w niczym palców nie maczała pani Ewa Jackowska. Podobnie jak pani Ewa Jackowska nie wynalazła też nazwy Manam, bo to zasługa Marka Jackowskiego i Milo Kurtisa. Ewunia, ukłony wielkie. Dziękuję pięknie za twój
1: Tomasz,
0: czas.
1: Dziękuję Tomaszu za piękną rozmowę. Znów przepraszam, że się nie poniosło, ale no nie jest to zupełnie, nie jest to dla mnie rzecz taka neutralna, więc nie mogę. Czasem chciałabym być bardziej merytoryczna i taktowna, ale chyba mój temperament mi na to nie pozwala.
0: Ewa Jackowska, dziękuję.

0: Policja nie dopuściła polityków Prawa i Sprawiedliwości do złożenia wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Funkcjonariusze tłumaczyli swoją decyzję względami bezpieczeństwa oraz odbywającym się w tym miejscu zgromadzeniem doraźnym. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że policja nie reaguje na, jak to określił, kierowane wobec uczestników uroczystości obelgi i groźby. Zarzucił także funkcjonariuszom działanie na rzecz rządzącej partii, określając ich mianem bojówek oraz zapowiedział konieczność wyciągnięcia konsekwencji i zmian w służbach. Politycy PiS wraz z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim ostatecznie złożyli wieńce w pewnym oddaleniu od pomnika byłego prezydenta. Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasów na południu Hiszpanii. Niektórzy spłonęli w swoich samochodach, kiedy drogi ewakuacyjne zamieniły się w śmiertelne pułapki. Nadal poszukiwanych jest 19 osób, a setki mieszkańców prowincji Almeria zostało ewakuowane. W akcji uczestniczą setki strażaków. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogło być uszkodzenie linii energetycznej. Przewodniczący władz Andaluzji określił skutki pożaru jako dewastujące i ostrzegł, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Tegoroczna fala upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów w południowej Europie. Rozporządzenie wprowadzające maksymalne dopuszczalne temperatury w miejscu pracy zostało podpisane przez minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Zgodnie z nowymi przepisami wykonywanie obowiązków będzie musiało zostać czasowo wstrzymane, gdy temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach lub 32 stopnie podczas pracy na otwartej przestrzeni. Rozporządzenie nakłada także na pracodawców obowiązek podejmowania działań ograniczających skutki upałów. Po przekroczeniu określonych progów temperatury będą musieli zastosować rozwiązania techniczne, takie jak klimatyzacja lub organizacyjne, między innymi dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy albo zmianę godzin wykonywania obowiązków. Nowe przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od ich opublikowania. Lwów chce ogłosić rok zbrodniarza Szuchewicza. Jak mówi korespondent Radia Wnet na Ukrainie, Artur Żak, to jawna prowokacja wymierzona w Polskę. Deputowany Lwowskiej Rady Obwodowej Światosław Szeremeta zgłosił projekt upamiętniający w przyszłym roku 120. rocznicę urodzin dowódcy UPA. Komisja Kultury szybko wydała pozytywną opinię, a ostateczne głosowanie radnych zaplanowano na połowę miesiąca. Więcej na ten temat na portalu Wnet.fm. Zapraszam. Chiny po raz pierwszy z powodzeniem przeprowadziły lądowanie rakiety wielokrotnego użytku. Jak poinformowały państwowe media, rakieta Długi Marsz 10B wystartowała z kosmodromu na wyspie Hainan, a po oddzieleniu od głównego stopnia jej pierwszy człon pionowo wylądował na pływającej platformie. To ważny krok dla chińskiego programu kosmicznego i próba zmniejszenia dystansu do USA, gdzie rakiety wielokrotnego użytku od lat wykorzystywane są przez firmy SpaceX, Ilona Muska, czy Blue Origin Jeffa Bezosa. Jak wyjaśnia BBC, możliwość ponownego wykorzystania pierwszego stopnia rakiety znacząco obniża koszty wynoszenia satelitów i prowadzenia misji kosmicznych. Rakiety Falcon 9 firmy SpaceX wykonują obecnie około 150 startów rocznie, a ich boostery mogą być wykorzystywane wielokrotnie.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
10: W piątek o godzinie 19 zapraszam na

0: Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
1: To była autopromocja.
2: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
3: Panie i panowie, rozpoczynamy drugą godzinę muzycznego piątku. Przy okazji pozdrowienia od pana Jarka Papisa. Jak zawsze mawiam, żydowski polski legion na Marszu Niepodległości z Polską w sercu dla pani Ewy Jackowskiej. Życzenia przekazane, a z Jarosławem Papisem będziemy rozmawiać w przyszłą sobotę na antenie Radia Wnet w muzycznej polskiej tygodniówce. Muzyka będzie takim tłem, natomiast będziemy rozmawiać o rzeczach pilnych i ważnych, o których czasami odbiegamy. Uciekamy, a czas jest ku temu, aby o takich rzeczach opowiadać. Panie i panowie, zanim z wypiekami na twarzy opowiem o najnowszej płycie grupy The Rolling Stones i najnowszej im płycie Jacka White'a, no to ta zaległość, panie i panowie, nagranie z płyty grupy Deep Purple. Jej tytuł Splat. Znakomita płyta. Nagranie The Beating of Wings, czyli trzepotanie skrzydełkami, że tak przetłumaczę.

Ian Gillan i formacja Deep Purple, The Beating of Wings z albumu Splat, panie i panowie. Ale młodzienioszkiem Ian Gillan jest przy Micku Jaggerze, który z Keithem Richardem, z Ronnie Woodem, panie i panowie, i w gronie gości tam m.in. Paul McCartney, Robert Smith i jeszcze zapis bębnów wielkiego Charlie Wattsa. Strona pierwsza, utwór pierwszy. Bardzo czekałem na tę płytę i powiem państwu, absolutnie nie pomyliłem się, że to będzie znakomity album, dużo lepszy niż jej poprzednik. A tytuł płyty? Foreign Tongues, Rock Blues. Rough and Twist, czyli nie dość, że szorstki, to jeszcze pokręcony.

No i co do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Album nosi tytuł Foreign Tongues, strona pierwsza, utwór pierwszy. Rough and Twisted, szorstki i pokręcony zarazem. I panie i panowie, no i cóż, brzmią The Rolling Stones, jakby w ogóle nie zamierzali się z nami żegnać, bo z tego, co wyczytałem w prasie amerykańskiej muzycznej, no to jeszcze mają w zanadrzu 30 nagrań, które pewnie spożytkują na nagranie jakiejś płyty, z ukłonami dla Wojciecha Konikiewicza, który napisał świetne bugi i dał 3 wykrzykniki. Ukłony, drogi Wojciechu. Natomiast ja często mawiam tak, że bywają w historii muzyki rockowej zespoły, które nawet po drugiej, trzeciej płyty, mimo że są na fali, stają się na jakimś takim muzealnym eksponatem, kopaliną własnej legendy. Ale są również zespoły, które potrafią wykorzystać tą własną historię jako paliwo, paliwo rakietowe do dalszej drogi, dlatego zaprezentowałem w środę w całości płytę niezwykłą sprzed lat 60. Aftermath, panie i panowie, wersji angielskiej, bo ta wersja jest pełna, niezwykła, urozmaicona. Grupa The Rolling Stones wyszła wówczas na top, bo to pierwsza płyta bez żadnych coverów i z Brianem Jonesem, Keith Richards i Mick Jagger pokazali im swoje wielkie umiejętności i ta płyta była przepustką do chociażby Sticky Fingers czy chociażby Exile on the Main Street. Natomiast po przesłuchaniu, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, tego najnowszego dzieła Foreign Tongues, przypomnę, 14 nagrań od Rough and Twisted do pięknej Delilah, to oczywiście nagranie, cover wielkiego Chucka Berry'ego. Powiem tak, zamykam oczy, mi widzę znowuż zadymione kluby, gdzie przypadkiem wchodząc patrzę, a tam The Rolling Stones. A jednocześnie to płyta dla ludzi, którzy jednocześnie wiedzą, że żyją w zupełnie innej epoce i trochę ta płyta jest takim biletem ku przyszłości albo ku emigracji wewnętrznej. Powiem szczerze, że to dobrze mi robi, patrząc na to, co dzieje się wokół nas. A tytuł Foreign Tongues można odczytywać symbolicznie. To muzyczna opowieść tkana 14 nagraniami o świecie wielu głosów, wielu języków, ale też wielu wojen, wielu konfliktów. No i Stonesi zawsze byli zespołem ulicy, grupą, która chłonęła rzeczywistość, no i tutaj też nie uciekają od tej współczesności. Album otworzył Rough and Twisted, utwór, który zaraz natychmiast przypomina, dlaczego The Rolling Stones przez ponad 6 dekad pozostają wzorem rockowej energii. Charakterystyczna gitara, ten brudny, bluesowy nerw Keitha Richardsa, jeśli chodzi o gitarę, no i harmonika Micka Jaggera pokazują, że Rolling Stones nadal najlepiej czują się tam, gdzie jest trochę ryzyka, gdzie nie ma czegoś uporządkowanego pod linijkę, no bo blues to fundament, jazz i blues, fundament tego wszystkiego, co potem zaczęto realizować. Pominę dzisiaj nagranie In The Stars, pierwszy singiel, ale za chwilę Jealous Lover, czyli zazdrosny kochaneczek, to kolejny dowód, że Stonesi nie zamierzają nagrywać wyłącznie muzycznego testamentu, że to pełnoprawna rockowa piosenka z energią, refrenem i charakterystycznym napięciem między głosem Micka Jaggera a gitarowym światem i zaśpiewem tego świata wielkiego Keitha Richardsa i Rona Wooda. Jealous Lover, trzecie nagranie na płycie, która ma dzisiaj premierę, 25. studyjny krążek grupy The Rolling Stones.

Jealous Lover, zazdrosny kochanek albo kochaneczek, Foreign Tongues, ta płyta jest z nami. Od północy, 25 krążek grupy The Rolling Stones. I powiem tak, największą radością dla mnie jest to, że ta płyta nie brzmi jak pożegnanie, jakaś koda, ale wstęp do czegoś nowego. Oczywiście w muzyce grupy The Rolling Stones obecna jest świadomość czasu, o czym za chwilę. Są refleksje w tekstach Micka Jaggera, są cienie, jest doświadczenie ludzi, no, którzy mają po 80, którzy widzieli chyba wszystko, ale przede wszystkim jest ta elan vital bergsonowski, ta siła do życia. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, i tutaj pewnie będę zgodny z Wojciechem Konikiewiczem, którego już dzisiaj cytowałem, za produkcję odpowiada Andrew Watt. Dla mnie to jest producent, który znalazł język Stonesów po 60 zespołu. Twórca, mówię o Andrew Wattie, który w ostatnich latach pracował z wieloma ikonami rocka i potrafił znaleźć sposób, aby ich klasyczne brzmienie połączyć ze współczesną produkcją. Ale co jest największym sukcesem Andrew Watta przy płycie grupy The Rolling Stones, Foreign Tongues? Przede wszystkim to, że absolutnie nie próbował przykryć Stonesów nowoczesnością, tymi udziwnieniami, historiami, IT-ami itd., itd. Nie wygładzał ich, nie odebrał ich tego charakterystycznego brudu, tej zawiesistości, która zawsze jest w grupie The Rolling Stones, no i pozwolił, aby ich charakter pozostał najważniejszym elementem, bo to nadal jest muzyka grupy The Rolling Stones. Żadna imitacja, żadne połykanie własnego ogonka, odcinanie kuponów, ani niewspomnienie i absolutnie żadne muzeum. No i cóż, lista gości imponująca, bo m.in. Sir Paul McCartney, który basował w dwóch nagraniach, wsparł swoich kolegów. Robert Smith z grupy The Cure, który podśpiewywał w chórkach, zagrał na gitarach w trzech utworach, no i pojawił się przy syntezatorze. No i oczywiście wielki Steve Winwood, któż nie zna, nie pamięta formacji Spencer Davis Group, ale też pojawił się Chad Smith z grupy Red Hot Chili Peppers. Ale jeszcze zwróćcie uwagę na okładkę tego albumu. Trochę surrealistyczny, nierzeczywisty obraz opatrzony tytułem Trinity, autorstwa Nathaniela Mary'ego Quinna. Tam twarzyczki Keitha Richardsa, Micka Jaggera i Ronniego Wooda stapiają się niby w jeden wspólny, ale trochę taki groteskowy, trochę karykaturalny portret. To chyba, tak mnie się wydaje, bardzo trafny symbol zespołu, którego historia zawsze była większa niż suma poszczególnych członków. I wyobraźcie sobie, że środową porą opowiadałem o albumie Aftermath, rok 1966, i zapowiadałem tę płytę. Jednym z moich faworytów z tych 14 nagrań jest nagranie opatrzone tytułem Never Wanna Lose You. The Rolling Stones w znakomitej formie. Never!

Never Wanna Lose You, grupa The Rolling Stones, panie i panowie, z najnowszej płyty Foreign Tongues, i powiem tak, mają w sobie więcej energii niż żywotności, tak przeglądając pierwszą setkę najlepszych singli Billboardu, czyli tego, co najpopularniejsze muzycznie za wielką atlantycką sadzawką. No i cóż mogę powiedzieć, panie i panowie, chyba to, że grupa The Rolling Stones nie nagrała płyty po to, aby dowodzić, że jeszcze istnieją, ale tak mnie się wydaje, redaktorowi Wybranowskiemu, że nagrali ją, ponieważ nadal mają potrzebę grania, tak jak nastolatkowie, że stworzymy zespół, będziemy popularni albo i nie, ale będziemy grać muzykę. I powiem tak, dlatego ta płyta Foreign Tongues działa, bo w tym naszym dziwnym świecie, rok pański 2026, gdzie pełno kalkulacji, algorytmów, sztucznej inteligencji, krótkotrwałych mód, wciąż pojawia się co? Dźwięk, charakterystyczny dźwięk gitary Keitha Richardsa, charakterystyczny głos Micka Jaggera, no i rytm, który przypomina, że rock and roll nigdy nie był kwestią wieku, a szczególnie kiedy podlany jest bluesem. No i cóż, panie i panowie, za dwa tygodnie Mick Jagger skończy 83 lata, grudniową porą Keith Richards skończy 83 lata. No i w tym gronie z tych podpór Rolling Stones, no młodzieniarz, no gnojek, rok 1947, Ronnie Wood, panie i panowie. Ale na tej płycie trochę niespodzianek i rzeczy zaskakujących, bo dla mnie zaskakującą rzeczą jest cover Amy Winehouse, ale miłe zaskoczenie, You Know I'm No Good, grupa The Rolling Stones z najnowszej płyty. Zresztą panowie Keith Richards i wielki Mick Jagger zawsze z wielką estymą o Amy Winehouse się wypowiadali.

0: You know I'm no good, niegdyś Amy Winehouse, a teraz od 10 lipca Anno Domini 2026 formacja The Rolling Stones z płyty Foreign Talks. W finale tej płyty niezwykłe nagranie. Grupa The Rolling Stones grywała to w latach 60. dawno, dawno temu i postanowili, a cóż, niech to nagranie skomponowane, stworzone, wyśpiewane przez wielkiego Chucka Berry'ego będzie na naszej 25. płycie. Zamykający utwór Beautiful Delilah The Rolling Stones z płyty Foreign Talks.
1: 1, 2, 3, and...

Nie, powiedział kto. Mick Jagger, panie i panowie. Beautiful Delilah, nagranie Chucka Berry'ego, pojawiło się jako nagranie numer 14, ostatnie na płycie, które ma dzisiaj premierę. The Rolling Stones, 25. studyjny album o tytule Falling Tongues. Pan Zbyszek Badetko był łaskaw napisać, ale wysyp dinozaurów rocka. Yes, Deep Purple, The Rolling Stones, a w listopadzie ejże. Panie Zbyszku, zapowiadam i ejże, i też czekam z wypiekami na twarzy, tak jak na płytę grupy The Rolling Stones. Natomiast, panie i panowie, nasz legendarny słuchacz, pan Zbigniew, 10 lat, 10 dni temu, obchodził trzecią rocznicę swoich 20 urodzin, czyli 20, 20, 20. Panie Zbyszku, na kolejne 20 razy 3 minimum, tylko dobrych dźwięków wokół serca i wokół głowy, sprawdzonych przyjaciół, no i kryształów wody, zdrowia rano i wieczór, no i jabłek miłości i przyjaźni, tych prawdziwych, a nie tych spleśniałych, nieprawdziwych. Tego życzę naszemu słuchaczkowi, panu Zbigniewowi Badetko, a dedykuję mu nagranie z drugiej płyty dyżurnej, o której będę opowiadał, przez godzinę, bo wakacyjną porą wtorkowe studio 37 od godziny 15.05 do godziny 16.00, więc będzie o płycie Jacka White'a. Najpierw nagranie God and the Broken Ribs, czyli Bóg i strzaskane żebra, z dedykacją dla pana Zbigniewa Badetki. Jack White wraca z najnowszą płytą, jej tytuł Rosen Charlotte.

0: God and the Broken Ribs, Bóg i połamane żebra, nagranie, które otwiera płytę, najnowszą płytę Jacka White'a, Frozen Charlotte. Dzisiaj premiera, no i cóż mogę powiedzieć, 13 nagrań i płyta, która została nagrana w Third Man Studio w Nashville z zespołem, gdzie Patrick Killer, Dominic Davis z basem i Bobby Emmett instrumenty klawiszowe. No i cóż, płyta absolutnie znakomita, natomiast będę o niej opowiadał wtorkową porą od godziny 15:05 w muzycznym studiu 37. No i teraz ten Częstograj.
1: Czas na Częstograj.
0: Ona jest w jakimś dzikim szale. She's a frenzy, panie i panowie. Wielki Jack White, strona druga, utwór trzeci.

0: She is a Frenzy. Ona jest jakimś dzikim szale, wyśpiewał Jack White. I o tej płycie, tylko o tej płycie, wtorkową porą w muzycznym studiu 37, kilka chwil po godzinie 15.05. Natomiast...
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Grupa The Rolling Stones w kwiecie swojego artystycznego wzrostu, mimo że ponad 60 lat już ten zespół sobie liczy, podobnie jak grupa Scorpions, panie i panowie. No więc teraz przypomnę, jak brzmiał Klaus Meine i grupa Scorpions z panem Schenkenem w roku pańskim 1967. A że jest czas kanikuły, no to The Scorpions i Summer Holiday.

0: Grupa The Scorpions, aż ciężko uwierzyć, prawda? Summer Holiday z tej antologii 1959-1965. A za chwilę zapowiedź jutrzejszych programów.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Piękne słuchaczki, zacni słuchacze, ja nigdy nie zmieniam frontu i od kiedy pamiętam, opowiadam o ludobójstwie na Wołyniu, o mordach ukraińskich nacjonalistów, których nazywam pospolitymi bandytami, ci, którzy mordowali cywili, i mówię to od zawsze, bez potrzeby zmieniania frontu, tak jak to czynią teraz politycy, przebierając rękami w imię korzyści, które mogą zyskać. Jutro wraz z redaktorem Bogdanem Ferencem zapraszam na plik, tak mogę powiedzieć, plik krwawych wspomnień zebranych w 4-godzinny program, bo jutro Muzyczna Polska Tygodniówka rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 12. Program absolutnie specjalny. Tak jak ta pieśń Basti, gościnnie Z i przyjaciele 11 lipca. Ja już się z Państwem żegnam, a po tej piosence usłyszą Państwo głos ojca Romana Sikonia, całego w zielonościach i Riksza Miłosierdzia. Do usłyszenia.

krzyczeliśmy, baliśmy się, że nasz krzyk zdradzi kryjówkę. Mój mały syn szlochał, kiedy wszechobecny mrok zastąpił szarówkę. W ciemności dostrzegłem łzy, wtuliłem w siebie jego małą główkę. Lecz kiedy wyważono drzwi, wyrwano mi z objęć, dociągnął za stópkę. Wcześniej tego wieczoru zrobiłem znak krzyża na jego czole i pocałowałem tak czule, szepcząc modlitwę pod twoją obronę. Potem usiadłem z rodziną do wspólnej kolacji przy drewnianym stole, nie wiedząc, że bandycka upa, co pożąda krwi, zmierza w naszą stronę. Wyciągnęli nas wszystkich na zewnątrz, ojca i matkę, żonę i syna. Naradzali się po ukraińsku, co zrobią nam zaraz, wybiła godzina. Paliła się nasza chata, w niej skrocona ma matka jedyna. Ojcu rozbili głowę siekierą, krew całe ciało pokryła. Zwłoki rzucono na drogę, którą co niedzielę szliśmy do kościoła. Widziałem, jak moi małżonce obrotnie rozdarli suknię do kolan. Wyrwali z ręki różaniec, wiedziała, że uciec nie zdoła. Gwałcona z moim imieniem na ustach, widziałem, jak płacze ikona. Przyciskali mnie kolbą do ziemi, gdy synek mój błagał, bym podał mu rękę. Rozczłonkowano go z trudem, bo noże i widły były tak tępe. By przerwać ten dziecięcy krzyk, banderowiec w końcu rozbił butelkę i poderżnął mu gardło, czym sobie ten mały chłopiec zasłużył na mękę. Chciałem już umrzeć, ale kazano mi patrzeć na ciała mych bliskich. Jak leżą w tym miejscu, gdzie mój syn liczył, w zabawie na kwiatach listki. Płonęła cała wieś, nasi sąsiedzi nabici jak strachy na wróble. I w końcu dołączyłem do nich, choć żaden z nas do dziś nie spoczywa w trumnie.

zrobili nam straszną krzywdę. Kazali mi patrzeć na gwałt na mojej córce. Obraz z mych oczu nie zniknie, bo nożem wycięli powieki w sekundę. Gdy ją zamęczyli, przybili mnie do drzwi stodoły, bym w cierpieniu skonał. Był razem z nimi nasz sąsiad i nie wiem dlaczego się zmienił w potwora. Co w nich wstąpiło, że tak się śmiali, gdy robili nam to, mój Boże. Za co ten wyrok, skąd ta nienawiść, żyliśmy tu obok na co dzień. Co się zmieniło, kilku z nich znałem, lubiłem i żyliśmy w zgodzie. Jaki był powód, że nas mordowali, to w taki sposób to chore. Starszych ludzi z radością głowami do dołu pod ziemią grzebali. Co najgorsze, że żywych wciąż na miłość boską nie mogli po prostu ich zabić. Skąd to całe bestialstwo, brak człowieczeństwa, jakichś hamulców, brak pianic. Dzieliliśmy ten sam los, żyliśmy razem tu i byliśmy sąsiadami. Spędzili dzieci te, które przeżyły, do jednego z domów by spalić. Nie mieli litości i stali, jak któreś uciekło, kończyli widłami. Inne dzieci nabite na sztachety płotów z otwartymi oczkami gasły. A ich dzieci chodziły i sypały solą na rany tych, którzy nie zmarli. Ciężarną młodą kobietę rzucili na stół i rozcięli jej brzuch. Przed śmiercią przeżyła straszliwy ból. Na ziemi butami steptali płód. Noworodki rozbite o mur. Na piki nabite też kilka głów. I chociaż tak długo leżymy już tu, no to wciąż by opisać to brakuje słów. Kim trzeba być, żeby zrobić to komuś? Tym bardziej, że zawsze żyliśmy tu wszyscy. Całe rodziny, dom koło domu w harmonii. Polacy i Ukraińcy. Tak wiele zła na tak wiele sposobów, by nie było nas. By nie było nas. I choć mija czas, my wciąż nie mamy grobów. Już od tylu lat. Już od tylu lat.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z zieloności, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj zapraszam was na taką audycję Dzień z życia misjonarza w Amazonii. A będzie to konkretnie reportaż z rejsu. Najpierw rzeka Madeira, później słynną rzeką Amazonka. Wypływamy na Amazonkę. Jest to bardzo długa trasa z Manicoré do Manaus. Jest to część codzienności, nie tylko oczywiście misjonarzy, ale część życia codziennego mieszkańców Amazonii. To po modlitwie, a teraz to, co najważniejsze w naszej audycji. Koronka do miłosierdzia Bożego. W tej koronce polecajmy wszystkie nasze intencje, które nosimy w naszych sercach, nasze osobiste. Polecajmy naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, dobro, piękno. Widzimy, że ta prawda już zwycięża. Zawsze cokolwiek jest ukryte przez ludzi, cokolwiek będzie jakoś skrywane, po pewnym czasie będzie głoszone na dachach. To są słowa Ewangelii, trochę sparafrazowane przeze mnie, ale chodzi o to, że prawda zawsze zatriumfuje. I niech triumfuje w naszej ojczyźnie, w Brazylii, na całym świecie. Bo przecież ta modlitwa, koronka do miłosierdzia Bożego, jest modlitwą dla nas i całego świata. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Nasz statek płynie do przodu. Jestem teraz w bardziej cichej takiej części tego statku i prosto z rzeki Madeira pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Jest to statek szybki, tak zwana lansia, i płyniemy ile tylko możemy, bardzo szybko. Tutaj w środku jest takie wszystko czerwone i niebieskie. Są firanki, takie zasłonki i czerwone i niebieskie. O tym opowiem Wam później, dlaczego tak się dzieje. A zacznijmy naszą historię i też taki przewodnik po tym, jak podróżujemy w Amazonii dla wszystkich zainteresowanych, jak to wygląda. Niech dzisiejsza riksza miłosierdzia prosto z Amazonii, prosto z rzeki Madeira, niech będzie dla Was, drodzy radiosłuchacze, takim przewodnikiem krajoznawczym. Jeżeli komuś by kiedyś wpadł do głowy taki pomysł, aby wybrać się na wycieczkę do Amazonii, nie powiem, żebym polecał, nie powiem, żebym zniechęcał. Na pewno jest to raczej wymagająca wycieczka pod względem i klimatu, i pod względem też tego wszystkiego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, do tego życia, jakie mamy w naszej ojczyźnie. No tutaj wiele rzeczy jest innych, powiedzmy sobie wprost, innych i też trudniejszych. Na początek, jak zaczął się ten dzień, ten mój dzień, ta moja wyprawa. Dla mnie wyprawa, chociaż już 2 lata mijają, odkąd zawitałem do Amazonii na dłuższy czas, ale cały czas jednak każdy taki wyjazd jest dla mnie wyprawą. Dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, dla wszystkich naszych braci i sióstr, tutaj jest to po prostu codzienność i zwykły sposób podróżowania, tak jak to wygląda. Trzeba było obudzić się przed godziną 4 nad ranem. Wszystkie oczywiście bagaże pakujemy. Współbrat mój, Wietnamczyk, Salezjanin z Wietnamu, Żuazinio, czekał na mnie. Wpakowaliśmy na samochód nasze bagaże i przez ulicę naszego miasteczka niedaleko, jakieś 2-3 minuty, jedziemy do portu. Port jest w dole. Nasze miasteczko jest na takim, powiedzmy, nazwijmy to, ziemnym klifie. Po prostu jesteśmy na pewnym poziomie kilkunastu, czasami kilkudziesięciu metrów nad poziomem rzeki Madeira. To się bierze stąd, że ta rzeka też ma olbrzymie wahania poziomów, więc ta rzeka opada albo idzie do góry kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt metrów, w zależności od opadów. Jedziemy i musimy zjechać tym razem, ponieważ rzeka w tej chwili jest o wiele niżej niż normalnie w tej porze, kiedy więcej pada. Teraz pada, leje mniej. Zjeżdżamy samochodzikiem, takim małym pick-upikiem, takim pick-upem. Zjeżdżamy w dół stromym takim zjazdem, beton popękany, ale my zjeżdżamy w dół, nie boimy się tego. Chociaż mówiąc szczerze, ten pierwszy raz, kiedy odwiedzałem ten port, to trochę bałem się tego, jak to będzie. Jak to będzie później wyjechać z tego portu do góry. Ale teraz już wiem, że to jest możliwe. Inne samochody też zjeżdżają, i samochody ciężarowe. To jest bardzo stromo nachylony zjazd. Inne porty w innych miasteczkach są lepiej zorganizowane. Są takie wielkie porty pływające. Wszystko na wzór tego, jak kiedyś nasz rodak Bronisław Rynkiewicz zaprojektował i założył taki pierwszy potężny port pływający w samym Manaus. Zjeżdżamy w dół i po takich drewnianych rampach, na tych rampach nabite takie listewki, żeby nam się noga nie poślizgnęła. Idziemy po takiej rampie na taką dostawioną barkę. Nie wiem, jak to nazwać, wielki taki zbiornik. Oczywiście w środku jest powietrze. Ta barka jest przywiązana do brzegu. I jeżeli rzeka idzie w górę, w dół, no to oczywiście ta olbrzymia konstrukcja opada albo unosi się do góry. Do niej przywiązany, już przycumowany jest kolejny statek. Potężny statek amazoński, jaki znacie z obrazków i ze zdjęć tutaj z Amazonii, jakim tutaj najczęściej też się podróżuje. Ja nie mogę sobie niestety pozwolić tym razem na taką podróż takim statkiem, bo czas goni, a takim statkiem z Manicoré do Manaus musiałbym płynąć jakieś 3 dni. 2,5 dnia, w zależności od tego, jak to wszystko idzie sprawnie. Przechodzimy przez jeden statek, na pokładzie którego na hamakach śpią ludzie. Wchodzimy na kolejny statek, czyli już trzecią pływającą jednostkę, łącznie z tym zbiornikiem, z tym kesonem pływającym przy samym brzegu. I tutaj już musimy przedzierać się między hamakami, no bo jest dopiero czwarta po czwartej nad ranem, więc ludzie śpią. To są pasażerowie tego statku, odpoczywają tutaj, żeby też nikogo nie zbudzić, ale do końca nie jest to możliwe. Kolorowe hamaki, chociaż jest ciemno, ale gdzieś jakieś światła, jakieś źródła światła są w hamakach. Śpią ludzie i kobiety, i mężczyźni, przewracają się z boku na bok. Jeżeli kogoś potrącimy, nikt się nie denerwuje, bo po prostu tutaj to jest normalne. Też bliskość między ludźmi na pewno jest większa niż na przykład w Skandynawii. Większa też niż w Polsce, więc takie jakieś tutaj przechodzenie czy trącenie kogoś nie spowoduje jakiegoś zdenerwowania. Przechodzimy, czasami trzeba się pochylić, łącznie z tymi walizkami, bagażami. Docieramy do burty tego już tej trzeciej jednostki, drugiego statku. Przechodzimy i tutaj do burty już tego statku, na pokładzie jednym, drugim śpią, bo to jest taki oczywiście piętrowy statek, śpią ludzie, dobija dopiero nasza lansia. Ta lansia nazywa się Puma. Puma od tego dużego kotka, który też tutaj w Amazonii oczywiście mieszka. Ta lansia, czyli ta szybka łódź, nie jest taka wielka. Jest to jedna z takich, powiedzmy, średnich łodzi. Są dużo większe też łodzie, które tutaj pływają na tej trasie. O 5 rano, czyli za godzinę, ten statek ma ruszyć swoją trasę rzeką Madeira. Ta rzeka Madeira oczywiście niesie ze sobą i kłody drewna, i różnego rodzaju takie wodorosty, jakieś śmieci, w większości naturalne. Czasami ten statek uderzy w coś takiego i słyszymy. Cały statek jest wyspawany z aluminium. To jest konstrukcja aluminiowa, z grubej blachy aluminiowej. Bardzo dobrze się sprawdza w tych warunkach rzek Amazonii. I też nie ma w tym nic dziwnego, bo Brazylia jest jednym z największych na świecie producentów aluminium, więc to aluminium tutaj jest dostępne. Wchodzimy, ja muszę przejść przez cały statek na sam tył. Tym razem nie mam takiego wygodnego miejsca, jak się siedzi w autobusie albo w samolocie. Tutaj są dwa rzędy takich miejsc. Muszę przejść na sam tył, gdzie są takie ławki po prostu wzdłuż tej jednostki. Na tej ławce z jednej strony i na ławce z drugiej strony siedzi po 8 osób. Trzeba powiedzieć, że siedzimy tutaj dość ciasno i ruszamy powoli naszą drogę. Na początku jeszcze przy załadunku moje bagaże powędrowały pod pokład. Oczywiście były sprawdzane bilety. Bilet kosztował 500 reali. To jest odpowiednik jakiś naszych 450 zł, tak myślę, plus minus. Nie jest to tanio, no ale też ta trasa jest bardzo daleka. Będziemy płynąć od 5 rano do 17, 18, w zależności jak nam to pójdzie. Jeżeli nie będzie problemów jakichś na rzece, jakichś przestojów, 17, 18, może być też nawet i 19 czasami, dopłyniemy do tego potężnego miasta, do stolicy stanu Amazonia. Mówiłem wam, że statek cały udekorowany jest w dwóch kolorach. Jeden kolor to czerwony, drugi kolor to niebieski. Na suficie, sufit jest dość nisko, ale można przejść, taka osoba dwumetrowa jeszcze sobie da radę, żeby tutaj w tej części przynajmniej głównej można się wyprostować. W tej części, gdzie ja siedzę, już raczej taka osoba się nie wyprostuje. No i cała dekoracja taka, jeszcze na suficie baloniki, oczywiście jeszcze symbole piłkarskie, bo cały czas Brazylia żyje swoim występem na mundialu. Ale skąd bierze się ta dekoracja główna, bo to jednak tym razem nie piłka nożna tutaj jest najważniejsza w dekoracji w środku w tym statku, ale widzimy też przyczepione na takich słupkach aluminiowych, których możemy się trzymać, jeżeli by były osoby stojące. Podobnie jak w autobusie, od czasu do czasu takie słupki są aluminiowe, tak i tutaj słupki, takie poręcze aluminiowe na suficie. Na tych słupkach przyczepione są też takie dwa byki. Jeden byk jest niebieski, czarno-niebieski, drugi byk jest biało-czerwony. I stąd już wiemy, skąd te kolory, niebieski kolor i czerwony kolor. Otóż tutaj w jednym z miast, Parentis, to jest miasto, gdzie odbywa się co roku najsłynniejszy tutaj w Amazonii festiwal byka właśnie. I w tym festiwalu jest to taki pokaz tańców. Podobne jest to trochę do słynnego karnawału w Rio, ale jednak zupełnie coś innego, bo co prawda tutaj też są tańce, tutaj też są pokazy, piękne stroje kolorowe, olbrzymie takie platformy, na których jadą różne stwory, olbrzymie zwierzęta, wszystko kolorowe, sztuczne ognie, światła, lasery, wszystko co możecie sobie wyobrazić. Ale tutaj przede wszystkim to są też dwie drużyny. Jedna drużyna to jest drużyna tego białego byka, druga drużyna to jest drużyna tego czarnego byka. Ten biały byk ma dekorację też taką czerwoną, a czarny byk niebieską. Już opowiadałem wam kiedyś więcej, może jeszcze będzie okazja o tym festiwalu opowiedzieć, ale właściwie dlaczego o tym mówię? Bo to jest coś, to jest festiwal, to jest tutaj święto takie świeckie, którym najbardziej żyje Amazonia w tym okresie, w tym czasie. I rzeczywiście ludzie też starają się między innymi takimi statkami, takimi lansiami, też tymi dużymi oczywiście statkami z całej Amazonii, kto tylko może, kogo stać na taki rejs, chce dotrzeć do tego miasta Parintins i tam wziąć udział w tym festiwalu. I też ludzie tak są też podzieleni. Tak jak są ludzie podzieleni na zwolenników klubów piłkarskich, tak samo ludzie tutaj podzieleni są na zwolenników albo czarnego byka, albo białego byka, albo tego byka z tą niebieską dekoracją u dołu, albo tego byka białego z czerwoną dekoracją u dołu. To jest bardzo tutaj ważne. I z tego miasta, z tego festiwalu pochodzi znany w Polsce taniec byka, albo niektórzy też nazywają ten taniec jako taniec brazylijski. Właśnie stąd, z Amazonii, to jest taka ciekawostka. Być może ten taniec nawet został przez Salezjanów sprowadzony do Polski. Trzeba byłoby zbadać tą historię. Płyniemy z wielką prędkością. Z tyłu też tego statku, przed tym miejscem, gdzie ja siedzę z innymi też pasażerami, którzy siedzą na takiej ławce. Jedna ławka z jednej strony, druga ławka z drugiej strony, ale jeszcze pomiędzy tymi dwoma częściami tej łodzi, tego statku. Tutaj jeszcze są toalety, banheiro. Jedna jest oczywiście feminino dla kobiet, druga jest masculino dla mężczyzn. Drzwiczki do tych bardzo takich małych toalet też są oczywiście przystrojone flagami tego byka, albo jednego byka, albo drugiego byka. No i oczywiście napisy Lancia Puma, czyli nazwa tej jednostki, tego statku. Apteczka, czerwony krzyż, tutaj jeszcze ten symbol obowiązuje. Naprzeciwko toalet, tych bardzo małych toalet, jest też kuchnia. Bardzo malutka kuchnia. Powierzchnia tej kuchni to może metr na metr. Tutaj pani nam gotuje. Przygotowuje w tej chwili dwóch wielkich garach, takich aluminiowych. To są podstawowe tutaj naczynia, narzędzia do gotowania. Przygotowuje pani wołowinę. Jesteś już przygotowana wcześniej. Sałatka w takim pojemniku wielkim, plastikowym. To jest jakaś taka sałatka jak u nas, taka sałatka ziemniaczana. I tutaj się gotuje, bo zawsze na takim statku, jeżeli mamy wykupiony rejs, mamy wykupione też posiłki, śniadanie, obiad, kolacja, wszystko w takim stylu amazońskim. Więc jeżeli byście się decydowali na to, żeby kiedyś udać się w taką wyprawę po Amazonii, wyprawę tak jak naprawdę ludzie tutaj podróżują, no to już będziecie wiedzieć, że z głodu nie umrzecie, bo jedzenie jest. I od samego początku, kiedy jestem na pokładzie, tutaj panie pracują, gotują. Panowie też z załogi przygotowują i pomagają paniom. Część z tego jedzenia jest na zewnątrz, bo na samym końcu tej łodzi jest takie miejsce też, gdzie są krany, gdzie myje się naczynia. jest takie miejsce, kilka takich metrów kwadratowych, szerokość może 3 metry, głębokość może jakieś 1,5 metra. Jest taka mała rampa z tyłu, gdzie można sobie wyjść i tam widzimy ogromne takie tumany, głębowisko wody, które wychodzi, wyskakuje spod jednostki, z śruby napędowej, potężnej jednostki, która napędza ten statek. I tam odbywa się też mycie naczyń. Tam też jest część produktów potrzebnych do przygotowania posiłków. To jest to mięso, o którym wam mówiłem. Także tuż za moim miejscem, za szybą, jest wielki gar z wołowiną, a raczej był, bo w tej chwili już jest przeniesiony tutaj do tej małej kuchenki. Podpisane jest wejście kuzynia, czyli kuchenka. W innym miejscu, tuż obok kuchenki, pani przygotowuje naczynia i wszystko będzie podawane. Co ciekawe, na tych ławeczkach, gdzie ja siedzę, i z jednej, i z drugiej strony, z jednej strony jest pan, który cały czas na rękach trzyma swojego małego pieska. Jest to chyba jakiś rasowy, jakiś terrier. Z drugiej strony jest taki mały piesek biały. Tu musieliby się eksperci wypowiedzieć. Ten biały piesek jest bardziej spokojny, nie trzeba go trzymać. W tej chwili jest na podłodze w tym statku. Tutaj właścicielem jest jedna pani tego pieska. I w ten sposób podróżują sobie pieski. Jak czytałem kiedyś tutaj o zwyczajach, czasami może być tak, że rasowy pies, rasowy piesek też jest tutaj wyznacznikiem statusu społecznego, tego, że kogoś stać na takiego pieska rasowego, bo te pieski na pewno są rasowe. Biały piesek wygląda jak taki nasz poumniejszony owczarek podkalański, miniaturka. Spokojnie sobie. Ten biały jest, trzeba powiedzieć, bardzo spokojny. Ten drugi, taki, który wygląda trochę na terriera, sobie siedzi cały czas, jego pan, jego właściciel cały czas go ściska, cały czas go głaszczy już od 5 godzin. To jest ta miłość, tym razem człowieka do psa. A więc człowiek najlepszym przyjacielem psa. Jestem w tej chwili na dziobie jednostki. Tutaj jest sternik. Tutaj jest kapitan tej jednostki, który cały czas musi obserwować, co się dzieje przed nim na wodzie. Przede wszystkim największe zagrożenie to są różnego rodzaju kłody. To jest wszystko to, co pływa po powierzchni. To jest też wszystko to, różnego rodzaju wodorosty, różnego rodzaju gałęzie. To trzeba wszystko omijać. Poza tym sternik musi znać oczywiście, gdzie są jakieś łachy z piaskiem, gdzie są jakieś mielizny. Ta rzeka właściwie codziennie się zmienia, więc nie jest to proste. Za oknem krajobraz jest raczej monotonny, cały czas równinny, cały czas las. Las amazoński, od czasu do czasu jakieś wioski, czasami co jakieś 2-3 godziny jakieś miasteczko większe. Przy niektórych tych miasteczkach nasza łódź staje, przy innych już nie staje. Pewnie taki jest też plan, że po prostu kiedy łódź jest pełna, ma już wyznaczone, mają doświadczenie, że można zawinąć do 2-3 portów i już więcej nie da rady, bo po prostu większość ludzi płynie, zdąża do tego serca Amazonii, czyli do Manaus. Czasami na brzegu Widzimy też pasące się stada krów albo pasące się też konie. To jest taka ciekawostka. Widzimy też ludzi czasami na koniach. To są tak zwani vaqueiros, czyli możemy powiedzieć kowboje brazylijscy, amazońscy kowboje, którzy pilnują tych krów, tych stad krów. W tej chwili nie widzę tego, ale widzę małe domki, widzę na pewno już wykarczowaną część, jakieś pola uprawne. Najprawdopodobniej zawsze podstawowa uprawa to będzie maniok, żeby wyżywić się w ciągu całego roku. Ten maniok jest najważniejszy. Przechodzę cały czas w tej chwili przez główną część jednostki między fotelami, tak samo jakbyśmy szli w autobusie, chociaż tutaj jest szerzej, jest więcej miejsca. Patrzę przez okna cały czas. Widzimy równinę, widzimy las. Przy brzegu trochę jest drzew wykarczowanych, parę hektarów, bo najczęściej też osadnictwo jest przy tych głównych rzekach i oczywiście nad brzegiem tych głównych rzek. Silnie pracuje jarowo. A daj Boże, żeby nic się nie stało. Przechodzimy teraz do tej części, gdzie ja jestem. To jest część głośniejsza. Piesek na podłodze patrzy na mnie. Drugi piesek też spojrzał, nie szczeka, zaakceptował mnie. Teraz zobaczymy, jak będzie na zewnątrz. Nie wiem, czy coś będzie słychać. Wychodzę w tej chwili na zewnątrz naszego statku. Nie mogę podziwiać, jak to tutaj wygląda. Tutaj oczywiście najbardziej czuję się potęgę tego silnika, który znajduje się w tej chwili bezpośrednio pode mną. Silnik, śruba napędowa, więc to wszystko pracuje. Cała jednostka też wibruje niesamowicie. Wibracje przenoszone są szczególnie w tym miejscu, gdzie ja siedzę, więc cały czas te wibracje są odczuwalne, ale wejdę do środka.
1: Szczerze, nie wiem, czy cokolwiek słychać. Jest tak głośno, tak na zewnątrz.
0: Wchodzimy do środka. Tak jak w społeczeństwie płyty amazońskim, albo w ogóle w całym społeczeństwie brazylijskim, jest ten strach przed ciszą. Tak tutaj ten strach przed ciszą nam nie grozi. Chociaż i w radiu, w naszym radiu też, w Radiu Wnet może być strach przed ciszą, bo przecież nie może być ciszy. Nie może być w radiu ciszy. Drodzy radiosłuchacze, nie brakuje też cały czas tych patriotycznych nawiązań, bo przecież mundial, więc Brazylijczycy cały czas jeszcze żyją mundialem. Właśnie przychodzi koło mnie młody chłopak, który ma koszulkę z numerem 7. Koszulka żółta, kanarkowa, a więc Canarinhos. I oczywiście koszulka z numerem 7 to Vinicius Junior. Chyba taki gracz, który w tej chwili jest najbardziej uwielbiany w reprezentacji brazylijskiej, który najpiękniej pokazał kunszt swojej gry. A trzeba też powiedzieć z dumą, że ten zawodnik Vinicius Junior jest też bardzo takim wiernym, praktykującym i dającym świadectwo katolikiem. Tak jak kiedyś Pele przed laty już świętej pamięci, tak dzisiaj mamy Viniciusza juniora, który też daje świadectwo swojej wiary, a że jest człowiekiem majętnym, bogatym, też ze swojej majętności wspomaga ubogich, wspomaga potrzebujących, ma swoją fundację, która pracuje na rzecz tych, którzy mają mniej. Ta solidarność wypływająca z wiary katolickiej też tutaj pięknie się rozwija i trwa. I chociaż dzisiejsza audycja jest taką audycją może krajoznawczą, ale jest też audycją taką, która mówi o prozie życia wszystkich tych misjonarzy, którzy pracują w Amazonii. Ja tutaj pomagam misjonarzom przez te 2 lata już prawie i poznaję tą prozę życia każdego dnia. Chociaż ta nasza audycja jest taka właśnie, która opowiada o codzienności, ale w tej codzienności zawsze nie brakuje świadectwa wiary. Tak jak przed chwilą opowiadałem wam o tym słynnym zawodniku reprezentacji Brazylii, Vinicius Junior, który jest też człowiekiem wierzącym, który daje świadectwo o swojej wierze katolickiej również na boisku. Tak i tutaj nawet podróżując z naszymi braćmi i siostrami, tutaj widzimy też, że nie brakuje też ludzi wierzących, którzy tą wiarę katolicką rzeczywiście pokazują nawet i swoim strojem, co jest bardzo powszechne, o czym wam już mówiłem w innych audycjach. Trzeba tutaj włożyć koszulkę, tak jak trzeba włożyć koszulkę we ścierkamiza, czyli koszulkę swojej drużyny, której się kibicuje. Normalnie na co dzień to są drużyny tutaj ligowe, ligi brazylijskiej. Tutaj najbardziej taką drużyną słynną jest Flamengo, ale są też inne oczywiście drużyny słynne. Santos, do której właśnie należał słynny Pele. Tak teraz w tym okresie mundialu to są koszulki Brazylii, ale też bardzo często normalnie, kiedy nie ma mundialu albo kiedy nie ma rozgrywek ligowych, normalnie to są koszulki parafialne i koszulki wspólnot, do których się należy. Więc jeżeli ktoś należy do parafii Matki Bożej Bolesnej, ma koszulkę z Matką Boską. Jeżeli ktoś należy do kaplicy, tak jak to u nas jest, świętego Antoniego, świętego Piotra, świętego Józefa, to oczywiście ubiera do kościoła taką bardzo kolorową, z wielkimi nadrukami świętych. W taką koszulkę się ubiera. We ścierkamiza. To jest pokazanie, przyznanie się. Jakby to u nas powiedzieć na ulicy w Polsce między kibicami, za kim jestem? Jestem za Jezusem.

Drodzy radiosłuchacze, pewnie interesuje Was, jak wygląda sprawa z komunikacją na takim statku, jak można się połączyć ze światem. No to jest oczywiście, odpowiedź jest bardzo prosta. To jest bardzo często jedyna alternatywa w całej Amazonii, czyli urządzenie, o którym Wam mówiłem. Nie chodzi tutaj o reklamę, tylko po prostu takie są fakty. To jest Starlink i również ten statek ma swojego Starlinka i w ten sposób możemy się komunikować. Co prawda akurat na tym statku trzeba go dodatkowo wykupić. Trzeba sobie wykupić internet dodatkowo. Na innych statkach to już było wliczone w cenę, ale tutaj trzeba wykupić u pani w sklepiku. Więc pani tutaj w sklepiku o wymiarach pół metra na pół metra na tym pokładzie właśnie stoję teraz przed tą panią, która sama sobie coś w tej chwili szuka w swojej komórce. W sklepiku też możemy kupić gumy do żucia albo cukierki miętowe. Możemy kupić takie chipsiki, chipsy z bananów. Możemy kupić pandzi queijo, to jest taki chleb serowy, pomieszane ciasto, nie wiem jakie, czy to jest ciasto ze zwykłej mąki pszennej z jakimś rodzajem sera i to jest taki brazylijski przysmak. W Polsce się z tym nie spotkałem, chociaż pewnie są jakieś piekarnie, które serwują taki pandzi queijo. I tu właściwie w tym jeszcze jakieś cukierki słodkie, jeszcze jakieś takie rzeczy podstawowe pewnie dla dzieci, które można sobie kupić. I co jest jeszcze ważne na tym statku, o czym Wam nie powiedziałem, 24 godziny na dobę, jak tylko statek płynie, bo są też rejsy o wiele dłuższe niż ten. Ten jest długi, ale są rejsy jeszcze dłuższe. No cały czas tutaj są porozstawiane raz, dwa, trzy, cztery, pięć telewizory i cały czas, pomimo tego huku, że nic nie słyszymy, nie słyszymy, co w tej chwili pani w telewizorze opowiada, cały czas te telewizory są włączone. A w tej chwili w telewizji tutaj brazylijskiej, ao vivo, czyli na żywo, jest to telewizja, jedna z telewizji Globo. Pani tutaj pokazuje, jak ugotować cukinię. A więc taki sam rodzaj programów śniadaniowych jak w Polsce, tak i tutaj. Pani gotuje cukinię. Ma założone czarne gumowe rękawiczki i cieszy się tą cukinią, którą właśnie odcedza z druszlaka. To jest taka ciekawostka, bo w ogóle zwróciłem uwagę na to, że warzywa, chociaż powszechnie dostępne, raczej nie cieszą się jakąś wielką estymą, przynajmniej w kuchni tutaj amazońskiej. Są one obecne we wszelkich rodzaju zupach, wywarach. Możemy niektóre te dania porównać do naszych gulaszów czy do leczo i tam wtedy te warzywa są najczęściej cebula, pomidor, ogórek i pani teraz pokazuje, będzie robić jakiś koktajl, wrzuca tą ugotowaną cukinię, wrzuca jakieś chrupki czekoladowe i to będzie wszystko miksować. To wygląda, że pani przygotowuje jakiś deser z cukinią i chrupkami czekoladowymi. I taka telewizja leci tutaj cały czas. Pasażerowie statku mają też do dyspozycji klimatyzację oczywiście. I to są takie klimatyzacje, takie urządzenia dokładnie takie same, jak w domach mają ludzie. I one tutaj też pracują, oczywiście to też generuje kolejny hałas. Do dyspozycji jeszcze pasażerów jeszcze są
jest kawa, jest woda i oczywiście ta kawa, możemy sobie podejść i sobie tej kawy nalać, ta kawa zawsze z bardzo dużą ilością cukru. Tak jak mówiłem wam już kiedyś, że raczej tutaj gorzkich rzeczy, kwaśnych raczej się nie lubi. Oprócz tej zupy właściwie taka ka. Ja nie znam jakiegoś gorzkiego czy kwaśnego dania, ale pewnie jest, tylko ja nie znam. Ale wszystko musi być słodkie, żeby było słodkie. Kiedy zapytamy kogoś, jaka jest tam zawartość cukru, zawsze nam powiedzą, że tam jest bardzo mało cukru, bardzo niewiele cukru. A wtedy ja odpowiadam, dla was niewiele, moi przyjaciele, dla mnie bardzo dużo, bo rzeczywiście te normy cukrowe u nas w Polsce, a tutaj są zupełnie inne. Więc mamy do dyspozycji kawę z cukrem, bardzo dużą ilością, ta kawa trochę nam przypomina syrop i mamy drugi termos, w którym też jest kawa z cukrem. Drodzy radiosłuchacze, nasza audycja powoli dobiega końca. Cały czas jeszcze płynę rzeką Madeira, potężną rzeką. Ona nie jest taka piękna, ponieważ ona zawsze jest brudna, zawsze jest taka mętna, więc płyniemy cały czas tą rzeką Madeira. Zresztą może od koloru jej jest ta nazwa, bo Madeira to znaczy drewno, a drewno brazylijskie jest takie brązowe. Ale też wpłyniemy na samą potężną Amazonkę. Chociaż w niektórych miejscach ta Amazonka wcale nie jest większa niż ta Madeira. Rzeka Madeira jest drugim największym Rio Negro dopływem Amazonki. A już samym Manaus wpłyniemy do Rio Negro właśnie, bo w tym mieście, obok tego miasta, łączą się rzeki Solimão, kiedyś Solimão, dzisiaj się ona nazywa Amazonka, łączy się z Rio Negro, chociaż jeszcze ta stara nazwa tej rzeki też Solimão obowiązuje tutaj. Drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, z zieloności, teraz dla was wszystkich błogosławieństwo Boże ze statku na amazońskiej rzece. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Wiadomości wnet.
1: Dwóch funkcjonariuszy zostało poszkodowanych podczas interwencji na stacji metra Kabaty w Warszawie. Jak informuje Polsat News, 29-letni mężczyzna uzbrojony m.in. w maczetę i kastet zaatakował policjantów. Według dotychczasowych ustaleń wcześniej napastnik miał również dopuścić się ataku na funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania

0: rządzącej partii, określając ich mianem bojówek oraz zapowiedział konieczność wyciągnięcia konsekwencji i zmian w służbach. Politycy PiS wraz z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim ostatecznie złożyli wieńce w pewnym oddaleniu od pomnika nieżyjącego prezydenta. Rozporządzenie wprowadzające maksymalne dopuszczalne temperatury w miejscu pracy zostało podpisane dziś przez minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Zgodnie z nowymi przepisami wykonywanie obowiązków będzie musiało zostać czasowo wstrzymane, gdy temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach lub 32 stopnie podczas pracy na otwartej przestrzeni. Rozporządzenie nakłada także na pracodawców obowiązek podejmowania działań ograniczających skutki upałów. Po przekroczeniu określonych progów temperatury będą musieli zastosować rozwiązania techniczne, takie jak klimatyzacja, lub organizacyjne, takie jak m.in. dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy albo zmianę godzin wykonywania obowiązków. Nowe przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od ich daty publikacji. Do 12 wzrosła liczba ofiar pożaru lasów na południu Hiszpanii. Niektórzy spłonęli w swoich samochodach, kiedy drogi ewakuacyjne zamieniły się w śmiertelne pułapki. Za zaginione uważa się obecnie 23 osoby, a setki mieszkańców prowincji Almeria zostało ewakuowane. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogło być uszkodzenie linii energetycznej. Funkcjonariusz ukraińskiego wywiadu wojskowego, który wcześniej przyznał się do zabójstwa kobiety podejrzewanej o próbę zamachu na biznesmena w Monako, wycofał swoje zeznania. Podczas posiedzenia sądu w Kijowie Władysław Reut oświadczył, że nie oddał śmiertelnego strzału i odpowiedzialnością obarczył drugiego podejrzanego. Sprawa budzi duże zainteresowanie, ponieważ Reut jest czynnym i odznaczonym oficerem ukraińskiego wywiadu wojskowego, a drugi oskarżony, Witalij Żykowicz, do niedawna pracował w SBU. Prezydent Zełenski zapowiedział w najbliższych dniach, że przedstawi dodatkowe informacje dotyczące całej sprawy. Nadal nie są znane motywy ubiegłotygodniowego zamachu bombowego w Monako, którego celem był biznesmen Wadym Jermołajew oraz jego rodzina. Przedsiębiorca został objęty ukraińskimi sankcjami za prowadzenie działalności gospodarczej na okupowanym przez Rosję Krymie. Kobieta podejrzewana o przeprowadzenie zamachu została kilka dni później zamordowana.
1: Prognoza pogody.
0: Po południu i wieczorem na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego, lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Z kolei na wschodzie zachmurzenie duże i tu deszcz, miejscami burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 stopni na zachodzie.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
10: Trzeba to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarki Decyzji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
11: Więcej sztuki!
12: Więcej sztuki!
11: Arcydeko!
12: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
10: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
13: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
15: Blisko czy daleko?
14: Jedno i drugie. takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.

0: możliwe?
1: W Radiu Wnet jak najbardziej.
2: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
0: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
2: Słuchajcie Radia Wnet.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
7: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
6: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
7: Wywiady z interesującymi ludźmi.
6: I dużo dobrej muzyki.
7: Oraz kultury polonijnej.
6: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
7: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
6: Niedziela.
7: 9 rano, czerwony dywan.
6: Zapraszają
7: Iza Smolarek
6: i Aleks Sławiński.
8: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith, kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek namalowany przez Michała Anioła do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej. W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
5: To była autopromocja.
9: Słoneczny patron w Radio Wnet.
10: Bo choć może niekoniecznie słońce jest widoczne za naszymi oczami, tak właściwie miało być oknami, to możemy sobie trochę to słońce wyobrazić, a na pewno je poczuć za sprawą tej audycji. Małgorzata Kleszcz, dzień dobry Państwu, jest 8 minut po godzinie 16, a ja zapraszam na audycję Słoneczny Patron. Wyjątkowo w tym okresie wakacyjnym nie będzie popołudni, przynajmniej w najbliższych dniach, a będzie audycja z Państwem. Audycja, podczas której Państwo do nas dzwonią, zamawiają utwory muzyczne albo komentują. Rzeczywistość, przeszłość, przyszłość czy teraźniejszość. Jest piątek, takie może trochę nastroje bardziej zrelaksowane, więc taka sugestia, żeby może aż tak mocno o tej polityce nie rozmawiać, chociaż zbliża się ważna data, ważna na pewno dla Polaków, żeby ją przypominać, 11 dzień lipca i może do tego też będą chcieli się Państwo odnieść, to już zostawiam tematy dowolne, a numer, który jeszcze na pewno wielokrotnie dzisiaj będę powtarzać, to 572-296-545. Zapraszamy, żeby dzwonić do Radia Wnet i dzielić się różnymi przemyśleniami, a może dzielić się swoimi trasami. Może właśnie Państwo dokądś zmierzają, albo skądś wracają. Może było tam słońce, a może słońce dopiero przyjdzie, bo chyba tak zauważyliśmy, że to z reguły sierpień jest piękny i taki bardzo, bardzo słoneczny, a lipiec jakiś taki deszczowy nastraja nas, jeszcze bardziej sprawia, że później to słońce doceniamy. A więc jeszcze raz 572-296-545. I nim ktoś zadzwoni, tak ja Państwa zaproszę do wysłuchania pierwszego utworu dzisiaj w audycji Słoneczny Patron. A i jeszcze powiem, że godzina 17 to oczywiście opowieści mundialowe, wcześniej wiadomości watykańskie o punktualnie godzinie 5. Wczoraj mecz nie dla każdego skończył się przyjemnie. Ten finał może nie wszystkich ucieszył. 2-0 dla Francji, a dzisiaj mamy Hiszpanię z Belgią. Patrzę na Adama Czerpaka, który audycję realizuje i który oczywiście na piłce nożnej zna się dużo bardziej. Nie wiem, czy można jeszcze mniej z kolei niż ja, ale na pewno Adam się zna i ten mecz dzisiaj o godzinie 21 na niego czekamy i o nim będzie jakieś pewnie przewidywania dzisiaj po godzinie 17. Już teraz Państwa zapraszam, a wcześniej Elton John i Rocket Man.

0: I to był oczywiście Elton John, Rocketman. 15 minut po godzinie 16, a my mamy pierwsze połączenie w audycji Słoneczny Patron. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
1: Witam szanowną redakcję, witam szanownych słuchaczy. No, nie z deszczowego, ale ze słonecznego Darłówka.
0: No, tylko się cieszyć, proszę się podzielić tym słońcem.
1: No, proszę bardzo. Dmucham, żeby szybciej chmury przeleciały znad Warszawy.
0: Doceniam starania, doceniam.
1: Słońce doszło, także to tak to wygląda. Ponieważ pani redaktor wcześniej mnie zagadnęła, żeby się też podzielić moimi marzeniami, to mam takie skromne marzenie, żebyśmy my wszyscy jako obywatele i rodacy nauczyli się być obywatelami.
0: Tak.
1: Bo chyba jednak do dzisiaj mamy problem tak naprawdę ze zrozumieniem, że to my tworzymy to państwo, a urzędy są dla nas, a nie my dla urzędów.
0: Bardzo piękne marzenie. Ja się łączę w tym
1: marzenie.
0: W tym marzeniu. A co jak się spełni, to co potem?
1: Co potem? Będziemy budować Wielką Polskę.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy słoneczne miejsce. Czy jakieś życzenia muzyczne? Czy pan się zdaje tutaj na nasze piątkowe pragnienia wewnątrzredakcyjne?
1: Moje marzenie muzyczne jest zbyt długie, więc nie będę zabierał czasu innym, którzy pewnie też chcieliby się dodzwonić do radia.
0: No a z ciekawości, co to za długie marzenie, bo może chociaż namiastkę jego możemy panu, czy chyba, że to taki utwór, że namiastka jego jest obrazą, bo niektóre utwory należy wysłuchać od początku.
1: Nie, broń Panie Boże, jak tak można w ogóle mówić? Marek Grechuta Korowód.
0: Ach, ale jak tak można mówić, że skrócimy, bo my mamy...
1: Nie, że jest obrazą.
0: O, że jest obrazą. No to w takim razie ja dla pana już tutaj przynajmniej część tego marzenia spełnię, a jeżeli się spełni część marzenia, no to tak jakby jakoś marzenie spełnić. Korowód, Marek Grechuta specjalnie dla pana. No, ja przypominam numer, bo to 572 296 545.

0: Korowód Marek Grechuta to było jedno z marzeń naszego słuchacza. Może dowiemy się, jakie jest marzenie kolejnego, który właśnie się do nas dodzwonił o godzinie 16:21. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet w ten piątek. Czy u pana słoneczny?
1: Dzień dobry w Krakowie. Czasem słońce, czasem deszcz. To nie jest takie marzenie, to jest tylko taka prośba, dedykacja. Nasz pani redaktor prosiła, żeby za dużo polityki nie było, no to tak na obrzeżach polityki. Dedykacja dla członków koalicji 13 grudnia wraz z przyległościami, mistrz Młynarski, co by tu jeszcze?
0: Bardzo dziękujemy i tak się też stanie.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy i pozdrawiamy tym utworem Wojciech Młynarski z nami już teraz na antenie Radia Wnet.
2: Słów kilka w sprawie grupy facetów chcę tu wygłosić. Lecz zacząć muszę nie od konkretów, a od przeprosin.

Otóż faceci wokół się snują, co są już tacy, że czego dotkną, zaraz popsują, w domu czy w pracy. Gapią się w sufit, wodzą po gzymsie wzrokiem niemiłym. Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek.

jeszcze. Czasem facetów, żeby mieć spokój, ktoś tam przerzuci. Jakieś sprawy, co jest na oko, ale popsucia. Już się prężą mózgów szeregi i wzrok się pali. Już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali.

0: pierwszy? Jak długo można pieprzyć, panowie? Jak długo jeszcze? Pozwólcie proszę, że do konkretów przejdę na koniec. Z dawna na widok owych facetów świerzbią nas dłonie. Więc nie czekajmy, aż w nas na nowo wzbierze ochota. I tym facetom już dzisiaj zdrowo popędźmy kota. Niech się nie cieszą, niech nie rumienią się z podniecenia, że tyle jeszcze jest do spieprzenia.
1: To by tu jeszcze Wojciech Młynarski ze specjalną dedykacją dla naszego słuchacza z Krakowa i całego Krakowa, gdzie przypominam Państwu, że mogą nas Państwo słuchać. 95,2 to jest Radio Wnet, jedno z 8 miast w Polsce, a może teraz któreś inne do nas się dodzwoni, to ja przypomnę numer 572 296 545, bo to jest audycja Słoneczny Patron i tak będzie przez najbliższe dni, a może nawet i tygodnie wakacji, że pogodzimy godzinie 16 zamiast popołudnia będziemy odbierać telefony od Państwa i ta audycja, która dotychczas była o godzinie 12, telefony przenosi się na godzinę 16 po wiadomościach. Więc to tutaj taka mała zmiana wakacyjna w ramówce i jeszcze raz przypomnę numer, warto go sobie zapisać, 572-296-545. I nim ktoś do nas zadzwoni, to posłuchamy zespołu The Beatles.

0: Zespół The Beatles był z nami, godzina 16:29, a ja mam nadzieję, że za chwilę z nami będzie jakiś słuchacz, bo to jest audycja Telefony. Numer to 572-296-545. Audycja przed tymi opowieściami mundialowymi. Już niebawem do studia wejdzie m.in. Grzegorz Milko i będą te emocje sportowe, które zapewne większość z nas teraz przeżywa. A ja z Państwem się podzielę takim słowem o tym, co w przyszłym tygodniu, ponieważ jak Państwo na pewno słyszeli, trwają także audycje Podróże Małe i Duże i usłyszymy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, głos Mikołaja Murkocińskiego z Jordanii. Na tę audycję Państwa zapraszam. To zapewne będzie w przyszłym tygodniu od godziny 12, bo się zmienia, i o godzinie 9, tak jak dotychczas głos Hanny Tracz, to będą opowieści z mundialu. Może głos Hani Tracz także się pojawi, bo są plany, żeby być w tych miejscach, gdzie kibice będą kibicować i tych z tych konkretnych miast, z państw, które będą grały, pytać o to, co dzisiaj robią w Polsce, w Warszawie i jaka jest historia, więc na te opowieści mundialowe od przyszłego tygodnia, od godziny 9 Państwa zapraszamy, a później godzina 12 i będą te historie podróżnicze, a zanim Państwu dokończę słowo o ramówce, to odbiorę telefon, bo ktoś się do nas dodzwonił. Dzień dobry, z kim mamy połączenie?
1: Dzień dobry. Jestem mieszkańcem Szczecina i ostatnio mój kolega poszedł na ryby na jezioro Dąbie. No i tak z ciekawości mówię, spojrzę na internecie na hasło pod tytułem Jezioro Dąbie. To jest największe jezioro w Szczecinie. No i o dziwo przeczytałem informacje, które pominęły większość informacji dotyczących Polski. Jest napisane między innymi tak, że przez jezioro Dąbie przebiega tor wodny łączący Zatokę Pomorską z miejscowością Szwed. Pominięto główną informację, że nad tym torem wodnym leży Wielki Szczecin i jest Wielki Port Polski. Pomijam inne miejsca, na przykład Świnoujście na tej trasie między Szwed a tą Zatoką Pomorską. Nie wiem, dlaczego pominięto te informacje związane z tym jeziorem.
0: A jak pan myśli, dlaczego?
1: Nie wiem, ktoś, jakiś moderator, który prowadzi tą stronę, albo to złośliwie, albo ktoś go do tego namówił, żeby pominął to właśnie te kluczowe informacje. I się bardzo zdziwiłem. Mówię, dlaczego? Przecież to jest strona po języku polskim i dotyczy generalnie Polski.
0: No nie właśnie. Ale złowił coś ten kolega, czy nie?
1: Nie, to jest taki człowiek, który łowi, mierzy i wypuszcza. Teraz 90% jest takich wędkarzy. I on się głównie specjalizuje w okoniach chyba i w tych rybach drapieżnych. No i tam nieraz ich podsłuchuję, ja nie lubię wędkować, ale podsłuchuję ich to. Tych przynęt, tych elementów posadzenia, naprawdę to jest czarna magia dla mnie.
0: Tak, rozumiem, oczywiście rozumiem i jakoś w sumie się częściowo podpisuję. A co dla pana czarną magią nie jest?
1: Czarną magią? Nie wiem, co to jest.
0: Co pana interesuje? Co pana pochłania, jeżeli nie łowienie ryb na przykład?
1: Bardzo lubię uprawiać warzywa i kwiaty, a w podróżach namiętnie rozwiązuję krzyżówki, a najlepiej, najbardziej lubię te z przymrużeniem oka i jogi.
0: Ach, ale to chyba nie będąc kierowcą.
1: No nie, w podróżach. To znaczy, jak gdzieś jedziemy z żoną, czy gdzieś pociągiem, czy samolotem, to wtedy rozwiązuje krzyżówki szybko, czy mija czas.
0: Ach, i jaka muzyka wtedy najlepiej, jak leci i towarzyszy?
1: A nie, muzyka wtedy niepotrzebna, bo potrzebny jest dostęp do internetu, żeby ewentualnie jakieś hasło sprawdzić, bo czasami jest pamięć ulotna i się zapomina różne rzeczy.
0: Tak, podziwiamy wszystkich, którzy potrafią każde hasło w wiolce wpisać. To czasami jest nie lada wyzwanie. Bardzo dziękujemy za połączenie, ale i tak proszę powiedzieć, czy jakiś utwór pan zamawia, może dedykuje żonie, komuś?
1: No nie wiem, taki był kiedyś zespół. Universe, może coś z tego zespołu.
0: Ach, dobrze, myślę, że znajdziemy na naszej playliście. Bardzo dziękujemy wszystkiego.
1: Nieżyjący już ich lider, który tam coś tam tragicznie zginął.
0: Mirosław Breguła.
1: Breguła,
0: dokładnie tak. Dokładnie tak. Dziękujemy za przypomnienie, drodzy państwo. Tak, to za chwilę już wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy i spokojnego weekendu. Za chwilę z nami zespół Universe, a numer, bo jeszcze jest czas. Proszę dzwonić. 572 296 545.

0: Reklama.
1: To jak? Kto wygra mundial?
2: Nie wiem, a co ty myślisz?
1: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
2: No wszystko fajnie, ale z kim?
1: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
2: Dobra, a kiedy? Kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
4: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Słoneczny patron w Radio Wnet. Dokładnie tak i tak teraz będzie codziennie od godziny 16 audycja Słoneczny Patron. Serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby dzwonić. Trzeba się troszkę przystawić. Nie godzina 12, a godzina 16. Tak to będzie wyglądać wakacyjnie. A numer to 572-296-545. Jest godzina 16.41, a więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby zadzwonić, żeby się podzielić jakimiś przemyśleniami. Może podsumować trochę ten tydzień politycznie albo niekoniecznie, a może po prostu, żeby zamówić utwór i komuś go dedykować. Ja zachęcam do tego, żeby być z Radiem Wnet dzisiaj, bo te opowieści mundialowe od godziny 17, ale w przyszłym tygodniu jak najbardziej też. Podróże małe i duże, o czym zaczęłam opowiadać. Radio Wnet cały czas podróżuje i tak trochę z tych różnych miejsc świata się łączy i stara się je Państwu przybliżać. Będzie Jordania, Mikołaj Murkociński i będzie Paryż. Kilka dni Paryża, głównie w temacie domu kombatanta, polskiego domu kombatanta, o którym ostatnio bardzo dużo rozmawialiśmy, bo jego losy są niepewne. Obecnie obiekt jest zagrożony egzekucją i utratą w wyniku wieloletnich sporów własnościowych. Tę sprawę będziemy przybliżać, historię tego miejsca, także opowieść z domu kombatanta, do którego mam nadzieję się wybrać. To w przyszłym tygodniu od godziny 12. Proszę słuchać, bo to na pewno będzie ta część świata, o której Państwu będziemy opowiadać, ale może jeszcze szczególnie Państwo by chcieli coś usłyszeć z tego Paryża. Może coś Państwa porywa, może coś Państwa ciekawi. To też jest dobra audycja do tego, żeby się tym podzielić. Myślę, że chętnie się zainspirujemy, a na pewno weźmiemy pod uwagę Państwa sugestie czy propozycje. 572-296-545. Zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić. A wcześniej Samba de Janeiro, to już teraz posłuchajmy wspólnie.

0: I przeważnie tak jest, że po tym bardzo wesołym dżinglu także następuje wesoły gość i wesoły głos.
1: I chyba
0: taki jest Grzegorz Milko. Tak szybko wybiegł po coś do studia, jak do niego wbiegł. Już przed sobą plany, przygotowanie od godziny 17 po wiadomościach watykańskich. 17:10 dokładnie Państwo usłyszą znowu ten głos, ale teraz specjalnie to taki będzie troszkę falstart, bo trochę opowiemy o tych emocjach mundialowych, no przede wszystkim Francja, której chyba no naprawdę ciężko przyznać, że jest jedną, nie przyznać, że jest jedną z najlepszych drużyn, Grzegorzu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cieszę się, że jestem w twoim programie. No. Naprawdę bardzo. Że wróciłaś po swoich wojażach. Pięknych, światowych.
0: One jeszcze przed nami, wszystkie jeszcze przed nami, bo wojaże trwają tak naprawdę cały czas.
1: No to... tak, są wakacje i...
0: A jak to byś, Grzegorz, teraz mógł pojechać do któregoś z tych krajów, tych drużyn, które grają? Żeby odczuć te emocje, to dokąd?
1: Odczuć emocje. Nie do Argentyny.
0: Nie.
1: Nie, dlatego że trochę już te emocje są takie niezdrowe. Tak jak ci kiedyś napisałem, prawda, że tam jest zbyt celebrycko. Już się to zaczęło wszystko takie robić. Takie, oni to już tak zdobyli to mistrzostwo w 2022 w Katarze. Dobrze, rozumiem. Rzeczywiście tamta drużyna grała jak orkiestra w filharmonii takiej światowej. Buenos Aires. Nie wiem, czy oni tam mają filharmonię, ale pewnie mają.
0: Na pewno,
1: byłaś.
0: Na pewno.
1: Natomiast teraz jest takie ciągnięte na siłę. Geniusz Messiego to jest jedno. Ale ta drużyna nie gra. Nie gra jak orkiestra. Tam są nuty fałszywe w tym wszystkim. I nie chciałbym być w Argentynie. Takiej na siłę. To wszystko jest takie z tym Egiptem. To była taka wojna wręcz niepotrzebna zupełnie. Przecież to jest tylko sport.
0: Że może łatwo człowiek przechodzi w taką przesadę. Mamy połączenie, bo to jest właściwie audycja telefonu. Za chwilę skończymy, ale to może też będą jakieś odniesienia do emocji mundialowych, a może nie. Dzień dobry. Z kim rozmawiamy? No i chyba z ciszą w tym momencie, ale może jeszcze raz się uda. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet. I się nie usłyszeliśmy, ale...
1: Może Lionel Messi do nas...
0: O, jest ten głos. Czasami trzeba popróbować, aby wreszcie był sukces. I ten sukces teraz nastał. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet. Małgorzata Kleszcz, Grzegorz Milko.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kazimierz Jednacz. Chciałem się zapytać o taką piosenkę zespołu Parę Słów o tytule My Też. Czy byłaby dostępna?
0: Pewnie gdzieś tam w czeluściach znajdziemy, postaramy się. A możemy się dopytać, skąd akurat taki wybór?
2: To jest taka, według mnie, piosenka z takim ciekawym przekazem dla ludzi spiętych. Och,
0: to jest bardzo dobrze, może czasami ktoś się niepotrzebnie spina, może też to każdy z nas, to pewnie każdemu z nas to trochę towarzyszy, to my postaramy się znaleźć, bardzo dziękujemy.
1: A pamięta pan cytat z Wabanku?
0: Ach, już to połączenie się skończyło, no to...
1: A cytat z Wabanku był taki, a co mam powiedzieć spiętemu, żeby się rozpiął?
0: Ach, no to cytaty z Wabanku, to pewnie każdy Polak co najmniej jeden cytat jest w stanie przytoczyć. Ale na pewno my jesteśmy w stanie jeszcze co najmniej telefon jeden odebrać, bo to jest audycja telefonu. A Grzegorz, kontynuuj, bo właśnie, ja tylko przypomnę 572-296-545. No i właśnie, który to kraj? Dzisiaj jest oczekiwanie na ten mecz o 21.
1: Hiszpania, Belgia, dobrze. Niech będzie, że chciałbym być w Hiszpanii. Naprawdę, chciałbym być w Hiszpanii, niekoniecznie w Katalonii, mimo wszystko. No, może na przykład w Madrycie, bo Real Madryt nie ma żadnego Hiszpana na tym mundialu. Są przedstawiciele, Kylian Mbappé, prawda, największa gwiazda, ale jest 8 Katalończyków z Barcelony i nie ma żadnego piłkarza Realu Madryt. No, to też jest no takie. Tak. Jak ten Madryt kibicuje w ogóle tej reprezentacji? Na pewno oczywiście kibicuje, no bo to jest duma narodowa. De La Fuente tak wybrał, ale mimo wszystko właśnie chciałbym być teraz w Madrycie.
0: No tak, bo byłoby tak, jaki masz kolor koszulki, czyli tak szalenie żółto. Masz tak żółtą koszulkę i ja bym chciała, żeby ten żółty kolor tego słońca tutaj się wreszcie pojawił, ale może ktoś to słońce dzisiaj czuje. Dzień dobry, prosimy troszkę ściszyć radio, żeby to echo nam nie przeszkadzało. I już witamy na antenie Radia Wnet. A kogo?
3: Nie no.
0: Dzień dobry, proszę ściszyć radio, to nam wszystkim...
3: Włączyłem radio, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kim mamy przyjemność?
3: Jerzy z takiej wsi, z Postrzecina.
0: Bardzo nam miło, bardzo nam miło. Tak, słuchamy, panie Jerzy. Z jakim tematem pan dzwoni?
4: No ja właśnie a propos piłki nożnej, bo to chyba taki bardziej bezpieczny temat niż polityka, prawda?
0: Och, czy ja wiem. ale ona się też ostatnio, ukazało się, że te tematy się łączą przecież, piłka nożna i polityka. No ale proszę powiedzieć, jak tam pana emocje mundialowe?
4: No, ale ja powiem właśnie, dlaczego ja uważam tak, że to jest bardziej bezpieczny temat niż polityka, bo jakoś osobiście, że tak powiem, doznałem, ja już troszeczkę żyję na tym świecie, że tak powiem, razów, o, że się tak wyrażę.
1: Co to znaczy? Tak,
4: razy?
1: To znaczy tak, no w sensie takim, no proszę,
4: no
1: przepraszam.
4: No to baty inaczej.
1: Baty.
4: No, razy, baty. To pan jest młody człowiek, to pan chyba trochę...
1: Nie aż taki młody.
4: Ale zrozumieliśmy
1: teraz
4: się, tak?
1: Tak, ale no. W sensie jasne.
4: No i wtedy, jeżeli chodzi o... Nie jestem jakby takim fanem piłki nożnej, bo to jest trochę wszystko dziwne, taka, nie? Ta piłka nożna to taka trochę bardziej wielki biznes niż sport, nie? Takim moim zdaniem skromnym. I jedyne co, to bardzo się cieszę, że Niemcy przegrali. Może to brzmi brzydko, ale pan, trochę.
0: Ale pan tak? Nas zaskoczył, nigdy byśmy się tego nie spodziewali, no naprawdę. No proszę powiedzieć tym wszystkim, którzy tak biegają i tyle tych kilometrów, ile Grzesiu jest w stanie przebiec taka cała drużyna, bo to chyba było dużo. To jest to,
4: parę kilometrów na pewno, nie?
1: Jeden piłkarz kilkanaście nawet, nie? I zlicząc to na całą drużynę. Zależy jeszcze od stylu, ale proszę powiedzieć, bo powiedział pan o tych razach, jakby rozumiem pana, ale też pan właśnie powiedział, że piłka lepsza niż polityka, czy też inna, więc właśnie dlaczego? Jak to zrozumieć?
4: No bo właściwie wobec obecnej sytuacji, która się właściwie dzieje tutaj, prawda, tu i teraz, no to akurat ta piłka nożna to jest takim... jak użyć określenia jakiego tu terminu, że no dość zbawienna dla pewnej grupy właśnie osób, które zajmują się polityką, prawda? No więc ludzie wszyscy przed ekran telewizyjny, bo wiadomo, nie wszyscy mogą wyjechać do Stanów czy do Meksyku, żeby na żywo oglądać, a tutaj się dzieje to, co się dzieje, nie? Także...
0: A może też potrzebne jest trochę to, żeby odsapnąć, bo tak jak człowiek od rana do wieczora, albo nawet i w śnie się cały czas przejmuje i stresuje, to co z nami będzie?
4: Jeżeli może spać.
0: Jeżeli może spać.
4: Bo ja już jestem na tym etapie, że właśnie nie mogę spać z tego powodu.
0: A no to widzi pan, to źle, to ja mam nadzieję, że może się uda na przykład muzyką trochę pana rozluźnić. Może pan ma jakieś życzenia muzyczne? No bo sen jest bardzo, bardzo ważny i proszę o tym pamiętać.
4: No, z pamięcią też u mnie nie najlepiej, dlatego...
0: To naprawdę tak, fatalnie, rozsypuje się pan.
4: Dlatego ta rozmowa nam się tak rwie, prawda? Bo raz, że jestem trochę stremowany, bo pierwszy
1: proszę
4: raz
1: się
4: dozwoniłem.
1: Proszę się nie tremować, naprawdę, to wspaniale, tak,
0: świetnie,
1: że pan się
0: świetnie panu idzie, naprawdę.
4: Tak?
0: Tak.
4: To się cieszę, a to może kiedyś, jak będę bardziej spokojny i na jakiś konkretny temat, to chętnie porozmawiam.
0: Dobrze.
4: To dzisiaj akurat słuchałem rozmowy pani Dominiki Sosiś,
0: tak
4: jak dobrze wymawiam,
0: tak,
4: prawda?
0: Tak.
4: No i bardzo ją lubię, nigdy jej nie widziałem, ale jej głos i to, jak ona mówi i ta jej mądrość i w ogóle, a i w szczególe także po prostu no, można się zakochać w głosie, no nie mówiąc już o pani głosie i o innych, prawda?
0: Ach, proszę zakochiwać.
4: Prezes też ma, no nie zakochałem się, ale prezes też ma głos, że tak powiem, no, operowy. Aha, a propos piosenki, czy to jeżeli już, to mam tak samo jak ty.
0: Mam tak samo jak ty. Oczywiście znajdziemy, tak, to jest miałam tak samo jak ty.
1: Sen o Warszawie.
0: Miasto moje, oczywiście. Sen o Warszawie znajdziemy i możliwe, że nawet tym zakończymy.
1: Ale na pana pocieszenie tylko powiem, że ci, co oglądają piłkę, też w nocy nie śpią. bo transmisje były w nocy. Teraz rzeczywiście może będzie troszeczkę łatwiej, bo taki późny wieczór, prawda? Typu 22. Chociaż półfinał, ćwierćfinał Argentyna-Szwajcaria też będzie z soboty na niedzielę o 3 nad ranem.
0: No właśnie, tak. No to było ostatnie nasze połączenie, ale spokojnie, jak są państwo nienasyceni głosem Grzegorza Milko, w którym Gosiu, też się można zakochać.
1: W życiu.
0: Oczywiście, że tak. Się proszę się zakochiwać, to jest lato. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał i tak może być.
1: Ciebie,
0: ja
1: tak.
0: Życzę państwu dobrego, słonecznego weekendu. Proszę zostać z Radiem Wnet. Po godzinie 17 po wiadomościach watykańskich więcej tych emocji sportowych i także przypominam, że codziennie w audycji Słoneczny Patron od godziny 16 można do nas dzwonić. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i słyszę się z państwem z Paryża w najbliższy poniedziałek, a teraz z nami na koniec Czesław Niemen i oczywiście Sen o Warszawie ze szczególną dedykacją i tego snu życzymy.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież pozdrowił uczestników Festiwalu Życia, który odbywa się w Kokotku. Ukazał się przewodnik dla pielgrzymów śladami protomęczenników franciszkańskich w Umbrii. W bibliotece diecezjalnej w Pelplinie odkryto dwa nieznane kazania świętego Augustyna. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Niemal 1500 młodych ludzi z wielu krajów uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce. Do obecnych na wydarzeniu młodych ludzi z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Irlandii, Szwecji i Australii pozdrowienia i błogosławieństwo przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności.
3: W liście sekretariatu stanu skierowanym do biskupa gliwickiego Sławomira Odera przekazano papieskie pozdrowienia dla misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, organizatorów i wszystkich uczestników Festiwalu Życia w Kokotku. W przesłaniu wskazano na tegoroczny temat festiwalu związany z Księgą Rodzaju i pradziejami zbawienia, którego pełnia, jak podkreślono, została objawiona w Chrystusie, nowym Adamie. Przywołano także

0: Opowiada jego pomysłodawca Alessandro Corsi.
1: Szlak prowadzi przez miejsca narodzin franciszkańskich protomęczenników, miejsca, do których w 1213 roku przybył święty Franciszek, aby głosić kazania. Idąc śladami świętego Franciszka, uczymy się kontemplować stworzenie i zachwycać się pięknem tego, co spotykamy po drodze. Ale przede wszystkim chodzi o otwarcie ducha, o spojrzenie w głąb siebie i dokonanie swoistego rachunku sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie, jakie jest życie. Są dni pełne słońca i są dni deszczowe. Są podejścia, zejścia i odcinki prowadzące przez równiny. Właśnie na tym polega metafora pielgrzymowania. Droga staje się obrazem samego życia.
0: Niezwykłe odkrycie w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie. W XII-wiecznym manuskrypcie odnaleziono dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna. O tym, co potwierdziło autentyczność dzieł biskupa z Hippony, mówi Radiu Watykańskiemu Vatican News dyrektor pelplińskiej biblioteki, ksiądz profesor Jan Walkusz.
2: Ta gruntowna krytyka, analiza wewnętrzna tego tekstu, badając jego styl, narrację, później całą frazeologię, pewien humor właściwy, powiedzmy, i stylistykę Augustyna, jednoznacznie wskazuje, że są to jego teksty. Odkrycie tych kazań nie zmieni jakoś w rewelacyjny sposób całej koncepcji i myśli teologicznej świętego Augustyna, ale niemniej jest to rzeczywiście takie dopowiedzenie i pewne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat jego teologii, jego filozofii.
0: Krytyczne wydanie nowo odkrytych kazań ma się ukazać pod koniec tego roku.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
12: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
11: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festina Lente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
12: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
13: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
14: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
10: To była autopromocja.

0: Regularność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Minęła godzina 17.10, Studio Mundial. Witamy bardzo serdecznie. Grzegorz Milko, Adam Czerpak, realizuje Ksenia Parmańczuk, kanał wideo YouTube Radia Wnet. I już mamy naszego gościa, a jest nim Kazimierz Romaniec, encyklopedia Fuji, właśnie którą mamy w ręku i podpieramy się nią od początku, ba, jeszcze przed mistrzostwami. Wspaniałe wydawnictwo, wspaniała książka. Andrzej Gowarzewski, no oczywiście nieżyjący, wspaniały autor, który właśnie zaczął całą serię encyklopedii Fuji, a Kazimierz Romaniec z nami współpracuje od dawna i jest dziennikarzem, prawnikiem. Witaj, Kazimierzu, na antenie Radia Wnet w studiu Mundial, już w trakcie trwania Mundialu, bo jesteśmy na etapie ćwierćfinału. Witaj.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, witam Państwa.
2: Jesteśmy po pierwszym meczu Francja-Maroko. Francuzi wygrywają 2-0. Mogło być wyżej, ale Kylian Mbappé nie strzela rzutu karnego. Też fantastycznie broni bramkarz Maroka Bono. Jak oceniasz tą Francję?
3: No, Francję oceniam bardzo wysoko, bo to nie jest kwestia tylko wczorajszego meczu, ale uważam, że no, prezentują się no, bodaj najlepiej na tych mistrzostwach świata do tej pory. Oczywiście najważniejsze to jest to, jak się drużyny zaprezentują w meczu finałowym, ale po tym, co Francuzi pokazali i w grupie, i już w meczach pucharowych, w systemie pucharowym rozgrywanych, no, są w formie, są w gazie, mają jeszcze ciągle rezerwy, mają świetnie skomponowany skład, mają świetnych trenerów na ławce, bo to nie tylko Didier Deschamps, ale również Guy Stéphane, który przejął drużynę na jeden mecz, kiedy Deschamps pojechał do Francji na pogrzeb zmarłej matki. Widać, że jest chęć do gry. Jest taka żądza zdobycia tego tytułu mistrzowskiego. Świetnie to było widać we wczorajszym meczu, kiedy w zasadzie do momentu tego rzutu karnego, który został podyktowany na faulu na Mbappé, no Francuzi no, pokazywali pełnię swojej możliwości. Potem ten rzut karny wytrącił ich trochę z rytmu i w zasadzie ta druga część drugiej połowy była troszeczkę, przepraszam, druga część pierwszej połowy była troszeczkę słabsza, ale potem znowu w drugiej połowie weszli w mecz, był głęboki oddech w szatni, było kilka pewnie dobrych słów celnych od obu prowadzących drużynę. No i to poszło, a trzeba przyznać, że przynajmniej ja tak uważam, Maroko rozczarowało wczoraj. Maroko wyszło, trochę przegrało przed meczem, wydaje mi się. Trochę ich ten mecz pokonał mentalnie, trochę głowa nie dojechała za umiejętnościami, a może było też tak po prostu, że po tych kilku bardzo dobrych meczach na mistrzostwach, no przyszedł ten słabszy dzień, który czasem się przydarza i nie było, no Francja to były za wysokie progi. Jeżeli porównamy mecz wczorajszy i mecz sprzed 4 lat, kiedy Marokańczycy grali w półfinale z Francuzami, to trzeba powiedzieć tak, to są inne dwie drużyny marokańskie. Tamta drużyna grała bardziej defensywnie, miała lepiej wyważoną grę obronną i miała lepszych zawodników w obronie. Natomiast nie miała aż tak dobrych atutów z przodu, jak ma ta drużyna w tej chwili i jest pewna taka troszeczkę nierównowaga, ponieważ zawsze sukces się buduje od obrony, to ta różnica w poziomach między Marokiem a Francją 4 lata temu była mimo takiego samego wyniku
2: 2-0.
3: Troszeczkę mniej.
2: 2-0.
3: Tak, 2-0.
2: Było też. Czyli tam,
3: więc
2: no właśnie.
3: Tamta drużyna, nie powiem, że była bliżej, bo obie drużyny były równie daleko, żeby wyeliminować Francję. Ale myślę, że powiedzmy sobie do 3 razy sztuka i Maroko za 4 lata, kiedy mistrzostwa będą również na jego terytorium, kiedy wreszcie, no to wszystko wymaga czasu. Mają teraz młodego, świetnego trenera, który poprowadził ich do Mistrzostwa Świata Juniorów w zeszłym roku. Mają zawodników, którzy okrzepną. Pokazali ogromne możliwości w grupie, chociażby w meczu z Brazylią, w którym zwłaszcza w pierwszej połowie grali po prostu kapitalnie. Swoboda, wymiana, szybkość wymiany piłek, tempo, na którym się to odbywa, atrakcyjność dla kibica jest bardzo duża i ta drużyna naprawdę, naprawdę rośnie. Kazimierz. To nie jest jej ostatnie słowo.
2: Ale właśnie skupmy się na tym, co jest, bo Francja gra dalej i wszyscy podkreślają jej moc, jeśli chodzi o każdą formację. No, oczywiście ma absolutnie trzy największe gwiazdy światowego futbolu: Mbappé, Olisech i Dembele. Dzisiaj gra Hiszpania-Belgia. Czego się spodziewać po tym meczu? Bo jeśli ktoś mówi, że może być półfinał Francja-Hiszpania, bo z tej lewej strony tak drabinka może wyglądać, to Belgia dzisiaj będzie takim prawdziwym arbitrem tego, jak ta Hiszpania gra, bo wydaje mi się, że Belgia pokazała moc ze Stanami Zjednoczonymi. Jak właśnie dzisiaj spodziewać się tego meczu Hiszpania-Belgia?
3: Ja dzisiaj wietrzę niespodziankę. To znaczy pokuszę się o... Zaryzykuję twierdzenie, że Belgia ma szansę dzisiaj wygrać z Hiszpanią, dlatego że Belgia jest podrażniona, Belgia niesie sukces. Są to ostatnie prawdopodobnie mistrzostwa dla De Bruyne, dla paru innych zawodników też.
2: Lukaku.
3: Natomiast Hiszpania jest dla mnie największą enigmą tych mistrzostw. To znaczy Hiszpania jeszcze tak naprawdę dla mnie tych mistrzostw nie zaczęła.
2: To
3: do tej pory...
2: Z Portugalią wygrali 1-0.
3: Tak, ale po bardzo kiepskim meczu moim zdaniem. Dla mnie to był bardzo mecz kiepski. Bardzo się źle ten mecz oglądało. Hiszpanie grają cały czas na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Chcą tracić jak najmniej sił. Mają określony styl. Trener narzucił ten styl. Jest to styl dla mnie na przykład absolutnie nieatrakcyjny do oglądania. No ale oczywiście to nie chodzi o to, czy coś jest atrakcyjne do oglądania, tylko chodzi o to, czy drużyna skutecznie przed do przodu. Natomiast ja czekam na pierwszy mecz, kiedy Hiszpanii zostaną postawione warunki. Bo do tej pory żadna z drużyn, która grała z Hiszpanią, nie postawiła tej drużynie żadnych warunków. Hiszpanie grają swoje, oni się bawią. Oni się bawią tymi, co oczywiście świadczy jak najlepiej o nich, dlatego że są na pewno kapitalnie przygotowani. Natomiast oni się do tej pory bawią ze swoimi przeciwnikami. Liczę na to, że dzisiaj wieczorem Belgia, będąca na fali, postawi im warunki i rzeczywiście Francuzi będą musieli zacząć walczyć. Będą musieli dać, przepraszam, nie Francuzi, tylko Hiszpanie. Będą musieli dać coś z wątroby, pokazać nie tą wyższość taką, którą pokazują nad każdym do tej pory przeciwnikiem, bo rzeczywiście oni są o klasę lepsi od każdego przeciwnika, z którym grali. A w meczu z Portugalią, no mecz się tak ułożył, ale jak popatrzymy na chłodno, no to mieli więcej sytuacji. Może niewykorzystanych, ale oni czekali. Oni spokojnie, oni mają ogromną pewność siebie, Hiszpanie. Pytanie, czy jest szansa, że ktoś tą pewność siebie zachwie.
2: Jeżeli
3: będzie półfinał... Póki nie przegrali, to nie jest ona zbyt duża. Jeżeli przegrają, to wszyscy będą mówili wtedy, że jest zbyt duża, prawda? Bo to tak to bywa. Natomiast jeżeli by doszło... To mówię, mamy scenariusz, że jest niespodzianka i Belgia wygrywa. Ale mamy scenariusz, że no, bo co by nie powiedzieć, Hiszpanie są faworytami tego dzisiejszego spotkania. W przypadku zwycięstwa Hiszpanii, no myślę, że półfinał Francja-Hiszpania, no to będzie się zapowiadał elektryzująco. Wielki rewanż będzie za półfinał Mistrzostw Europy Francja-Hiszpania, który był doskonałym widowiskiem. W ogóle mamy sytuację w tych ćwierćfinałach, że mamy powiedzmy cztery pary i mamy czterech faworytów w tych parach. Mimo że oczywiście wszystkie drużyny grają na bardzo wysokim poziomie, no to jednak ci faworyci tak w układzie powiedziałbym 55-45% jednak są. I to są Hiszpania, to jest Francja, to jest Anglia i to jest Argentyna, prawda? Natomiast i tu jest kwestia, czy będziemy świadkami choć jednej niespodzianki w tych czterech parach. Historia podpowiada, że może ta jedna niespodzianka będzie. Więcej niż jednej to nie będzie, myślę, ale jedna może być. No i pytanie, mamy trzy mecze teraz, no i konia z rzędem temu, kto to nam po prostu trafi.
2: Ja usiadłem dzisiaj nie bez kozery w żółtej koszulce, replice koszulki swetra bramkarskiego Gordona Banksa z 70 roku. Później Roy Clemens także zakładał taką żółtą koszulkę w reprezentacji Anglii i Peter Shilton przede wszystkim kontynuował ten żółty kolor, ba, on był nawet żółty przecież na Wembley, no tam były dwa żółte swetry, bo Jan Tomaszewski miał żółty swetr bramkarski i Peter Shilton, ale to u Anglii, to jest, w Anglii jest taka tradycja tych żółtych swetrów bramkarskich i ten Gordon Banks to zaczął, więc ja też dlatego właśnie dzisiaj usiadłem w takiej replice.
3: Rezerwowe niebieskie.
2: Rezerwowe niebieskie. Pickford nie używa tego żółtego koloru, niestety. Chyba nawet David Seaman nie używał, on takie pstrokato grał, prawda?
3: Używał, Seaman używał.
2: Tak, na początku,
3: miał ale... takie żółte z czarnymi nałokietnikami miał.
2: Tak, no, jak Peter Shilton. Tak, natomiast też pamiętam rzeczywiście ten 2002, kiedy mu Ronaldinho przelobował tego Seamana. On był w takim kanarkowym, jakimś takim pstrokatem, tak jak papuga. Tak, papuga.
3: Kanarkowo-czarnym,
2: takie z domieszkami czerwonego, ale to już ja po prostu specjalnie założyłem się i ten swetr bramkarski, replikę reprezentacji Anglii z tą jedną gwiazdką za mistrzostwo w 66 roku, gdzie też Gordon Banks bronił, prawda? I potem 70 tak. rok.
3: No może będą dwie.
2: A może bronił. Będą dwie.
3: Nie możemy tego wykluczyć.
2: No właśnie, jej też tak trochę gdzieś podpowiada mi sentyment za tą Anglią, ale bardzo szanuję Norwegię za to, co robi na tym mundialu. I nie chodzi tylko o Erlinga Haalanda, ale co całą grę drużyny po prostu norweskiej z tymi charyzmatycznymi pomocnikami. I tutaj właśnie chciałbym dwa zdania. Anglia, Norwegia. To może być bitwa o Anglię?
3: No to tutaj cofnijmy się do wczesnego średniowiecza, jeżeli w tych kategoriach rozmawiamy, i to będą Wikingowie na Wyspy Brytyjskie, prawda, na Anglię. Znaczy ja powiem tak, rozmawialiśmy chyba przed mistrzostwami, ja powiedziałem, i jeżeli bawimy się w zabawy tutaj różne typowania, ja typowałem Anglię na mistrza świata. I po meczu z Meksykiem...
2: Podobnie jak Jakub Kwiatkowski, nasz gość także Studia Mundial, dyrektor TVP Sport, on też wymienił Anglię jako jego faworyta. A więc ta Anglia...
3: Tak, Anglia jest moim typem na Mistrzostwo Świata, aczkolwiek uważam, że Francja ma drużynę lepszą. Żeby było jasne. Uważam generalnie, że te mistrzostwa pokazują, że dla mnie... No, są te cztery drużyny, które są tymi faworytami w ćwierćfinałach. To są cztery najlepsze drużyny turnieju, moim zdaniem. Jeżeli one wszystkie wejdą do półfinałów, no to będziemy mieli wspaniałe ostatnie cztery mecze. Pytanie, czy Belgia, czy Norwegia, czy wreszcie Szwajcaria są w stanie pokusić się o sprawienie niespodzianki. Jeśli chodzi o Norwegię, wydaje mi się, że... To są drużyny, które się doskonale znają. Mnóstwo graczy gra w Premier League. Sam Haaland gra w Premier League. Myślę, że oczywiście Norwegowie mają szansę, ale jeżeli Anglicy zagrają na poziomie meczu z Meksykiem, to Norwegia tej szansy nie ma. To jest poziom, pół poziomu wyżej niż ten. Pytanie, czy Anglicy są w stanie utrzymać ten poziom, który zaprezentowali w meczu z Meksykiem w następnym meczu. Z kolei uważam, że mecz z Meksykiem dla Anglii mógłby być czymś takim jak dla polskiej reprezentacji za czasów Adama Nawałki mecz z Niemcami na Stadionie Narodowym. To już jest inna drużyna po tym meczu. Oni dokonali czegoś. Dla mnie to była najlepsza Anglia od 1990 roku, jaką widziałem. Od czasu półfinału z Niemcami na Mistrzostwach Świata w 1990 roku. Wreszcie wrócili do swojego charakteru, do swojego DNA, przestali piłkę głaskać, zaczęli w piłkę grać, zaczęły być długie i półdługie podania. Zaczęła być determinacja, ta krew zaczęła buzować i to jest prawdziwa Anglia, to jest ten angielski charakter, który oni pokazali. I jak się popatrzy na sceny z szatni po meczu, które były, ta radość, Tuchel cieszący się z graczami, to wcipy Rice'a i Stonesa, no to jest rzeczywiście ten moment, że jeśli teraz Anglia się nie narodzi, to prędko Mistrzostwa Świata nie zdobędzie, myślę. A myślę, że ma duże szanse, mimo że podkreślam, Francja ma drużynę lepszą, wszechstronniejszą. Jeżeli dojdzie do finału na przykład Anglia-Francja, moim zdaniem, to Francja będzie tego finału faworytem. Niewątpliwie, bo grają, świetnie grają, mają fantastycznie skomponowaną drużynę z wybitnymi zawodnikami, lepszymi poziomem niż Anglicy. Natomiast Anglicy też grali w dziesiątkę przeciwko 11 Meksykanom, którzy podkreślę tutaj Meksyk kapitalną drużynę przedstawił i wystawił. I naprawdę ja żałowałem, że jedna z tych dwóch drużyn musi odpaść w tym meczu. Bo Meksyk miał taką drużynę, że zasługiwał na ćwierćfinał. Kto wie, może bardziej niż Norwegia. Tutaj mogę być kontrowersyjny, ale Meksyk mi się strasznie podobał na tych mistrzostwach. No tak, natomiast, Norwegia, ja tutaj chciałem, jeśli chodzi o Norwegię, to podkreślić rolę Haalanda. Oczywiście, dlatego, że gwiazdy. On pokazuje, jak dojrzałym graczem, jak świetnym graczem jest. Jeżeli mieliśmy mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej, to on przespacerował się 80 minut po boisku. Ale ten jego spacer, to był tak złośliwy spacer dla tych obrońców. Ci obrońcy cały czas musieli patrzeć, gdzie on jest, a i tak ich zwiódł. I tu jest jego wielkość. Tu jest jego wielkość, że on potrafi uśpić. Chodzi, biega, coś tam robi na boisku i nagle się pojawia we właściwym momencie, w odpowiedniej chwili, strzela nogą, strzela głową, jest świetnie do tego przygotowany.
2: Te gwiazdy ciągną swoje reprezentacje. Jeśli chodzi o Anglię, to tylko podkreślę to, co mówimy w serwisach o poranku od 7, 8, 9 codziennie już od 5 tygodni, że teraz na przykład Anglia ma problem sama w sobie, bo Declan Rice ma jakieś zatrucie i jest odizolowany.
3: To jest ogromny problem, jeśli ma.
2: Odizolowany od drużyny. No tak, oni są ze sobą skoszarowani, jednak mimo wszystko są wspaniałą drużyną i wspaniałą atmosferę, ale tam są też problemy jak w każdej drużynie. Henderson, przeskakując baner reklamowy, złamał sobie nadgarstek i leży w szpitalu, pokazał gips, już nie zagra. Teraz to, że Harry Kane stracił głos, tak się śpiewał ze swoimi kibicami i tak się bawił, że później nie udzielił wywiadu takiego pełnego. To może być akurat, to jest jedyna taka rzecz, która powiedzmy nie zagrozi Anglii, bo bez głosu. Bez głosu on i tak zagra.
3: Takim powiedzmy problemem rzeczywistym jest kwestia Rice'a. Bo to jest absolutnie kluczowy gracz w drużynie. Jeden z najlepszych graczy w drużynie Anglii i jego nieobecność byłaby bardzo dużym osłabieniem. Kwestia Hendersona, to ja powiem tak, Willy van der Kerkhove miał też z nadgarstkiem coś w finale przed finałem Mistrzostw Świata w 1978 roku w Argentynie, zawiązano mu tam jakiś elastyczny bandaż i grał. Także tutaj, poza tym Henderson nie jest podstawowym zawodnikiem, on jest bardziej tutaj w szatni, żeby po prostu swoim profesjonalizmem, swoim doświadczeniem pomagać drużynie niż jako kandydat do pierwszego składu. Natomiast problem, jeśli tego nie wiedziałem, to jest nowa dla mnie wiadomość o Rice'ie. No jeżeli on nie wyjdzie, to jest problem dla nich. To jest dla Francja, tracąc takiego gracza, tu jest dobre porównanie do Francji. Francja czy Hiszpania, tracąc takiego gracza, łatwiej byłoby jej załatać. Anglii będzie trudniej.
2: I ostatni...
3: Ale może wyjdzie, może go podleczą,
2: tak,
3: może wyjdzie.
2: Tak, bo to jest rzeczywiście, to może coś z wodą, może jakieś szybkie zatrucie, ale to w sportowce czasami tak mają, szybko jest, przecież tam sztab medyczny czuwa. I na koniec naszego spotkania, w tym akurat wydaniu Studia Mundial, chciałem ciebie zapytać o taką drużynę oczywistą, o której bardzo często rozmawiamy. Jest nią Argentyna, oczywiście wydawnictwo 100 meczów na stulecie Mundiali, Diego Maradona, obok oczywiście Pele, Puchar Świata, za Mistrzostwo Świata zdobywany, tu pokazuję oczywiście, zachęcając Państwa do lektury, bo to jest wspaniała lektura, książka, cała seria, zresztą Fuji. Oczywiście Yamal, który wtedy jeszcze nie grał, ale już zagrał. No i Cristiano Ronaldo, którego
3: udało
2: już
3: się.
2: Nie ma.
3: Udało się.
2: Yamal zagrał, tak. Ale teraz chciałem zapytać o Argentynę, bo nie sposób nie w tym połączeniu. Messi ciągnie tę drużynę, strzela gola, asystuje. Tak jak powiedzmy Maradona, tu jest zdjęcie z 86 po meczu z Anglią, ale w 90 roku na własnych plecach tą drużynę pociągnął do finału. Czy Argentyna nie męczy na tym mundialu? Bo ja mam takie wrażenie, że o wszystkich drużynach z tych ćwierćfinałów chciałbym rozmawiać tak radośnie, jeśli chodzi o futbol, najmniej o Argentynie. Najmniej Argentynie. To jest jakiś przepchany futbol, jakiś...
3: Może się
2: pokłóćmy na antenie.
3: Ja tutaj wywołałeś
2: Daniel, Wilka z lasu.
3: Na okładce książki nie jest z meczu z Anglią, to jest ten z... Dobrze, w porządku, to jest tak. Mecz z Anglią, dobrze. Teraz wracam do Argentyny. Ja uważam, że Argentyna jest kapitalna drużyna i pokazuje to, pokazała to w dwóch świetnych meczach. W jednym meczu, to jest drużyna, fantastyczna drużyna, która walczy ze swoimi słabościami, ale walczy ogromną determinacją, ogromnym sercem do piłki i takie drużyny wygrywają. Takie drużyny wygrywają wielkie turnieje. Przy Argentynie ja mam inny problem zupełnie niż ty. Ja mam problem z tym, że to nie jest wina samej Argentyny. Ja mam problem z tym, że Egiptu nie ma w ćwierćfinału. Ja mam problem z tym, co zawsze mówiłem i podkreślałem, byłem zawsze przeciwko VAR-owi.
2: O, proszę.
3: I teraz w tym meczu ćwierćfinałowym, jeżeli popatrzymy sobie na analizę pana sędziego Rafała Rostkowskiego, jest jasno powiedziane, że przy stanie 2-2 powinien być rzut karny dla Egiptu. Nie powinna być puszczona akcja, z której Lautaro Martinez potem padła bramka dla
2: Fernandez.
3: Jest to ewidentne.
2: Ale chodzi o pociągnięcie Taliafico tak po polu karnym za koszulkę?
3: Nie, chodzi o trzymanie przez Magalistera Egipcjanina w polu karnym.
2: O to chodzi.
3: Kiedy poszła kontra na 3-2. I to jest ewidentny faul. To jest ewidentny faul. Po pierwsze, ten faul był i nie został on gwizdnięty. Jeżeli sobie popatrzymy, to co, sędzia Rudi Gleckner w czerwcu 1974 roku, gdy graliśmy z Jugosławią, mógł zauważyć faul Katalińskiego, kopnięcie Szarmacha bez piłki na polu karny, tak? A tutaj sędzia francuski nie potrafił tego zauważyć. Idźmy dalej. Sędzia francuski mógł tego nie zauważyć, dajmy na to, bo mecz rozwijał się tak, jak się rozwijał, ale tu byli kwestia była sędziów na warze. Ci sędziowie powinni go przekonać, żeby podszedł i zobaczył tą sytuację. Każdy, kto widział tą sytuację na zwolnionym tempie, przyznałby karnego Egipcjanom. I to jest ewidentna sprawa i to jest to, do czego doprowadziło wprowadzenie VAR-u. Oczywiście sam instrument VAR-u jest pomocny, ale nie w rękach niekompetentnych osób. A sędziowie, którzy byli na warze w meczu Egipt-Argentyna, doprowadzili do tego, oczywiście karny to nie gol.
2: I no, karny to nie gol, co pokazał i Messi i Mbappé, prawda? Dokładnie. Messi w tym samym meczu.
3: No tak. Messi jest na szczycie tabeli tych, którzy nie strzelili karne, chciałem powiedzieć, bo jako jedyny nie strzelił dwóch na tych mistrzostwach. Jest to pierwszy przypadek w historii.
2: W ogóle w historii mistrzostw, no
3: i tutaj się, no tak, jest na czele tabeli niestrzelonych karnych przez zawodników.
2: Ale ja bym powiedział, że Messi sobie może na to pozwolić, bo on za chwilę robi asystę, taką strzela bramkę, no, że być może... Tak.
3: Ale bacznemu obserwatorowi wypada to przyznać, że również znajduje się na szczycie klasyfikacji tego rodzaju, prawda?
2: Oczywiście.
3: Bo to jest fakt. No ale wracając jeszcze do tego Egiptu, bo to jest coś, co mnie bardzo smuci, dlatego że po raz pierwszy w absolutnie kluczowej sytuacji wprowadzenie VAR-u powoduje negatywne konsekwencje, jednoznacznie negatywne konsekwencje. Dla mnie oczywiście, i znowu powtórzę, Argentyńczycy nie są temu nic winni. No oczywiście mógł się Magalister przyznać, że przytrzymał, prawda? No ale w cuda no to nie wierzmy i czegoś takiego nie będzie. Natomiast w tej sytuacji mamy kwestię taką, no bo wyobraźmy sobie, no powie ktoś, no dobrze, a co by było, gdyby VAR-u nie było? No jakby VAR-u nie było, to by zawsze można powiedzieć, że coś poszło z duchem gry, coś nie poszło z duchem gry i zostalibyśmy w błogiej nieświadomości. A teraz tą świadomość mamy i to jest świadomość jednoznacznie krytyczna. Faul był, karny powinien być. Czy byłby gol dla Iranu? Nie wiadomo.
2: Dla Egiptu.
3: Natomiast
2: dla Egiptu.
3: Nie byłoby gola dla Argentyny.
2: Dla Egiptu.
3: Przepraszam, dla Egiptu, przepraszam. Tak, dla Egiptu. Na pewno, czy byłby gol dla Egiptu? Nie wiadomo, ale na pewno nie byłoby gola dla Argentyny. Może by sprawa poszła do dogrywki i w dogrywce by się decydowało. Co by było o wiele sprawiedliwsze niż powiedzmy ta sytuacja, która zaistniała teraz. No i mam taki niesmak. Po prostu mam taki niesmak i mógłbym powiedzieć, mówiłem. Mówiłem, bo byłem zawsze przeciwko VAR-owi. Mówię, to nie jest kwestia, powtarzam, nie jest to kwestia VAR-u jako instrumentu. Jest to kwestia niekompetencji sędziów VAR-owskich.
2: To na szczęście...
3: No i wracam jeszcze do Argentyny. No więc, ale powiem tak, ale to z kolei, co Argentyna pokazała, przegrywając 0-2, jak dała z wątroby, poszła na całość. No i to jest piękne, więc nie mówmy, Grzegorzu, że Argentyna jakoś zawodzi. Ona nie zawodzi, ona jest taka, jaka jest. Ona jest piękna swoim dramatyzmem, determinacją, wypruwaniem żył. Jest wspaniała, tylko nie potrzebuje tego rodzaju pomocy, jaka została jej sprokurowana przez niekompetentnych sędziów VAR-owskich.
2: No tak, jaka jest Argentyna, jaka jest baletnica, już nie chcę powiedzieć, jaki koniec każdy widzi, ale... to na szczęście mimo wszystko nie zadecydowało o Mistrzostwie Świata. Miejmy nadzieję, że już nie będzie takiej...
3: No nie wiadomo.
2: No, ale... Nie wiadomo, ale chcę powiedzieć...
3: To będzie Mistrzostwo Świata.
2: Tak. No to powiedzą, no to też powiedzą, dlaczego żółtej kartki nie dostał Messi w pierwszym meczu z Algierią. Niestety trafiło na polskich sędziów, na polską obsadę i na Szymona Marciniaka. Porządku, nie chodzi o czerwoną kartkę, o żółtą.
3: Pierwszy mecz z Algierią nie decydował, że ktoś wchodził, a nie wchodził do drugiej rundy, bo to był mecz grupowy.
2: Decyduje
3: się, czy ktoś wchodzi, a ktoś nie wchodzi. Więc ja liczę, że piłka to jak zwykle załatwi, tak jak piłka załatwiła Trumpa. Poprzez Belgię, to piłka załatwi tak, że nie będziemy mieli mistrza, co do którego będą jakieś wątpliwości.
2: Tak, i ten mecz ze Szwajcarią może rzeczywiście w ćwierćfinale. No to powiedzmy, kończąc naszą sytuację, jest VAR, kiedyś go nie było, jest, tak? Jakby kiedyś był VAR, to być może ręka Maradony nie byłaby uznana, bo ewidentnie Shiltona załatwił ręką. Później oczywiście zrobił najwspanialszą akcję w historii mistrzostw, bo geniuszowi gdzieś pewnie zaświtało, że coś było nie tak, jak trzeba. Jak w 66 roku przy VAR-ze, czy byłby gol dla Anglii z RFN-em, czy by go nie było?
3: No już ci odpowiadam. No ostatnio pojawiły się wyliczenia tutaj, kamer zbadano to i że ta bramka jednak była prosta.
2: Była i wtedy
3: Gordon... to jest jak gdyby pierwsza sprawa.
2: Tak, a wtedy...
3: No i wtedy jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no niestety mamy znowu taką sytuację, że czy VAR-u nie było, czy VAR był, to sprawy potoczyły się negatywnie, no bo Maradona przy braku VAR-u szczelił bramkę ręką i została ona uznana, prawda? A potem jak VAR był, no to zaistniała sytuacja w meczu Egiptu-Argentyna taka, że powiedzmy powinien być rzut karny, a ten rzut karny nie został podyktowany, a z kontry poszła bramka dla Argentyny, która powiedzmy decydowała, czyli Argentyńczycy są dwukrotnie beneficjentami kontrowersyjnej sytuacji. I to kontrowersyjnej sytuacji takiej, którą my już teraz wiemy, że ona jest na korzyść Argentyny, chociaż nie powinna być.
2: No taka się...
3: I mówię, zaznaczam, mówię to jako ogromny sympatyk drużyny argentyńskiej, stylu jej gry i tak dalej, no ale no tak, nie mogę przymknąć oczy na to, co się dzieje, prawda?
2: Gdzieś rzeczywiście, ja też jestem sympatykiem bardziej tamtej Argentyny z Maradoną niż tej z Messi, ale dobrze, to już zostawmy nasze sympatie i antypatie, bo...
3: No ja przede wszystkim jestem w tym układzie sympatykiem Anglii, tamtej Robsona i tej Tuchela.
2: A widzisz, a jestem w koszulce Anglii, a jestem w koszulce bramkarza angielskiego i wtedy Banksa w tym 66 roku, jaki bramkarz wtedy stał w RFN-ie?
3: Tilkowski.
2: A, właśnie.
3: Hans Tilkowski z Borussii
2: Dortmund. I dlatego to połączenie z Kazimierzem Romańcem jest tak wspaniałe, bo jesteś wielkim historykiem futbolu i zawsze powiesz nam właśnie o tych ważnych, historycznych rzeczach, ale także o współczesności. Kazimierzu, czy jeszcze coś na koniec naszego spotkania w tym akurat wydaniu?
3: Ja się bardzo cieszę, powiem tylko tyle. Jesteśmy w najwspanialszym momencie mistrzostw. Chłońmy to, bo to, co nas czeka, może być absolutnie fantastyczne. Każdy mecz do końca będzie, myślę, fantastyczny w tym momencie. Liczę na to, że Hiszpania się obudzi i pokaże naprawdę, jak umie grać w piłkę nożną, a nie będzie tylko przesuwać się po boisku, że Belgia dzisiaj wieczorem Hiszpanię do tego zmusi. Liczę, że jutro czeka nas wspaniała bitwa na Morzu Północnym między Erlingiem Haalandem a Declanem Rice'em, którzy będą walczyli o awans do finału.
2: Hurricane'em.
3: Tak, no Hurricane'em, no jeszcze powiedzmy sobie, jest taki zawodnik, który mi się strasznie podoba. Gordon, angielski. Gordon. Wspaniały chłopak.
2: Nowy nabytek
3: Martwię się,
2: Barcelony.
3: Martwię się, że idzie do Barcelony, bo on tam straci tą swoją niepowtarzalną taką aurę, którą ma, bo angielscy piłkarze w nawet nie w Barcelonie, ale w Hiszpanii tracą te pewne swoje cechy, które są tak kapitalne. Ale może nie przesądzajmy. No i wreszcie ten mecz na koniec, ta Szwajcaria, która teoretycznie no, jest najsłabszą drużyną tych ćwierćfinałów, prawda? No ale z drugiej strony Kolumbia bardzo zawiodła w meczu ze Szwajcarami, mając lepsze szanse, nie strzelając okoliczności, które, nie zmieniając tych sytuacji, które mieli, nie udało im się pokonać Szwajcarów. Szwajcarzy w pełni zasłużyli na bycie w ćwierćfinale. No i zobaczymy, kto wie, był taki słynny mecz życia Szwajcarów na Mistrzostwach Europy w 2020 roku, kiedy po fenomenalnej grze pokonali Francuzów po rzutach karnych, ale rzuty karne były rzutami karnymi, tam Mbappé między innymi nie strzelił, ale to, co się działo w trakcie meczu. Ten mecz stał na fantastycznym poziomie. Wydaje mi się, że to był najlepszy mecz Szwajcarów w historii. I kto wie, może taki mecz powtórzą z Argentyną. Także cieszmy się, wielkie emocje przed nami, wchodzimy w decydującą fazę i tylko można życzyć wspaniałych chwil tym, którzy są na miejscu, bo to jest najcenniejsza sprawa, a tych wszyscy, którzy za pośrednictwem innych mediów to oglądają, przed tymi, za pośrednictwem właśnie tych innych mediów. Także życzę tego, wielkich emocji, myślę, że one będą.
2: Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Kazimierz Romaniec, encyklopedia Fuji, historyk futbolu, wspaniały ekspert, znajomość futbolu, tematów. Dziękujemy bardzo. Prawnik także był naszym gościem.
3: Dziękuję.
2: Wszystkiego
3: prawnik
2: dobrego.
3: Prawnik prawa sportowego. Dziękuję.
2: Prawnik Kłaniam prawa się. Sportowego. Dziękujemy bardzo, Kazimierzu. A my teraz posłuchajmy, jeśli był wywołany też temat Argentyny w 78 roku. Anna Jantar zaśpiewała Chłopcy Gola. Oczywiście to dla naszych reprezentantów, którzy tych goli trochę strzelili, ale może nie aż tyle, co byśmy wszyscy chcieli. Anna Jantar i za chwilę kontynuujemy do 18 nasze Studio Mundial.

0: Anna Jantar w 78 roku, na 2 lata przed swoją tragiczną, przedwczesną śmiercią, właśnie wyśpiewała taki utwór Chłopcy Gola. To był na 78 rok, na Argentynę. Tomasz Zapert, witaj serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: W studiu Mundial. Czy to była ładna piosenka?
1: Tak, ładna piosenka, pasująca do, taka trochę w latynoskim stylu, pasująca do klimatu Argentyny. I słowo, muzykę skomponował mąż Jantar, Jarosław Kukulski, słowa napisał Marek Dudkiewicz, wzięty tekściarz. No i kiedyś, jak Polska się kwalifikowała do Mundialu, to mieliśmy takie piosenki podgrzewające na duchu, no, a teraz nie ma Polski, więc nie ma żadnej piosenki. Możemy sobie, pewnie mają inne zespoły jakieś piosenki, które ich zagrzewają do boju, ale my ich specjalnie nie znamy. Mm-hmm. Myślę, że mają je i Belgowie, i Hiszpanie, którzy dzisiaj grają.
0: Hiszpańską melodię akurat to jeszcze dzisiaj zaprezentujemy, jeśli czas nam pozwoli, ale myślę, że tak, to z 82 roku, a taka ciekawostka, bo mówiliśmy wcześniej w audycji, którą prowadziła Małgosia Kleszcz, o tym, że jest 8 piłkarzy w reprezentacji Hiszpanii z Barcelony, żadnego z Realu, ale jest tym oczywiście piłkarzem. To jest transfer teraz, w trakcie trwania Mundialu, z Chelsea do Realu Madryt Cucurella, a więc ten Real jednak jest, jeśli chodzi o samą Hiszpanię, reprezentowany oczywiście Jude Bellingham, oczywiście Kylian Mbappé, Viniciusa Juniora już nie ma, Viniego.
1: Arda Güler jeszcze był też.
0: Tak, był, to prawda.
1: Jak Thibaut Courtois.
0: No Thibaut Courtois z Belgii, tak, oczywiście. No tych piłkarzy Realu, ale mi chodzi o Hiszpanów stricte, że tutaj Katalonia, a więc ta Barcelona jest obsadzona, jeśli chodzi o właśnie reprezentację. Ale nie o tym chciałem zapytać, bo chciałem cię, Tomaszu, zapytać, jak tą Francję widzisz? Czy to jest taka moc?
1: Tak, absolutna? Widzę, że to jest moc przede wszystkim w ofensywie. To jest chyba najlepsza drużyna ofensywna. I Mbappé, i Dembélé, i Olisech, ale także i ci z drugiego planu, Barcola i Drouet, no to są w niesamowitego formatu zawodnicy. Są doskonale ze sobą zgrani. Myślę, że takiej siły ofensywnej nie ma żadna ekipa. No i dla mnie Francja jest głównym faworytem. No może nie do złotego medalu, ale do finału na pewno. Bo jeden mecz, finał to jest co innego, to jest jeden mecz, to jest dyspozycja dnia często.
0: Ale wiesz, to może być półfinał, przedwczesny półfinał, patrząc na lewą stronę drabinki, na przykład z Hiszpanią.
1: No Hiszpanie na razie mnie rozczarowują, bo grają nie po hiszpańsku, tylko tak wyrachowanie. 4-0 wygrali raz z jakimś słabym drużyną, już nie pamiętam, z kimś w grupie mniejsza z tymi.
0: Nie, to nie takie mniejsze, my tu wszystko mamy. Proszę, Tomaszu, tak, ja już wszystko powiem. Z Arabią Saudyjską.
1: No nie taka słaba niby, ale pozostałych meczach.
0: No z Urugwajem był 1-0.
1: Z Portugalią, który mnie bardzo rozczarował, ten widowiskowego futbolu się spodziewałem, a to było też tylko 1-0. I także minimalistycznie, nie wiem, czy tak oszczędzają siły, czy z czego to wynika. No we mistrzostwach Europy grali dużo bardziej widowiskowo zaledwie 2 lata temu.
0: Może są zmęczeni, wiesz, te sezony w tych ligach top 5.
1: Możliwe, nie wykluczone. Analizy po turnieju będą przeprowadzane. No, na razie grają, wygrywają, nie stracili bramki, no na obronę się nastawili, może nie wiem jak to wyjaśnić. Zobaczymy dzisiaj po meczu z Belgią i tutaj pewien smaczek, bo 40 lat temu doszło do ćwierćfinału Hiszpania, Belgia w Meksyku. I się skończyło 1-1 i karny wygrali Belgowie 5-4.
0: Pamiętam ten mecz,
1: tam strzelił Jan Kulemans na 1-0. Senior po rykoszecie wyrównał, Pfaff bronił fenomenalnie, bo potem Pfaff bronił jedną jedenastkę.
0: Pfaff, wszystkie tak. Pozostałe. I Arconada w bramce Hiszpanii?
1: Nie, w Hiszpanii, czy Zubizarreta. To już był pierwszy z Zubizarreta. Arconada zakończył w 84. No, ale Hiszpanie mieli świetny graniczny nabór. Tragenia miał swój szczyt formy, Michel, Gallego, różni tam byli jeszcze. Faworytami wtedy byli Hiszpanie.
0: Sanchez chyba, nie? Stoper.
1: Wicemistrzami Europy byli wtedy.
0: Tak, no wtedy. Słynny mecz z Francją, tak. Gdzie Platini strzelił i Arconada przepuścił pod łokciem.
1: Tak, Szpakowski powiedział, fenomenalne urażenie Michela Platiniego.
0: To piłka się kręciła wokół własnej osi, to było na swój sposób fenomenalne.
1: No, ale jednak pod brzuchem puścił, to tej bramkarz klasy, co latający bask Arconada, to nie powinien tego puścić. Natomiast, no nie wiem, Belgia wyraźnie się rozkręca, jest to drużyna treningowa i na dodatek te okoliczności, o którym tu już wspominaliśmy wielokrotnie, dotyczące meczu ze Stanami Zjednoczonymi.
0: A to ich aż
1: wyzwoliło jakoś złość. Jest drużyną skonsolidowaną, bardzo skuteczną się okazuje w tym ostatnim spotkaniu. Nie wiem, czy będzie... Hiszpania powinna prawdziwe oblicze dzisiaj ujawnić, żeby wygrać to spotkanie. No ciekaw jestem, jak to będzie, ale kto wie, no to jest tylko piłka, więc różnie może być.
0: Właśnie i teraz... Nie, tak jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Romańcem, ja dzisiaj specjalnie wybrałem replikę swetra bramkarskiego Anglii, Gordon Banks, Peter Shilton, 73 na Wembley, miał też taki żółty, ale Jan Tomaszewski też akurat był w żółtym kolorze, tyle że w Polsce później Tomaszewski w niebieskim bronił w 74 na mistrzostwach, z dwójką zresztą grał. Bo jakoś wtedy, nie wiem dlaczego, tak, to bramkarze jakoś, to chyba były wybierane numery.
1: Jakiś klucz był, ale już klucz teraz nie pomnę.
0: Nie miał jedynki na pewno na tym swetrze, tylko dwójkę.
1: No, a był pierwszym bramkarzem jednak.
0: A był pierwszym bramkarzem. Tam był Kalinowski
1: i Fischer. Trzeci.
0: I Fischer, żyjący Andrzej Fischer, tak.
1: Także z nim...
0: Wtedy bramkarz Górnika Zabrze.
1: Tak. To dzisiaj pojedynek bramkarski jest Unai Simon, to jest rekordzista, jeśli chodzi o minuty bez straconego gola na mundialu. Już jest ponad 600 chyba tych minut. A z drugiej Thibaut Courtois, no też fachowiec wielkiej klasy, jeden z czołowych golkiperów z globu.
0: Więc. Ale wiesz, to bramkarze i Kobel ze Szwajcarii też naprawdę broni, no przejął schedę, prawda, i broni teraz na chwałę.
1: Tak, po Zomerze przejął schedę, tak.
0: Po Zomerze. A Argentyna...
1: No Argentyna ma Martineza, który...
0: Dibu jest niesamowity.
1: Tak, no. Także no jest sporo, jest z czym wybierać, także... Także ciekaw jestem jeszcze...
0: Ja nie wiem, czy w tym towarzystwie bramkarzy najsłabszy nie jest Pickford. Tak mi się coś wydaje, bo nawet ten Holgan, prawda, z Norwegii, no też przecież fruwa.
1: No, tak. Tak, to prawda, natomiast nie, ale jednak Pickforda nie stawiał tak nisko, no bo to jest bardzo rutynowany bramkarz, też wybronił wiele sytuacji na poprzednich mundialach, przecież jest to trzeci mundial.
0: Nie, w ogóle bramkarze na tym mundialu są fantastyczni, naprawdę, no można powiedzieć...
1: No jest pewnym wyjątkiem nazwisko Musslera tutaj, musi powiedzieć.
0: No Musslera, to taki bohater tragiczny. No bo ten Musslera przecież tak fantastycznie bronił dla tego Urugwaju, prawda, jeszcze... Nawet chyba 8 lat temu w reprezentacji, 4 lata temu.
1: Tak, no broni od wielu lat, ma 40 lat i myślę, że jednak powinien pójść drogą oczu i że to powinien wystąpić tutaj jakoś tylko w
0: rezerwowy.
1: Chwilę. Nie ma innego, no to źle świadczy trochę o szkoleniu bramkarzy w Urugwaju.
0: Tak, mogliby jakiegoś Polaka naturalizować, bo przecież na
1: kiedyś
0: pewno...
1: Kiedyś był Ladislao Mazurkiewicz.
0: Ladislao Mazurkiewicz,
1: w 70 roku i był, nie wiem, czy to nie był najwybitniejszy bramkarz w dziejach urugwajskiej
0: Urugwaju,
1: piłki.
0: Ale to tak jak wspomniał Kazimierz Romaniec Tilikowskiego, prawda, w RFN-ie tak. w 66 roku, więc też pochodzenie polskie. Tam był później taki był Grabowski, piłkarz, a to
1: Jurgen Grabowski, to jest zanim traktuje tak. No to było jeszcze paru pochodzenia polskiego.
0: Już nie mówiąc o Podolskim i Kloze, którzy dla RFN-u, dla Niemiec zdobywali Mistrzostwo
1: tak,
0: Świata.
1: Tak. To się tutaj mamy, że ten swój kład w niemiecki futbol też jakby się uprzeć, prawda? Natomiast rzeczywiście ekscytujące się te ćwierćfinały zapowiadają, no. Historia uczy, że gdzieś jakaś niespodzianka się zawsze zdarzała, nie było ich wiele. Jakby nie było doszło do niespodzianki, to trzeba zwrócić uwagę na taki fakt, że nie będzie wtedy czarnego konia, bo miano czarnego konia była ta, zyskuje zwykle ta drużyna, która dochodzi do strefy medalowej, czyli do pierwszej czwórki.
0: Mm-hmm, no tak, jakby to nie, Maroko 4 lata temu.
1: No tak, to zawsze ktoś tam pewnie, zdarzało się może, że kogoś nie było, ale zwykle jakaś tam jedna drużyna z tego drugiego czy trzeciego nawet szeregu docierała. No jak tu będzie Argentyna, Anglia, Francja i Hiszpania, no to nie będzie. Kogo? To będzie drużyny rozstawione, jak w turnieju tenisowym z pierwszymi czterema numerami, albo czy tam z bardzo wysokimi.
0: No właśnie tak się zastanawiam, bo też w tych studiach mundialowych też rozmawiamy o tych mundialach, które pamiętamy i tych drużynach, mistrzach. I ja pamiętam takim nieoczywistym mistrzem, na przykład byli Włosi w 82 roku, którzy powoli się rozkręcali. Przełomem był ten mecz, no wygrali z Argentyną, która wtedy powiedzmy no nie była. Tam Passarella, młodziutki Maradona, ale to nie była ta...
1: Nieokrzesany jeszcze.
0: Tak, Gallego, tam Tarantini, Kempes, już taka końcówka. Ale testem i takim chrztem dla Włochów był mecz z Brazylią.
1: Tak. Brazylią, która jak znaczna część ekspertów mówi, trochę poległa na własne życzenie, bo grała bardzo indywidualnie.
0: A, wtedy oni w tym meczu. W tym słońcu, prawda?
1: Tak, oni chcieli, każdy chciał wjechać do tej bramki, tam się kiwali.
0: Sokrates, Zico.
1: Obrony trochę myśleli, że i tak strzelimy, bo
0: tam była wtedy słaba obrona. Nie wiem, czy to nie był najsłabszy też bramkarz, ten Waldir Perez.
1: To pierwszy mecz ze Związkiem Sowieckim. On to katastrofalny. Andrii Bal strzał 35 metrów.
0: Andrii Bal. Dobrzy piłkarze wtedy. Bałtacza.
1: Tak.
0: Daraselia.
1: No tak. Oni mieli wtedy skład oparty na Dynamie Kijów i na
0: Dynamie Tbilisi. Ale Dasajew chyba był bramkarzem Spartaka Moskwa.
1: Dasajew był Spartakiem.
0: Chociaż on był jakimś Gruzinem z pochodzenia, czy nawet...
1: Tatarem chyba. Tatarem. Czy Czeszów może był Tatarem.
0: Jest, bo żyje Rinat Dasajew.
1: Jakiś był tam bardziej z południowych. Mm-hmm. W każdym razie, no rzeczywiście, Włosi się wtedy rozkręcili, no i potem pograli Polaków.
0: A, to już bez sztycha, nie? Dla nas. Tak. No, Kupcewicz świętej pamięci trafił w słupek, ale to...
1: No, ale tu nie wiem, czy nie błąd tam jego piechniczka, że Szarmacha posadził na trybunę, zamiast puścić Pałasza, zamiast
0: tego. Nie, no nawet tego Szarmacha posadzić na ławce mimo wszystko, no, bo no Bońka nie było.
1: Mieli jednak wizerunek Szarmacha. Szarmach grał świetnie w Lidze Francuskiej wtedy jeszcze, przypomnijmy sobie.
0: Bokser. Ja polecam w ogóle biografię Andrzeja Szarmacha, autorstwa Jacka Kurowskiego, Diabeł czy Anioł, bo tam jest wszystko wyjaśnione, ale też w studiu. Nawet dostałem takie powiadomienie, że to było 4 lata temu w Radiu Wnet, wtedy nie było kanału YouTube, w Radiu Wnet mieliśmy długą rozmowę z Antonim Piechniczkiem. I który powiedział, ja tak pytałem o to, bo pierwsze te informacje, że coś nie grało, mimo wszystko to była wspaniała drużyna, prawda, trzecie miejsce na świecie, absolutnie fantastyczne, ale pierwsze takie to Andrzej Iwan, świętej pamięci w książce Spalony, współautorem był Krzysztof Stanowski, tam mówił o tym Młynarczyku, który rżnął w te karty, prawda, ale bronił fantastycznie, no nie musiał być
1: w formie. Tak, to nie przeszkadzało mu na boisku. Może wygrywał.
0: Proszę?
1: Może wygrywał w tego pokera.
0: No powiem właśnie, podobno nie za bardzo tak grał. To odsyłam do książki.
1: No, to już tak.
0: Gdzieś tam z Andrzejem Iwanem gdzieś grali. To w rezerwowi akurat. A ci, co grali wtedy w składzie, to nie grali w te karty. No, po prostu kładli się spać jak trzeba i wstawali. Hotel podobno bez klimatyzacji w 82 roku. To było fatalne, bo przecież akurat dzwoniłem do Włodzimierza Ciołka, wtedy reprezentanta akurat z Wałbrzycha, który opowiadał, że oni się po prostu moczyli w zimnej wodzie, ręczniki prześcieradła i się owijali.
1: Tak.
0: No to skandal, tak?
1: No tak, to niedopatrzenie organizacyjne wyraźne. No. Działacze jakoś zawiedli krótko.
0: Wczesnych kacyków pewnie, to przecież wojenny.
1: Nie wiadomo, jak to by się rozwinęło, ale nie wiem, ale sukces był jednak, niewątpliwie też.
0: No był ogromny, to wspaniała drużyna.
1: Drużyna, która przecież nie grała przez pół roku żadnych spotkań towarzyskich, z wyjątkiem jakichś klubów.
0: Tak, ale ci Włosi, i oni się tak rozkręcili po tym meczu z Brazylią, tam Paolo Rossi też już niestety nie żyjący, tak. Mój Boże, ilu ich odeszło, Sokrates też, Paolo Rossi strzela 3 bramki, później jeszcze 2 polscy, zostaje królem strzelców, ale właśnie, czy teraz nie jest tak adekwatne, że drużyna, która gra na takie przełamanie, właśnie nie cementuje składu i nie idzie na mistrza. Nie wiem, czy teraz cementowali się bardziej Anglicy z Meksykanami, czy Argentyna z Egiptem.
1: No i myślę, że obie drużyny, nawet powiedziałbym, że też Belgia się cementowała nawet tymi swoimi występami ostatnio, bo w grupie grali kiepsko. Odsunięcie De Bruyne. Oni grali przez niego wszystko, a moim zdaniem to tutaj może było ten feler, że De Bruyne był bardzo aktywny, ale strzały był blokowany, no i rozpracowany był może przez rywali. Lukaku się sprawdza jako joker, trzeba też przyznać.
0: No, tak,
1: w pierwszym składzie ciekawe. Nie bardzo. Teraz De Ketelare nagle się pokazał, który stawiał Rudy Garcia na niego od początku, ale dopiero teraz zaiskrzyło, że tak powiem, bo strzelił 2 gole. No, wszystko jest do rozstrzygnięcia na boisku, się przekonamy dzisiaj wieczorem.
0: Posłuchajmy może tej piosenki, którą wybrałeś i jeszcze na końcu się z Państwem pożegnamy. Proszę zapowiedz,
1: Tomaszu. To jest piosenka z 82 roku. Kabaret Ściąga z Warmii, z Olsztyna. Ją nagrał z dziećmi z lokalnej szkoły. Ona zagrzewała Polaków do boju właśnie podwładnych Antoniego Piechniczka podczas mundialu w Hiszpanii. Nosi w związku z tym tytuł Corrida.
2: Jak was wiskiem helikopter brzękiem lata, miga kum i wolno pachną psy. W Łukawie wyleguje się baciata, o Hiszpanii aktualnie sobie śni. Na arenie zamiast byka właśnie ona, Torreador drobnym kroczkiem zbliża się. Już zachodzi rany Julek od ogona, nie pomle go i pogłaskać także Słoneczko śni na rogach pełni blasku, na widomi słychać jak przykrusza się. Pikadorzy opalają się na piasku, a łaciata przed muletą ani drgnie.
3: Ona się nie czuje wyczona, ale nie chce do domu na pasisko do swej wsi. Tam gdzie krowy się szanuje, gdzie są w cenie, a słoneczko sypia na poduszce z mgły.
2: Mówiona w ciele fliku, jakieś pani źle dla byku, zaśła ciata z łezką w oku, mają tutaj święty spokój, ole. Mogą zrywać pomarańcze, zająć się hiszpańskim tańcem, zjadać krówek 10 deko, reklamować polskie mleko, ole.
4: Jednak chowa w kropki bordo na półmisku, groźnie błyska przed oczami szpady stal. I cóż z tego, że ktoś mocny bywa w pysku, choć ma rogi, musi w nogi wsiną dal. Tu zbudziła się krowina z tamtych stresów i zdębiała, widząc swojski obraz nasz. Na pastwisku grają chłopcy z LZS-u, same bliki już za nimi 1000 szarż.
2: I już szykuje się reklama i wskazówka celna dla nas. My w futbolu dość daleko, pijaj co dzień krowie mleko, ole. Coś dla ciała oraz ducha, świeże mleko bez koszucha. Żeby z magdomikę zdobyć, pijmy mleko wprost od krowy.
0: 82 rok, ale wtedy, to była też fantastyczna teraz ta piosenka, ale wtedy takim przebojem był jednak Łazuka i Tajemnice Mundialu.
1: Tajemnice Mundialu Bogdana Łazuki rzeczywiście wiodła prym, ale ta była taka spontaniczna piosenka i też dodawała animuszu i wigoru naszym piłkarzom.
0: Podobno puszczana przed meczami, tak?
1: Tak, miała, przynosiła szczęście. Podobno była emitowana przed tym meczem Być albo nie z Peru.
0: 5-1.
1: 5-1, potem 3-0 z Belgią, 0-0 z Rosją. Zwycięski remis tak zwany. No ale potem, nie wiem, czy przed Włochami była tym drugim meczem, bo wtedy ten idiotyczny regulamin spowodował, że można było grać w grupie i potem w kolejnej fazie, nie od razu w finale. Potem zlikwidowano. Te rozgrywki wtedy były, ten regulamin się nie sprawdził tego mundialu w 82 roku, pierwszego w 32 zespołowej formule, bo były jedna grupowa runda, druga grupowa runda.
0: Ale z tej grupy mieliśmy dwóch finalistów, bo Polska i Włochy, prawda?
1: Najsilniejszą grupę mieliśmy.
0: Tak, jeszcze tam był Peru i Kamerun. Jest godzina 18, w tym momencie minęła. Dzisiaj 21. Wielki mecz Hiszpanii z Belgią. My zapraszamy Państwa w niedzielę o godzinie od 18 do 19. Tradycyjnie porozmawiamy o sporcie, ale też bardzo mundialowe. A już od przyszłego tygodnia, ostatni tydzień mundialu, oczywiście 7, 8, 9 serwisy, ale od 9 do 10 w ogóle mamy Studio Mundial i później także wieczorami, może nawet w ciągu dnia. Tomaszu, też wspaniałe rozmowy nagrywasz. Takie.
1: No staram się.
0: Wokół mundialu, prawda, jak my ostatnio. A więc właśnie, bądźcie Państwo z nami i słuchacze Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także naszych patronów, żebyśmy razem po tych falach i oceanach piłkarskich emocji dopłynęli właśnie do finału. patronite.pl/radiownet. Dziękujemy bardzo. Ksenia Parmańczuk, kanał YouTube Radia Wnet, wersja wideo. Adam Czerpak audycję zrealizował. Kłaniają się Państwu.
1: Tomasz Zapert.
0: Grzegorz Milko, do usłyszenia.
5: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.

0: W każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
1: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith, kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek namalowany przez Michała Anioła do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej? W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
2: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
3: To była autopromocja.

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

0: To promocja. Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
2: Dzień dobry, Labadiana. Witam pań i panów, którzy mają włączone odbiorniki radiowe oraz tych, którzy nie mają, ale odsłuchają później dzisiejszego wydania Studio Wilno. Agata Antoniewicz przy mikrofonie i lipcowe dni na Wileńszczyźnie od wielu lat mają szczególny wymiar. To czas, kiedy wracamy do wydarzeń operacji Ostra Brama, jednej z najważniejszych i zarazem najbardziej tragicznych kart w historii Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego. Wracamy do miejsc, które na trwale wpisały się w polską pamięć. Skorbucian, Bogusz, Rosy czy Zulowa. To właśnie w tych miejscach historia przestaje być zapisem w podręcznikach, a staje się żywą opowieścią o ludziach, którzy walczyli o wolność, często płacąc za nią najwyższą cenę. Tegoroczne obchody 82. rocznicy operacji Ostra Brama skłaniają jednak nie tylko do wspominania wydarzeń z lipca 1944 roku, są również okazją do zadania pytań o znaczenie pamięci historycznej we współczesnym świecie, o miejsce Wileńszczyzny w polskiej tożsamości i o tym, jakie zobowiązania wobec tego dziedzictwa spoczywają dziś na państwie polskim i kolejnych pokoleniach. Panie ministrze, co roku wraca pan na Wileńszczyznę w lipcu, jednak mam wrażenie, że dla pana operacja Ostra Brama nie jest tylko wydarzeniem wojskowym, ale symbolem całej polskiej historii XX wieku. Czy rzeczywiście w tym kilku lipcowych dniach 1944 roku, jak w soczewce skupiają się wszystkie dramaty naszej historii?
3: Operacja Ostra Brama jest takim wydarzeniem w naszej historii, w którym istotnie, jak pani redaktor powiedziała, jak w soczewce skupia się to wszystko, co należy do naszego doświadczenia historycznego XX wieku. No bo porządkując to od strony historycznej, operacja Ostra Brama była takim oczywistym wołaniem Polaków o wolność, wołaniem o to, że Polska ma prawo do wolności. Czyli tym wołaniem, które przez nasze tysiącletnie trwanie pojawiało się wielokrotnie, a szczególnie silnie w XIX i XX wieku. Żołnierze Armii Krajowej, którzy chwycili za broń w lipcu 1944 roku, chcieli być wolni, chcieli tę wolność dać swojej ojczyźnie. Taki był zamysł ideowy operacji Ostra Brama. Wyzwalamy się spod okupacji niemieckiej. Wyzwalamy nasze ukochane Wilno. Tak myśleli żołnierze Armii Krajowej. Ciężko im było się pogodzić z myślą, i to jest kolejna odsłona tego dramatu, że muszą ramię w ramię walczyć z żołnierzami Armii Czerwonej, dlatego że pamiętali doskonale, przecież to byli ludzie stąd, co w latach 1939-41 robili Sowieci. Ale w 1941 roku, kiedy historia się odwróciła, kiedy dotychczasowi sojusznicy, czyli Niemcy i Związek Sowiecki, stali się wrogami, uznano, że trzeba jakoś spróbować współpracować przynajmniej po to, żeby pokonać Niemców. Przy czym też należy pamiętać, że w umysłach tych młodych żołnierzy, ale w umysłach również dowódców, polityków tamtego czasu, wydawało się oczywiste, że kiedy zakończy się wojna z Niemcami, to wolny świat wystąpi przeciwko Sowietom, że wolny świat dokończy dzieła. To był dramat, który w 1945 już po operacji Ostra Brama się pojawił po Jałcie. Myśmy sobie nie wyobrażali, że wolny świat może nie wystąpić przeciwko Związkowi Sowieckiemu, przeciwko Stalinowi, przeciwko człowiekowi, który na równi z Hitlerem odpowiadał za wybuch II wojny światowej. No więc to była ta druga odsłona dramatu, że trzeba walczyć ramię w ramię z tymi, którzy nas wcześniej ciemiężyli. I wreszcie trzecia, najboleśniejsza. Ci, którzy z nami współpracowali w pokonaniu Niemców, myślę tu o Sowietach, zdradzili. I symbolem tego są Bogusze. To jest miejscowość, w której byliśmy teraz wspólnie z Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie, gdzie przy kamieniu upamiętniającym aresztowanie setek żołnierzy Armii Krajowej, a liczy się nawet, że w wyniku zdrady sowieckiej po operacji Ostra Brama około 6 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej znalazło się na nieludzkiej ziemi. Więc można powiedzieć, wracając do pani redaktor,

0: redaktor pytania, że istotnie w operacji Ostra Brama, jak w Soczewce, skupia się nasz tragizm dziejowy, nasze doświadczenie historyczne XX wieku. Marzenie o wolności, poświęcenie dla wolnej Polski nawet swojego zdrowia i życia. Kiedy odwiedzamy Skorbuciany, kiedy odwiedzamy Rosę, Kolonię Wileńską, te wszystkie cmentarze, widzimy, jak młodzi ludzie potrafili zrozumieć, że mogą zginąć po to, żeby ojczyzna była wolna. Więc to pragnienie wolności to jest jeden z tych elementów. Dalej, gorycz tego, że trzeba walczyć wspólnie z tymi, którzy są naszymi wrogami. I wreszcie to, że ci tak zwani sojusznicy nas tak straszliwie zdradzili. Trudne są nasze dzieje XX wieku i myślę, że właśnie historia Ostrej Bramy pokazuje, jak bardzo są one skomplikowane, trudne i bolesne, ale że musimy o nich pamiętać.
1: Jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to odnośnie historyków. Pan też jest, panie ministrze, historykiem, które często powtarzają, że operacja Ostra Brama była ostatnią taką próbą zamanifestowania istnienia państwa podziemnego przed nadejściem Armii Czerwonej. Trochę pan minister tutaj w poprzednim pytaniu odpowiedzi, znaczy udzielił informacji w tej kwestii, ale czy można powiedzieć, że żołnierze, może taką definicję wysnuć, czy że żołnierze AK walczyli wówczas nie tylko samowilno, ile o Polski do suwerenności po zakończeniu takiej wojny i byciu właśnie wolnymi ludźmi.
0: Na tym opierał się plan polityczny akcji Burza, bo operacja Ostra Brama, czy Powstanie Wileńskie, to była część akcji Burza. Rzecz polegała na tym, że Sowieci, którzy już instalować chcieli na terenie podbijanej Polski swoją władzę, swój aparat represji, przedstawiali polskie państwo podziemne jako formację, która stoi z bronią nogi, która nie istnieje. Stalin mówił, ale jakie polskie państwo podziemne? Przecież tu się nikt nie bije, nikt tu nie walczy. Ta Polska mi się należy. To nasi żołnierze, mówił Stalin, walczą o to, żeby Polska była wolna. I teraz akcja Burza w swoim założeniu miała polegać na tym, że oddziały Armii Krajowej, a było ich przecież w czasie mobilizacji już w okresie akcji Burza około 500 000, 500 000 świetnie wyszkolonych i gotowych na wszystko żołnierzy, mieli pokazać światu, że Polska podziemna, Polska niepodległa żyje. I to żołnierze Armii Krajowej po to mieli wyzwalać najpierw Kresy Wschodnie, potem inne części Polski i witać Armię Czerwoną jako gospodarze. To miała być wielka manifestacja pokazująca, że Polacy są gospodarzami w podbitej przez Niemców, ale swojej ojczyźnie. Że to nikt nam nie daje za darmo ponownej wolności, jak próbował to przedstawiać Stalin i Sowieci. Że my się za tę wolność potrafimy bić i że potrafimy zamanifestować, że jesteśmy zdolni do pokonania Niemców i powitania naszych sojuszników tymczasowych w roli gospodarzy. Powstanie Wileńskie, operacja Ostra Brama, była pierwszym takim mocnym aktem, takim wyraźnym wołaniem do świata, że Polska ma prawo do wolności i że Polska ma tutaj swoje podziemne wojsko, że to był zresztą fenomen w historii świata, że Polska ma tutaj swoje podziemne władze, że Polska ma tutaj swoją podziemną armię, że jest w stanie zawalczyć o siebie. I Powstanie Wileńskie było pierwszym aktem tego wołania, zakończonym tragicznie. Kolejnym aktem było Powstanie Warszawskie. To już był najbardziej donośny głos krwawiącej Polski, że mamy prawo do wolności i że my jesteśmy tu gospodarzami. Nie oczekujemy, że Sowieci dadzą nam wolność, pokonując Niemców. My sami potrafimy się o nią bić. Niestety świat wolny pozostał głuchy na to nasze wołanie i to jest też największy smutek wypływający z doświadczeń i operacji Ostra Brama i potem Powstania Warszawskiego.
1: Wczoraj w Skorbucianach napisał pan na swoim właśnie takim profilu facebookowym coraz wieczna chwała bohaterom, takie słowa. Coraz częściej mówi się jednak, że pamięć historyczna staje się przedmiotem politycznych sporów. Czy bohaterowie operacji Ostra Brama nadal potrafią łączyć Polaków, czy również oni stają się zakładnikami współczesnych podziałów?
0: Nie mogą stać się bohaterami współczesnych podziałów, dlatego że tam wtedy w jednym szeregu stawali ludzie o bardzo różnych przekonaniach, którzy myśleli o różnych wizjach Polski, ale łączyło ich jedno, to, że Polska ma być niepodległa. Oni nie zastanawiali się, czy Polska ma być, tylko ewentualnie jaka ona ma być. Tam w szeregach Armii Krajowej byli narodowcy, ludowcy, socjaliści, to było środowisko bardzo zróżnicowane. Tam byli profesorowie, tam byli nauczyciele, tam byli robotnicy, tam byli włościanie, chłopi. Cały przegląd, całe spektrum polskiego życia społecznego jeszcze z okresu międzywojennego. I tego od nich możemy się uczyć, że w chwili największego nawet zagrożenia trzeba potrafić wznieść się ponad podziały. Że są sytuacje i są chwile, przede wszystkim te, w których myślimy o niepodległości jako o rzeczy najważniejszej w życiu ludzi, narodów i państw, gdzie trzeba porzucić spory, gdzie trzeba, tak jak podkreśla to pan prezydent Karol Nawrocki, działać razem, bo są rzeczy, które są po prostu najświętsze i tu miejsca na spór bieżący nie ma. My, stając nad grobami żołnierzy Armii Krajowej, możemy tylko zastanowić się, na ile faktycznie potrafimy ich testament realizować współcześnie i jak wiele jeszcze od nich musimy się nauczyć.
1: Operacja Ostre Brama, czyli zwycięstwo, które zmieniło się w tragedię, jest jednym z nielicznych przykładów historii, kiedy zwycięska bitwa bywa szybko właśnie taką katastrofą. I czy właśnie dlatego jest ona jedną z takich najbardziej tragicznych kart dziejów historii Armii Krajowej?
0: Tak jak powiedziałem na wstępie, w tej historii, w historii operacji Ostra Brama, skupia się jak w soczewce tragizm polskich dziejów XX wieku. Wołanie o wolność, wygrana bitwa o Wilno, bo żołnierzom Armii Krajowej udało się wypędzić Niemców z miasta, zrzucić okowy niewoli. I potem symbolem, pisał o tym w liście do uczestników wczorajszych uroczystości w Skorbucianach pan prezydent Karol Nawrocki, symbolem tego wszystkiego, co się, tego dramatu, który się wtedy rozegrał w Wilnie, jest Wzgórze Zamkowe, gdzie na wieży Giedymina przez kilka tylko godzin może powiewać biało-czerwona flaga. Za chwilę zostaje zastąpiona czerwoną płachtą z sierpem i młotem. Zwycięzcy zostali zdradzeni przez swoich chwilowych sojuszników. I to zdradzenie w sposób okrutny, bo Sowieci przecież wezwali na rozmowy pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego, Wilka, dowódcę Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, wezwali jego sztab, wezwali żołnierzy, rzekomo po to, aby ustalać dalszą strategię walki z Niemcami. I nikt z nich nie wyszedł wolny po tych rozmowach. Niektórzy zresztą nigdy już nie odzyskali zdrowia, życia i nigdy nie zobaczyli ojczyzny.
1: W Boguszach oddali państwo hołd żołnierzom aresztowanym przez NKWD. Czy nie jest to miejsce, które najlepiej pokazuje różnicę między pojęciem wyzwolenia a początkiem nowej okupacji?
0: W Boguszach widać dokładnie, czym był rok 44 i 45 w historii Polski. To było zastąpienie okupacji brunatnej okupacją czerwoną sowiecką. Wielu przenikliwie obserwujących sytuację przeczuwało, że tak się może stać. Ale też wielu uważało, że może jednak historia będzie dla nas litościwsza. No niestety nie była. Brunatna okupacja, czyli okupacja niemiecka, została zastąpiona okupacją sowiecką i Bogusze są jednym z tych symboli. Do Boguszy został wezwany sztab Armii Krajowej pod pozorem dalszych rozmów o współpracy i współdziałaniu w pokonaniu brunatnego okupanta. Tymczasem okazało się, że ci, którzy wzywali na te rozmowy, to byli okupanci czerwoni, którzy całkowicie pełni świadomie uznali, że teraz należy żołnierzy Armii Krajowej, czyli elitę narodu polskiego, aresztować i uniemożliwić im działanie.
1: Dzisiaj był pan też w Złowie, w miejscu na Rosie, gdzie spoczywa serce matki Jezus. Serce. Zaraz, chwileczkę.
0: Kochani, prośba, bo tylko kończymy nagranie, dobra? I jak skończymy nagranie, to ten, okej? Okay? Sorry.
1: Był pan również i w Złowie. Taki. Nagrywamy się w holu w Domu Kultury Polskiej, więc troszkę hałas nam tutaj działa. Ale teraz wracając do tematu. Dzisiaj był pan także właśnie i też i w Złowie. To miejsce narodzin Józefa Piłsudskiego, ale również symbol świata, którego już nie ma. Czy współczesny Polak jest jeszcze w stanie rozumieć fenomen kresowej Rzeczpospolitej?
0: Myślę, że każdy współczesny Polak, a zwłaszcza młody Polak, powinien choć raz przynajmniej przyjechać na Wileńszczyznę i zobaczyć to miejsce, bez którego nie można zrozumieć polskiej duszy. Stanisław Staszic napisał w czasie zaborów, że gdyby nie Wilno, gdyby nie Wileńszczyzna, nie przetrwalibyśmy jako naród, bo tutaj odradzała się w okresie romantyzmu przede wszystkim polska dusza. A Józef Piłsudski, który urodził się wprawdzie w końcówce XIX wieku, ale był romantykiem z krwi i kości, wzrastał właśnie w tej atmosferze. I w Złowie, kiedy jest się w miejscu jego narodzin, kiedy jest się w Powiewiórce, w miejscu jego chrzcin, kiedy chodzi się ulicami, którymi on przemierzał, przypominają się te słowa, które powiedział, a które musimy sobie naprawdę każdego dnia przypominać, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się zbiorowiskiem ludzi, którzy czasowo tylko zajmują dane terytorium. A my chcemy przecież być narodem. Piłsudski doskonale wiedział, że bez odwołań do przeszłości, do tego ducha polskiego, ducha wolnościowego, nie można ani budować Polski współczesnej, ani marzyć o przyszłości. I dlatego korzenie polskiego ducha są tutaj, są w Wilnie.
1: W swoich częstych wystąpieniach podkreśla pan, że pamięć jest jednym z filarów bezpieczeństwa państwa polskiego. Dla wielu brzmi to zaskakująco. W jaki sposób historia może wpływać na bezpieczeństwo współczesnej Polski, kiedy tuż obok granicy jest wojna?
0: Właśnie rzecz polega na tym, że jeżeli przestajemy pamiętać, jeżeli nie szukamy w historii punktów odniesienia, jeżeli nie traktujemy historii jako nauczycielki życia, to ona się niestety potrafi powtórzyć i to z jeszcze większą brutalnością. I w przeszłości tkwi też możliwość udzielania odpowiedzi na problemy współczesne i przyszłe. Nie ma narodu, który by potrafił funkcjonować bez korzeni. Nie ma narodu, który by nie był zakorzeniony. Nie ma narodu i państwa, które myśli poważnie o swojej przyszłości, które nie uprawia polityki pamięci. Jedni uprawiają to w sposób bardzo dobry, inni bardziej propagandowy, ale to robią. I Polska musi to czynić, pamiętając również o wydarzeniach bardzo trudnych w naszej historii. Bo pamięć kształtuje coś, co jest unikalne, niepowtarzalne, mianowicie narodowy kod kulturowy. To jest niezwykle ważna rzecz. Nie da się bez znajomości historii, bez znajomości przeszłości podtrzymać kodu kulturowego, który pozwala narodom przetrwać nawet, jeżeli nie mają własnego państwa.
1: Od wielu lat przyjeżdża pan na Wileńszczyznę. Czy są tutaj takie miejsca, do których zawsze wraca pan z tym samym wzruszeniem?
0: Pierwszy raz w Wilnie byłem w roku 1991, tuż po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. I od tego czasu staram się przynajmniej 2-3 razy w roku tutaj być. I te miejsca, które są oczywiste i do których zawsze moje pierwsze kroki są kierowane, to jest Ostra Brama, to jest Rossa. Jeżeli tylko mam możliwość, to jest Zułów, miejsce urodzin marszałka, ale są też miejsca może mniej oczywiste, ale które wywołują u mnie moc różnych wzruszeń i wspomnień. To jest chociażby Antokol, który przemierzyłem ze świętej pamięci sędzią Bogusławem Nizieńskim, który się tamże właśnie urodził w okresie międzywojennym i który jest tak cudownym, oddychającym miejscem, że można się w nim wraz z Kościołem świętego Piotra i Pawła absolutnie zakochać. Takim miejscem jest też Powiewiórka, ten mały kościółek, gdzie Piłsudski był chrzczony i gdzie przez lata chowany był w czasach sowieckich jak relikwia ta chrzcielnica, z której była brana woda święcona do chrztu marszałka Piłsudskiego. To są takie ślady naszej tutaj obecności, to są ślady naszego wspólnego polsko-litewskiego dziedzictwa, które powodują, że kiedy wraca się do Warszawy, to mówiąc kolokwialnie, ma się podładowane akumulatory.
1: Na zakończenie chciałabym zapytać, czy słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Czy właśnie dlatego każdego roku wracamy do Skorbucian, Bogusz, Rosy, Zulowa? Nie tylko po to, aby wspominać poległych, ale aby po to, żeby zadać sobie pytanie, kim jako wspólnota jesteśmy dzisiaj?
0: Myślę, że powroty do tych miejsc to jest też taki nasz obowiązkowy rachunek sumienia. Co w nas, Polakach, zostało, co w naszym kodzie kulturowym przetrwało z tamtego pokolenia, z tamtych wskazań? Czy my jesteśmy w stanie, tak jak oni, poświęcić wszystko w imię wspólnoty ponadczasowej, jaką jest naród i państwo? I zawsze, stając nad grobami żołnierzy poległych w czasie naszych zmagań o niepodległość, sam sobie zadaję to pytanie. Czy my jesteśmy godni nazywać się spadkobiercami tamtego pokolenia?
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta RP.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Historia nie kończy się jednak na wspomnieniu bohaterów i rocznicowych uroczystościach. Pamięć staje się naprawdę żywa, gdy przekłada się na codzienne działanie, na troskę o polskie szkoły, zachowanie języka ojczystego, ochronę miejsc pamięci i wspieranie Polaków, rodaków przecież, mieszkających poza granicami kraju. W pierwszej części programu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego pamiętamy? Natomiast teraz będziemy odpowiadać na pytanie, jak państwo polskie powinno tę pamięć przykuwić w konkretne działania. Naszym kolejnym gościem jest poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak, były pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Osoba od lat zaangażowana w sprawę środowisk polskich poza granicami Rzeczpospolitej. Panie pośle, witam serdecznie na antenie Radia Wnet. Czy historia nadal tworzy politykę? Moim i państwa gościem jest poseł na Sejm RP, były pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą obecnie. Pierwsze pytanie. Wilno, czy historia nadal tworzy politykę?
2: Ja zaryzykuję nawet tezę, że nie da się zrozumieć polskich dziejów, polskiej tożsamości bez Wileńszczyzny. To jest jednak ziemia tak związana z naszymi losami, z naszą tożsamością. Przecież stąd pochodzili i Mickiewicz, i Słowacki. No moglibyśmy długo wymieniać te wszystkie nazwiska różnych twórców, czy kultury, czy oczywiście również ojców naszej niepodległości, jak marszałek Piłsudski. Więc to jest oczywiste. Dziś po II wojnie światowej, po zmianie granic, po różnych procesach ekspatriacji na ziemie zachodnie i tak cały czas na ziemi wileńskiej jest około 200 tysięcy naszych rodaków żyjących w sposób zwarty. To są, pamiętajmy, nie Polonia, tylko Polacy za granicą. Różnica jest taka, że oni nigdy z Polski nie wyjechali, to granice w wyniku historii się zmieniają, a oni tutaj trwają jako współgospodarze tej ziemi od wieków.
1: Panie pośle, przez lata odpowiadał pan za współpracę właśnie Polonią i Polakami za granicą. Czy z perspektywy państwa polskiego Wileńszczyzna jest tylko jedynym z wielu środowisk polonijnych, czy jednak zajmuje absolutnie wyjątkowe miejsce?
2: Od razu odpowiadam, zajmuje absolutnie wyjątkowe miejsce i na to dowody są również w naszych decyzjach. Z całego niemałego, wielomilionowego budżetu na wsparcie naszych rodaków za granicą, Wilno i Wileńszczyzna, społeczność polska tutaj na tych ziemiach, otrzymuje dotacje w wysokości około 20-25% wszystkich wydatków na naszych rodaków za granicą. A pamiętajmy, że Polacy za granicą to jest, bardzo upraszczając, około 20 milionów osób, a 200 tysięcy to jest 1% z 20 milionów osób, a ten 1% otrzymuje 25, nawet 20 według różnych wyliczeń, procent wszystkich środków, więc bezdyskusyjnie ziemia wileńska i tu mieszkający Polacy są traktowani w sposób wyjątkowy. I muszę powiedzieć, że mógłbym wymieniać szereg sukcesów. My z panią redaktor w tej chwili rozmawiamy w siedzibie Domu Polskiego, przepięknego, ogromnego Domu Polskiego, skupiającego wszystkie, czy niemal wszystkie organizacje polskie na Litwie, od środowisk dziennikarskich po środowiska harcerskie, ale to jest obiekt z przepiękną salą widowiskową, ale tu się pochwalę, że także z w zasadzie najnowocześniejszym studiem telewizyjnym na Litwie. Studiem, które według różnych dziennikarzy litewskich nawet jest nowocześniejsze, lepsze technicznie, technologicznie od litewskiej telewizji publicznej. I ta telewizja powstała właśnie za naszych rządów. Chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, żeby nasi rodacy na Wileńszczyźnie mieli nowoczesną formę integracji, komunikacji, wiedzy, rozrywki, żeby, krótko mówiąc, przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie, która jest bardzo aktywna cały czas właśnie i oddziałuje przez kulturę. To się udało przebić wspólnie z Litwinami, nie przeciwko nim, tylko wspólnie z nimi. Oni nam dali pasmo, na którym ta telewizja może nadawać, dali zgodę na budowę tej stacji, i premier Morawiecki wspólnie z panią premier Litwy ją otwierał, a ta telewizja gościła czy prezydenta republiki, czy właśnie premiera.
1: Czy można dzisiaj właśnie prowadzić, patrząc tak, słuchając pana, politykę odpowiedzialną wobec Polaków, obywateli? Czy można ją prowadzić bez głębokiego takiego zrozumienia historii tego miejsca?
2: Jeśli ktoś by próbował to robić bez rozumienia miejsca, gdzie jest, jego historii, to po prostu by się to nie udało, prawda? Tu jest tyle elementów takich specyficznych, które trzeba zrozumieć, poczuć, że trzeba działać z wiedzą i roztropnie. Oczywiście przed nami jest wiele dylematów i spraw, które można lepiej zrobić. Nie chodzi tu o pisownię nazwisk. To oczywiście jest problem, który należy rozwiązać, ale nie stawiałbym go na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu oczywiście stawiam edukację polską, która jest na Litwie. Mamy kilkadziesiąt szkół polskich na Litwie. One działają w litewskim systemie edukacji i to jest nasz skarb i my jako Polska i jako wszyscy przyjaciele środowiska polskiego na Wileńszczyźnie czy na Litwie musimy robić wszystko, żeby te szkoły cały czas działały. Jeśli te szkoły przestałyby działać, straciłyby swój polski charakter, to by bezdyskusyjnie oznaczało, że za kilkadziesiąt lat środowisko polskie przestanie tu istnieć. Więc oczywiście pierwsza rzecz to jest sprawa szkół polskich. Czekamy na ustawę o mniejszościach narodowych na Litwie, czyli ustawę, która w wielu krajach Rady Europy czy Unii Europejskiej jest czymś oczywistym. Są to standardy bezdyskusyjnie europejskie oczywiste. O dziwo, Litwa cały czas tej ustawy nie ma. Miała ją kiedyś, ona wygasła wiele lat temu i teraz od już prawie 20 lat na nią czekamy. i nie możemy się doczekać, więc to jest na pewno wyzwanie, które trzeba zrealizować. Trzecia rzecz to jest pisownia nazwisk, bo cały czas ja byłbym tutaj zapisywany, jeśli chodzi o moje dokumenty, nie wiem, pewnie jakoś Jonas Dziedziczak, Kus albo jakoś tak, no mimo,
1: bo
2: że...
1: No nie przesadzajmy już, tak? Bo nie był pan rozwiązany. Jan Dziedziczak, tak, w ogóle dzięki, może z i...
2: Dzięki tym poprawkom, tak, które weszły kilka lat temu, ale one weszły tak naprawdę jako jednak pewna odpowiedź na bardzo dużą migrację obywateli Litwy, zwłaszcza na Wyspy Brytyjskie. Piękne Litwinki zaczęły wychodzić za mąż za Anglików, no i tutaj ściągać swoje rodziny i następowało wiele krępujących sytuacji, że jakiś John Smith właśnie był zapisywany zupełnie tak, z czym się on nie utożsamiał, więc zmieniono to, wprowadzono kilka liter do alfabetu litewskiego, znaczy do tej dokumentacji, które umożliwiają zapisywanie jako tako tych nazwisk, ale no oczywiście my jako społeczność polska, no czekamy na takie zmiany legislacyjne, które umożliwią Polakom mieszkającym na Litwie też zapis tych liter.
1: Tych
2: nazwisk. Mhm.
1: Czy Zachód rozumie dramat Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i czy nadal dominuje uproszczona taka narracja o końcu wojny jako czasie powszechnego wyzwolenia?
2: Nie, oczywiście Zachód tego nie rozumie. Zachód w ogóle nie rozumie historii Wileńszczyzny i Europy Środkowej i myślę, że powinniśmy to wszystko tłumaczyć. Natomiast dzisiaj pamiętajmy, że celem, który chcemy osiągnąć, jest to, żeby Polacy na Litwie czuli się jak u siebie w domu, bo są współgospodarzami tych ziem od wieków, żeby mogli kultywować swoją historię w prawdzie, tak jak chcą, tak jak sobie tego życzą, swoją kulturę, swój język, swoją edukację, żeby nie było żadnego szklanego sufitu nad nimi, prawda? Jeśli chodzi o awans zawodowy czy awans w administracji, tym jest coraz lepiej, ale jednocześnie też nam zależy bardzo, żeby Polacy na Litwie byli lojalnymi obywatelami Litwy, nie byli piątą kolumną. I tak też tu są ogromne zmiany w myśleniu przez te ostatnie 30 lat na lepsze. I trzeba tutaj pochwalić dojrzałość i odpowiedzialność polskich liderów na Wileńszczyźnie, że tak kształtują naszą tożsamość Polaków na Litwie. Więc chodzi o to, że my jesteśmy z Litwą sojusznikami w Unii Europejskiej i NATO. Bardzo ważne jest to, żebyśmy współdziałali, bo wroga mamy jednego na wschód, czy uproszczeniu na wschód, bo to geograficznie, krótko mówiąc, na Kremlu. I chodzi tutaj o to, żeby wypracować ten złoty mechanizm pełnej polskiej wolności, w sensie kultywowania kultury, języka i edukacji i własności. Z tym też bywało problemy, zwłaszcza w latach 90., do dziś zresztą nierozwiązane, a jednocześnie jednak, żeby kształtować społeczność polską bezdyskusyjnie jako lojalnych obywateli Litwy i proatlantyckich, prozachodnich obywateli tego kraju.
1: Czy operacja Ostrobrama, no bo to jest święto, które teraz nas tutaj połączyło, jest dziś również przestrogą przed naiwną wiarą w granice wielkich mocarstw?
2: Oczywiście, że tak. Z historii trzeba wyciągać wnioski, wyciągać lekcje. Jak ktoś nie wyciąga lekcji z historii, to później są bardzo bolesne efekty. Ja troszkę... Może zacytuję też taki wiersz Władysława Broniewskiego, Bagnet na broń, i tam jest fragment, piękny wiersz, może poeta kontrowersyjny, ale wiersz piękny, i tam jest taki fragment: są w ojczyźnie rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli. I ja myślę, że to jest wielka lekcja i dla Polaków, i dla Litwinów, że no nie powinniśmy stwarzać takiej atmosfery antagonizmu, rozwiązywać powinniśmy konflikty, zwłaszcza w wartościach europejskich, gdzie mniejszość może kultywować swoją tożsamość i czuć się jak w domu i czuć się obywatelem na równi z innymi narodowościami w danym kraju. bo ważne jest to, żebyśmy nie doprowadzali do animozji, bo tutaj niestety cały czas nad naszymi krajami niestety czuć oddech, cień kremlowski i to jest, myślę, lekcja taka na przyszłość. I ważne jest, żeby to też odważnie mówić Litwinom. Ja na przykład bardzo twardo przedstawiam prawa Polaków na Litwie, rozmawiałem z moimi litewskimi partnerami, ale nie robię tego antylitewsko, tylko właśnie robię to po to, żeby ukształtować europejskie standardy mniejszości narodowej i żeby właśnie móc mówić Polakom na Litwie: zobaczcie, tutaj to jest wasz kraj, daje wam możliwość choćby, nie wiem, edukacji w języku polskim, w związku z tym naprawdę powinniśmy zachowywać lojalność tutaj wobec naszego natowskiego sojuszu i przeciwdziałać różnym operacjom Federacji Rosyjskiej, które tutaj są wyczuwalne.
1: A czy takie jeszcze jedno pytanie, bo Polska, chciałam dowiedzieć się, czy wykorzystuje potencjał Polaków mieszkających poza granicami jako ambasadorów naszej kultury i historii?
2: Ja myślę, że polskim patriotom można być wszędzie, nie tylko nad Wisłą, ale w każdym miejscu na świecie, pod warunkiem, że utożsamiamy się z taką postawą odpowiedzialności za sprawy polskie, odpowiedzialności za naszą wspólnotę narodową. I widzę tu trzy elementy realizacji patriotyzmu, żyjąc poza granicami kraju. Pierwszy element to jest dokładnie to, o czym pani redaktor była uprzejma wspomnieć, to znaczy postawa bycia ambasadorem Polski. To jest świadomość tego, że spotkana przez nas osoba za granicą być może z nami jako jedynym przedstawicielem danego narodu będzie miała kontakt i wyrobi sobie opinię na całe życie o Polakach. To jest kwestia też, nam jest w ogóle takiej postawy, która sprawi, że inni będą dobrze myśleć po kontakcie z nami o Polsce. To jest sprawa reagowania na to, kiedy o Polsce mówi się źle. No nie wiem, już wspomnę o tych słynnych polskich obozach śmierci, no czymś to niedopuszczalne, prawda? Nieprawdziwa teza i my jakby nie możemy nie reagować na to, czy jako organizacje polskie, czy jako każdy indywidualny Polka, Polak, nie możemy być bierni. Wreszcie to jest też wiedza, która umożliwi opowiadanie o Polsce, to ofensywne, to nie tylko, że bronimy, jak ktoś atakuje, ale żeby ciekawie opowiadamy. I tu jest kwestia tego, żeby oczywiście dostosowywać naszą opowieść do naszego rozmówcy, tak? Poczynając od skąd jesteś, ktoś się pyta gdzieś tam za granicą, ja mówię z Polski, czyli kraju Kopernika, Chopina, Jana Pawła II. Już ciekawostka, która może u naszego rozmówcy zostanie na zawsze. Można opowiadać, nie wiem, no, poczynając od tego, że jesteśmy krajem, który nigdy nie kolaborował z żadnym okupantem. Od pierwszego do ostatniego dnia wojny był po stronie dobra. Uratował najwięcej, prawda, na przykład Żydów w czasie II wojny światowej, najwięcej też ryzykując, bo w przeciwieństwie do krajów zachodnich to nie był mandat za niezrejestrowanego lokatora, tylko to była kara śmierci dla tego, który ukrywał Polaka i całej jego rodziny. Więc naprawdę Polacy wiele ryzykowali, a mimo to uratowali Żydów najwięcej. Można opowiadać o Solidarności. Że to nie jakiś tam związek zawodowy, bo tego nikt nie zrozumie. Ludziom się związek zawodowy na Zachodzie kojarzy z tymi, co walczą o dobre oświetlenie w pracy, więc to raczej warto opowiedzieć o Solidarności jako o największym ruchu społecznym w dziejach ludzkości. 10-milionowy ruch społeczny, który wywalczył obalenie komunizmu. No, w ten sposób opowieść o Solidarności jest bardzo, myślę, interesująca dla rozmówcy, który nie zna takich kontekstów historycznych. Naprawdę może niektórzy mówią, że ruch Gandhiego był porównywalny, prawda, ale w skali całego świata, więc to nie jest tak, że to był największy ruch społeczny w Europie Środkowej. Nie, on był na świecie największy i nie w XX wieku, tylko w ogóle w dziejach ludzkości, prawda, że to brzmi naprawdę imponujący. Możemy opowiadać o kobietach, prawda, które w 18 roku nie było nawet większej dyskusji, czy przyznać im prawa wyborcze, czy nie. Tymczasem na Zachodzie, we Francji przyznano im to w 45, w Szwajcarii w latach 70 i tak dalej, więc że nie prześladowaliśmy nikogo, innych mniejszości religijnych, że byliśmy krajem bez stosów. To, krótko mówiąc, trzeba się uzbroić w taką wiedzę interesującą dla rozmówcy i opowiadać atrakcyjnie o Polsce. A więc, drodzy Państwo, ambasador polskości. Druga rzecz to jest lobbying polityczny. My musimy być aktywni w życiu publicznym w miejscach, gdzie jesteśmy. I tutaj chwała ale Polaków na Litwie, że potrafili zbudować reprezentację polityczną, czy to w litewskim Sejmie, czy to w samorządzie. Bardzo dobrze, że Polacy są aktywni politycznie. Trzecia rzecz i ostatnia to oczywiście edukacja i przekazanie polskości następnym pokoleniom, to mówienie w domu po polsku, to korzystanie z harcerstwa, duszpasterstwa i szkoły.
1: Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jan Dziedziczak, Józef Kasprzyk i Agata Antoniewicz. Do widzenia.
3: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: To promocja.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłoń.
5: To była autopromocja.
8: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Autopromocja. Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Wiejak Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać skoro wnet. 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
1: To była autopromocja.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Witam was bardzo serdecznie. Przepraszam was za tę chwilę milczenia, ale po prostu się zamyśliłam. Nie wiem, coś zaczęłam sobie planować w głowie, że nie wiem, taka fantazja jakaś, że jestem pod namiotem z moimi bliskimi i że przecież my nie mamy śpiworów, ale ja się wcale nie wybieram pod żaden namiot. To jest Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. Ja się nazywam Ela Mazol, wymyśliłam tę audycję i przygotowałam dla was piosenki, które mają nas wprowadzić w taki stan sentymentalnego odurzenia i nasze pokolenie millennialsów będzie mogło, słuchając, na drodze słuchania tych piosenek, jakby się poczuć jak kiedyś. I dzisiaj, jak układałam tę playlistę, to mówię, muszę sobie wymyślić jakiś punkt zaczepienia i tak szukałam inspiracji i po prostu pomyślałam o tym, że gdyby era millennialsów, czyli przełom lat 90. i 2000 miała być kolorem, to byłby to kolor różowy. Więc dzisiaj będę o różowych piosenkach. To znaczy piosenki o różu. I nie tyle, że piosenki będą o różu, tylko tak będzie na różowo i ja będę wam tłumaczyć, co to w mojej opinii znaczy w wykonaniu różnych artystów. Na sam początek będzie to zespół Aerosmith, który na pewnym etapie postanowił wpisać się w tę różową rewolucję i tyle, i śpiewać Pink.

Aerosmith Pink. Bardzo prosty teledysk, w którym mogliśmy oglądać paradę takich bardzo ekscentrycznych postaci, które w jakiś sposób miały ucieleśniać tę ideę różu jako takiego statementu. Bo ja pamiętam, że róż to był taki kolor wyklęty, że w ogóle chłopaki się go nie tykali, no bo to babskie, ale dziewczyny też go nie tykały, bo to było takie już, nikt na poważnie nie traktował różowego koloru. O, to był taki kolor, że tak wszyscy mu tak patrzyliśmy na niego i sobie mówiliśmy, no różowy, tak, ty jesteś w palecie, no ale no, nikt ciebie nie będzie nosił. I potem nagle bum. I najpierw dziewczyny wzięły się za różowy, te słodkie, potem różowy wzięły dla siebie też te niesłodkie dziewczyny, a na koniec różowe dla siebie wzięli wszyscy i uważam, że jest to nasza milenialna zasługa. I teraz będzie królowa różowego koloru i z nią Paris Hilton i jej piosenka Stars Are Blind.

to Paris Hilton i jej Stars Are Blind. Jeśli chcemy mówić o tym, jak Róż dominował zdominował popkulturę, to musimy myśleć o tym wszystkim, co przynajmniej startowało jako ucieleśnienie, wiecie, takiej świeżości, wesołości, takie, wiecie, emanacja cute. I była na pewno elementem tej emanacji Britney Spears i posłuchamy teraz jednej z ich pierwszych piosenek, You Drive Me Crazy.

Crazy i Britney Spears. Jeśli mówimy o takich oczywistych skojarzeniach z kolorem różowym, to nie możemy zapomnieć o Pink. Nie chodzi mi o to, że orange po angielsku to jest Pink, że różowy po angielsku to jest Pink, tylko Pink to jest taka wokalistka. I teraz będzie There You Go, jedna z jej pierwszych piosenek. Uwielbiam ten kawałek. Ja słuchając tej piosenki się w niej kompletnie zakochałam jako wokalistce. Miała różowe włosy, taki blady różowy błyszczyk na ustach i bawiła się kolczykiem w języku, który był taką różową plastikową kuleczką i jakieś to było dla mnie bardzo satysfakcjonujące ją oglądać. Pink, there you go.

Była to Pink w piosence There You Go z jej debiutanckiego albumu. Teraz będzie wokalistka, która na naszych oczach w latach 90. osiągnęła sukces, potem się w zespole, potem się wyemancypowała jako wokalistka solowa i wybrałam dzisiaj ją jako reprezentantkę Różu w latach 90. i 2000, dlatego że ta dziewczyna wzięła to wszystko, co różowe, przepracowała je przez jakiś taki rodzaj swobody i szaleństwa i wyszło z tego to, co mogliśmy oglądać i słuchać, to, co mogliśmy oglądać i czego mogliśmy słuchać właśnie wtedy, a w zasadzie i teraz. Mówię o Gwen Stefani i teraz posłuchamy piosenki Wind It Up.

To Gwen Stefani i piosenka o tytule Wind It Up. Moje pieski się strasznie rozszczekały przez chwilę i zastanawiałam się, czy ja w ogóle zdołam wejść na antenę bez tego jazgotu psiego. Tak, uważam, że... O, to może następnym razem zrobię jakoś o pieskach audycję. To znaczy, tak sobie wymyślę jakieś piosenki psie albo, no nie wiem, bo to też jest, uważam, takie milenialne, że tych piesków jest aż tyle. Że myśmy na to ludzkości pozwolili mieć pieski. Zresztą a propos koloru różowego, to jest bardzo pieskowy kolor i już mówię czemu. Dlatego, bo chodzi mi, ja mam taką teorię, że wielkim krokiem, że krokiem milowym w otworzeniu przestrzeni na psy publicznej są torebkowe chihuahuki i wszystkie te małe pieski noszone w torebkach, bo to były pierwsze pieski, które się po prostu w tych torebusiach nosiło wszędzie, no bo przecież jak w torebusiach to bagaż, a nie zwierzę, nie? I tak dalej. Więc no, nie ma chyba nic bardziej różowego niż noszenie pieska w torebce. No. No, więc tyle. Teraz będzie Ashley Simpson, czyli siostra Jessica Simpson. Ashley reprezentuje taki nurt, który był takim różem zbuntowanym. Wiecie, że te dziewczyny były takie zbuntowane, że już były tak zbuntowane, że mogły mieć nawet, wiecie, nosić biżuterię z ćwiekami, ale ona była różowa na przykład, nie? I dalej była hardkorowa, chociaż była różowa, tak wiecie. Więc Ashley Simpson i piosenka o tytule Lala.

Mogłabym też zrobić audycję, w której lala było, padałoby w każdej piosence. Kurczę, ile muszę to sobie wszystko zapisać, bo w przyszły piątek, jak się obudzę rano z zadaniem ułożenia playlisty, to już nie będę pamiętała o tych pomysłach i co? I nico. Dobrze, to była Ashley Simpson i jej lala, a jeśli mówimy o tych ostrych dziewczynach, ale takich trochę różowych, no to przecież Avril Lavigne i teraz Complicated.

Była to Avril Lavigne i jej Complicated. Teraz chcę wam zaproponować taką piosenkę, która jest ucieleśnieniem różu jako słodyczy, jako uśmiechu, jako łagodności, dziewczyńskości i takiej bycia w towarzystwie osoby, która jest cała jak, nie wiem, rumianek, różyczki i haberki. O, takiej. Będzie to Hilary Duff i jej So Yesterday.

właśnie. To jest taki haven't you heard that I'm gonna be okay, bo ty jesteś so yesterday. To jest takie też różowe, że w ogóle no ten problem to jest z wczoraj, ja to w ogóle jestem happy, idę sobie do przodu, wiecie, bez trosk, o właśnie, bez trosko. I to jest też takie różowe. Teraz będzie inna emanująca na początku swojej kariery różowością wokalistka i z tego właśnie momentu jej muzycznej drogi zaproponuję wam piosenkę Christina Aguilera i jej What a Girl Wants. What a-

to była Christina Aguilera ze swoich różowych czasów. Znaczy, czasy Christina Aguilery były zawsze różowe, tylko potem stały się takie bad. I w ogóle jakby cały motyw Good Girl Gone Bad to jest pewien taki marketingowy sposób na utrzymanie uwagi.

Nie ma pojęcia, co zrobić. Słuchajcie. Trochę mnie wywaliło, więc nie wiem, gdzie skończyłam, ale mówiłam o tym, że potem te dziewczyny się robiły takie baddie i zaczęły nosić biodrówki bardzo nisko i potem paparazzi wysyłali ich zdjęcia, jak palą papierosy albo wychodzą pijane z klubu i królową takich historii jest Lindsay Lohan, której Rumors właśnie będziemy słuchać.

Lindsay Lohan, Lindsay Lohan i rumors, czyli plotki. Ja, jest mi trochę smutno, jak patrzę w sklepach na ciuchy, które są kopią ciuchów, które nosiła Lindsay i my wszystkie nosiłyśmy, albo chciałyśmy nosić, albo patrzyłyśmy, jak nasze koleżanki noszą. I wracam sobie myślami właśnie do tej epoki, kiedy popkultura była bardzo agresywna wobec kobiet, dziewczyn i wszystkich dookoła, czego ofiarą jest między innymi Lindsay. I nie chcę tutaj zbyt poważnie zabrzmieć, ale tak sobie myślę, kurczę, fajnie było przez ostatnie dwie dekady tak po prostu się odzyskać, tak trochę znaleźć jakąś reprezentację w świecie czegoś, co nie tylko spełniało beauty standards, a teraz to wszystko od nowa, no dramat. Anyways, JoJo i a little too late.

i Too Little, Too Late. To jest taka pioseneczka takiej dziewczynki. Ja w ogóle pamiętam ją tylko z dwóch utworów i w tej chwili nawet sobie nie jestem w stanie przypomnieć tego pierwszego. W każdym razie to była dziewczynka. Ona miała jakieś 13 lat, jak zadebiutowała i w ogóle była taka, wiecie, w junior high. No i to też było takie cute i takie różowiutkie, że te dziewczynki, wiecie, śpiewały o tych miłościach, rozstaniach, zakochaniach i w ogóle robiły karierę, będąc nadal jeszcze dziećmi. I artystka, której posłuchamy teraz, to w zasadzie jest ten sam nurt, więc Christina Milian i When You Look at Me.

To Krystyna Milian i jej When You Look At Me. Na koniec mam dla was Królową Różu i to wtedy i potem i dzisiaj i myślę, że jeszcze na długi czas. Jest ją Mariah Carey i posłuchamy piosenki o tytule Honey. W ogóle Mariah Carey to była Królową Różu jeszcze zanim w ogóle róż powstał. To chciałam powiedzieć, że nawet kiedy ona była tą młodą dziewczynką z wielkim głosem i nosiła stroje w kolorze czekolady i czerni, to już wtedy była Królową Różu, bo jest tak słodka. Honey, Mariah Carey, to było Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. Ja nazywam się Ela Mazol. Audycję zrealizował Adam Czerpak. Do usłyszenia.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Witam Państwa, Sławek Gorwat z Wrocławia i...
1: Adam Czerpak z Warszawy, dobry wieczór Państwu.
0: Jakby zwykle będziemy o tej porze rozmawiać o liście Polish Chart i liście półrocza tym razem, natomiast zanim jeszcze to zrobimy, małe wytłumaczenie, dlaczego ta francuskojęzyczna gwiazda, czyli Zaz, pojawiła się na początku, gdyż Francja wczoraj pokazała klasę, jaką tylko Francja potrafi pokazać. Piłce nożnej, zgodzisz się ze mną, Adamie?
1: No oczywiście, ale trzeba też przyznać, że Marokańczycy zrobili coś, co też jest całkiem niespotykane, ponieważ w pierwszej połowie nie oddali nawet jednego strzału na bramkę, co jest w ćwierćfinale Mistrzostw Świata całkiem niezłym ewenementem, muszę szczerze przyznać. Ale no nie wynikało to z ich słabej gry, tylko faktycznie zostali po prostu zdominowani.
0: No właśnie, i druga sprawa jest taka, że francuski język jest bardzo popularny wśród wszystkich najlepszych drużyn świata, bo pomijając wszystkie afrykańskie zespoły, które już odpadły, jak na przykład Wybrzeże Kości Słoniowej, czy też Zair dawny, czyli Republika Konga, także i na przykład Senegal. I do tego wszystkiego trzeba dodać, że aż trzy kraje europejskie posługujące się językiem francuskim też będą dzisiaj omawiane, a jest z nami jego fantastyczny znawca muzyki i historii, przede wszystkim historii, pan Krzysztof, dr Krzysztof Jabłonka, którego witam serdecznie i zanim zaproszę na jego gawędę historyczną, poproszę go też, aby na chwilę zatrzymał się na koniec swojej gawędy i poświęcił nam czas na temat Belgów i Szwajcarów, gdyż to są też francuskojęzyczne po części kraje. Witam serdecznie i zapraszam pana Krzysztofa do gawędy, z jaką przygotował.
2: Gawęda historyczna.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam Ciebie, Sławku. Pozdrawiam tym samym. Otóż w kalendarzu, co słychać? 10 lipca 1509 roku w Genewie, nad Jeziorem Genewskim, urodził się Jean Calvin, zwany u nas Janem Kalwinem. Żył lat 55 i co spowodował? Reformację, ale głębszą od Lutra. Stąd też protestantyzm do dzisiaj ma dwa kierunki. Luteranizm, czyli augsbursko-reformowany i ewangeliczno-augsburski i kalwinizm. O kalwinizmie nie będziemy zbyt długo mówić, to jest po prostu grupa protestancka, która odrzuca Eucharystię. Nie wiem, czy do końca, bo trzeba by się trochę zgłębić, ale kalwinizm właśnie ma początek w narodzinach Jana Kalwina. 10 lipca 1839 roku urodził się nasz wybitny kompozytor i skrzypek Henryk Wieniawski. Żył do 1883 roku i zasłynął razem ze swoim bratem fantastycznej gry. Rzeczywiście na jego koncerty przychodziły tysiące ludzi. Przede wszystkim zauroczył Rosję swoimi wspaniałymi kompozycjami. A w 1856 roku, niedaleko Belgradu, urodził się wszystkim dobrze znany Nikola Tesla, mistrz elektryczności, który przesyłałby elektryczność piorunami z jednego miejsca na drugi. No, gdyby go nie pokonał koncern roponośny, to byśmy na elektrykach jeździli już od końca XIX wieku. Zmarł w czasie wojny w 1942 roku w dość tajemniczych okolicznościach. Mieszkał, nie miał swojego mieszkania, nie miał rodziny, mieszkał w hotelu w Nowym Jorku. Tam znaleziono go już nieżywego. W 1925 roku. Natomiast urodził się wybitna dla młodzieży polskiej postać. Edmund Niziulski, autor księgi Urwisów, Sposób na Alcybiadesa, no i całego szeregu wspaniałych opowieści, jak to sam powiedział, że opisywał w nich te przygody, które sam przeżył i te, które chciał przeżyć, ale mu się nie udało. W 1930 roku było pierwsze wydanie Skrzydlatej Polski, która opisywała wszystko, co się działo w powietrzu. Trzeba przyznać, że skrzydła miały wielkie powodzenie i zaraz powiemy, jaki z tego wyszedł fenomen w Polsce. Tysiące młodych ludzi próbowało najpierw na szybowcach. Moja mama też latała na szybowcu, a potem chłopcy przesiedli się w co? W Spitfire. No, po drodze w 1937 roku urodził się wspaniały multi-instrumentalista Lee Morgan z zespołu

0: Gilla Gillespiego. A 10 lipca aż do 31 października, a więc 2,5 miesiąca, a 3 miesiące, trwała bitwa o Anglię. Dodajmy od razu, że zwana u nas tak bitwą o Anglię, była jednocześnie bitwą o Walię, Szkocję i Irlandię. Nawet tę Irlandię, która była republiką, czy też odrębnym państwem, ponieważ i tam sprącali Polacy Niemców, którzy uciekając z nad Anglii, bombardowali również neutralną w czasie II wojny Irlandię. Za co byli Irlandczycy wdzięczni i Polaków wypuszczali potem, jeśli wylądowali u nich. Bitwa ta była przełomem, ponieważ pierwsza bitwa w ogóle w dziejach świata, która się w całości rozegrała w powietrzu, była przełomem, ponieważ Niemcy ją przegrali. Rzeczywiście udział trzech polskich dywizjonów można streścić króciutko. Pokazali, jak się walczy z Niemcami. Taktyka brytyjska prowadziła prosto do klęski, ponieważ pilot musiał się zachować regulaminowo, z dużej odległości. Miał mnóstwo przepisów. Polacy pokazali jedno. Wyrzucić przepisy, atakować od razu i w całość rozganiać. Być po prostu bezkompromisowym. Jak to zrozumiano, to RAF zaczął wygrywać. 10 lipca 1941 roku dokonany został mord w Jedwabnem, który potem przez kilka antypolskich osób był przepisywany Polakom. Nawet w informacjach, które podawała Jedynka, ba, nawet Radio 24, też się mówi o polskiej inspiracji. Nie, to był mord grupy Schaffera, komendanta Schaffera, która specjalnie wjechała z Prus Wschodnich i przez kilka miejscowości przetoczyła się, zmuszając, nie to, że namawiając, zmuszając Polaków do prześladowania Żydów, czyli wyganianie z domów, a następnie dokonała spalenia około 300 z nich, zabijając ich przy okazji w jednym z budynków słynnej stodoły w Jedwabnem. Zresztą nie tylko w Jedwabnem, tam jeszcze kilka innych miejscowości, ale we wszystkich najpierw się pojawił. Nikt nie miał ochoty pogromów tam robić. Jedynie znana jest rodzina Laudańskich, którzy zostali przez Niemców zainspirowani i zostali skazani po wojnie za udział w tym mordzie. Z 10 na 11, czyli nocą 1943 roku, poniósł śmierć Zygmunt Jan Rumel, wspaniały poeta, krzemieńczanin, który w filmie Smarzowskiego o Wołyniu występuje pod nazwiskiem Zygmunta Krzemienickiego, autor wspaniałego poematu 1863 o wspólnej walce Ukraińców, Rusinów i Polaków w czasie Powstania Styczniowego i wreszcie z wiersza Dwie Matki, Ukraina i Polska. Czegoś tak pięknego nikt przed nim i po nim nie napisał. Opowiada się i tutaj Anna Kamieńska przekazuje, że rozerwano go razem z jego dwoma towarzyszami końmi. To jest podanie, to jest legenda. Prawdopodobnie być może zostali po prostu zamordowani, gdyż udali się, aby powstrzymać rzeź wołyńską. W ostatniej chwili w mundurze polskiego oficera stawił się w sztabie. Furman, który ich zawiózł, mówił, że gdy Zygmunt Rumel zobaczył w sztabie Kłyma, Sawura, Kłaczkiewskiego przedstawicieli NKWD, to pobladł i wiedział, powiedział krótko, to już po nas, to już po mnie. I zginęli z honorem, próbując zapobiec, stawiając się odważnie w kwaterze wroga. Ale był tam diabeł. Diabeł z niebieskim otokiem, zwany NKWD. W 1946 roku urodził się Henryk Kasperczak, jeden z zespołu z wybitnych polskich muzyków. A w 1949 roku urodziła się wspaniała alpinistka. Znałem ją zresztą osobiście. Anna Czerwińska, która zdobyła koronę ziemi. 6 ośmiotysięczników z 14, jakie istnieją. I weszła na szczyt Rakaposhi oraz Everest. Była najstarszą kobietą świata, która ten Everest zdobyła. W 1952 roku urodził się Emilian Kamiński, reżyser i wspaniały aktor, który założył oddzielny teatr zwany Kamienica przy Alei Solidarności. Dziś tam możemy zobaczyć tramwaj, go tam reklamuje. Byłem na jednym ze spektakli, no po prostu był świetny. W 1969 roku po bardzo ciężkim wypadku samochodowym zmarł wspaniały komik i aktor polski Bogumił Kobiela. W 1981 roku urodził się z kolei polski raper Marcin Liber Piotrowski. A w 1982 roku mundial, na którym Polska z Francją wygrała 2-0. Wspomnijmy to dzisiaj. No ale hic transit gloria mundi, tak przemija chwała świata. W 1992 roku powołano rząd Hanny Suchockiej, następczyni obaleniu rządu Jana Olszewskiego. W 1996 roku zmarł wybitny pisarz, a jednocześnie polarnik polski, Czesław Cynckiewicz, autor wspaniałej książki Wyspa Mgieł i Wichrów, jeszcze przed wojną z 1932 roku, kiedy przebywał na Wyspie Niedźwiedziej. Potem odwiedzał nie tylko Arktykę, Spitsbergen, czyli Svalbard, ale i Antarktydę. No i wreszcie w 1997 roku powódź tysiąclecia, nawet nie stulecia, 12 metrów wody przybyło wtedy, zatopiła połowę Opola. I na koniec wspomnimy Belgię. Cóż to jest Belgia w Europie? Oto jest przykład dwunarodowego państwa. W XIX wieku odwoływano się do bardzo głębokiej przeszłości. Przepraszam bardzo, ale... I pamiętamy zapis Cezara. Gallia est omnis divisa in partre stres, quarum una incolunt belge, aliam aquitani, tertiam qui ipsorum, tak. Lingua celte appellantur. Przepraszam, że całe zdanie, ale tak to nawet Kaczmarski śpiewa. Belgia jest wymieniona. Otóż Belgia jest dwujęzyczna i de facto dwunarodowa. Północna część oderwała się od Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, które ufundowali Brytyjczycy po wojnach napoleońskich, z całych ziem, które oderwano zarówno od Cesarstwa Francuskiego, jak i tak zwane Królestwo Holandii, takie istniało, którego królem był brat Napoleona, Ludwik. I z tego wszystko to razem połączono z Luksemburgiem i Limburgią i stworzono Wielkie Niderlandy. Ale ponieważ północna część była kalwińska, a tu mieliśmy dzisiaj na samym początku Jana Kalwina, a południe było katolickie, rozpoczęło się bardzo ostre i rzeczywiście bezpardonowe prześladowanie katolików południa. Tak dalece, że zmuszano dzieci do zmiany wyznań, zabroniono wręcz katolikom powszechnego, otwartego kultu. No, skończyło się to jedną wielką rewolucją. W lipcu 1830 roku wybuchła słynna rewolucja lipcowa w Paryżu, obaliła Bourbonów jednych, powołała Orleanów, a już w sierpniu, 20 sierpnia, Bruksela przy okazji słynnej opery Ożera pod tytułem Nie ma Sporticci zaczęto śpiewać uwerturę, fantastyczną zresztą, jak to nie ma, nagle przemówiła i poczuli się wszyscy ci Belgowie, ci Walońscy, ci katolicy Belgowie i Flamandowie i Walonowie tymi niemymi, którzy nagle przemówili i wybuchła rewolucja. Bruksela była wolna, a za nią była wolna cała Belgia. 4 października 1830 roku Belgia proklamowała niepodległość. Ale zaczął się problem. Północ mówiła językiem flamandzkim, odmiana odrębny trochę od holenderskiego. Razem nazywa się ich językiem niderlandzkim. Chociaż on istnieje w dwóch postaciach. Natomiast południe mówiła językiem walońskim, też trochę różnym od francuskiego. I do dzisiaj zresztą mówi, świetnie się można dogadać. Obecnie rozdzielono wreszcie Belgię na te dwa regiony i powstał trzeci, który jest Brukselą. W Brukseli mówi się w obu językach. Oba są dozwolone. No, jak to mówią, a powszechnie mówi się po angielsku, ponieważ jest tam stolica Unii Europejskiej. Więc już wiemy, skąd się wzięła Belgia. Dodajmy, że wschód Belgii zamieszkuje, nazywa się Luksemburg i jest zachodnim Luksemburgiem, które się oderwało od Wielkiego Księstwa Luksemburskiego, które mówi zresztą swoim trzecim odrębnym językiem, podobnym do niemieckiego. A z kolei na północnym wschodzie i na południowym wschodzie Holandii, czy też Niderlandów, jak się poprawnie mówi, znajduje się Limburgia, która ma z kolei czwarty język. W związku z tym widzimy, jak skomplikowana jest sytuacja owych wielkich Niderlandów, z których pozostało nam Królestwo Niderlandii, Królestwo Belgii i Wielkie Księstwo Luksemburga. Dziękuję Państwu za uwagę. Posłuchajmy Jacques'a Brela, Belga frankojęzycznego, czyli Walończyka.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours.

0: To był Jacques Brel i to nieprzypadkowo, drodzy Państwo, gdyż jest to Belg, ale śpiewający po francusku, gdyż jest z tej części wolońskiej. I tak jak tutaj na początku powiedziałem programu, że za mojego życia, kiedy piłka nożna się gdzieś tam rozwijała od czasów naszych wielkich sukcesów, chyba najbardziej popularnym językiem wśród wszystkich najlepszych drużyn świata przez wiele lat był hiszpański, bo oprócz Hiszpanii przecież i cała Ameryka Południowa, oprócz Brazylii była przecież w tym języku mówiono i mówi się do dziś, ale to właśnie te państwa były na czele wszystkich podsumowań. Zaś teraz mam wrażenie, jakoby od jakiegoś czasu zdominował świat piłkarski język francuski, bo oprócz Francji i wszystkich tych marokańsko, algiersko i tak dalej, tych również bardziej południowej Afryki państw francuskojęzycznych, i większość jest na liście wszystkich tych mistrzostw, które się w ostatnich latach odbywały. No i też trzeba przyznać, że tak jak powiedziałem, i Belgowie, i Szwajcarzy, którzy od niedawna się podłączyli do walki o najlepsze miejsca, mówią po francusku. Natomiast my wracamy do... Będziemy oczywiście nawiązywać do mundialu, gdyż teraz trwa mecz Hiszpania-Belgia właśnie. Na razie jest 0-0. Natomiast tutaj my wracamy do hitów półrocza, pierwszego półrocza tego roku Anno Domini 2026. Na 40. był Dagny i Mateusz Mikoś w Siną Dal, na 39. Tokot i Gardło, wersja cenzurowana, 38. Lazy Snakes, Me, Myself and I. I teraz będzie ze mną rozmawiał Bartek z zespołu MSV, który właśnie zajął 37. miejsce po podsumowaniu tegoż półrocza z utworem Dureń. Witam Ciebie, Bartku.
1: Witam Ciebie, Sławku, i wszystkich słuchaczy.
0: Coś ostatnio, chyba dobre wieści dla Ciebie przynoszę, gdyż już w tamtym tygodniu rozmawialiśmy o Twoim wysokim miejscu w numerowanym naszym kolejnym wydaniu listy i teraz podsumowujemy, znowuż jest Twoja piosenka i to nie jest jedyna piosenka, przy okazji powiem, drodzy Państwo, chyba się nie spodziewałaś jeszcze tak pół roku do roku temu, że tak będziesz odnosił sukcesy i Twój zespół.
1: Jak najbardziej to nie było, było to niespodziewane i jesteśmy bardzo zaskoczeni, w takim sensie pozytywnym, i też bardzo wdzięczni tym osobom, które oddały na nasz głos, no bo gdyby nie one, no to wiadomo, nie bylibyśmy na takich miejscach.
0: Przypomnij może, z jakiego miasta pochodzicie, zespół MSV?
1: Pochodzimy z Jawora na Dolnym Śląsku.
0: Czyli z tego samego Jawora, słynnego Jawora, gdzie mieszka Smalec i Zielone Żabki, zwane też Gagą Zielone Żabki, a także słynnym zamkiem, z którego się nadaje radiowe programy.
1: Dokładnie tak, to jest ten Jawor.
0: No to ja miałem do czynienia z niejakim Tomkiem Galą Galikiem, wiele lat, przyjaźnimy się od wielu lat, razem mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii swego czasu i się odwiedzaliśmy bardzo często. To był pierwszy perkusista z Zielonych Żabek. Macie kontakty jako takie zespoły undergroundowe, które przykładowo takie jak wy, które sobie dziś dopiero rozpoczynają swoją wielką światową karierę. Macie z nimi kontakt ze Smalcem i kolegami starszymi?
1: Tak, jak najbardziej. To jest cała scena jaworska jest bardzo taka ze sobą złączona. My tak w sumie tak naprawdę my zaczynaliśmy swoje pierwsze kroki, stawialiśmy w Jaworskim Zamku, właśnie w siedzibie Radia Zamek Nadaje. Wtedy jeszcze nie było tego radia. No i z Galikiem później, jak on wrócił do Polski i zajął się tutaj zameczkiem naszym, to złapaliśmy kontakt i mamy takie, można powiedzieć, takie znajome, przyjacielskie relacje. Organizowaliśmy razem koncert nawet. Także no, ta współpraca cały czas gdzieś tam istnieje nawet.
0: Tak, bo Galik już od dłuższego czasu nie gra oczywiście wyczynowo, ale tam sobie pogrywa czasami na perkusji. Jego młodsza córka też świetnie gra na perkusji. Starsza śpiewa. Z tego co wiem, to mieszka w Australii w tej chwili. Ja całą tą rodzinkę znam, bo mieszkaliśmy koło siebie niedaleko, kiedy mieszkałem w Anglii. I przyznam się szczerze, że tenże jaworski underground jawi mi się bardzo, bardzo sympatycznie. i cieszę się, że takie zespoły jak wy możecie się od nich uczyć, nie tyle nawet samej muzyki, bo to umiecie utworzyć sami, ale uczyć w sensie bycia częścią tego undergroundu i macie jakby ten fajny, taki mityczny trochę odłam tej formacji tak zwanej podziemnej, bo przecież kto już nie zna tego słynnego wydarzenia, kiedy to Romek Rogowiecki wręczył Smalcowi w 89 roku bodajże, czy 88 to było, tą słynną statuetkę, którą Smalec rozbił i rzucił ludziom. To jest wasze, to wy głosowaliście, pamiętasz to? Znaczy nie, pamiętać nie możesz.
1: Ale słyszałem z opowieści tutaj Jaworzan, że tak powiem, i rodziców opowiadali właśnie, jak to było w tych czasach, i znam tą historię z tą statuetką i uważam, że bardzo dobrze zrobił, no bo taka jest prawda, no to ludzie wybierali, a nie zespół. Mm-hmm.
0: Fajnie, słuchaj, nie będziemy już powtarzać tego, co tydzień temu, o czym jest Dureń, bo to sobie każdy posłucha i sam wyciągnie wnioski. Jedno jest pewne, gratuluję tobie i twoim kolegom z zespołu, że jesteście z nami, że chcecie z nami być, że uświadomiliście sobie, że obydwie strony na tej waszej obecności na liście są do przodu. My mamy możliwość słuchania dobrej muzyki podziemnej, a wy macie szansę ją pokazać, bo nie wszystkie radia chcą taką muzykę grać. Zapowiedz teraz na 37 twoje nagranie i wasze nagranie, i to będzie nagranie właśnie, które dotyczy dzisiaj podsumowania półrocza.
1: Drodzy Państwo, MSV Dureń.

0: My tu z Adamem śledzimy, co się dzieje na mundialu, gdyż właśnie trwa mecz Belgia-Hiszpania i co się okazuje, Adam?
1: No, że faworyci w tym meczu jak na razie prowadzą 1-0.
0: No właśnie, niby, widzisz, to jest właśnie ciekawe, co się dzieje na mundialu w tym roku, gdyż też patrzę na to od strony faworyzowanych drużyn i rzeczywiście większość tak sobie do dziś dojechała do tej rundy, natomiast Szwajcarzy i Belgowie to są dwa zespoły europejskie, które są nie takie oczywiste, że są w tym najlepszym koszyku w tej chwili.
1: Czy ja wiem, w sensie no, na pewno należą do drużyn, które się często pojawiają na Euro, a jak jednak Europa na pewno jakiś tam poziom reprezentuje.
0: Ja teraz, żebyśmy mieli zachowaną równowagę, skoro zaczęliśmy grać od Jacques'a Brela w postaci piosenki reprezentującej Belgię, to myślę, że Hiszpanów pokażemy dwustopniowo i to... Nie będzie żaden hiszpański muzyk, znany przynajmniej, natomiast na pewno trzeba wspomnieć tu o zespole Manam, który nagrał swego czasu piosenkę zrobioną przez Ryśka Olesińskiego świętej pamięci, Espania Forever, i to niech, że będzie pierwszy krok do pokazania muzycznego wizerunku Hiszpanii przez polski zespół.

0: To była formacja Manam i słynny ich instrumentalny kawałek pod tytułem Hispania Forever. Natomiast ja mam pewną taką osobistą, ciekawą historię, którą ci powiem i państwu. Mianowicie w roku 2009, jeszcze mieszkałem wtedy na terenie Wielkiej Brytanii, przyleciałem jak zawsze na wszystkie festiwale reggowe. Byłem wtedy bardzo wielkim, oddanym fanem reggae. No i takie reggo podobne w ten dancehallowe granie miał wówczas zespół United Flavor we wrocławskim festiwalu w hali stulecia, które się nazywał One Love Fest. Spędziłem z nimi 2 godziny na backstage'u, na właściwie w garderobie. Historia tego zespołu United Flavor jest bardzo ciekawa, bo tak naprawdę będzie to ilustracja hiszpańskojęzyczna, gdyż Hiszpanka jest tam wokalistką, ale to jest zespół czeski, który powstał w Pradze w wyniku spotkania właśnie tejże wokalistki z obywatelem Gany, który grał na gitarze basowej, a reszta składu to byli Czesi i Słowacy. No i taki skład oczywiście wykonywał muzykę w języku hiszpańskim, gdyż ta pani tylko w tym kręgu językowym się obracała, jeśli chodzi o swoje wykony, swoich kompozycji. I Keno to jest tytuł, który za chwilę usłyszymy, który pokaże wam taką sytuację, że najlepiej zilustruje, że muzyka hiszpańska jest bardzo rozległym tematem i, że tak powiem, 90% muzyki hiszpańskiej takiej, tego typu jak właśnie zespół United Flavor nie jest w świecie kompletnie znanych, a już na pewno nie jako zespół czeski czy słowacki. Posłuchajmy i zatopmy się w... Myślę, że tu Adam, który ze mną prowadzi dzisiaj ten program, zgubi buty, bo będzie na pewno tańczył po wszystkich możliwych przestrzeniach i płaszczyznach, na jakich się uda mu trafić. Posłuchajmy i bawmy się razem.
1: Over a wide range of frequencies.

0: I teraz powiedz mi, Adamie, jak tam twoje buty i czy dobrze się bawiłeś?
1: No, co ciekawe, butów właśnie nie zgubiłem, ale uważam to zjawisko za plus, ponieważ zauważyłem, że ten utwór jest taki bardziej stonowany względem na przykład takich utworów, które możemy usłyszeć z Ameryki Łacińskiej, i to było czymś, co mi się właśnie bardzo podobało, że nie miał takiego pazura znanego z Ameryki Łacińskiej, a mimo to dużo, dużo było dla mnie bardziej właśnie skoczne, przyjemne, ale faktycznie no, nie miało takiej energii, którą zazwyczaj się słyszy w takich utworach tego typu.
0: Tak, bo to było nagranie jak najbardziej dancehallowe. To jest może nie zupełnie takim z pojęciu dancehallu, jak nam się kojarzy to głównie z wykonaniami stricte reggowymi, ale to była taka właściwie mikstura, jeżeli chodzi o mieszanina stylistyczna, i zespół United Flavor, jak sama nazwa wskazuje, to są zjednoczone smaki, czyli pokazują tutaj czarnoskórego reprezentanta Gany, Hiszpankę, Czechów, Słowaków, czyli wszystko, że tak powiem, doprawione szczyptą muzyki dancehallowej i na pewno w jakimś sensie dobrze zaprogramowanej muzyki hiszpańskojęzycznej i wszystkiego, co się tyczy muzyki tanecznej. I dlatego wyszła z tego taka mieszanina chyba dobrych i vibe'ów, i tak zwanych tych fluidów, które się razem składają na muzykę taneczną. Natomiast teraz będziemy wracali do naszej listy podsumowującej półrocze. I co my tu mamy na miejscu 36?
1: Macieja Maleńczuka, Psychodance.
0: Maciej Maleńczuk. Posłuchajmy.
2: Każdy barman jest dla mnie jak matka, pachnący czysty jak łza.

Doka spogląda, choć wie, słuchawkę mówi, że nie. Każdy barman jest dla mnie jak matka, w koszuli sztywnej jak gips.

jest dla mnie jak matka. Skrzętnie liczy każdy mój drink, gdy dopadnie mnie czkawka lub drgawka. Następnego odmawia mi, on się nigdy nie złości na gości.

0: Maciek Maleńczuk zwierzył nam się, że barman jest dla niego jak mamusia. No nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, mi się wydaje, ale na pewno dobrze jest to, że jest 1-1 już, a więc szykujemy się na duże dawki emocji. I tutaj, drodzy Państwo, jeszcze powiem tyle, że jeśli chodzi o to, co, jak się zakończy ten mecz, jeszcze nie wiemy, ale już wiemy, że Belgia nie będzie się łatwo poddawać faworyzowanej Hiszpanii. I to tutaj nie należy się spodziewać, że to będzie dla Hiszpanów bardzo łatwy przebieg jak na sparingu, bo to już jest jednak ćwierćfinał. I co ciekawe, z nami jest zespół z 35 miejsca, właściwie jego wokalista. Człowiek, którego się mówi, że ma najbardziej podobny głos w Polsce do Ryśka Riedla. Witam Cię, Kasprze. Kasper Nowak, który nie tak dawno był gościem jako numerowany w naszych zestawieniach, a dzisiaj podsumowaniu na miejscu 35. Chyba to jest dobrze i gratuluję Ci bardzo, Kasprze.
1: Witam wszystkich i bardzo dziękuję.
0: No powiedz mi, tak przypomnij może troszeczkę swoim fanom i nie tylko tym swoim, bo dopiero cię dużo ludzi rozpoznać zaczyna. Mianowicie skąd jesteś i powiedz o nowej formacji, z którą współpracujesz, kto to są za panowie i jacy fachowcy od muzyki, a jednocześnie twoje świetne wykony. Tego przynajmniej, co do tej pory pokazaliście razem, to już z tego co wiem, się bardzo podobacie w publiczności.
1: To bardzo się cieszymy. O to właśnie nam chodzi, żeby się podobać jak największej liczbie publiczności. No ja pochodzę, no tak jak już część słuchaczy z Radia Wnet pewnie wie, z okolic Wrocławia, ze Żmigrodu. No i po poprzednich nieudanych, można powiedzieć, epizodach w poprzednich składach postanowiłem założyć coś całkowicie od zera swojego i zaprosiłem muzyków do współpracy z Wrocławia na miejscu, którzy no rozumiemy się bez słów po prostu. Oni czują w muzyce to, co ja czuję to, co oni, no i to wychodzi, to granie.
0: Ja ci muszę powiedzieć, że jak puszczałem ten niedawno ten utwór, który za chwilę ty zapowiesz, żeby go wyemitować, to padły sformułowania, że wystąpił zespół Dżem prawdopodobnie. Nie, to nie jest zespół Dżem, drodzy Państwo, to jest zespół, który się nazywa jak? Dżem?
1: Dżem, ale Alive.
0: Dżem Alive, drodzy Państwo, czerwony jak cegła. Który, sami posłuchajcie głosu, jaki wydobywa z siebie Kasper Nowak i jak i też panów, którzy świetnie grają na instrumentach, które ujarzmili już dawno temu i to słychać, że sobie z tym poradzili bardzo dobrze. I panowie wszyscy razem tworzą naprawdę świetną, zwartą grupę muzyków. Posłuchajmy teraz, zapowiedz jak się, ja się już wyłączę, ale ty zapowiadaj tenże utwór na miejscu 35 i sami się tutaj wsłuchajcie, czy nie mam racji, że ten zespół się świetnie sprzedaje jako taki tribute band.
1: No zapraszam wszystkich słuchaczy, tych, którzy mnie znają oraz tych, którzy dopiero mnie poznają i mój zespół na nasze wykonanie utworu Czerwony jak cegła.

0: muszę Państwu zdradzić tajemnicę, że nie przesłuchiwałem się sam temu utworowi, a jest ze mną oczywiście nasz Adam, z którym współprowadzę ten program od początku, ale jest też jego przyjaciel Mateusz, który chyba pierwszy raz jest w naszym radiu. Witam Cię, Mateuszu.
1: Tak, zgadza się.
2: Witam.
0: Powiedz mi, bo zachwycałeś się tym wykonem i w ogóle jakie wrażenie na Tobie robi to, co gramy tutaj na liście Polish Char, a jednocześnie odnieść się do tej piosenki, którą przed chwilą wybrzmiała.
1: Zdecydowanie jestem zaskoczony ekspresją wokalisty. Pierwszy raz słyszałem tą piosenkę i widać, że to jest robione z sercem, z duszą, z takim polotem, że nie jest to coś takiego... typowego, zupełnie coś nowego dla mnie. Jestem miło, pozytywnie zaskoczony.
0: A w ogóle słuchasz po raz pierwszy listy Polish Char, rozumiem, w tej ramówce naszej, jeżeli chodzi o wieczorne programy sobotnio-piątkowe.
1: Tak.
0: No i teraz chyba już zostaniesz, bo przy okazji, jak już cię zapytałem o to pozdrowić pragnę pewnego Krzysztofa taksówkarza z Wrocławia, który miałem przy okazji nie tylko słuchacz, ale i patron. Kiedy zacząłem opowiadać, z jakiego radia jestem i tak dalej, to zaczął się śmiać i mówił, że ja was słucham od lat i płacę na was wszystkie te datki, które zbieracie i tak dalej. I było mi bardzo sympatycznie, bo okazało się, że Krzysztof jest jednym z takich, których nie trzeba nic opowiadać. To on mnie wypytywał o różne nazwiska z radia i to było bardzo fajne. Myślę, że teraz ty będziesz kolejnym, który dobije do naszej łodzi podwodnej.
1: To zdecydowanie, bo jestem naprawdę zafascynowany. Jestem pierwszy raz właśnie tutaj z Adamem, pokazuje mi wszystko, co jak wygląda i naprawdę wow, jest fajnie, szczególnie wieczorkami, bo mieszkam niedaleko tutaj.
0: Aha, a czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem fryzjerem z zawodu od prawie 17 lat.
0: No proszę, drodzy Państwo, także jeżeli macie ochotę się dobrze obciąć, jak to się mówi, fryzjersko, ostrzyc, to tutaj Mateusz zaprasza do siebie, dobądźcie w kontakcie ze mną i tutaj ja przez Adama będę pilotował wszystkie wasze jakieś tam prośby, jeżeli takie się pojawią. No i w takim razie zostań z nami, Mateuszu, dzisiaj będziemy sobie... Przy okazji powiem Państwu, że było do tej pory 1-1, nie wiem, Adam, czy to się dalej trzyma, tak, czy nie?
3: Tak, ale... w tej chwili jest przerwa.
0: Jest przerwa i to już nie na przerwa na dowodnienie, tylko przerwa w meczu. No i czekamy, co będzie dalej, bo podejrzewam, że będą emocje porządne, bo ja to widzę już, co się dzieje, jeżeli chodzi o poziom gry tych zespołów.
3: Myślę, że tytuł następnego utworu bardzo pasuje do tego, czego oczekujemy, czyli właśnie dużych emocji, bo Igor Herbut nagrał utwór o tytule Tak ma być.
0: Także, no i posłuchajmy. Miejsce 34, Tak ma być.

0: No i tak wysłuchaliśmy miejsca numer 34, a to nie byle kto, bo Igor Herbut, sam tenże człowiek, którego miałem okazję poznawać karierę od samego początku, gdyż jeszcze go pamiętam, jak zaczynał z Lemonem i spotkaliśmy się w Warszawie kiedyś, nawet zdjęcie rzuciłem niedawno na mój profil. Natomiast myślę, że cieszy się również z takiego towarzystwa na liście nasza Kasia Kokoryn, która na 33, czyli wygrała jedną pozycję z Igorem Herbutem. Witam cię, Kasiu.
1: Witam cię, Sławku. Tak, ja się podwójnie cieszę, bo właściwie przed chwilą pisałam Haremu, słuchaj, Harabiesz, który na 34, że jest Igor i tak ma być. Jeszcze ja się podwójnie cieszę, bo przecież wszyscy ci, którzy tam grają w tym utworze poza Igorem, grają na mojej płycie i na moim koncercie premierowym zagraliśmy z chłopakami, także
0: ty już kiedyś o tym wspominałaś, dlatego tak. Właśnie się o tym przypomniałem.
1: Super, super towarzystwo i śmiesznie będzie było, bo które wszyscy usłyszą, to będzie też w wykonaniu częściowo tych samych osób, akurat na pianinie, gdyż przecież mnie gra Tomek Świerk, którego po prostu uwielbiam, jest fenomenalny, ale gra Michał Rorat, natomiast na perkusji oczywiście Harry, który też tak ma być, na perkusji jest słyszalny.
0: Właściwie ale to trafiłaś, naprawdę trafiłaś, trafiłaś niczym wodospad, z siłą wodospadu na naszą listę i to tak nagle pamiętam. Gdzieś się pojawiłaś i tak się trzymasz do tej pory na naszej liście. Jak ci się po iluś tam miesiącach przebywania u nas podoba ten idea, tej formuła tej listy i co ci ona wnosi w twoje życie artystyczne?
1: Wiesz co, bardzo mi się podoba. To znaczy, przede wszystkim podoba mi się to, że to głosowanie jest u was trochę inne niż wszędzie. I że te utwory, które są na waszej liście, one też są, nie są z takiego mainstreamu, bym powiedziała, tak? Ten mainstream, czyli gdzie wszystko leci, tylko ona jest bardzo różnorodna, ale ja jak słucham tej listy, przede wszystkim słyszę muzykę. Wiesz, taką muzykę, za którą też trochę tęsknię, gdzie są teksty.
0: Przede wszystkim dbamy o to, żeby na tej liście była muzyka o czymś, a nie o właściwie o niczym, bo często, przepraszam, że tak mówię, ale niektóre stacje radiowe nie chcą oceniać, bo to trochę brzmi, jakby była to jakaś konkurencja, ale to nie jest konkurencja, tylko tęsknota bardziej za taką muzyką, co mnie spowodowała, że taką listę kiedyś sobie wymyśliłem, bo jest zbyt dużo takiej, powiedział, szmiry i tandety tekstowej i pomijając, że muzycznej też, ale tak zwane śpiewanie o nie wiadomo czym, byle tylko składać literki do kupy i brzydko powiedziałem, ale tak to wygląda.
1: No i właśnie, no i pytasz się też pod takim kątem, co to dla mnie znaczy. No dla mnie, Sławku, znaczy to bardzo dużo, dlatego że wiesz, być tym niezależnym artystą na rynku, nie jest proste, tym bardziej, że ten rynek jest zalewany teraz

0: I te moje utwory, one nie mają za bardzo takiej szansy mocno komercyjnej, no bo nie mają de facto. Są, idą no są w trochę innym typie niż to, co teraz w radiu słuchamy. Tak. A jednak miło tą publikę budować, tych słuchaczy budować, tak? To jest oczywiście ogromna, trudna praca od podstaw, bo ludzie teraz gonią i też nie jest łatwo znaleźć przestrzeń na słuchanie nowej muzyki. Więc dla mnie to jest taki ogromny zaszczyt z jednej strony, z drugiej strony nie ukrywam tutaj bardzo dużo motywacji. A tych chwil załamania jest bardzo dużo. Osób, które też gdzieś tam czasami jakichś hejterów też jest bardzo dużo, więc fakt na przykład, że mój utwór się znalazł na tej liście, no dla mnie jest takim okiem w tunelu. No wiesz, serce.
1: Wiesz, każdy z nas ma hejterów, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy robią coś publicznie. Natomiast ja pamiętam, że też uczyłem się, życie mnie samo uczyło tego, żeby się tym, na początku się przestałem tym przejmować. To był pierwszy punkt mojej walki z hejterstwem, a druga, nie jest może jakaś trochę zmasowana jakaś akcja, ale zdarzają się tacy ludzie. I powiem jeszcze, a później nawet się zdarzyło mi pomyśleć, że to przecież jeżeli działa to w ten sposób, to znaczy, że komuś ktoś nie przechodzi obojętnie obok mojej muzyki, którą gram, nie?
0: Tak, to też jest ważne. Ktoś nie przychodzi obojętne, że te emocje są. No mnie to, ja generalnie też uważam, że dobrze, że są emocje, że jakiekolwiek, ale bardziej mnie cieszy w tym wszystkim to, że wiem, że nie wzbudziłam tych emocji jakąś taką tanią kontrowersją, wiesz, bo to jest też ważne. Mhm. Bo wzbudzić emocje tanią kontrowersją jest na prosto, tak? Rozebrać się kilka przekleństw, to nie jest sztuka. To kiedyś, mam wrażenie, była sztuka. A puszczaliście dzisiaj na przykład Malinczuka. I to są jeszcze takie postacie, które potrafiły to zrobić. I to nie była kontrowersja dla kontrowersji, ale jak były takie rzeczy użyte, to one miały swój sens. One po prostu miały uzasadnienie. No a teraz to się nadużywa bez sensu, bez uzasadnienia.
1: No ostatnio
0: więc
1: pan Maleńczuk, z tego co wiem, na jakimś koncercie się wypowiedział politycznie, co mnie wcale nie dziwi, ponieważ zrobił to też w Londynie dwa razy, jak byłem na takich koncertach. I widocznie to lubi. No i co ciekawe, ktoś mnie kiedyś zapytał, a czy wy go gracie dalej? Bo on przecież się wypowiedział zupełnie inaczej niż jakiś tam profil stacji. Ja mówię, a co? U nas nie ma cenzury. Ja oceniam muzykę, natomiast jeżeli ktoś nie obraża nikogo w tej muzyce, którą ja prezentuję, nie trzeba wypikać żadnego słowa, nie obraża jego ani orientacji, ani jakiegoś tam światopoglądu i tak dalej, czy też koloru skóry i innych rzeczy, które są najczęściej, że tak powiem, godzą w godność ludzką, no to w tym momencie ja jestem tylko i wyłącznie otwarty na każdy utwór, czy to będzie ktoś z lewej, czy prawej, czy środkowej strony sceny.
0: Tak, ważne, żeby się szanować wzajemnie, prawda?
1: Mhm, no jak najbardziej.
0: Żeby wyrażać właśnie te poglądy z szacunkiem do drugiego człowieka, niezależnie od tego, jakie on ma poglądy, i to jest najbardziej istotne. Więc tak, no dajecie mi światełko ogromne w tunelu. Fakt, że też są osoby, które głosują, nawet w momencie, w którym ja nie zawsze przestrzeń, żeby ludzie to po prostu robię. Tylko ja nie ukrywam, że ten świat tych w ogóle, wiesz, social mediów, tej promocji i tego wszystkiego muzyki jest niesamowicie przytłaczający. Jeszcze dla kogoś, kto ma inne zajęcia, bo też trzeba się utrzymywać. Dlatego to jest po prostu niesamowicie takie wspierające, dające to światełko w tunelu i w takich chwilach kryzysu, jak ja sobie o tym pomyślę. Zresztą dzisiaj do mnie zadzwoniłeś, to też mówiłam, muszę do Sławka wysłać kolejne utwory i to jest, mam takie poczucie, że ściągnęłam ci chyba. No i sprawiło mi to dużo radości. Wiesz, dużo radości i od razu dodało takiej energii do tego, że okej, nie możesz się teraz poddać pomimo zmęczenia, bo za niedługo ta płyta wychodzi, bo trzeba w tym momencie przez siebie dać to 50%.
1: No więc w takim razie ja już w tej chwili milknę. Pozdrowienia dla Różyczki oczywiście.
0: Właśnie Różyczka przyszła do mnie tutaj, wiesz? Mówi, że tak chce wyjeść jedzonko z kuchni.
1: Można z nią dwa słowa porozmawiać, czy lepiej nie można?
0: Wiesz co, myślę, że ona będzie bardziej skrępowana, bo tak Różyczka nie przepada. Ale dała znać na szczęście, że właśnie kotek tutaj się dostał do kuchni i próbuje wyjeść nasze bolognese.
1: A coś
0: tak,
1: mówi.
0: Właśnie teraz tutaj róża demonstruje, tak. Róża demonstruje, jak kot. Różyczka, to możesz powiedzieć, co zrobił kotek?
2: No. Skoczył tutaj na blat i zaczynał wyjadać jedzonko. Tak.
0: No właśnie.
1: No widzisz, ale na szczęście się nie zjadł do końca, mam nadzieję.
0: Tak, na szczęście nie zjadł tego jedzonka. Róża tutaj pilnowała wszystkiego. Powinna już spać o tej porze, ale jest tak zaaferowana kotem, że nie śpi. Więc no, broniła.
1: Koty są, że tak powiem, czasami nie, nam się wydaje, że mieszkamy u siebie, a kot u nas nie. To jest pewnie odwrotnie zawsze. My mieszkamy u kota.
0: Tak, to jest prawda, zgadza się w 100%. Zawsze my mieszkamy z kotem, a nie kot z nami. To trzeba zrozumieć, jak się z tym człowiek pogodzi, to życie jest prostsze wtedy.
1: Zapowiadaj w takim razie piosenkę z miejsca numer, uwaga, powiem od razu, miejsce 33.
0: Gdy już odrzucisz mnie, także serdecznie dziękuję wam za wszystkie głosy, które poszły na ten utwór i... No posłuchajcie sobie, to jest jeden z moich ukochanych utworów z taką melodią, którą ja uwielbiam. Bardzo szczery, o trudnych przejściach, ale myślę, że w sposób ciepły zaśpiewany, z taką ogromną dawką nadziei. I no i słuchajcie i mam nadzieję, że sprawi wam też miły wieczór na tej liście wszystkim, gdy już odrzucisz mnie.

0: To była Kasia Kokoryn i piosenka Gdy już odrzucisz mnie. Jest to piękna ballada, która mnie zawsze napawa takim nostalgią, którą gdzieś w każdym sercu nosi. I myślę, że tutaj też, bo przysłuchiwał się tej piosence wraz z nami jeden z najwybitniejszych polskich twórców piosenek, Ryszard Makowski z kabaretu Otto, który już dzisiaj jest po raz trzeci na liście półrocznej. Witam Ciebie, Ryszardzie.
1: No dzień dobry, no z tym jednym najwybitniejszych, no to trochę mnie chyba rozpieszczasz za bardzo. No piszę te piosenki, ale raczej się uważam za rzemieślnika niż jakiegoś wybitnego
0: ale
1: twórcy.
0: Według mnie spod twojego pióra wyszło mnóstwo fantastycznych piosenek, które zostały przekazane nam jako Kabaret Otto, a też jako twoje imię i nazwisko, jako płyta solowa. No i tutaj...
1: No tak, ale większość moich piosenek jest tak naprawdę nieznanych, więc no, może kiedyś będą.
0: Ale wiesz, dlaczego one są nieznane? To jest tak samo, jak właśnie z Kasią Kokoryn rozmawiałem na temat piosenki niszowej dzisiaj i jej kondycji, że one są dlatego nieznane, bo jakby promocja tych piosenek nie jest na tyle silna, na ile jest promocja innych piosenek.
1: Znaczy,
0: które są...
1: raczej ja to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że ja się żalę, że one są nieznane. Po prostu no jest tak, że no, produkcja piosenek jest bardzo duża na całym świecie, u nas jest bardzo duża i rzeczywiście no, trzeba stworzyć coś bardzo oryginalnego, żeby to się przebiło, czy żeby miało jakąś tam dużą promocję, więc to nie jest tak, że ja tutaj chciałbym jakieś tam zastrzeżenia do losu, że moje piosenki nie są stare. No, ja się cieszę, że je piszę i będę je pisał cały czas, je piszę i to jest tak, no parę jest znanych, no tam to już lato, czy tam jakieś tam piosenki są znane. No teraz no, z tej nowej płyty tam parę piosenek próbujemy wylansować właśnie między innymi dzięki Radiu Wnet. Zachęcam Państwa do nabywania tej naszej nowej płyty, to na naszym Facebooku można się pokierować, jak nabyć tę płytę wysyłkowo. Także
0: Tydzień temu z Wiesiem Topaczewskim, waszym kolegą, rozmawiałem o piosenkach, które są na miejsce 43 i 41, czyli Planeta Płonie i Pierogi. Natomiast w podsumowaniu półrocznym za rok 2026 macie też piosenkę, która za chwilę wybrzmi na miejscu 32. To jest piosenka twojego autorstwa głównie. Jeśli chodzi o tekst, to absolutnie twojego.
1: Znaczy, muzyka też.
0: No właśnie, Mural klęczą, czyli piosenka, która wzbudzała w pewnych kręgach nawet kontrowersje.
1: No, dla mnie oczywiście, że... jakiego typu?
0: No tego typu, że podobno gloryfikuje PRL i takie różne historie.
1: A nie, no to w końcu muzycznie Polskiego Radia, no ale to już przeszłość, to już nie warto do tego wracać, bo to jakieś kompletne bzdury. Raczej można sobie przypominać jako anegdotkę dla śmiechu. No.
0: To nie, to znaczy, bo to jest na tej zasadzie, że można mieć żal do kolegi Klęczona, że działał w okresie PRL-u.
1: Nie, akurat teraz wyskakują mi na Facebooku jakaś taka strona jest, która tam właśnie tych dawnych artystów hołubi. Wyskakują mi właśnie zdjęcia z non-stopu, których nigdy nie widziałem w życiu właśnie, gdzie no właśnie o tym non-stopie Sopockim właśnie w tej piosence jest napisane. No to ja to już mówiłem, to już u ciebie tutaj też w audycjach kabaretu Otto, które mamy w Radiu Wnet. No po prostu dla mnie Czerwone Gitary, Krzysztof Klęczon w dzieciństwie, no to były postacie, które mi to dzieciństwo bardzo, bardzo, znaczy bardzo mi pomogło, żeby to dzieciństwo było trochę lepsze, trochę sympatyczniejsze i po prostu jakoś cieszę się bardzo, że mi się udało tę piosenkę napisać, bo wbrew pozorom napisać taką piosenkę poświęconą konkretnemu autorowi to nie jest tak całkiem prosto, no bo to łatwo popaść w jakąś tak żeby to nie było zbyt...
0: Megalomanie, nie?
1: Znaczy patetyczne, żeby zbyt nie było przede wszystkim, no a tutaj mi się wydaje, że to się udało, no.
0: Tak, jest to świetna piosenka. Ja, jak wiesz, bardzo ją lubię, odkąd pierwszy raz ją usłyszałem i teraz bardzo cię proszę, żebyś przyjmij w ogóle gratulacje, że tych piosenek z twojego autorstwa, jak i piosenek autorstwa kolegów wspólnych jest coraz więcej, bo przecież pamiętamy te płyty, które są i letnie, i oparowanie piosenki, i te piosenki o pocałunkach pod jemią, czyli te zimowe bardziej. I przecież te wszystkie piosenki okolicznościowe, jak chociażby walentynkowe, czy też sylwestrowo-noworoczne. Macie taką...
1: Trochę tego piszemy, to prawda, że jakoś nam to sprawia przyjemność i też sprawia nam to pewną radość, że od czasów studenckich, bo w zasadzie w czasach studenckich zaczynaliśmy jako tacy właśnie tam wykonawcy z własnym tekstem, jak to się kiedyś mówiło. Tak. I że cały czas mamy ochotę na pisanie i teraz wydaliśmy tę płytę Prawdziwa Inteligencja, tam jest 15 piosenek premierowych, które powstały w ciągu ostatnich 2 lat. Mamy nadzieję, że jeszcze wydamy następną płytę.
0: I z tej płyty pochodzi nie tylko piosenka o sztucznej inteligencji, ale także piosenka o tym, dlaczego śpiewam po polsku.
1: Piosenka o sztucznej inteligencji właśnie nie ma. To jest też, że nie o sztucznej, tylko o prawdziwej inteligencji.
0: Nie, bo to może bardziej...
1: Ale tam nie ma takiej piosenki prawdziwej inteligencji.
0: Śpiewam po polsku. Jest piosenka, którą wystawiliście na konkurs z piosenką sztuczną. Czyli sztuczna inteligencja kontra wy. I się okazało, że...
1: A nie, no tak, to był taki sketch, żeby Wiesiek zadał tam jakiemuś programowi, żeby napisał piosenkę Śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem, i ten program całkiem dobrą piosenkę napisał. Potem ja napisałem piosenkę też całkiem dobrą, ale potem napisał Wiesiek już naprawdę taką super oper, która teraz, ta Śpiewam po polsku, właśnie otwiera naszą płytę, tą najnowszą.
0: A my posłuchamy w takim razie tejże naszej ukochanej piosenki twojego autorstwa Mural Klęczą, które myślę, że przejdzie do waszej historii, bardzo mocno się wbije w wasz repertuar i koncertowy.
1: No polecam, jest tak, że nie mamy teledysku do tej piosenki. Powoli robimy teledyski do tych piosenek z tej płyty i być może do tej też wreszcie zrobimy. No ja będę teraz w Sopocie w przyszły weekend, może jakieś zdjęcia zrobię, jakieś tam filmiki skręcę. Chociaż zobaczymy.
0: Wiesz co, namawiałbym was, ale to oczywiście jest wasza decyzja, żeby nawiązać kontakt z panem Jerzym Skrzypczykiem. Ja mam nawet do niego ten numer telefonu. Jakby chciał na przykład wziąć udział w takiej produkcji jako oryginalny perkusista zespołu Czerwone Gitary. Myślę, że miałoby to swoją wymowę.
1: No może i tak, to jest wszystko o tyle, że akurat Krzysztof Klęczon nie żyje, ale pozostali członkowie Czerwonych Gitar żyją. Seweryn Krajewski żyje, Bernard Dornowski żyje, Jerzy Skrzypczyk żyje i koncertuje właśnie pod szczytem.
0: No niestety pan Kosela już nie żyje i pan Kosela nie żyje i też... Jeszcze ktoś, co się przewinął przez zespół. No jest rzeczywiście, to jest już ten, to nieszczęśliwe pokolenie, które przemijamy wszyscy już powoli.
1: Nie, no tak, oczywiście, ale tak jak mówię, w przypadku Czerwonych Gitar to jest tak, że w zasadzie większość członków zespołu żyje, ale są ze sobą jakoś nie w za dobrej komitywie, bo było 60-lecie. Przecież w zeszłym roku było 60-lecie, no i nawet były jakieś próby z tego, co słyszałem, żeby chociaż razem zagrali jeden koncert i nie udało się tego zorganizować, co mnie raczej zasmuca, ja też nie byłem w zespole przez jakieś tam 20 parę lat, ale 21, więc nie parę, ale jakoś wróciliśmy i gramy razem i ze sobą jakoś nam się bardzo sympatycznie współpracuje. Jutro gramy na Dniach Gminy Łodygowice, jeżeli ktoś ma blisko, to zapraszam.
0: Drodzy Państwo, jeżeli mieszkacie w okolicach Łodygowic bądź w samych Łodygowicach,
1: to na południu Polski jest.
0: Koło Bielska Białej.
1: Tak, tak.
0: A teraz zostawiam Cię samego, czyli Ryszard Makowski z zespołu Kabaret Otto zapowie piosenkę z miejsca 30, numer 32.
1: 32, no to bardzo się cieszę, że na takim zacnym miejscu. 32. Tak sobie to powtarzam, bo akurat na szlagierowej liście przebojów, takiej tam jest taka telewizja Silesia, mamy pierogi, mają numer 32 w głosowaniu, bo tam są przedzielone numery piosenek.
0: Nie, w głosowaniu wy macie zdecydowanie wyższe piosenki, tylko tutaj się rozleciały głosy trochę ze względu na to, że macie tych piosenek, gdyby pozbierać wszystkie 3 piosenki wasze z 30. z 40 w zasadzie na, i to się okazuje, że wtedy byście mieli wyższe miejsce, ale tylko jedną piosenkę.
1: Ale i tak się cieszymy bardzo, że jesteśmy na twojej liście. Być na twojej liście to jest duże wyróżnienie. Także proszę państwa,
0: bardzo dziękuję.
1: Piosenka, z której jestem bardzo zadowolony, bo chciałem ją przez długie lata napisać i teraz się udało napisać i ta piosenka, myślę, że tam się złożyło wiele rzeczy, bo ten dźwięk gitary, który został przez Wieśka jakoś przetworzony, chociaż to na początku jest gitara akustyczna, a nie elektryczna, tylko jest tak przetworzona. I także całkiem przypadkiem śpiewa z nami Beata Wilgucka. To już opowiadałem nieraz, ale w każdym razie, proszę tak. Państwa, mural klęczą.

0: To była piosenka Mural Klęczon z wykonaniu kabaretu Otto, natomiast teraz chcemy z Adamem i z Mateuszem, który z nami cały czas tam jest i przysłuchuje się naszej rozmowie. Witam was jeszcze raz, panowie.
1: Witamy.
0: Przy okazji chciałbym upamiętnić w tym programie, bo uważam, że trzeba smutną rzecz, jak jest odejście pani Bonnie Tyler. Która była symbolem mojego młodego pokolenia nastolatków, kiedy ja byłem w wieku nastu lat, to była jej złota epoka, gdzie śpiewała te wszystkie swoje chrypliwe piosenki tym głosem, który nie do powtórzenia i
1: tak,
0: nie do
1: niepowtarzalny.
0: No właśnie, co sądzisz o tym głosie, bo widzę, że też na ciebie działał widocznie.
1: Zdecydowanie, tak, no na pewno jedno, co warto jakby powiedzieć, co oczywiście każdy, kto kiedykolwiek przesłuchał chociaż jednego jej utworu, to jest tak unikalny głos, że nie da się go pomylić z żadnym innym. Po prostu to jest Bonnie Tyler. Nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie jakby wyrzucić z głowy inną kobietę o takim głosie. Prędzej by można było szukać jakichś mężczyzn, którzy w ten sposób śpiewali.
0: Ale... To znaczy jest jeszcze jedna, która może spróbowała podobnie śpiewać, Suzy Quatro.
1: A nie wiem, czy kojarzysz tą artystkę, szczerze mówiąc.
0: No ona wykonywała takie piosenki z końca lat 70. i początku 80. i między innymi z Chrisem Normanem z zespołu Smokey. Natomiast dlaczego ja się uparłem na to nagranie, a nie inne, które chcę Państwu przekazać w tej chwili z Adamem? Mianowicie chodzi o Total Eclipse of the Heart, czyli totalne, całkowite zaćmienie serca. Przypomina mi się ta piosenka, którą nasza katedra nagrała o Kiedy zgaśnie serce. Mało kto chyba to wie i słyszał. Ja kiedyś słuchałem pewnego programu, będąc bardzo młodym człowiekiem, który to program przygotował dla mnie wiedzę, dla nas wtedy słuchaczy, której nie miałem pojęcia, o której nie miałem pojęcia, że podobno tak mocno oddziaływał na słuchających tych słów, bo to dotyczyło często rozstania i tak dalej i prób samobójczych, że najwięcej podobno, jakie zostały znalezione przy ludziach, którzy te samobójstwo popełniali, to były właśnie piosenki, to była ta piosenka podobno, przez gdzieś tam jakiejś tak zwanej nieformalnej liście tych, które zostały znalezione przez nich podczas słuchania tychże ofiar, co świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ta piosenka, bo ona nic nie wnosi tam z negatywnego, tylko była tak mocno działała na, że tak powiem, ludzkie uczucia i porywy serc, że tak się to kończyło. Natomiast teraz już nie ma samej wykonawczyni, ale my chcemy ją uhonorować tą chwilą, która teraz nastąpi, aby pokazać Państwu, jak piękną piosenkę śpiewała, która właśnie przeszła do historii. Może niechlubnie, ale to nie jest oczywiście wina samej wykonawczyni. I posłuchajmy Total Eclipse of the Heart.

0: staram się dopasowywać piosenki do klimatem, do piosenek towarzyszących tej liście i tak to się złożyło, że pomyśleliśmy z Adamem, że to jest dobry moment i tutaj Mateusz Gajowiak, który siedzi z nami również i przysłuchuje się tej audycji i czasami coś swoje od siebie dopowie, to też uznaliśmy, że jest to dobry moment, gdyż mówimy o artystce, która odeszła z bólem serca, oczywiście o tym mówimy. Natomiast za chwilę Stanisława Celińska i modlitwa o pokój. Musicie przyznać, że żyjemy w takich trudnych czasach, jeśli chodzi o chociażby właśnie jak my mówimy tutaj o modlitwie, o pokój, która jest nie pierwszą piosenką o tym temacie na liście Polish Chart, kiedy żadne państwo sobie armię pod dowództwem szaleńców nic z tego nie robią, prawda? Jest to chyba, żyjemy w chyba najbardziej trudnych czasach, jakie mi się trafiły, przynajmniej w ostatnich 60 latach życia, jakie gdzieś tam przeszły mi powoli przez moje przemijanie. Macie podobne odczucia?
1: No tak, jakby zawsze w momencie, kiedy dochodzi do takiej śmierci artysty, to pojawiają się rzesze fanów, którzy nagle znikąd zaczynają takiego artystę doceniać, ale tak naprawdę to człowiek nie robi tego, żeby uhonorować dla chwili, tylko że zauważa w sobie, że ta muzyka faktycznie miała jakiś na niego wpływ mniejszy lub większy. Wtedy nie zdawał sobie może z tego nawet tak sprawy, ale takie sytuacje w życiu powodują, że nagle rozumiemy, zauważamy, jakie wielkie to miało dla nas znaczenie i że nie chcemy, żeby to odejście po prostu wiązało się z zapomnieniem o takiej osobie.
0: Wy jesteście bardzo młodymi ludźmi. Mateusz, ile ty masz lat?
1: Mateusz jest trochę ode mnie starszy. Ile masz lat, Mateusz?
2: 31.
0: No więc ty masz 20 z hakiem, z tego co ja pamiętam.
1: 28 w tym roku.
0: 28. Ja mam już powyżej 60 i dzieli nas niby przepaść wiekowa, ale tak naprawdę mamy bardzo podobne myśli, jeśli chodzi o to, co się dzieje na świecie i jest to głos wołającego na pustyni o ten pokój i powiem ci szczerze, że czasami ręce mi się już załamują, jaki wpływ moglibyśmy mieć my ludzie na tych przywódców, którzy powodują te konflikty zbrojne i te ilości dronów, które są już produkowane w tysiącach, setkach tysięcy. Smutne czasy się nam objawiły w ostatnich latach.
1: No, niestety niektórzy potrafią schować swoją wrażliwość do kieszeni, a niektórzy tego nie potrafią i to jest coś, co należy eksponować. I jedyne, co możemy właśnie zrobić, to w jakiś sposób promować takie podejście, myślę, jakie ma nasza trójka.
2: Zdecydowanie tak, ale smutne jest to, że niestety historia często zatacza koło i musimy mieć nadzieję, aby tym razem tak nie było.
0: No ja też właśnie tak myślę i takie piosenki jak ta, którą napisaliśmy wspólnie z przyjaciółmi z Polish Charta, pamiętasz, Adamie, ten modlitwę o pokój, jak i ta modlitwa o pokój, którą napisała teraz, wyśpiewała nam o wiele bardziej od nas popularna, ale przy okazji też świetny jest to utwór pani
1: Stanisława Celińska.
0: Modlitwa o pokój, która właśnie teraz na 31. podsumowaniu półrocza i posłuchajmy i przyłączmy się duchowo do tego przesłania.

0: Mamy dla Państwa dwie informacje. Pierwsza to jest taka: na 40 Dagny i Mateusz Mikoś, Sinondal, 39 Tokot i Gardło, 38 Lazy Snakes, Me, Myself and I, 37 MSV Dureń, 36 Maciej Maleńczuk Barman, 35 Jam Alive Czerwony jak cegła, 34 Igor Herbut, Tak ma być, 33 Kasia Kokolin, Gdy już odrzucisz mnie, 32 Kabaret Otto Mural Klęczon, 31 Stanisława Celińska, Modlitwa o pokój. Są to miejsca z podsumowania półrocza Anno Domini 2026, a na 30 miejscu, aha, jeszcze wiadomość inna jest, piłkarska, 2-1 dla Hiszpanii, także być może się to rozstrzygnie bez dogrywki. A jest z nami na miejscu 30 Lil Chocos w piosence Zjawa Ona. Cześć Lil, co czujesz po takiej informacji?
1: Cześć, cześć. Powiem tak, nie spodziewałem się telefonu dzisiaj, ale bardzo się cieszę, że udało się załapać na 30 miejsce.
0: No i słuchaj, podsumowanie półrocza, jesteś na 30 miejscu. Ja uważam, że to jest świetna pozycja i gratuluję tobie. I powiedz mi, czy coś nowego szykujesz do nas już na przyszły rok na listę, czy dopiero, czy może już wcześniej?
1: No mogę zdradzić, że aktualnie w tym momencie jestem w trakcie nagrywania, a właściwie to przerwałem nagrywanie. Zacząłem nagrywać refren do nowego utworu, a przynajmniej próbować nagrywać, wymyślać. Więc coś szykuję. Natomiast kiedy będzie, zobaczymy. Jeszcze trochę pracy muszę w to włożyć.
0: W takim razie zapowiedz Zjawę swoim własnym głosem i będziemy sobie słuchać, przypominać ten utwór, gdyż już trochę czasu minęło od jego pobytu na liście. Cieszymy się ogromnie, że Państwu się na tyle podobał, że wracamy do niego po iluś tamtych miesiącach. I Lil Chocos sam osobiście zapowie ten utwór, 30 miejsce.
1: Dobrze. Więc szanowni Państwo, zapraszam na poetycką podróż pomiędzy światami, pomiędzy światem żywych, pomiędzy światem odległym, niematerialnym. Lil Chocos, Zjawa Ona.
0: W tym samym temacie.

0: To był Lil Chocos w utworze Zjawa Ona. I teraz przechodząc do 29 miejsca, no uznałem z Sławkiem, mieliśmy kończyć, ale że jednak ten utwór szczególnie dzisiaj powinien wybrzmieć, ponieważ dzisiaj dowiedzieliśmy się o bardzo przykrej wiadomości, mianowicie Maja Gadowska, jedna z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, zmarła dzisiaj. Niestety choroba z nią wygrała. I chcieliśmy złożyć najszczersze kondolencje dla rodziny i w związku z tym, że na miejscu 29 znajduje się utwór, której autorką jest Maja Mecal, który nosi tytuł Ciągle tutaj jestem, to myślę, że należałoby w tych okolicznościach powiedzieć Maji, że Maju, trzymamy za ciebie kciuki, dasz sobie radę, nie poddawaj się i wszyscy jesteśmy z tobą.
1: I wszyscy zdisujemy dzisiaj tego raka, jeszcze oprócz tego, co wy robicie w tej piosence.
0: Tak, także posłuchajmy BDS 2115 i Maja Mecal w utworze Ciągle tutaj jestem.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: No jest to na pewno strasznie mocny, że tak powiem, stempel na koniec dnia, jeśli chodzi o podsumowanie tej listy i tego programu. No ale właśnie takie jest nasze życie, drodzy Państwo. Pamiętam mój pierwszy program, właśnie się dzieliłem z Adamem moimi wspomnieniami, kiedy pewien mój kolega odszedł na nowotwór, który prowadził ze mną w Anglii program i osierocił dwójkę chłopców i żonę. I pamiętam, kiedy pierwsze, to było bardzo krótko, jak zacząłem prowadzić audycję i po paru minutach nie byłem w stanie dalej właściwie wypowiedzieć słowa. Są to takie chwile, które się ciężko wspomina, ale o których nie należy zapominać, bo nasze świadectwo, nasze myśli z tymi ludźmi i nie tylko z tymi, co odeszli, ale przede wszystkim, co zostali i ich opłakują, są często dla nich bardzo, bardzo istotne i ważne.
1: No tak, dlatego właśnie uznaliśmy, że ten utwór powinien wybrzmieć, szczególnie dzisiaj w takich okolicznościach. Trzeba pamiętać i oddawać cześć. Tak, to jest naszym obowiązkiem po prostu. Każdy człowiek, który jest jakkolwiek charakteryzuje się, uważa siebie za osobę empatyczną, no powinien jednak reagować w takich sytuacjach.
0: Nie uzgadnialiśmy tego, już chcemy się pożegnać z Państwem i podziękować za ten program i Państwu i my sobie nawzajem też z Adamem i z Mateuszem, ale jeżeli będziesz to, znajdziesz to w bazie i myślę, że znajdziesz, bo ja wysyłałem nie tak dawno. To jest piosenka, która świetnie zakończy nasz program, Marek Jackowski i Tango Prawdziwej Miłości.
1: Myślę, że znajdę. Tak, mamy już przygotowane.
0: A my dziękujemy i zapraszamy na jutro już nie z Adamem, tylko z Igorem Toporowskim na godzinę 20, a Państwu życzę dobrej nocy. Sławek Orwat się kłania i
1: my też dziękujemy Adam.
2: Dziękujemy
1: Państwu.
2: Bardzo.
1: Tak, Adam Czerpak.
2: Mateusz Gajowiak.
1: Dobranoc, do usłyszenia.
0: Dobrej nocy.

0: nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12.45.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem

0: i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
1: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
4: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Lwów.
2: I Artur Żak na tle mapy świata, ale dzisiaj o tym, co w sercu Lwowa się dzieje, co uchwaliła Komisja Kultury Rady Obwodowej, co zarekomendowała. Zarekomendowała mianowicie, żeby rok 2027 był rokiem Szuchewicza i rokiem UPA. Arturze, jak do tego wszystkiego doszło i jakie są nastroje we Lwowie, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie?
3: Krzysztofie, podam może taką chronologię. Faktycznie 3 lipca bieżącego roku Swiatosław Szeremeta, czyli deputowany Rady Obwodowej, Lwowskiej Rady Obwodowej, zgłosił projekt, aby upamiętnić 120 urodziny Romana Szuchewicza i żeby rok 2027 był rokiem upamiętniającym jego właśnie 120 urodziny. 6 lipca faktycznie Komisja do Spraw Dziedzictwa Historycznego i Kultury pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Wczoraj miało dojść do głosowania. Do tego głosowania nie doszło. To głosowanie przeniesiono na 16 lipca bieżącego roku. Czy to dla mnie jest zaskoczenie? Myślę, że nie. Jestem przekonany, że nie. Tak naprawdę nawet jeżeli by nie doszło do tego, mówiąc kolokwialnie, zgrzytu pomiędzy Polską a Ukrainą, myślę, że tak na 99,9% Rada Obwodowa podjęłaby tego typu uchwałę, albo przynajmniej tego typu projekt znalazłby się w Radzie Obwodowej z jednej prostej przyczyny. 120 lat od urodzin Romana Szuchewicza. Więc tutaj to dla mnie nie jest żadne zaskoczenie. Jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie na, tak jak to określiłeś, w Lwowie, na ulicach Lwowa, to ja myślę, że one zasadniczo odbiegają od tego, co my widzimy w przestrzeni internetowej, tak? Bo jednak przestrzeń internetowa i rzeczywistość, całe szczęście i na szczęście na razie jeszcze się zasadniczo różni. Faktycznie ta ilość, jak to, co po niektórzy określili, tego ścieku takiego internetowego, może przerażać. W kontakcie na przykład moich bezpośrednich, czy na przykład z żołnierzami ukraińskimi, którzy są na froncie albo są tutaj na miejscu w ramach rehabilitacji bądź wykonywania swoich zadań, to tego napięcia ja akurat nie dostrzegam. Oczywiście są pewne, łagodnie mówiąc, nieporozumienia bądź sprzeczne tezy, niemniej jednak to zasadniczo odbiega od tego, co my widzimy w przestrzeni internetowej.
2: Ale jeśli jeszcze raz zajrzymy na Komisję Kultury Obwodową, Komisję Kultury Miasta Lwowa, czy jest jakiś przedstawiciel, który się temu sprzeciwia, jakiś Ukrainiec, który przypomina, że jednak z punktu jednak Szuchewicz uczestniczył w ludobójstwie, nie w zwykłych działaniach wojennych, że uczestniczył też, był częścią wojska niemieckiego w 1941 roku. Czy ktoś o tym mówi, czy też to zupełnie jest wyparte z pamięci?
3: Jeżeli chodzi o Radę, no to w związku z tym, że nie było głosowania, to nie wiem, kto głosował za, kto głosował przeciwko. Jeżeli chodzi o Radę, też nie mam informacji, jaką ilością głosów na tej komisji podtrzymano ten projekt. Tego nie ma. Jest informacja o tym, że został podtrzymany, poparty pozytywnie przez komisję. Zobaczymy na głosowaniu. Jeżeli chodzi o, załóżmy, ukraińskich historyków, to takowi są. No nie wiem, myślę, że nie od dzisiaj tak naprawdę działalność Romana Szuchewicza krytykował Wasyl Rasewicz jako lwowski historyk, czy też na przykład Danilo Janewski, historyk z Kijowa. Ta dyskusja oczywiście trwa, tak? Zresztą jeżeli chodzi o tych historyków, to nie tylko Romana Szuchewicza, tylko generalnie środowiska ukraińskiego integralnego nacjonalizmu były krytykowane przez tych historyków. Zresztą też możemy poczytać na przykład historyka Rysaka, który co prawda jego zdaniem trochę odbiega od Janewskiego, ale to też jest głęboka analiza. Pytanie tylko, czy właśnie w sytuacji 1945 roku pełnoskalowej wojny, przerabianie tych traum narodowych, szczególnie związanych z popełnionymi zbrodniami, czy jest aktualnie możliwe? Ja mam wrażenie, że tak naprawdę tutaj to nie jest nawet kwestia historyków, czy też kwestia politologów, bo akurat w tym przypadku już, przyznam szczerze, zacząłem się trochę gubić. Mam wrażenie, że tutaj bardziej są potrzebni psycholodzy społeczni na dany moment jako specjaliści.
2: Arturze, zadałeś pytanie, czy teraz w piątym roku pełnoskalowej wojny jest to do przerabiania. To jest tak, że prezydent Zełenski swoją decyzją rozpoczął całe przerabianie historii, to my i Polska zareagowała po prostu na decyzję prezydenta Zełenskiego. Jaki wybór miała Rzeczpospolita, jak to zmieniło atmosferę w Polsce, jeśli chodzi o stosunek do Ukraińców, to pewno wiesz.
3: Nie, w rzeczy samej tak naprawdę faktycznie, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się, mam nadzieję, że w przestrzeni internetowej, że jednak jeszcze to do rzeczywistości na tyle nie wypłynęło, chociaż różnego rodzaju specyficzne działania są widoczne na tym gruncie społecznym i zarówno w Polsce, i tutaj na Ukrainie, i tutaj w pełni się zgadzam. Problem jest w tym, że te działania konsolidacyjne, wykorzystując właśnie historię II wojny światowej, czyli nazwanie imieniem bohaterów UPA tej jednostki wojskowej Sił Specjalnych Północ, no to przecież nie jest pierwszy przypadek, tak? Bodajże 4 tygodnie, czy też 3 tygodnie przed tym, jak taka nazwa została nazwana, jedna z jednostek otrzymała nazwę patrona, szefa sztabu UPA z czasów właśnie 1943-44, więc to akurat nie jest żadna nowość. Pytanie, co jesteśmy w stanie z tym zrobić? Było przedwczoraj spotkanie prezydentów Zełenskiego i Karola Nawrockiego. Oczywiście enigmatyczna, dyplomatyczne komunikaty z jednej i z drugiej strony. Uchwała Parlamentu Europejskiego. Myślę, że tutaj w tym kierunku jest właściwa droga i Ukraińcy, moim zdaniem, i państwo ukraińskie dla własnego dobra tak naprawdę tę traumę z II wojny światowej będą musieli przerobić. Tak jak przerobili to chociażby Chorwaci, tak w jaki sposób wytłumiając kult, czy może nie wiem, czy to dobre słowo, ustaszy. Chociaż.
2: Widzimy w tej postawie prezydenta Zełenskiego, patrzę na tą mapę świata, która jest za tobą, że to jest postawa polityczna, że to jest wykorzystanie pewnego instrumentu historycznego do tego, żeby osłabić pozycję Polski. Zresztą widzimy, w jaki sposób prowadzi Ukraina teraz swoją politykę zagraniczną, z pominięciem absolutnym Warszawy.
3: Nie, no tak, to jest działanie wybitnie polityczne, to tak naprawdę z metodologią, z warsztatem historycznym nie ma nic wspólnego. Tutaj o tym nie można mówić, no nikt chyba nie stwierdzi, że prezydent Zełenski i otoczenie prezydenta Zełenskiego to są struktury i są ludzie, którzy wybitnie są powiązani z wiedzą historyczną. No tutaj trudno się tak naprawdę sprzeczać, to jest instrumentalne wykorzystanie oczywiście historii. Co innego jest ewentualnie kwestia społeczeństwa ukraińskiego, bo w odróżnieniu od społeczeństwa polskiego, społeczeństwo ukraińskie w zasadzie nie jest tak zaangażowane właśnie w historię tak naprawdę. Ta historia często tutaj na Ukrainie jest traktowana, bądź była traktowana przez obywateli Ukrainy jako taki element dosyć poboczny. Chociaż z drugiej strony teraz widzę, że w związku z tymi napięciami mam wrażenie, że coraz więcej jest tak zwanych, oczywiście w cudzysłowie, specjalistów od historii, także w społeczeństwie ukraińskim.
2: Arturze, czy wiesz, w jaki sposób będzie jutro upamiętniona rocznica wołyńskiego ludobójstwa?
3: Powiem ci, Krzysztofie, że jeżeli do tego roku zawsze widzieliśmy, jakiego rodzaju uroczystości będą organizowane, to teraz powiem ci, że nie. Nie wiem, jak czy będą na oficjalnym poziomie uroczystości. Myślę, że dzisiaj będę śledził i będę sprawdzał. Na pewno różnego rodzaju środowiska, czy też Polaków, czy też organizacji polskich tutaj na Ukrainie będą chciały w jakiś sposób upamiętnić. Tam na Wołyniu właśnie zapalając znicze, składając wieńce. Na pewno redakcje mediów polskich będą o tym mówiły, będą o tym pisały. Czy na poziomie międzypaństwowym to się odbędzie? Szczerze powiem, że nie.
2: To zaraz...
3: Liczę na to i to by był dobry sygnał, dobry znak, jeżeli by tak się to odbyło.
2: Zaraz będziemy u źródeł i będziemy to wiedzieć. Artur Żak, Studio Lwów, pozostaje z nami, bo jeszcze, Arturze, mam jedno pytanie, ale nie postawię go teraz. I deklaracje, to Artur Żak między innymi o tym powiedział, jak nie powiedział, to potwierdził, że tak jest. W wypowiedziach szefa gabinetu prezydenta Zełenskiego jest stwierdzenie, nikt nie będzie nam narzucał naszych bohaterów. W tym oświadczeniu Rady Obwodowej również jest taki fragment, że to my, Ukraińcy, decydujemy, kto jest naszym bohaterem. Oczywiście to jest prawda, ale czy ci bohaterowie mają być bohaterami już na wieki Ukrainy, a nie kijowski książę, który przyjął chrzest, Arturze?
3: Znaczy, myślę, że to tak czy siak będzie musiało zostać przepracowane. I tutaj się zgadzam z panem profesorem, że jednak ekskumacje mają trwać jako sprawa zwykła administracyjna, tak? I ja tutaj oczywiście nie roszczę sobie praw do radzenia komukolwiek, ale myślę, że najlepszym rozwiązaniem by było, jeżeli by strona ukraińska na przykład w trybie ekspresowym wydała zgodę na resztę punktów, które są wyznaczone w tych wnioskach, bądź zastanowiła się też nad tematem zmiany przepisów administracyjnych, żeby na przykład te wnioski nie musiały być odnawiane co roku, bo to jest oczywiste, że nie da się wszystkiego przeprocesować w jeden rok, tak, bo tych miejsc jest po prostu zdecydowanie za dużo i wtedy historycy będą mieli większe pole do popisu z jednej prostej przyczyny, bo będą mieli wyniki badań, tak, klasycznych badań, na których można będzie się opierać. Nie szacunkach, tylko konkretnych informacjach, a wtedy politycy będą mieli możliwość bądź się zgodzić, bądź nie, ale wtedy politykom będzie można zarzucić mówiąc kolokwialnie, na papierze. Ukraina tak czy siak przepracuje, moim zdaniem, tę traumę, bo nie ma de facto wyboru, tak? Tutaj w tym przypadku my chyba zapomnieliśmy o najbardziej istotnej rzeczy, że Ukraina nadal prowadzi wojnę. Może komuś wydaje, że wojna została wygrana. No, tu ja bym nie był taki pewien na dany moment. Polska identycznie, pomimo tego, że nie prowadzi wojny, w jaki sposób jest też dosyć skutecznie zagrożona. Radzić sobie na tym polu samodzielnie, no nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, Arturze, szczególnie dla Ukrainy. Ale mam wrażenie, że społeczeństwo ukraińskie właśnie... skupiając się na tej egzystencjonalnej wojnie, wszystko teraz traktuje przez taki filtr nadpobudliwości, że to tak określę, tego mówimy o tych psychologach społecznych, tak? Czyli każdy rodzaj krytyki jest odbierany jako atak na egzystencjonalne prawo do istnienia ukraińskiej nacji i z jednej strony to jest bardzo zrozumiałe, z drugiej strony pokazuje nam, jak skutecznie można oddziaływać na masy.
2: Ale ty mówisz o społeczeństwie, to tego nie dziwimy się, ale to, że brak jakiejkolwiek reakcji politycznej, która byłaby wbrew decyzji prezydenta Zełenskiego, albo która by wskazywała na to, że są politycy, którzy to rozumieją, albo są politycy, którzy pamiętają o tym, co się zdarzyło w 22, 23 i 24 roku, to mnie zdziwiło i zdumiało. Nie ma sprawiedliwego, albo my nie słyszeliśmy o takim sprawiedliwym.
3: Krzysztofie, i tutaj jest po prostu różna metodologia. Metodologia polska i metodologia ukraińska. Z jednej prostej przyczyny, bo ty sądzisz po państwie, które jest państwem nietoczącym de facto wojny aktywnej i w Polsce oczywiście są różne głosy, trwają procesy polityczne. Na Ukrainie de facto władza jest w jednych rękach, tak? W parlamencie większość ma frakcja prezydencka. Pomimo tego, że Ukraina jest państwem parlamentarno-gabinetowym, tak? Bo często słyszę że na Ukrainie jest ustrój prezydencki, to jednak całość władzy jest w jednym ośrodku.
2: Warto
3: trudno się spodziewać reakcji politycznej.
1: Nocne powtórki wnet.
4: Warszawa 87,8 FM.

0: To jeszcze raz przywitam profesor Karol Polejowski, Instytut Pamięci Narodowej, z gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam ponownie, panie redaktorze, szanowni państwo.
0: To w takim razie najpierw oficjalnie, jakie obchody planuje IPN i co będzie się działo w Polsce i co będzie się działo na Ukrainie?
1: My jako Instytut Pamięci Narodowej od lat, tu się nic nie zmienia, jesteśmy organizatorem bądź współorganizatorem obchodów upamiętniających polskie ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w pierwszej połowie lat 40. i rzeczywiście kulminacja tych obchodów przypada 11 lipca na upamiętnienie krwawej niedzieli z roku 43. My jako Instytut współorganizujemy razem z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych centralne obchody tutaj w Warszawie. Wezmę w nich udział jutro. Od godziny 10 rozpoczyna się mszą w Katedrze Polowej, później na Skwerze Wołyńskim są te główne obchody. My również jesteśmy zaangażowani w przygotowanie obchodów w Zielonej Górze, gdzie staraniem Instytutu Pamięci Narodowej i środowisk, przede wszystkim rodzin Huty Pieniackiej, powstał pomnik upamiętniający ofiary tej zbrodni. I w zasadzie każdy oddział i każda delegatura Instytutu Pamięci Narodowej organizuje w całej Polsce takie obchody. I teraz apel, jeśli można, panie redaktorze, zaapelowałbym do wszystkich słuchaczy, aby wziąć udział, jak najliczniejszy udział w tych uroczystościach. Oddajmy hołd, uczcijmy pamięć tych, którzy zostali bestialsko wymordowani.
0: Panie profesorze, może jeszcze raz poproszę o to, żeby pan profesor założył słuchawki, bo posłuchamy takiego fragmentu wypowiedzi księdza świętej pamięci, księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego. Udzielił kilkunastu albo kilkudziesięciu wywiadów Radiu Wnet, a teraz fragment jednego z tych wywiadów.
2: Tylko chodzi o to, żeby pochować te osoby. To jest to jest element cywilizacji europejskiej. Jeżeli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, dzisiaj może wejdzie do NATO, to w wszystkich krajach chowa się zmarłych. Nie ma takiego kraju, co zabrania, bo to nie chodzi o dyskusję, czy Bandera był dobrym, czy złym bohaterem. Mnie ta dyskusja już w tej chwili nie interesuje. Chodzi o to, żeby pochować tych zmarłych. I jeszcze powiem bardziej może dosadnie, że tym się różnią ludzie od zwierząt, że zwierzęta swoich zmarłych nie chowają,
0: ale ludzie
2: chowają zmarłych.
0: Tutaj myślę, że w polskiej klasie politycznej ani wśród komentatorów nie ma żadnej różnicy. Znaczy, nie słyszałem takiego zdania, które by ktoś wypowiedział na temat tego, że ekshumacje i cmentarze i pochówki nie są rzeczą najbardziej istotną w tym wszystkim.
2: No dobrze, ale nic nie zrobili. To co z tego mają? Tą świadomość i nic nie robią, to może po prostu są tak nieudolni, że to nie chodzi nawet o te 8 lat, bo to też jest zaniedbanie poprzednich rządów, że dalsze mówienie my wiemy, ale nic nie robimy i nie jesteśmy w stanie zrobić, to znaczy to jest bezsilność polityków, którzy w innych sprawach są bardzo radykalni, domagają się reparacji na przykład finansowych od Niemców, tam przepraszam, że tak powiem, pobrzękują szabelką w różnych innych sprawach, ale w tej konkretnej sprawie mówią wiemy, ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić. No to jest bezradność państwa polskiego.
0: A czy gdyby strona ukraińska w końcu wydała taką decyzję, o której mówi ksiądz, że tak, możemy się tym zająć, ekshumacją, pochówkami, budową cmentarzy na Wołyniu, czy to byłby krok i czy ksiądz wierzy w ogóle w to, że może nastąpić to, o czym mówią ci, którzy chcą tego, pojednanie polsko-ukraińskie, czy to nie jest...
2: Znaczy, to trzeba odróżnić rzeczy, bo według mnie naród polski i ukraiński nie jest skłócony, więc to nie jest kwestia narodów, tylko to jest kwestia polityków. Politycy nie potrafią wypracować od wielu lat takiej formuły, która pozwoliłaby doprowadzić do pochówku ofiar. Ja uciekam tutaj w tym momencie od dyskusji, na jakim stopniu UPA jest winna, czy może ktoś inny tam szczuł tych banderowców. To mnie już już nie interesuje jako przedstawiciela rodzin. Najważniejsze jest rozpoczęcie ekshumacji i przerwanie tego chocholego tańca, że będziemy bez przerwy przerzucać się gestami, słowami, obietnicami.
0: To powiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w studio, profesor Karol Polejowski. Panie profesorze, czy ten chocholi taniec się skończył? Czy teraz po tym, co się dzieje w stosunkach polsko-ukraińskich, IPN odczuwa jakąś falę niechęci albo falę, która ma zatrzymać procesy ekshumacji, jeśli one trwają teraz na Wołyniu?
1: Przede wszystkim trudno się nie zgodzić z tą analizą, którą świętej pamięci ksiądz Isakowicz-Zalewski przedstawił w tej wypowiedzi. Rzeczywiście dla nas z punktu widzenia Instytutu Pamięci Narodowej, a jesteśmy najważniejszą w Polsce instytucją powołaną do prowadzenia tego typu działań, jak poszukiwania, ekshumacje ofiar II wojny światowej, w tym ofiar zbrodni wołyńskiej. Rzeczywiście na początku roku 2026 tutaj to przyspieszenie po stronie ukraińskiej jest wynikiem, jestem o tym przekonany, spotkania prezydenta Zełenskiego i prezydenta Nawrockiego z 19 grudnia 2025 roku, chociaż wcześniej oczywiście działała ta międzypaństwowa polsko-ukraińska komisja, która starała się wypracować pewnego rodzaju rozwiązania. Ale rzeczywiście strona ukraińska wydała dwie zgody na poszukiwanie ofiar zbrodni wołyńskiej. Pierwsza zgoda przyszła na Ostrówki i Wolę Ostrowiecką i to jest już trzeci etap prac poszukiwawczych. Jest zgoda strony ukraińskiej na prace ekshumacyjne i już w drugiej połowie lipca nasza ekipa jedzie do Ostrówek i Woli Ostrowieckiej dokonać ekshumacji. No i to, co też istotne, jest zgoda ukraińska i tu już też byliśmy. Ten nasz wyjazd zakończony sukcesem, bo zlokalizowaliśmy masowy dół śmierci w Hucie Pieniackiej. Czyli mamy tak na dobrą sprawę dwie zgody strony ukraińskiej na prace ekshumacyjne i poszukiwawcze ofiar zbrodni wołyńskiej. A odpowiadając wprost na pytanie pana redaktora, jak do tej pory nie ma żadnego sygnału ze strony ukraińskiej, aby te decyzje, które zostały wydane, zostały w jakikolwiek sposób cofnięte.
0: Czyli pod tym względem w tych procesach na razie zakłóceń nie ma. Możemy odpukać to na razie i wyrzucić z tego zdania.
1: Nic na razie nie wskazuje na to, aby Ukraina tutaj miała zamiar wycofać się z tych zobowiązań.
0: A jak pan odebrał decyzję prezydenta Zełenskiego? Jak pan patrzy na to, co Komisja Kultury, Obwodowa Komisja Kultury rekomendowała, że w przyszły rok ma być rokiem Szuchewicza? Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
1: No jest negatywny, to oczywiste. Tutaj ksiądz Isakowicz-Zaleski o tym też wielokrotnie mówił, ale również w polskich mediach, co z dużym uznaniem przyjmuję, pojawia się ostatnio bardzo dużo informacji na temat tego, w jaki sposób gloryfikowani są zbrodniarze z ukraińskiej powstańczej armii, w jaki sposób oczywiście próbuje się wybielić samą ukraińską powstańczą armię i organizację ukraińskich nacjonalistów na Ukrainie, próbując zdjąć z tych struktur odium zbrodniarzy i nadanie nazwy jednej z jednostek bohaterów UPA jest pewnym elementem całego ciągu czegoś, co śmiało można nazwać realizacją ukraińskiej polityki historycznej, gdzie władze przyjęły, że tym fundamentem współczesnej świadomości Ukrainy będzie właśnie kult UPA i organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jeśli chodzi o samego Romana Szuchewicza, to jest postać, która w normalnym, cywilizowanym świecie nigdy nie mogłaby znaleźć się na żadnym pomniku, żadna ulica nie mogłaby nosić jego nazwy. To jest człowiek, który odpowiada wprost za dokonanie ludobójstwa Polaków, przede wszystkim na terenie Małopolski Wschodniej.
0: Ta rozmowa między polskimi historykami, historykami IPN-u, a historykami ukraińskimi trwa od wielu, wielu lat. rozumiem, że to są świadectwa tego, że nie ma żadnej konkluzji. Znaczy, że historycy ukraińscy nie wyciągają ręki, nie patrzą na fakty, pokazują inne fakty, cały czas mówią, że to była wojna, to i my byliśmy mordowani i mordowaliśmy, więc jest jakaś sytuacja taka, nie wiem, czy można piłkarskiego porównania, remisowa sytuacja, więc o co chodzi? Zadają te pytanie polskim historykom.
1: Panie redaktorze, tutaj odwołam się do tego, o czym mówił pan redaktor w korespondencji z Lwowa. Oczywiście są na Ukrainie historycy, którzy są uczciwi w tych ocenach i w tych badaniach, ale i tu trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, to nie oni nadają ton tej całej dyskusji historycznej. Ja zostałem zaproszony do Baranowa Sandomierskiego. Na początku maja odbyła się tam taka konferencja historyków polskich i ukraińskich. Wziąłem udział w jednym z paneli razem z dyrektorem ukraińskiego IPN-u, panem Aufiorowem. I co z tego wynoszę, jeśli chodzi o to nastawienie tych historyków, którzy byli tam obecni? Otóż oni w sposób absolutnie zdecydowany odrzucali tą polską wizję tego, co działo się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Tutaj prym wiodą tacy ludzie jak chociażby Wołodymyr Wiatrowicz, były szef ukraińskiego IPN-u, czy Zinchenko. To oni nadają ton tej ukraińskiej historiografii dzisiaj.
0: No dobrze, ale przecież są dokumenty, są nie tylko dokumenty, są zdjęcia, są świadectwa dotyczące tego wszystkiego, co się działo na Wołyniu. To jak można przeczyć tym świadectwom? Na jakiej zasadzie? Na co się powołują?
1: No przede wszystkim spójrzmy na pewnego rodzaju montaż historyczny, tak to nazwę kolokwialnie, którego dokonał wspomniany już Wołodymyr Wiatrowicz. On najpierw stworzył taką teorię mordów, których dokonywali Polacy na Ukraińcach w roku 42, co nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości i reakcją strony ukraińskiej miał być rok 43-44, czyli zbrodnia wołyńska. To jest oczywiście tworzenie pewnego fałszywego obrazu historii. On nie ma nic wspólnego z tym, co wiemy. I tutaj też chcę wyraźnie powiedzieć i podkreślić to, że w sferze pewnej faktografii przebieg, jak to wyglądało, jak wyglądały przygotowania strony ukraińskiej, czyli UPA, do przeprowadzenia zbrodni, są znane. Tutaj nie ma żadnej kontrowersji, natomiast kwestia przyjęcia tego przez stronę ukraińską, tu już nie ma na to
0: ale
1: zgody.
0: Ale przecież są nawet dokumenty, które dotyczą doktryny, którą posługiwała się UPA, czy organizacje ukraińskie, to znaczy, co należy zrobić z Polakami, tak, którzy mieszkają na Wołyniu. Przecież to było napisane. Nawet.
1: Tak, to prawda. My zupełnie niedawno, parę dni temu, opublikowaliśmy już trzeci tom dokumentów zbrodni wołyńskiej. To jest niezwykle przejmujące świadectwo, ale bardzo konkretne, czyli wprost wskazanie miejscowości, liczby ofiar, imion, nazwisk pomordowanych. Bardzo często wskazuje się też sprawców z imienia i nazwiska. I bardzo często też słyszałem taki argument ze strony ukraińskiej, że my publikujemy to oczywiście w języku polskim, to jest pewna bariera, bo to język obcy. Podjąłem decyzję, ponieważ nadzorowałem w czasach prezesa Karola Nawrockiego wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, natychmiast podjąłem decyzję o przetłumaczeniu dwóch pierwszych tomów dokumentów zbrodni wołyńskiej na język ukraiński. One są dostępne w internecie. Strona ukraińska je otrzymała, więc ten argument akurat odpada. Ale gdyby mnie pan redaktor zapytał, czy ta publikacja skłoniła z historyków ukraińskich do jakiejkolwiek refleksji, nic mi o tym nie wiadomo.
0: Czyli ten mur polsko-ukraiński będzie coraz większy.
1: Nie chciałbym tego, żeby tak było, panie redaktorze. To nie chodzi o to, żeby tutaj teraz budować jakiś coraz większy mur, ale musimy odróżnić od siebie, czy odseparować od siebie dwie rzeczy. Dyskusja historyków to jest jeden element, no ale są jeszcze decyzje stricte administracyjne i polityczne związane z wydawaniem zgód na poszukiwania i ekshumacje. To ze sobą nie idzie w parze, wbrew temu, co się czasami słyszy, że jak historycy dojdą już do jakiegoś konsensusu, nie wiem, na czym on miałby polegać, no bo my nie przyjmiemy koncepcji symetryzmu w tym, co się działo w pierwszej połowie lat 40. Ukraińcy go forsują oczywiście. Więc dla nas istotne jest, aby ten proces, proces poszukiwania ekshumacji, po prostu stał się zwykłym, naturalnym procesem wydawania decyzji administracyjnych.
0: Oczywiście panu profesorowi może, ale myślę, że wypada, bo prezydent Zełenski, pan odwołał się do spotkania prezydenta Zełenskiego z prezydentem Karolem Nawrockim tutaj w Warszawie, kiedy podjęto decyzję na temat tego, że możemy pojechać na Ukrainę i może dojść do ekshumacji. Doskonale sobie zdaję sprawę z postawy, z faktów, o których mówią Polacy, i podejmuje taką decyzję. Jak by pan to skomentował?
1: No, powiem tak, trzeba by się zastanowić, czy to jest decyzja, którą prezydent Zełenski podejmował samodzielnie, czy też jego otoczenie, które wokół niego się znajduje, pchało go do tej decyzji. Nie zmienia to faktu, że mamy pewne rzeczy, które się już dokonały. I to rzeczywiście jest prawdą, to co mówił pan redaktor, że to nie jest pierwsza decyzja, jeśli chodzi o nazwanie czy przyjmowanie nazw poszczególnych jednostek armii ukraińskiej. Tylko ja bym jeszcze tutaj jedną rzecz w takim razie podkreślił. Otóż strona ukraińska, niektóre jednostki przyjmują nazwy historyczne tych jednostek, które funkcjonowały w pierwszej połowie lat 40. u boku Niemiec. Jest jednostka armii ukraińskiej, która przyjęła nazwę Nachtigal, nawiązując wprost do batalionu, który 30 czerwca 1941 roku wszedł do Lwowa, a już 1 lipca brał udział w mordowaniu ludności żydowskiej.
0: I deklaracje, to Artur Żak między innymi o tym powiedział, jak nie powiedział, to potwierdzi, że tak jest. W wypowiedziach szefa gabinetu prezydenta Zełenskiego jest stwierdzenie, nikt nie będzie nam narzucał naszych bohaterów. W tym oświadczeniu Rady Obwodowej również jest taki fragment, że to my, Ukraińcy, decydujemy, kto jest naszym bohaterem. Oczywiście to jest prawda, ale czy ci bohaterowie mają być bohaterami już na wieki Ukrainy, a nie kijowski książę, który przyjął chrzest Arturze?
3: Znaczy, myślę, że to tak czy siak będzie musiało zostać przepracowane. I tutaj się zgadzam z panem profesorem, że jednak ekshumacje mają trwać jako sprawa zwykła administracyjna, tak? I ja tutaj oczywiście nie roszczę sobie praw do radzenia komukolwiek, ale myślę, że najlepszym rozwiązaniem by było, jeżeli by strona ukraińska na przykład w trybie ekspresowym wydała zgodę na resztę punktów, które są wyznaczone w tych wnioskach, bądź zastanowiła się też nad tematem zmiany przepisów administracyjnych, żeby na przykład te wnioski nie musiały być odnawiane co roku, bo to jest oczywiste, że nie da się wszystkiego przeprocesować w jeden rok, tak, bo tych miejsc jest po prostu zdecydowanie za dużo i wtedy historycy będą mieli większe pole do popisu z jednej prostej przyczyny, bo będą mieli wyniki badań, tak, klasycznych badań, na których można będzie się opierać. Nie szacunkach, tylko konkretnych informacjach, a wtedy politycy będą mieli możliwość bądź się zgodzić, bądź nie, ale wtedy politykom będzie można zarzucić na, mówiąc kolokwialnie, na papierze. Ukraina tak czy siak przepracuje, moim zdaniem, tę traumę, bo nie ma de facto wyboru, tak? Tutaj w tym przypadku my chyba zapomnieliśmy o najbardziej istotnej rzeczy, że Ukraina nadal prowadzi wojnę. Może komuś wydaje, że wojna została wygrana. No, tu ja bym nie był taki pewien na dany moment. Polska identycznie, pomimo tego, że nie prowadzi wojny, w jaki sposób jest też dosyć skutecznie zagrożona. Radzić sobie na tym polu samodzielnie, no nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, Arturze, szczególnie dla Ukrainy. Ale mam wrażenie, że społeczeństwo ukraińskie właśnie, skupiając się na tej egzystencjonalnej wojnie, wszystko teraz traktuje przez taki filtr nadpobudliwości, że to tak określę, dlatego mówimy o tych psychologach społecznych, tak? Czyli każdy rodzaj krytyki jest odbierany jako atak na egzystencjonalne prawo do istnienia ukraińskiej nacji i I z jednej strony to jest bardzo zrozumiałe, z drugiej strony pokazuje nam, jak skutecznie ale, można oddziaływać na
0: ale ty masy. Mówisz o społeczeństwie, to tego nie dziwimy się, ale to, że brak jakiejkolwiek reakcji politycznej, która byłaby wbrew decyzji prezydenta Zełenskiego, albo która by wskazywała na to, że są politycy, którzy to rozumieją, albo są politycy, którzy pamiętają o tym, co się zdarzyło w 22, 23 i 24 roku, to mnie zdziwiło i zdumiało. Nie ma sprawiedliwego, albo my nie słyszeliśmy o takim sprawiedliwym.
3: Krzysztofie, i tutaj jest po prostu różna metodologia. Metodologia polska i metodologia ukraińska. Z jednej prostej przyczyny, bo ty sądzisz po państwie, które jest państwem nietoczącym de facto wojny aktywnej. I w Polsce oczywiście są różne głosy, trwają procesy polityczne. Na Ukrainie de facto władza jest w jednych rękach, tak? Parlament, w parlamencie większość ma frakcja prezydencka. Pomimo tego, że Ukraina jest państwem parlamentarno-gabinetowym, tak? Bo często słyszę że na Ukrainie jest ustrój prezydencki, to jednak całość władzy jest w jednym ośrodku.
0: Warto
3: się spodziewać.
0: Warto wrócić do tej rozmowy, ale ja patrzę na zegarek, jest 7:51, czeka nas Kronika Paryska, a jeszcze chcę panu prezesowi, panu profesorowi Karolowi Polejowskiemu zadać. No może już nie pytanie, tylko poprosić o przypomnienie, jak będziemy obchodzić jutro kolejną rocznicę ludobójstwa na Wołyniu.
1: Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, oczywiście ono jest kluczowe, ale ja bym się odniósł do tego, co pan redaktor powiedział odnośnie do tego elementu rosyjskiego i toczącej się wojny, gdzie strona ukraińska oczywiście podnosiła ten argument, że teraz, prawda, toczymy wojnę, więc te kwestie można by później realizować. Nigdy nie będzie dobrego momentu, to po pierwsze. Po drugie, ten argument jest fałszywy z tego prostego powodu, że trwająca wojna ukraińsko-rosyjska nie przeszkadza władzom ukraińskim wydawania bez żadnych problemów i w trybie ekspresowym zgód na poszukiwania, ekshumację wehrmachtowców leżących na Ukrainie. Więc ten argument ja odrzucam i sprowadzam wszystko do decyzji politycznej mimo wszystko, która jest w Kijowie. Jeśli chodzi o te wydarzenia upamiętniające w dniu jutrzejszym, przypomnę, w Warszawie centralne uroczystości, Katedra Wojska Polskiego, godzina 10, potem Skwer Wołyński. W Zielonej Górze są uroczystości organizowane w Chełmie przez pana prezydenta Banaszka. Każdy polski, w Polsce każdy oddział Instytutu, każda delegatura takie obchody przygotowała.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Karol Polejowski był gościem Poranka Wnet.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Jeszcze raz zapraszam na jutrzejsze obchody.
4: Nocne powtórki Wnet. Kraków 95.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Anastazja Berezowska, albo Berezowskaja, która podłożyła bombę oligarsze ukraińskiemu w Monako, była trupem już od momentu, kiedy została zidentyfikowana. Jej zleceniodawcy nie mogli pozostawić przy życiu świadka, którego fotografia ukazała się na ekranach wszystkich smartfonów świata 4 dni temu. Znaleziono pod Kijowem jej zwłoki z kulą w głowie. Za czasów mojego dzieciństwa nazywano Monako z pobłażliwym uśmiechem księstwem z operetki. Później pobłażliwy uśmiech znikł. Od niedawna mówi się o nim, że jest księstwem z dramatu, jeżeli z opery, to z opery tragicznej. W poniedziałek 29 czerwca bomba zdalnie odpalona ciężko raniła 3 osoby. Celem był oligarcha ukraiński Władimir Mołajew, poważnie ranny.

Wojna ukraińska przeniosła się do nich, że jest za progiem, a nawet gorzej, bo w samym księstwie. Zamach nabrał charakteru międzynarodowego ze względu na liczne powiązania. Monako jest członkiem Unii Europejskiej, do Włoch ma niedaleko, ale przede wszystkim zainteresowana jest Francja, która otacza księstwo ze wszystkich stron. Od czasu uruchomienia w Monte Carlo ruletki na prawie francuskim w XIX wieku księstwo nagle niezmiernie wzbogacone zniosło podatki, dzięki czemu stało się rajem dla bogatych. Podatki wynosiły wówczas zaledwie ułamek tego, co dziś, ale ktoś nie chce zaoszczędzić. Francuzi budowali kosztowne wille wokół kasyna i ruletki. Nie brakło również innych fortun Amerykanów, Rosjan, Argentyńczyków. Opowiadano, że podczas wielkiej katastrofy sejsmicznej, która wstrząsnęła Lazurowym Wybrzeżem nocą 1903 roku, mieszkanki pałacowego hotelu de Paris w panice łamały sobie ręce i nogi na schodach, ślizgając się na perłach i brylantach z rozerwanych naszyjników. Prawo francuskie zezwala na utrzymywanie gier hazardowych tylko w uzdrowiskach, gdzie indziej jest zakazane. To dlatego Monte Carlo nazywa się Le Bain, kąpielisko, a ruletka jest zarządzana przez Towarzystwo Kąpieli Morskich. W 1963 roku generał de Gaulle zabronił Francuzom monegaskich dobrodziejstw. Mogą tu mieszkać, jeżeli chcą, ale podatki muszą płacić we Francji. Wśród innych przywilejów Francja zastrzegła sobie prawo wglądu w mianowanie wysokich funkcjonariuszy księstwa, a zwłaszcza sędziów, których jest kilkudziesięciu różnych misji, najliczniejsi specjaliści od prania brudnych pieniędzy. 3/4 spośród nich to Francuzi oddelegowani do księstwa z mandatem 3-letnim. Minister spraw wewnętrznych księstwa jest Francuzem, naczelny prokurator również. Francja jest państwem programowo laickim. Ateiści francuscy przysięgają księciu jednak na Pismo Święte i nad Trybunem Sędziowskim wisi Wielki Krzyż, gdyż w księstwie rzymski katolicyzm jest religią państwową. W wypowiedziach o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, która tutaj dotarła, jest sporo przesady. W Monako mieszka na stałe 750 Rosjan oraz 34 oligarchów ukraińskich. Inni twierdzą, że 80. Rdzenni mieszkańcy nazywają ich ukraińskim batalionem. Nie zostaje rezydentem monegaskim kto chce, a księstwo nie udziela azylu. Aby zostać stałym rezydentem, należy kupić tutaj mieszkanie. Metr kwadratowy apartamentu kosztuje między 120 a 150 tysięcy euro. To prawda, że mieszkanie 50-metrowe można nabyć już w cenie 6-7 milionów, ale prawdziwe miejsce do życia to już jest co innego. Z obecnie oferowanych w rezydencji metropolii 120 metrów w okazyjnej cenie 5 997 tysięcy bez widoku. Ale w 40-piętrowym wieżowcu Mille Fiori 155 metrów z widokiem kosztuje już 12,5 miliona euro. Ranny Jermołajew, którego fortuna wynosi 220 lub 300 milionów euro, mógł sobie pozwolić na mieszkanie w starym, pięknym zresztą hotelu Palace San, prawie że na przedmieściu, na parterze bez widoku. Granica między księstwem i Republiką Francuską biegnie wzdłuż ulicy Beausoleil. Na prawym chodniku Monako, na lewym Francja. Generał de Gaulle w 1963 roku ustawił w nocy kordon celników i policjantów wzdłuż ulic, którzy dopóty nękali wjeżdżających i wyjeżdżających z księstwa, dopóki książę Renier nie przyjął jego warunków. Obecnie Monako wyróżnia się największym na świecie zagęszczeniem miliarderów na metr kwadratowy. Można naturalnie znaleźć na świecie inne miejsca do zamieszkania bez opłacania się państwu. Wybór rajów podatkowych jest duży. Panama, Wyspy Dziewicze, Wyspy Normandzkie. W stosunku do tamtych Monako ma sytuację uprzywilejowaną przez swój klimat. Ma piękną salę operową, w której śpiewają najlepsze głosy świata i grają słynni instrumentaliści. Inna opera jest w Nicei, także teatry. Obok festiwal filmowy w Cannes. Jest gdzie pokazać swój samochód, swoją kochankę, swoje brylanty. Słowem, mieszka się w Europie. Miliarderzy zajmują apartamenty w drapaczach chmur specjalnie dla nich pobudowanych w ciągu ostatnich 40 lat. Kto z nich jest najbogatszy? Trudne pytanie.
Wśród Rosjan Dmitrij Ryłołowlew szacowany jest przez Forbesa na 6 miliardów 400 milionów

0: dolarów, a przez Bloomberga na prawie 2 razy więcej. Jest on między innymi właścicielem słynnego klubu piłkarskiego Monaco i apartamentu o powierzchni 2000 metrów kwadratowych, który kupił za 250 milionów. Jego nazwisko stało się głośne z powodu dintojry w księstwie przypadkiem rozpętanej. Jego sekretarka osobista 5 lat temu, nękana przez anonimowe telefony z pogróżkami, złożyła skargę do prokuratury. Młody sędzia, śledczy Francuz, poddał jej telefon komórkowy dogłębnej obróbce informatycznej i odkrył nie tylko pogróżki, ale i 5000 innych rozmów nieprzeznaczonych wcale dla uszu prokuratorów ani sędziów śledczych. Rybołowlew był wówczas w procesie z antykwariuszem ze Szwajcarii, dostawcą dzieł sztuki nowoczesnej. Oskarżył był rzeczonego Iwa Bouvier o oszustwo. Powiedzmy od razu, sąd definitywnie oddalił oskarżenie. Oszustwo wchodziłoby w grę, gdyby te dzieła były fałszywe, ale nie. Były najprawdziwsze, tyle że warte nie 1,5 miliarda euro, ile zapłacił Rosjanin, ale o cały 1 miliard mniej. Jednak, ponieważ cena jest rzeczą umowną i skoro Rosjanin ją zaakceptował, przestępstwa nie stwierdzono. Niemniej przy okazji afery wyszła na jaw z telefonu sekretarki kolosalna korupcja stworzona przez Rybołowlewa wśród wysokiej administracji państwowej Monako. Pod zarzutem przeniewierstwa, przywłaszczeń, naruszenia prawa został wyrzucony Claude Palmero, który od 20 lat zarządzał majątkiem księcia. W ślad za nim minister spraw wewnętrznych, szef policji, prokurator generalny, no i wielu pomniejszych złodziei i oszustów piastujących wysokie urzędy. A procesy ciągną się nadal. Obecnie te wielkie afery odżyły, do czego po zamachu na Jermołowa dołączył się lęk w Monako o konsekwencje porachunków między wschodnimi oligarchami. Do tej pory te wszystkie porachunki toczyły się poza granicami księstwa, teraz znalazły się w środku. Zwolnienie od podatków to wielki magnes, ale księstwo posiadało do niedawna skarb jeszcze większy niż ulgi finansowe i drogie apartamenty. W Monako panował spokój zapewniony przez armię tajnych policjantów i 1400 kamer. Pewna zamożna dama mówiła mi, że Monako jest jedynym miastem w Europie, gdzie kobieta może wyjść bezpiecznie na ulicę w brylantowym naszyjniku. Zamach na Jermołowa naruszył bezcenny spokój księstwa. Do usłyszenia.
1: Nocne powtórki w net.

0: A to jest poranek wnet. Krzysztof Skowroński ponownie. Witam Państwa bardzo serdecznie. 15 minut po godzinie 8. Dzisiaj dużo rozmawiamy o stosunkach polsko-ukraińskich, o rocznicy, o kolejnej rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, ale też przypominam, że dzisiaj różne rzeczy będą się działy w Jedwabnym. Trzy grupy tam się stawiły. Jedna to jest oficjalna delegacja. Tam również będzie przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego, ale też jest przedstawiciele IPN-u. Druga grupa to jest grupa Wojciecha Sumlińskiego, a trzecia Grzegorza Brauna. O tym też będziemy Państwu w Radiu Wnet opowiadać.
1: Kto tam? Byliśmy umówieni na rozmowę.
2: Zapraszam na Wywiad Wnet.
3: Wywiad Wnet.
0: A gościem poranka Wnet jest pan Michał Dworczyk, europoseł, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ale o stosunkach polsko-ukraińskich po decyzji prezydenta Zełenskiego i po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Pierwszy komentarz Michała Dworczyka, nie pierwszy w życiu, ale pierwszy w Radiu Wnet jest jaki?
4: Że mamy kryzys, który jest najgłębszy od lat między Polską a Ukrainą, ale wydaje się, że ta sytuacja musiała zdarzyć się. No, zdarzyła się teraz, może to i dobrze, dlatego że to urealniło wzajemne relacje polsko-ukraińskie. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. To znaczy my jako Polska i Polacy wiemy, na czym stoimy, a myślę, że Ukraińcy też się zorientowali, jak wygląda w rzeczywistości sytuacja, bo do tej pory mam wrażenie, że mieli poczucie takiej dużej dowolności prowadzenia działań wobec Polski, a decyzja pana prezydenta Nawrockiego i jej konsekwencje pokazały, że jednak to nie będzie wszystko takie proste, jak się niektórym politykom ukraińskim wydawało.
0: Na czym stoimy w takim razie?
4: Stoimy w trudnym momencie, w momencie kolizyjnym, bo sprawy historyczne to jest oczywiście jedna kwestia i o niej najwięcej się mówi, ale jest również bardzo dużo sprzecznych interesów, które dzisiaj Polska z Ukrainą ma. Pierwszym takim bardzo dużym wyzwaniem jest strategiczna decyzja Ukrainy, czy władz właściwie ukraińskich, czy może precyzyjnie trzeba byłoby powiedzieć elity polityczno-biznesowej, która ma wpływ na te najistotniejsze decyzje. Strategiczna decyzja o wygaszenia w jakimś stopniu współpracy z Polską i skupieniu się na innych zagranicznych partnerach, przede wszystkim na Berlinie, ale nie tylko, dlatego że i kraje bałtyckie, i Skandynawia, to wszystko są dzisiaj kierunki strategiczne z punktu widzenia najwyższych władz ukraińskich.
0: Czyli po prostu czyta pan, że wykorzystanie historii, instrumentalne wykorzystanie historii do tego, żeby Kijów pokazał Polsce, że z Polską przestaje się liczyć, tak?
4: Tak, chociaż to nie jest kwestia, moim zdaniem, intencji, aby pokazać coś Polakom. Raczej chodzi o kwestie wewnętrzne i myślę o tej konkretnej decyzji, która zdetonowała obecny kryzys. Tu chodzi raczej o to, że najwyższe władze ukraińskie uważały, że z Polską dzisiaj w ogóle nie trzeba się liczyć. W związku z tym, jeżeli z punktu widzenia bieżącego interesu politycznego prezydenta Zełenskiego jest potrzeba spowodowania takiego kryzysu, to można bez żadnych konsekwencji taki kryzys wywołać.
0: Był pan od 22 roku, od momentu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, był pan politykiem, który był na pierwszej linii frontu. Pan poznał wszystkich polityków, większość polityków ukraińskich. To był ten czas, w którym to Polska była głównym pomocnikiem Ukrainy w wojnie z Rosją. Dzisiaj pan powiedział, musiało się to zdarzyć, ale wtedy nie mieliśmy świadomości, że musi się to zdarzyć.
4: No nie, wtedy nie mieliśmy tej świadomości, bo wtedy nie mieliśmy, przypomnę, świadomości, czy Ukraina obroni się przed pełnoskalowym atakiem Federacji Rosyjskiej, czy nie. Dzisiaj możemy sobie prowadzić różnego rodzaju analizy wsteczne, to zawsze jest łatwe i przyjemne, ale wówczas większość agencji wywiadowczych europejskich i pozaeuropejskich wskazywała na to, że Kijów padnie w ciągu kilku tygodni. Polska z determinacją od początku wsparła Ukrainę, nie tylko na poziomie politycznym, przypomnę tutaj rajd Mateusza Morawieckiego i działania zdania na forum międzynarodowym Andrzeja Dudy, żeby zbudować realne wsparcie, zwłaszcza w krajach europejskich, dla Ukrainy. Wtedy to nie było oczywiste. Wtedy Niemcy nawet nie chciały Ukrainy w ramach, Rosji w ramach sankcji odciąć od bankowego systemu SWIFT, więc wtedy to nie było oczywiste. Więc mówię oczywiście nie tylko o działaniach politycznych, ale realnym wsparciu. Wysłaliśmy sprzęt, którym można było wyposażyć w bardzo krótkim czasie przeszło 2 brygady pancerne. Dzięki temu jestem przekonany, Ukraińcy mogli stracić mniej terytorium, dzięki temu mogli przeprowadzić jesienią 22 roku kontrofensywę charkowską. Mieliśmy istotny wkład w to, że Ukraina obroniła się w taki sposób, w jaki obroniła się w 22 roku i przeprowadziła właśnie wspomnianą kontrofensywę.
0: To nie jest wsteczne pytanie, ale jak to się stało, że teraz te stosunki są tak napięte? To jest czysty interes Ukrainy, czy...
4: W moim przypadku, w moim przekonaniu, to jest krótkowzroczność i cynizm właśnie tej wąskiej polityczno-biznesowej elity ukraińskiej. Uważają, że dzisiaj Polska specjalnie dużo nie może im zaoferować. Dzisiaj Ukrainie są potrzebne przede wszystkim pieniądze. Jeśli chodzi o dostawy sprzętu, który był w magazynach, one się praktycznie wyczerpały. Nie tylko w Polsce, ale w Europie. Natomiast przez to, że my jako pierwsi zaangażowaliśmy się w przekazywanie sprzętu wojskowego, to u nas stosunkowo najszybciej te zasoby zostały wyczerpane, ale w innych magazynach europejskich i pozaeuropejskich też nie ma tego sprzętu, więc dzisiaj potrzebne są przede wszystkim pieniądze. Polska, jeżeli porównamy Polskę, nasz kraj z Brukselą czy z Berlinem, no nie ma takich możliwości ani pożyczkowych, ani inwestycyjnych.
0: Ale pieniądze są europejskie przecież.
4: Nie ma czegoś takiego jak pieniądze europejskie, panie redaktorze. To są pieniądze pochodzące ze zrzutki, natomiast zrzutki krajów. Ta pożyczka, nie, o której pan wspomina, to ona nie jest właściwie pożyczką, ona jest donacją, bo wszyscy wiedzą, że nigdy nie zostanie odzyskane te przeszło 90 miliardów dolarów, ale to są pieniądze, które są gwarantowane przez wszystkie kraje europejskie, ale też mówimy o donacjach krajowych. Niemcy na przykład, o ile pamiętam, w tym tylko w tym roku mają zaplanowane około 10 miliardów euro na wsparcie.
0: Ale my też jesteśmy hojni. Rakiety Patriot, które przekazaliśmy Ukrainie, to jest rodzaj hojności ze strony polskiej.
4: Uważam, że jest to przejaw przede wszystkim nieodpowiedzialności polskich władz. Oczywiście ja powiem tak, my w ogóle jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o nasze możliwości obrony. Te kilka rakiet, które przekazaliśmy w sposób zasadniczy, nie zmienia sytuacji, natomiast w sposób zasadniczy zwiększa zagrożenie, bo te kilka rakiet to jest mniej potencjalnych zestrzeleń o te kilka sztuk Iskanderów czy Kindżałów, bo dzisiaj rakiety manewrujące czy hipersoniczne tylko można przy wykorzystaniu Patriotów zestrzeliwać. W związku z tym te potencjalne kilka rakiet może spaść na polskie miasta, przez to może zginąć czy zostać rannych dużo więcej Polaków. Natomiast zasadniczo, o czym my rozmawiamy, jeżeli my mówimy o nalotach na Ukrainę, w których biorą udział setki dronów, setki rakiet manewrujących, w skali miesiąca nawet tysiące dronów i dziesiątki rakiet manewrujących, no to sam pan przyzna, że kilka efektorów zasadniczej zmiany nie czynią. Natomiast oczywiście nie można tego bagatelizować, to była nieodpowiedzialna decyzja rządu Donalda Tuska, ale podkreślam i namawiam państwa, żeby patrzeć na to szerzej. My w ogóle dzisiaj nie jesteśmy przygotowani do odparcia potencjalnego ataku środków napadu powietrznego i to jest nasz gigantyczny problem.
0: Ale czy robimy coś w tym zakresie, żeby to się zmieniło? Ale dobrze, jeszcze...
4: Propagandę uprawiamy przede wszystkim. O tym chętnie mogę panu opowiedzieć. Proszę między innymi bardzo. O systemie SAN, którym tak rząd się chwali, na który wydaje 14 miliardów złotych. Natomiast wiemy już, że ten system, skądinąd jego elementy są potrzebne, bo na przykład radary czy inne elementy tego systemu są potrzebne. I dobrze, że je kupujemy, ale sposób, w jaki kupujemy i konkretnie co kupujemy, już jest bardzo dyskusyjne. To znaczy, kupujemy na przykład, tam będzie 5 rodzajów efektorów, czyli tych elementów, którymi możemy niszczyć drony średniego i dalekiego zasięgu, bo ten system ma je zestrzeliwać. Czyli szachedy, umówmy się, że mówimy o szachedach. Więc mamy w tym systemie SAN, który właśnie jest zakupiony i budowany w Polsce. Mamy 5 rodzajów efektorów. 3 lufy, trzy rodzaje działek. Jedne drony przechwytujące i jeden rodzaj low-costowych rakiet, niskokosztowych rakiet. No i teraz na pięć tych efektorów mamy trzy lufy. Podczas kiedy na Ukrainie dzisiaj, jeżeli chodzi o wykorzystanie luf, to jest zestrzeliwane poniżej 10% szahedów. Czyli krótko mówiąc, 3/5 naszego systemu będzie można wykorzystać, żeby poniżej 10% potencjalnych szahedów czy innych środków napadu powietrznego zestrzeliwać. Natomiast propaganda została przez rząd uruchomiona tak duża, że no, wszyscy politycy chodzą i dumnie mówią, o to teraz będziemy już bezpieczni. Guzik, prawda, nie będziemy.
0: To nie są pocieszające słowa. A w ogóle na jakiej podstawie my przekazujemy prawnej broń Ukrainie?
4: Teraz nie wiem na jakiej podstawie, natomiast mogę panu powiedzieć, jak to wyglądało w latach 22-23, kiedy byłem członkiem Rady Ministrów, a w 22 roku jeszcze szefem Kancelarii Premiera. Każdorazowo odbywało się to na podstawie uchwały Rady Ministrów.
0: Czyli uchwała Rady Ministrów wystarczy? Nie było żadnej ustawy, która
4: nie,
0: by...
4: Był wniosek ministra obrony narodowej i na podstawie tego wniosku Rada Ministrów przyjmowała uchwałę i sprzęt był przekazywany.
0: Bo kiedyś taka ustawa, w 2016 roku chyba była ustawa podpisana przez pana ministra Macierewicza o takiej przekazywaniu broni w razie zagrożenia między Polską a Ukrainą.
4: O ile pamiętam, w 2016 roku albo w 2017 roku była podpisana jedna z umów wojskowych polsko-ukraińskich o współpracy, ale szczegółów tego dokumentu nie znam. Jeszcze jedna ważna rzecz. Na samym początku wojny najwięcej sprzętu zostało kupione i przekazane przez Rządową Agencję Rezerw Wojskowych. To wiązało się z pewnymi problemami z uruchomieniem procedur u nas. No ale gros sprzętu, który był przekazany, to oczywiście był przekazany z zasobów sił zbrojnych.
0: Uczestniczył pan w dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat rezolucji ukraińskiej.
4: Tak, byłem kontrsprawozdawcą naszej grupy konserwatorów i reformatorów i konserwatystów w Parlamencie Europejskim. Byłem kontrsprawozdawcą tego dokumentu.
0: I EKR chciał inaczej trochę sformułować treść tej rewolucji?
4: Rezolucji. No dzisiaj obaj mamy problemy z przejęzyczeniami. Tak, my chcieliśmy i złożyliśmy szereg poprawek, zresztą nie tylko my, bo Grupa Patriotów podobnie, złożyliśmy szereg poprawek, które dużo precyzyjniej opisywały to, co się zdarzyło na terenach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej w 1943 roku, 1944 i 1945. Mianowicie chcieliśmy, żeby jasno wskazać, iż działania nacjonalistów ukraińskich były ludobójstwem, że zginęło około 100 tysięcy Polaków, że nie można akceptować gloryfikacji jednostek nazistowskich de facto, no bo 14. Dywizja Grenadierów SS, czyli SS Galicjen, czy Batalion Nachtigal, czy Batalion Roland, to były wszystko jednostki niemieckie, znane z okrucieństwa i odpowiedzialne za zbrodnie wojenne, więc chcieliśmy jasno wskazać, że nie można nawiązywać i gloryfikować takich jednostek. No te wszystkie poprawki i inne zostały wykreślone przez większość Parlamentu Europejskiego, ale jeśli mielibyśmy szukać jakichś dobrych stron tego, co się zdarzyło, to bez wątpienia nigdy na forum Parlamentu Europejskiego nie rozmawiano, nie dyskutowano o zbrodniczej działalności OUN-UPA, o ludobójstwie, które zostało na Polakach dokonane przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Została przyjęta, dokument, który został przyjęty, ma poprawkę, która z jednej strony krytykuje prezydenta Zełenskiego, z drugiej strony wskazuje na mordy i dziesiątki tysięcy polskich ofiar i to też należy docenić, ale to jest zdecydowanie za słabe sformułowanie. Natomiast prezydent Zełenski de facto doprowadził do tego, że pierwszy raz problem ukraiński, jaki Ukraińcy mają z gloryfikacją organizacji takich jak OUN czy UPA, pojawił się na forum Parlamentu Europejskiego.
0: Ale tam też była polityka, bo kraje bałtyckie, z tego co wiem, właściwie nie chciały dopuścić do tego, żeby w tej rezolucji ukraińskiej takie bez zdania się znalazły. Czym to jest? jest spowodowane?
4: Przede wszystkim Litwini, to bądźmy precyzyjni, politycy litewscy z różnych partii, to trzeba podkreślić, europejskich, zabiegali o to. Ja myślę, że to jest spowodowane przede wszystkim sytuacją geopolityczną. Dzisiaj Litwini obawiają się i w ogóle Bałtowie obawiają się, że NATO ze względu na swoją kondycję nie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwa, że nawet gdyby artykuł 5 został uruchomiony, to NATO nie jest w stanie zareagować
0: szybko. Liczą na Ukraińców?
4: I liczą, tak, liczą na to, że Ukraina mogłaby tutaj ich realnie wesprzeć, bo to Ukraina dysponuje dzisiaj ponad 800-tysięczną armią, która jest ostrzelana, sprawdzona w walkach przez ostatnie przeszło 4 lata. I ten sojusz jest bardzo wyraźny i coraz wyraźniej widoczny. Nie mówię tylko o współpracy natury stricte wojskowej, ale mówię również o współpracy natury gospodarczej. No krótko mówiąc, Bałtowie orientują się, a zwłaszcza Litwini, orientują się na ścisłą współpracę z Ukrainą, dlatego że widzą w nich potencjał związany z budową systemu bezpieczeństwa w naszym regionie.
0: Czyli krótko mówiąc, nie udało nam się przekonać krajów sąsiednich, że jesteśmy najliczniejszym i najmocniejszym krajem w regionie, do tego należymy do Unii, do tego należymy do NATO.
4: Dzisiaj nie jesteśmy jako Polska krajem, który miałby zmodernizowane siły zbrojne na tyle, żeby móc udzielić realnej pomocy krajom bałtyckim, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Mielibyśmy poważne problemy z tym, żeby samemu skutecznie stawić opór pełnoskalowej wojnie. Na to ma wpływ szereg kwestii. Jesteśmy w trakcie największej po II wojnie światowej, w moim przekonaniu największej po II wojnie światowej modernizacji sprzętowej sił zbrojnych, ale jesteśmy w trakcie pozyskiwania tego sprzętu. Ten sprzęt dojeżdża, a zanim on dojedzie, zanim dojadą środki bojowe, czyli amunicja, rakiety, inne efektory, zanim zostaną wyszkolone załogi, zanim zostaną wyszkolone zapasowe załogi, upłynie czas, więc dzisiaj realnie nie jesteśmy w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o potencjał obronny i gotowość do obrony. Trzeba robić wszystko, żeby to zmienić. Obecny rząd niestety tego nie robi.
0: Jak czytałem treść tej rezolucji ukraińskiej, to miałem wrażenie, że nie tylko Ukrainie zależy na tym, żeby wejść w te struktury europejskie, ale w drugą stronę też jest taka chęć, no bo tam jest o energii, o transporcie, o rolnictwie, o metalach ziem rzadkich. To są wszystko, że ta Ukraina jest nam potrzebna, nam, czyli może Berlinowi, jest nam potrzebna do tego, żebyśmy odzyskali falę koniunktury gospodarczej.
4: Bez wątpienia jest to duża szansa dla takich gospodarek jak niemiecka. Mam na myśli integrację, ale to, od czego pan zaczął, czy stwierdzenie, postawienie tezy, że Ukrainie, myślnik elitom politycznym Ukrainy zależy na wejściu do Unii, tutaj myślę, że znalazłoby się szereg ekspertów, którzy by podjęli dyskusję w tej sprawie. Czy rzeczywiście elitom biznesowo-politycznym na tym zależy, bo jednak w Unii Europejskiej pewne standardy muszą być przestrzegane, których po prostu elity biznesowo-ukraińskie nie przestrzegają i wcale niekoniecznie byłoby to dla nich wygodne. Natomiast wzięcie tego, co jest potrzebne Ukrainie, wzięcie tego, co jest potrzebne Niemcom z porozumienia, a pozostawienie jakby Ukrainy poza samą Unią, też takiego wariantu nie można wykluczać.
0: Powiedzieliśmy o decyzji prezydenta Zełenskiego, to jeszcze przez chwilę o obwodowej Radzie Lwowskiej, Szuchewicz jako bohater 2027 roku. I co my na to?
4: No, oczywiście my nie możemy akceptować tego typu decyzji, natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, mamy na to, przynajmniej jak na razie, mieliśmy ograniczony wpływ. Moim zdaniem to znowu wchodzimy w taką politykę wewnętrzną Ukrainy. Tutaj niestety jedną z osób bardzo zaangażowanych w tego typu działania jest mer Lwowa. On ma swoje problemy, mierzy się ze swoimi problemami wewnętrznymi. Wiele osób na pewno słyszało o firmie polskiej, która została wyrzucona z inwestycji. To są olbrzymie pieniądze. Mimo arbitraży wygranych, Ukraina nie chce zakończyć tego sporu, zwracając środki polskiej firmie, więc tam też jest dużo różnego rodzaju zastrzeżeń i problemów wewnętrznych. tego typu sytuacje często są ucieczką do przodu polityków, takich jak pan prezydent Zełenski, czy pan mer Lwowa Sadowy, do przodu, żeby uciec przed bieżącymi problemami. W tym momencie, jak się zaczyna tego typu napięcie, tego typu kryzys, następuje efekt flagi, czyli wokół takich polityków konsoliduje się lokalna społeczność, czy w ogóle całe społeczeństwo Ukrainy, jak w przypadku Wołodymyra Zełenskiego, więc niestety tego typu sytuacje są często instrumentalizowane.
0: A czy jak pan analizuje sytuację Rzeczpospolitej, to myśli pan też czasami o czarnym scenariuszu, w którym trójkąt będzie współpracujący Kijów, Berlin, Moskwa?
4: Nie sądzę. Nie sądzę, żeby to było możliwe w najbliższym czasie, natomiast bez wątpienia sprzeczne interesy, które w iluś obszarach posiadamy, jako Polska i Ukraina, Polska i Niemcy, mogą być wykorzystywane przez naszych sąsiadów zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Nie mówię tu, broń Boże, o jakimkolwiek zagrożeniu militarnym. Mówię o zagrożeniach natury politycznej, gospodarczej i z tym należy się liczyć.
0: A poznał pan obecnego szefa gabinetu prezydenta Zełenskiego, byłego szefa wywiadu, pana Budyjanowa?
4: Tak, oczywiście, chociaż było to w 22, w 23 roku, spotykaliśmy się.
0: No i jakie wtedy wrażenie zrobił, a jakie wrażenie teraźniejsze oświadczenie pana Budyjanowa robią na panu?
4: Jest to wybitnie inteligentny, sprawny i cyniczny polityk i oficer wywiadu ukraińskiego, który działa w sposób bardzo skuteczny i bardzo bezwzględny, realizując interesy Ukrainy tak, jak to on je rozumie, bądź jego środowisko polityczne.
0: Będzie pan uczestniczył jutro w uroczystościach upamiętniających ludobójstwo na Wołyniu?
4: Tak, oczywiście, jak co roku.
0: Powiedział Michał Dworczyk, jest godzina 8:36, a Michał Dworczyk pije herbatę z kubeczka Radia Wnet. Jeżeli pan ma gdzie schować kubeczek Radia Wnet, to oczywiście...
4: Z przyjemnością zabiorę go ze sobą. W takim razie dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Europoseł, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego, ale też bardzo prawa ręka, tak mogę powiedzieć, Mateusza Morawieckiego.
4: Współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego, który przez wiele lat szef kancelarii.
0: Który, jakie ma plany polityczne? Premier Mateusz Morawiecki oczywiście.
4: Pan premier Morawiecki ma plany doprowadzić do tego, aby centroprawica zwyciężyła w przyszłorocznych wyborach i żeby ten fatalny rząd, rząd kierowany przez Donalda Tuska, został odsunięty od władzy.
0: A centroprawica to jest jaka partia?
4: To jest szereg partii, a żeby szereg partii wygrało wybory, które w podobny sposób patrzą na interesy Polski, potrzebna jest współpraca, potrzebna jest mobilizacja i na tym dzisiaj pan premier Morawiecki się skupia.
0: A czy Prawo i Sprawiedliwość jest partią centroprawicową?
4: Tak, uważam, że zalicza się do tego obozu. Są oczywiście, to jest bardzo duża partia, czy największa na polskiej centroprawicy formacja, więc są tam różne środowiska, ale uważam, że można zaliczyć...
0: I teraz już zaczynam rozmowę z politykiem.
4: Dlaczego? No. Można zaliczyć ją do centroprawicy.
0: No dobrze. Jest godzina 8:38. Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Dziękuję
0: za
4: panu, dziękuję
0: na...
4: państwu.
0: Widzi pan, jaka ładna palma jest za panem?
4: Cudowne. A no. To palma, a nie dracena, albo coś w tym stylu?
0: No i to jest pytanie, które zadamy wszystkim, którzy oglądają nas na kanale YouTube Radia Wnet. Czy to jest palma? Z takim pytaniem pan poseł Michał Dworczyk wychodzi ze studia, a my próbujemy połączyć się z panem Jerzym Gawędą, który jest w Solidarności przy inowrocławskich kopalniach soli Solino S.A. Widział pan, co tam działo się wczoraj, jak prezes Obajtek.
4: Widziałem bohaterskie działania Daniela Obajtka.
0: Ale to po raz pierwszy widziałem, żeby były prezes obecnego obecny prezes byłego prezesa trzymał za głowę.
4: No, ja widziałem przede wszystkim chęć niedopuszczenia do interwencji poselskiej i to takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, natomiast Daniel jest bardzo mocno zaangażowany cały czas w sprawy Orlenu. On zbudował jakość i siłę tej firmy, no i dzisiaj widząc, jak firma jest niszczona, podejmuje działania, co trzeba bardzo docenić.
0: To jest bardzo ważna firma. Tak, jest 8.39. My już powiedzieliśmy sobie do
4: dziękuję
0: widzenia.
4: Bardzo,
0: bardzo serdecznie
4: dobrego.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
4: Miłego dnia.
0: Nie mam więcej pytań. Patrzę na żyrafy, na kubeczki, może łyk kawy, bo właśnie mamy zadzwonić do kopalni. Mieliśmy się połączyć na wideo, ale jakoś nie ma tego połączenia, to teraz spróbujemy spontanicznie zobaczyć, co tam się z panem Jerzym Gawędą z Solidarności dzieje, dlaczego go nie ma, dlaczego nie kliknął na link odpowiedni, w razie czego dostaje kabelek i kabelek teraz ląduje w telefonie komórkowym i teraz posłuchamy małego, krótkiego dżingielka pod tytułem Radio, robimy radio. Czy usłyszę głos, czy go nie usłyszę?

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wrocław 96,8 FM.
2: Radio wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie ma rzeczy niemożliwych. Jerzy Gawenda, Solidarność. NSZ Solidarność przy kopalniach Soli Solina. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu. Dzień
1: dobry. Dobrze. Najpierw powiedzmy, jak ważną strategiczną rolę w państwie ma spółka Solino.
2: Jest to podstawowa spółka, która jej celem było i jest budowanie bezpieczeństwa energetycznego dla gazu, dla paliw, ropy i benzyn. Chodzi tu o zbudowanie w kawernach solnych głęboko pod ziemią dużych pojemności magazynowych. Jest to spółka o znaczeniu strategicznym. Przechowywane są strategiczne rezerwy państwa na wypadek kryzysu, czy to kryzysu energetycznego, czy militarnego, czy zerwanie łańcuchów dostaw i tym podobne. Spółka została w połowie lat 90. w tym celu sprywatyzowana. Dużym kosztem tej spółki jest to, że ta spółka, produkując solankę, przekazuje ją bezpośrednio do zakładów przetwórczych z grupy sodowych, chemiczno-sodowych, które przetwarzają automatycznie na różnego rodzaju produkty, czy to gotowe produkty, czy produkty, półprodukty do dalszego przetwarzania w innych gałęziach przemysłu. Soda, jak wiemy, stosowana jest bardzo szeroko do szkła i tak dalej, i tak dalej. Taki jest jej cel. My możemy tu mówić o kompleksie tak energetycznym, idealnym, który jest w jednym układzie technologicznym i budując, produkując solankę na potrzeby przemysłu chemiczno-sodowego, powstają, my to nazywamy generalnie, bez względu, czy zostanie to ta spółka zaprojektowana pod magazyny, to jest to odpad poprodukcyjny, który można zagospodarować. Magazyny znajdują się głęboko pod ziemią, około 400 metrów, tanie, w eksploatacji bezpieczne, ekologiczne. I przede wszystkim to te elementy, że surowiec tam zgromadzony może być przez długie lata.
1: Powiedział pan, że w połowie lat 90. została sprywatyzowana. Znaczy ma prywatnego właściciela. Kto jest tym właścicielem?
2: Prywatyzację zlecono, czy sprzedaż nastąpiła na rzecz Orlenu. Orlen za to, że miał pierwszeństwo czy wyłączność w składowaniu strategicznych rezerw, zobowiązał się zbudować odpowiedni system magazynowy.
1: No czyli jest spółka sprywatyzowana, ale w rękach zarządzającym spółki Skarbu Państwa, czyli Orlenu, gdzie Skarb Państwa ma decydujący głos. I co się dzieje? Dlaczego pan europoseł, były prezes Orlenu Obajtek wczoraj chciał wejść na teren zakładu? Bo o co chodzi w tym sporze, który trwa już od wielu miesięcy?
2: Chodzi o to, że cały kompleks, potencjał tego kompleksu to nie jest tylko zbudowanie, zaadoptowanie jednego złoża. On pozwala zbudować całe systemy magazynowe w wysadach czy solnych na terenie Polski, w centralnej na przykład Polsce. Posiadamy trzy potężne wysady, które mogłyby być zagospodarowane, gdzie mogliśmy zbudować o dużym potencjale całe systemy magazynowe, czy to na gaz, czy to na paliwa, na płynne. I nie tylko na potrzeby Polski, ale również moglibyśmy je odstępować na potrzeby tej części Europy i zbudować odpowiednie systemy bezpieczeństwa energetyczne, stabilny system energetyczny. Od wielu lat niestety jest prowadzony kierunek likwidacji, nie rozwijania tego kierunku. W latach 2009 wręcz podjęto decyzję o rozpoczęciu procesu likwidacji kopalni. Wymyślono sobie wtedy takie działanie i to jest akurat jej obecny prezes, był wtedy przewodniczącym Rady Nadzorczej. że Solino będzie pozbawione prawa do ubiegania się o nowe złoża, o budowę nowej kopalni i w kierunku budowę magazynu, jak również zabezpieczenie w Surowiecie zakłady chemiczne.
1: Czyli w 2009 roku, w czasie pierwszego rządu premiera Donalda Tuska, bo podjęta została taka decyzja, tak? Nie inwestujemy. A teraz w tej chwili, bo pojawił się wątek sprzedaży całego kompleksu. To jest...
2: to jest historia, jeżeli chcemy zrozumieć, to jest historia trochę taka dłuższa. Tą działalność powierzono Orlenowi. Orlen miał przekazać prawo do produkcji, czy sam podjął budowę nowej kopalni, czy przekazać innym podmiotom. Niestety tego nie zrobiono, to dopiero rozpoczęto w 2004 roku. Ja jeszcze zwrócę uwagę, że ten pierwszy magazyn, który jest w górze pobudowany w kopalni, to nie spełnia wymogów związanych z tym, że nie możemy go do pełni zaliczyć do magazynu strategicznego, gdyż nie jest w stanie podać w odpowiednim, przewidzianym czasie pełnej ilości zgromadzonych mediów na rynek, gdyby doszło do kryzysu energetycznego. A zasady są takie, że gdyby doszło do kryzysu energetycznego, to obywatel czy gospodarka nie powinna tego odczuć, gdyż ten odbyt założono, należałoby podawać potencjał średniego zużycia tego medium dziennego w Polsce. I tych on nie spełnia, dopiero nowa kopalnia miała doprowadzić, żeby...
1: Panie przewodniczący, przypominam, Jerzy Gawęda, Solidarność Inowrocławskich Kopalni Soli Solino, jest gościem Poranka Wnet. Tylko zdefiniujmy, bo przyjedziemy, żeby zrozumieć dokładnie sytuację, to nie może być to rozmowa telefoniczna, tylko trzeba być na miejscu, żeby to wszystko poznać, bo to są szczegóły dosyć skomplikowane. Na dziś sytuacja jest jaka? To jest sytuacja,
2: która... Na dziś jest sytuacja taka, że w 2014 roku rząd sprzedał ciech, a więc odbiorców, bez których system magazynowy nie będzie funkcjonował, nie będzie można budować magazynów i sprzedano to prywatnemu inwestorowi. Natomiast nie zabezpieczono interesu państwa polskiego, na co zwracaliśmy uwagę, bo te zakłady powinny być zaliczone do infrastruktury krytycznej, podlegać ścisłemu nadzorowi państwa. Odsprzedano bez żadnych zabezpieczeń, a więc mówiąc prostym językiem, państwo przekazało klucze do bezpieczeństwa energetycznego prywatnemu inwestorowi. Obecnie i nie podejmowano żadnych działań budowy nowej kopalni, doprowadzono do tego, że złoża się kończą i za chwilę będzie groziło, że cały system energetyczny, który buduje te magazyny, a więc zostanie zlikwidowany i nie będziemy już mogli budować nowych pojemności magazynowych, bo nikt nie wyrazi zgody, żeby miliony metrów sześciennych rocznie zrzucać do Wisły. To jest nie do przyjęcia, jak się teraz okazuje, że właściciel próbuje sprzedać ten kompleks spółce niemieckiej. Potwierdza to również fakt, potwierdziło, że państwo polskie nie zabezpieczyło swoich interesów. Natomiast wejście tego koncernu, to jest potężny koncern, niesie ze sobą całą falę zagrożeń, bo jest to duży producent nawozów sztucznych, to jest również, posiada kilka kopalń, które produkują pełny asortyment wyrobów solnych. Zajmuje się również produkcją chemiczną, podobną, zbliżoną jak tu, co my prowadzone są na tym terenie w Polsce, recyklingiem, odpadami niebezpiecznymi, chemicznymi, które składuje się w kopalniach soli. I tak dalej.
1: Zbadamy sprawę na miejscu, mówimy się z panem przewodniczącym, tylko jeszcze imię tego koncernu niemieckiego, jakby pan na zakończenie rozmowy podał.
2: Jest to niemiecki koncern K plus S.
1: K plus S?
2: Tak.
1: A jak to się pisze?
2: K plus S.
1: K plus S?
2: Tak. Jeżeli tą nazwę, ten skrót piszemy, cały... ta sieć Lęko-Koncernów.
1: Bo zaraz... Zaraz połączymy się ze studiem z Zanysą, z panem redaktorem Janem Bogatko zapytam. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło w takim razie koncernu K plus S. Panie przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję za krótką rozmowę, pełną detali, szczegółów, które są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Pan Jerzy Gawenda, Solidarność przy Inowrocławskich Kopalniach Soli, Solino S.A. był gościem Poranka Wnet. Dobrego dnia.
2: Również dziękuję bardzo Państwu za uwagę.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio za Nysą.
2: I redaktor Jan Bogatko, panie redaktorze, bardzo się cieszę, że pana za chwilę usłyszę i myślę, że słuchacze Poranka w net również się cieszą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja się też bardzo cieszę. To pięknie, że się wszyscy cieszymy. Jest piękny dzień, więc miejmy nadzieję, że weekend również rozpocznie się pięknie i będzie trwał.
2: I będzie trwał i będzie piękny. Lekko poprawmy mikrofon. Będzie lepiej słychać głos pana redaktora.
3: Poprawiamy, jest źle. Dobrze,
2: teraz,
3: dobrze
2: jest, jest. O, teraz jest idealnie, jak to idealnie. Dobrze, że można dobrze, niektóre rzeczy powiedzieć. Czy znany jest panu koncern K plus S?
3: Tak, to jest duży niemiecki koncern, który zajmuje się bardzo wieloma rzeczami. Doktor Keuthen jest chyba jego prezesem, ale nie wiem dokładnie, bo nie zajmowałem się tym. Oni mają czterosegmentowy ten biznes, który prowadzą. To jest wiele, wiele działów. To jest rolnictwo, przemysł, konsumenci i media. Mało jestem zorientowany, jeśli chodzi o ten koncern, poza tym, że mogę powiedzieć, że jest to wielki i wpływowy koncern.
2: Ale to przy okazji może kiedyś o tym koncernie porozmawiamy. Przed chwilą nazwa tego koncernu pojawiła się, bo być może nabędzie spółkę Solino S.A., być może nabędzie, być może nie nabędzie, ale co jest na agendzie w takim razie niemieckiej na dzień dzisiejszy i w studio za Nysą?
3: No jest rzeczy w ogóle bardzo dużo na agendzie, ale ja bym chciał dzisiaj zająć się tolerancją, kulturą, kościołem. To jest rzadki temat, który podejmuję, ale wydaje mi się, jest dość istotny. W każdym razie pojawiają się teraz stwierdzenia bardzo wyraźne w Niemczech, których dotąd nie było, że tolerancyjne społeczeństwo, za takie uważają się Niemcy z wielu powodów i oczywiście to jest tolerancyjne społeczeństwo w określonym kierunku, ale musi ono, to tolerancyjne społeczeństwo, wyznaczyć granice tolerancji. No po prostu powinna istnieć różnica wyraźna i odczuwalna dla korzystających z demokracji między kapitulacją a tolerancją, bo tolerancja bezwzględna to jest po prostu kapitulacja. Jest oczywiście wielki problem w Niemczech, nie tylko w Niemczech, ale na całym Zachodzie i on się nazywa islam. Islam uważany jest za religię, mimo że nie jest to religia, tylko jest to kierunek polityczny. Ja o tym mówię bez ustanku, tak żeby dotarło to do każdego, kto umie słuchać, niekoniecznie czytać i pisać, że islam nie jest religią. To brzmi jak religia, ale religią nie jest. Tak samo jak marksizm, leninizm, to też nie była religia, mimo że jak religia brzmiała, bo miała swoje obrządki, swoje nabożeństwa, swoje kongresy różnego rodzaju, które miały charakter oczywiście wyznaniowy i wyznawcy tego istnieją po dzień dzisiejszy wszędzie. To są komuniści. Nie będę teraz zajmował się Gałkiem i tym, co on powiedział u Lenca w tym programie telewizyjnym na temat tego, czy nie powinno się dla wyhamowania AfD, CDU nie powinno współpracować z komunistami. On powiedział, że powinno, no więc wiemy w jakim kierunku.

0: szybko to idzie. Ale sobie wyobraźmy taką sytuację. Przechodzę teraz na niemieckie podwórko. Jest niemiecka, bawarska miejscowość, nazywa się Landshut. Ona powinna być znana w Polsce, dlatego że to jest to słynne wesele landshuckie, które tam jest obchodzona, ta rocznica co ileś lat, która dotyczy zawarcia małżeństwa między przedstawicielem domu panującego w Bawarii, a polską księżniczką. To jest, uzmysławia to wielu, że jednak Polska to Zachód, ale to też daruje, to też się wiąże z tolerancją, ale oboczna jest to historia. W każdym razie Landshut ma w linie autobusowe, no jak każde miasto, duże, większe czy średnie, w Zgorzelcu też są linie autobusowe. I ta linia autobusowa zatrudnia kierowców. Wiemy, że jest trudno z zatrudnieniem kierowców, bo niektórzy odchodzą od razu do tych firm, gdzie mogą zarabiać bardzo dużo i wcale nie zamierzają pracować w mieście. Ale pewien muzułmanin postanowił zostać kierowcą autobusu, nim został i jedzie sobie autobusem, prawda, ładnie, pogoda, nie chlapie, w ogóle ludzie czekają na przystanku, zdyscyplinowani w kolejce. Staje autobus, ale tym się nie otwierają, więc ludzie tak niepewnie patrzą, przyglądają się, o co tu właściwie chodzi. On idzie na koniec autobusu, rozpościera dywanik i się modli. No bardzo ładnie. No, wierzący muzułmanin musi się modlić, ale to doprowadziło do tego, że ludzie się pospóźniali do pracy i wyniknęła z tego jakaś wielka awantura. Czy to jest możliwe? Oczywiście pojawiły się głosy. Tak, to jest religia, trzeba być tolerancyjny, nie można być szowinistą. Drudzy natomiast powiedzieli, nie, co to nie, to jest w końcu komunikacja miejska, ona ma pełnić określone jakieś zadania, które obywatele od nich oczekują i ma być punktualna po prostu i nie może być tak. No więc rozpoczęła się awantura z tego powodu, która doprowadziła do tego, że tego kierowcę po prostu przywołano do porządku. To jest bardzo dziwna rzecz, że się przywołuje do porządku kierowca autobusu, który jest muzułmanin. Przecież nie wolno tego robić. To jest w końcu kierunek polityczny, za którym oglądał się nawet nasz wielki kanclerz Adolf Hitler, były kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler. I po prostu nie wypada takich rzeczy robić, a jednak się okazuje, że wypada. To samo, ale w innym kierunku poszła historia związana z meczetem Imam Ali we Frankfurcie. Został on zamknięty, ponieważ zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych popierał irański reżim, stał i blisko tego reżimu, dostaje pewno petrodolary, można tak powiedzieć, z Teheranu i wspiera Hizbollah. No więc oczywiście to nie bardzo przyjmowane jest w tej chwili oczywiście w Niemczech. No więc zamknięto meczet, a przed meczetem ustawili się muzułmanie, którzy zaczęli się modlić, poukładali swoje dywaniki, rozstawili pawilony i zamknęli ulicę. No i znowu awantura. Sąd oczywiście stwierdził, że mimo że miasto chce zabronić tych spotkań, że to jest wolność religii i po prostu nie ma o czym mówić, że oni mogą to robić i że to będą robić. No i podniosły się głosy: społeczeństwo otwarte nie może z powodu źle zrozumianej tolerancji zrezygnować na ograniczenie różnego rodzaju roszczeń. I to nie może tak być na przyszłość, dlatego że to uderza w społeczeństwo, uderza w wolne społeczeństwo i nie prowadzi do niczego. Przepraszam. Podobna historia jest z innej strony, się mówi, no tak, chrześcijaństwo umiera, no więc ktoś musi wypełnić tę lukę, musi zająć to miejsce. Przecież kiedyś, ja przypominam sobie, jako dziecko pogrzeby się odbywały na ulicach, jechał karawan, za tym szły setki ludzi. Teraz tego nie ma. Takie pogrzeby byłyby za drogie, można by powiedzieć. W każdym razie pewna tradycja się kończy, inna się zaczyna.
1: Tak właśnie jest na tym świecie. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Zanysy.
0: Proszę bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Jan Bogatko, Studio z Anesą.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Dzień dobry Państwu, witamy po raz kolejny w naszym programie Stowarzyszenia Antywiatrakowców. Dzisiaj w troszeczkę okrojonym składzie, bez naszego prezesa Konrada Mędrzyckiego. Profesor Ludwik Pieńkowski.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Oraz ja, Zbigniew Zieliński, zwykły uczestnik. Dzisiaj chcieliśmy zacząć naszą rozmowę na temat bardzo gorący, który jest znany wszystkim pod pojęciem katastrofy ekologicznej w Bolesławiu, gdzie została zalana, teren jest zalewany, to jest w okolicach Olkusza, jest zalewany wodami podziemnymi. Po zamknięciu kopalni, to profesor może nawiąże do tego tematu, nam opowie tak, parę słów.
3: W ostatnim tygodniu dwa wspaniałe reportaże w Radiu Wnet były, które bardzo serdecznie Państwu polecam. Pani redaktor Hanny Tracz i pani redaktor Antonin Bartyś. Dwa reportaże o dwóch katastrofach ekologicznych. Jedna to jest zapora w Pilchowicach, która wymaga remontu i doszło do wypuszczenia olbrzymiej ilości mułu zalegającego na dnie zbiornika, co było podstawowym powodem, dla którego zginęło kilkanaście, a może i ponad 20 ton ryb. Teren brzydko pachnie i nie wiadomo, jak doszło do tej katastrofy. Co znaczy nie wiadomo, jak doszło? Okazuje się, że wszystkie pozwolenia, wszystkie procedury zostały dochowane. Każdy uczestnik procesu ma stempelek, ma papierek, który mówi, że postępował zgodnie z ustalonym planem. Ta katastrofa ma tą samą cechę wspólną z tą drugą katastrofą, o którą kolega tu powiedział, w Bolesławiu, gdzie w 22 roku po zamknięciu kopalni cynku i ołowiu koło Olkusza wyłączono pompy odwadniające i woda zalewa starą kopalnię, co spowodowało podniesienie wód gruntowych i zalewane są domy, co oficjalnie zgłoszono około 20 skarg na niszczenie domów. Można sądzić, że to obejmuje ta katastrofa około 100 domów. Obwodnica nazywana przez ludność jest podwodnicą, bo tuż po wybudowaniu obwodnicy okazało się, że jest ona pod wodą, znalazła się. I tam również cała procedura zalewania kopalni, wyłączenia jej, okazało się, że ma wszystkie zgody, pozwolenia. No i to jest właśnie to nawiązanie do naszej troski o energetykę jądrową w Polsce, o budowę elektrowni jądrowej w Choczewie. Bardzo często podnoszone w dyskusji publicznej jest to, czy będzie pozwolenie na budowę, czy będzie, jakie są analizy bezpieczeństwa. No a tu okazuje się, że przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby te wszystkie dokumenty miały sens odpowiedzialności. Tu dwa słowa kluczowe, które staram się tu bardzo często powtarzać, to jedno jest odpowiedzialność, druga transparentność. A wszystko w ramach naszego naczelnego cytatu z Cervantesa, czyli wolność jest najcenniejszym darem niebios, jakie ludzie dostali. I o tą wolność po prostu musimy dbać, czyli musimy wiedzieć, kto za co jest odpowiedzialny. Jeszcze raz polecam te dwa reportaże jako ilustrację, że same wszystkie pozwolenia formalne to mało. Musimy coś bardzo radykalnego zmienić. No niestety nie bardzo wiem, co i jak.
2: No właśnie, tutaj ja bym troszeczkę rozwinął ten temat tej kopalni Olkusz Pomorzany, ponieważ ta katastrofa, która tam się wydarzyła, ekologiczna, przyrodnicza, społeczna, która się w tej chwili wydarza, ona w zasadzie była przewidziana, przewidywana i różne osoby, na przykład profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej, zawczasu protestowali, zwracali uwagę, że to nie będzie takie proste, zamknięcie tej kopalni cynku i ołowiu. Dlatego z jednego powodu, znaczy między innymi, jest to kopalnia najbardziej zawodniona w Polsce i do jej osuszania, żeby można było pracować, jest wymagane wypompowywanie ciągłe 250 metrów sześciennych wody na minutę. To jest dosyć sporo, to można, jak podzielimy tam przez 60, no to wyjdzie nam około 4 metrów sześciennych na sekundę i to jest to, co mogliśmy oglądać, kiedy nie działały, czajka nie działała i to była taka ilość tej wody, ale do czego zmierzam? Że takie przypadki z kopalnią właśnie Olkusz Pomorzany zaczęły się wcześniej, bo w 2008 roku doszło do awarii zasilania. To były dwa lata, 2008-2009 rok, które pokazały, że kopalnia jest mało odporna. Mianowicie w 2008 roku zabrakło prądu. Kopalnia jest zasilana, była zasilana trzema liniami wysokiego napięcia, które właśnie obsługiwały pompy, wentylatory do wentylacji całej kopalni i w 2008 roku doszło do przerwy 25 minut w zasilaniu, co spowodowało, że pompy te głównego odwadniania, jak to się fachowo nazywa, zostały zalane powyżej poziomu alarmowego o 25 cm, ale na szczęście prąd powrócił, więc wszystko wróciło do normy i rok później, na jesieni, doszło do kolejnej awarii, to znaczy najpierw jedna linia wysokiego napięcia, potem druga, potem trzecia i o 7 rano, jak górnicy byli już na dole, ciach, zostały znowu wyłączone pompy i wentylatory i doszło do awaryjnej ewakuacji. I to się wszystko udało wykonać, ponieważ do kopalni można wjechać samochodem. Ona jest płytka i tam jest taka sztolnia, po prostu można wjeżdżać i dzięki temu udało się ich uratować bez większych strat. Natomiast jest to tyle może zastanawiające, że ta awaria nie była taka nagła. Te linie wysokiego napięcia padały, nazwijmy tak kolokwialnie, po kolei, poczynając od północy i mimo tego, że była już tylko jedna, to i tak to wydobycie miało być kontynuowane i doszło do tej awarii i w tym przypadku prądu nie było 3 godziny. I przez te 3 godziny, żeby uratować kopalnię, należało zamknąć tamy powodziowe i to zostało zrobione. I teraz po powrocie zasilania, ja tak opowiadam o tym dłużej, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób to zatapianie zostało wykonane i dlaczego jest takie tak bardzo skuteczne, to znaczy nieodwracalne. I na szczęście te tamy zostały zamknięte i uruchomienie pomp, które mają wydajność 350 metrów sześciennych na minutę, odpompowały wodę i tam były podejrzenia, że jeżeli potrwa to dłużej, to kopalnia zostanie po prostu całkowicie zniszczona, ponieważ bez tych pomp wypompowanie z tak zwanej powierzchni jest bardzo kosztowne i długotrwałe. Innymi słowy, ja się dlatego, o czym opowiadam, ja się zastanawiam, jak to mogło dojść do tej katastrofy, że pompy zostały wyłączone i nie pozostały żadne awaryjne możliwości, gdyby doszło do jakiejś zmiany. Pompy są po prostu na samym dnie i tak naprawdę, jeżeli się trochę nie zadba, to po pół godzinie kopalnia jest już nieczynna, o czym właśnie wspominał profesor Czop. I żeby dokończyć jeszcze ten problem, ponieważ tam, żeby jakoś załagodzić te pesymistyczne opinie, że dojdzie do katastrofy, że tam będzie po jeziorze, oczywiście zostanie to woda zalana. No i ludzie tam trochę wierzyli, taka zmyłka turystyczna, że w ogóle będzie fajnie po jeziorze, no w ogóle będzie super. Okazało się, że jest zupełnie inaczej, ponieważ te pompy pracowały, możemy sobie tutaj wyobrazić, ponad 70 lat i cały układ hydrologiczny tam się zmienił. I zamknięcie tych pomp spowodowało nie tylko podnoszenie się wody, ale również wody przybywało więcej niż było spodziewane, ponieważ te cieki wodne zostały zablokowane, które istniały i to wszystko się zaczęło wypływać. Innymi słowy, do tej pory mamy taką sytuację, że ta woda się ciągle podnosi i również mimo tych zapowiedzi bardzo niebezpiecznej sytuacji związanej z podtopieniami, wykonano obwodnicę Olkusza, która wiadomo, że zostanie zalana. I to można powiedzieć, że no, to jest dramat. Związany też z tym, że ta woda okazuje się ma niezwykłą energię. Ona tam huczy, buczy, słychać uderzenia w gruncie, ponieważ tak jak profesor Czop to objaśniał, ta woda zaczęła wymywać piasek, wypłukała tunele, wyrobiska i jest po prostu zanieczyszczona tymi rudami. I w ten sposób to można tutaj skonkludować, podsumować to, co profesor powiedział, że tam były wszystkie zgody. Tak, wszyscy podpisali, zgodzili się i w zasadzie nie ma odpowiedzialnych, ponieważ rządzą procedury, a nie rządzi żaden zdrowy rozsądek, ani jakieś poczucie dobra czy zła. Po prostu zamknięto kopalnię i po upływie pół godziny był to już proces nieodwracalny. I to jest ten cały dramat.
3: Ale kopalnia została zamknięta. W 22 roku wyłączono pompy.
2: W 21.
3: I to spowodowało wieloletni proces. Ten proces narastał. I przez te wszystkie lata nie wdrożono żadnych procedur zastępczych, żadnego planu B. Dlaczego to jest takie istotne? W kontekście starań o budowę elektrowni jądrowej, no musimy mieć nie tyle procedury i zgody wszystkich, ale musimy wiedzieć, jak reagować, jeżeli coś stanie się trochę inaczej niż było zaplanowane.
2: No, ale też potrzebny jest trochę zdrowy rozsądek.
3: To nie jest zdrowy rozsądek, to muszą być.
2: No bo każdy powiedział, że po prostu nie ma odpowiedzialności.
3: Po prostu muszą procedury zawierać pojęcie odpowiedzialności. Procedury muszą być też transparentne.
2: Nie, wydaje mi się, że ludzie muszą być odpowiedzialni.
3: To znaczy odpowiedzialni ludzie muszą być fachowi, a nie z partyjnych nominacji. To nie nam tu o tym decydować. Natomiast zwracam uwagę, że procedury muszą zakładać wprost odpowiedzialność, co się robi, jak coś jest nie tak. A tu w kontekście energetyki jądrowej, jaka zaistniała sytuacja teraz na przełomie też czerwca i lipca? W ostatnich dniach czerwca Orlen Syntos Green Energy po pierwsze zobowiązał się w 2024 roku, wydając 40 milionów dolarów kanadyjskich na złożenie w Państwowej Agencji Atomistyki raportu bezpieczeństwa i wniosku o wydanie zezwolenia na budowę. Takiego wniosku nie złożył i wydaje się, że nie ma najmniejszego zamiaru złożyć takiego wniosku i nikt go nie pyta. Dlaczego nie pyta tej olbrzymiej spółki prywatno-państwowej, dlaczego tego wniosku nie złożono? A skąd podejrzenie graniczące z pewnością, że go nie złoży? Bo wystąpiło do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie jakichś tam ogólnych opinii w zakresie tematycznym, który obejmuje niedawne decyzje amerykańskiego regulatora. Co więcej, Orlen Syntos Green Energy wystąpił z oficjalnym wnioskiem o przyznanie olbrzymiego wsparcia publicznego w ramach kontraktu CFD. Chodzi o to, żebyśmy my, podatnicy, zagwarantowali firmie Sołowowa wspólnie z Orlenem, Orlen Syntos Green Energy, zakup energii elektrycznej przez 15 lat dla 4,2 gigawata elektrowni jądrowych wybudowanych z reaktorem BWRX 300. A w jakiej cenie? W cenie jakieś 600 zł za megawattogodzinę. I tu zwracam uwagę na zasadniczą różnicę. Jeżeli koncern państwowy, spółka w Choczewie występuje o taką zgodę, no to państwowa spółka zarabia na państwowej gwarancji. Ergo, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to są pieniądze, które w żaden sposób z Polski nie wypływają. Natomiast tu jest to biznesmen, który ma całą swoją działalność zarejestrowaną w Austrii. Stamtąd pochodzą pieniądze, tam są ulokowane firmy i udzielanie przez polskich podatników takiej gwarancji, no jest olbrzymie ryzyko, że dojdzie do wyprowadzenia tych pieniędzy z Polski. Co więcej, bardzo niepokoi zachowanie Ministerstwa Energii w tym momencie, bo jest ewidentne, że w Polsce po pierwsze nie ma żadnego planu strategicznego na związanego z budową takich reaktorów. Po drugie, wiadomo, że ten reaktor nie ma zatwierdzonych stabilności pracy w czasie rozruchu, a stabilność pracy przy ustalonych warunkach no nie jest dobrze opisana transparentnie w dokumentach. Skąd to wiem? Z mojej korespondencji, którą od lat prowadzę z regulatorami, od lat może przesada, od miesięcy, w tym z amerykańskim regulatorem NRC oraz z brytyjskim regulatorem ONR. Wobec tego ten reaktor, o nim dopiero dowiemy się, jakie będzie miał parametry pracy, czy w ogóle będzie dopuszczony do pracy, dopiero po wybudowaniu demonstracyjnej instalacji, która budowa jest prowadzona w Kanadzie. No ale przed uruchomieniem tego reaktora w żaden sposób nie można w odpowiedzialny sposób powiedzieć, jakie będą koszty tego, a ani koszty inwestycyjne, ani koszty operacyjne. To, tym niemniej to pozwoliło, umotywowało firmę OSG do wystąpienia o tak wielką gwarancję z naszych pieniędzy. A Ministerstwo Energii, zamiast twardo udzielić odpowiedzi, że po pierwsze nie ma programu strategicznego, po drugie reaktor nie istnieje. Nie wiadomo, jakie są jego koszty budowy, nie wiadomo, jakie są ryzyka budowy, nie wiadomo, jakie są parametry eksploatacyjne, a mówi, że trzeba dogłębne przeprowadzić analizy i procedury. No więc no tak, póki nie wiemy, co to znaczy dogłębne analizy i procedury, a doświadczenia właśnie z tych dwóch katastrof mówią, co tutaj dużo ukrywać, że to jest obijanie w bawełnę, to jest robienie nas w balona, że niby wszystko jest zgodnie z prawem, a okazuje się, że nie ma żadnych reakcji, tak, więc to jest bardzo niepokojący stan państwa kryzysu związanego z zupełnie nieuzasadnionym momentem wystąpienia o taką
4: rekompensatę. Tylko powiedzmy, to jest to tak, projekt BWRX-a jest, można powiedzieć, w powijakach i to jest raczej takie wishful thinking, będzie, nie będzie, nie wiadomo. Mamy bardziej konkretną sytuację w Choczewie i tam również mamy dogłębne rozpoznawanie, znak zakazu wjazdu samochodów ciężarowych.
3: Ale nie wiadomo, czy ta droga nie zawali się, jakby wjechała ciężarówka. No.
4: To w ogóle nie ma znaczenia, dlatego że tą drogę można w ciągu miesiąca udrożnić i to, poza tym było tyle czasu na to. W związku z tym mamy projekt, który ma sprawdzone reaktory, mamy wykonawców też sprawdzonych i też on nie idzie, więc zastanawiałem się nad tym troszeczkę, to ja tutaj troszeczkę, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to ja jestem za takim spojrzeniem szerszym, niż rozdrabnianie się właśnie na bardzo ważne szczegóły, ale one tak niewiele trochę prowadzą. I tutaj troszeczkę się ja posługuję takim, kto jak nie my. I tak jest, kto jak nie my coś możemy zrobić, bo szukamy tu szerszego kontekstu, również szukamy nadziei. I a propos wiatraków,
3: to byłem na
4: koncercie autorki tego tytułu Kto jak nie my. I tak pół żartem, pół serio zaproponowałem udział w naszym programie takiej osoby, która no, zupełnie nie ma z tym nic wspólnego, ale może coś powiedzieć, taką burzę mózgów. No i wokalistka tak spojrzała przez chwilkę i powiedziała, to strasznie poważna sprawa jest. I No i oczywiście się nie zaakceptowała, natomiast zaskoczyło mnie to i stwierdziło, że to jest poważna sprawa. I ja też tak uważam. Także to, do tego bym dołożył to, te Pilchowice, gdzie procedury procedurami, ale też wiadomo było, że ta katastrofa nastąpi, że te osady denne są, tam było 50 lat. Korespondencje z tamtych terenów pokazywały, jak ten teren został zniszczony od strony turystycznej. Ta cała okolica poprzednio była dotknięta powodzią w tym roku, odżyła i mogła turystycznie, filmy, zagraniczne firmy kręciły, chciały tam, zamierzały kręcić sceny. No wszystko to upadło, turyści przepadli i to jest spółka Skarbu Państwa robiła. Podobnie jak zatapianie kopalni w Olkuszu również. Także to większość tych katastrof, które się dzieje, dotyczy spółek Skarbu Państwa. Wojna z transformacją energetyczną, o transformację. I tak samo Choczewo, no to też jest spółka Skarbu Państwa, no, która to powoli jakoś idzie. W przypadku BWRX-a jest to moim zdaniem jeszcze tak palcem na wodzie pisane o lastorze. Jest polonizacja, która gwarantuje kolejne 10-15 lat. Byłoby dobrze uruchomić tą elektrownię w Choczewie i mieć jakąś nadzieję, że potrafimy to zrobić i być może myśleć o kolejnych.
3: Znaczy, różnica jest zasadnicza, polegająca na tym, że w Choczewie jest zbudowany reaktor AP-1000 i tu bardzo ważny wydarzenie miało miejsce niedawno w Stanach Zjednoczonych, gdzie Departament Energii uruchomił gwarancje kredytowe na zakupienie 10 zbiorników reaktora i innych takich elementów, które się wykuwa latami, wykuwa w sensie w stali, wykuwa, procedura trwa długo. No, inwestorów na razie nie ma, no ale jest bardzo jasny sygnał wysłany do inwestorów, że takie reaktory będą budowane, mają dużą szansę być budowane w Stanach Zjednoczonych. Natomiast z BWRX 300 polega na tym, że tego reaktora nie ma. No ryzyko jego budowy pierwszej jest nieporównywalnie większe ze względu na innowacyjną technologię, która wymaga precyzji spawów na odległości 20 metrów z dokładnością do milimetra. Także to są zupełnie nieporównywalne sprawy. Natomiast ja bym nie podnosił tej kwestii, gdyby nie fakt złożenia wniosku o złożenie przez Polaków, przez Polskę, olbrzymich gwarancji finansowych na budowę 4,2 gigawata z gwarancją, że my będziemy płacili 600 zł.
4: Ale to awansem nie płacimy.
3: Jak raz zostanie...
4: Ale jak nawet kiedy nie ma produkcji...
3: No tak, ale za autostradę do Poznania płacimy ci i będziemy jeszcze do 37 roku. Ale to jest ten typ gwarancji.
4: Ale ona jest, ale tych reaktorów ale to znaczy, że zanim one powstaną, będą otrzymywali wynagrodzenie? No, bo tak
3: Gwarancja spowoduje, że inwestor... Będzie się to opłacało. Szaleć z kosztami dowolnie, może zrobić ze złota, że tak powiem.
4: Ale dopóki nie zbuduje, to rozumiem, nie ponosimy kosztów.
3: Ale przy takich pieniądzach zbuduje wszystko. Przy takich pieniądzach można...
4: Ale 600
3: zł za megawattogodzinę.
4: No ale inwestycje muszą ponieść, prawda?
3: Jeszcze
4: nie ma tego reaktora.
3: Przy takiej gwarancji to nie ma żadnego problemu. No przecież to jest...
4: Zbudują to?
3: Zbudują, tak? Przy takich pieniądzach.
4: No dobrze, to rozumiem, że profesor uważa, że zbudują, a w Choczewo też zbudują, czy nie zbudują w Choczewo?
3: Zbudują.
4: Nie będzie.
3: Katastrofa polega na tym, że inwestor prywatny, który jest w OSG, może się w każdej chwili wycofać. I wycofać, zabierając oczywiście pieniądze. Pamiętajmy, że inwestor prywatny, czyli Sołowow, ma insiderską wiedzę i jeżeli miałoby nie zostać budowa miałaby się załamać, to niewątpliwie zdąży uciec, tak jak zdążył uciec z 700 milionami złotych z budowy instalacji Olefiny 3. I jeszcze premier Tusk powiedział, że to jest naszym patriotycznym obowiązkiem, żeby zapłacić te 700 milionów złotych. Także tu Polska przegrywa w każdym układzie. Najprawdopodobniej
4: budowy,
3: nie będzie tej elektrowni, ale jeżeli miałaby być to będziemy płacić olbrzymie pieniądze.
4: Rozumiem, ale szanse są niewielkie, tak?
3: Nie, szanse na to, że będziemy okradzeni, są bardzo duże. Że
4: jeżeli powstanie.
3: Nie, jeżeli nie powstanie też. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli miałaby nie powstać, to Michał Sołowow będzie dużo szybciej wiedział o tym, że ona nie powstanie.
4: No, rozumiem.
3: I w tym momencie zmusi, przekona, tak jak przekonał przy Olefinach, żeby kapitał nasz państwowy wykupił jego udziały. Także to jest, on gra na zawsze wygrane, a my gramy na zawsze przegrane.
4: No tak, to już ale, na razie nie ma tej elektrowni. Ja bym jeszcze...
3: Znaczy, wydaje mi się, że z energetyce jądrowej się zagotowaliśmy i może zanim przejdziemy do wiatraków, bo tu również się za chwilę zagotuje.
4: Tylko jeszcze dokończę, bo ten jakby, chyba że po przerwie dokończę.
3: Po przerwie. Pojedźmy na krótkie wakacje. Bardzo prosimy o chwilę wakacji nad morzem.

0: teraz jeszcze profesor nawiąże do problemów związanych z 30 czerwca.
1: Przełom czerwca i lipca był bardzo gwałtowny w energetyce. Tydzień temu rozmawialiśmy tutaj o prosumentach, o 14 gigawatach instalacji, małych instalacji na domach ludzi, 1 600 000 prosumentów. No i o czym to się skończyło? No obecnie jest dostępna taka propozycja, którą opisałem, paktu dla stabilizacji sieci. Gdzie jest problem z prosumentami? Przede wszystkim w ogólnym traktowaniu przez prosumentów sieci jako taki darmowy albo tani magazyn. Niech Państwo sobie wyobrażą, że olbrzymia część tych prosumentów jest rozliczana w systemie zwanym net billingiem i ten system co powoduje, że jeżeli cena energii jest ujemna albo zerowa, to taki prosument i tak będzie zainteresowany wypchaniem energii do sieci. Dlaczego będzie tym zainteresowany? Mimo, że nie będzie to przynosiło mu żadnych zysków. Ano dlatego, że gdyby miał się powstrzymać przed takim eksportem energii do sieci, to musiałby zainwestować w odpowiednie urządzenie. Oczywiście nie chce tego robić i nie zrobi tego tak długo, jak długo nie zostanie wprowadzona reguła, że ten, kto zapycha sieć wtedy, kiedy sieć ma problemy, to musi za to płacić. Bardzo Państwa zachęcam do lektury z artykułu, który powstał na bazie odcinka naszego sprzed tygodnia. Natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na pozostałą część rynku OZE, która też przeżyła ten upalny dzień bardzo mocno. Mianowicie doszło do olbrzymiego zjawiska zwanego redysponowaniem. Co to jest redysponowanie? To jest odłączenie instalacji od możliwości wprowadzania energii do sieci. Jeżeli mamy duże instalacje OZE, duże farmy fotowoltaiczne, duże farmy wiatrowe, to operator sieci PSE może, ratując sieć, odłączyć te instalacje. Gdzie jest pewna paranoja? Wśród wielkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest tylko 4 gigawaty mocy, a wśród tych prosumentów jest 14 gigawatów. Prosumenci są podłączeni do sieci niskiego napięcia i tu nie ma możliwości odłączenia ich od sieci. Oczywiście prosumenci za chwilę rozdzwonią się telefony do redakcji, że są odcinani. Oczywiście są odcinani, ale na zasadzie wyłączenia bezpieczeństwa. Jeżeli w lokalnej sieci...
0: Ale zdalnie są odłączani.
1: Nie zdalnie, to chyba automatycznie są odłączani na zasadzie walki o to, żeby nie doszło do uszkodzeń.
0: Znaczy niskiego napięcia są odłączane.
1: Nie, odłączane na tej zasadzie, że jeżeli jest za wysokie napięcie, no to systemy bezpieczeństwa to odłączają. To nie jest działanie, że tak powiem, zamierzone, planowane. To w jednym miejscu się odłączy, w drugim nie. Czy tam 250 voltów zostanie przekroczony, czy nie zostanie przekroczony. I problem tego redysponowania, problem odłączania sieci od sieci wytwórców OZE. Dlaczego jest taki istotny? Mianowicie, jeżeli mamy upalny dzień, jeszcze wolny od pracy, no to mamy olbrzymią nadprodukcję energii elektrycznej i krajowa system energetyczny musi się bronić przed napływem tej energii. Wobec tego musi być wprowadzone naprawdę ogólne prawo, reguła, że sieć to nie jest taki worek, do którego każdy może wrzucić co chce, tylko że każdy, kto... Opowiedzcie, czy to jest elektrownia węglowa, jądrowa, jak kiedyś będzie, gazowa, wiatrowa... Każdy, jeżeli wprowadza moc, wprowadza energię do sieci, w momencie, kiedy ta sieć ma za dużo tej energii, jest przeciążona, to za sam fakt, że chce to wprowadzić, musi ponosić opłatę. I z drugiej strony ten wzór musi być symetryczny, że jeżeli jest niedobór energii w sieci, niedobór mocy, no to wtedy każdy, kto może to zaoferować, musi być premiowany. I taki system rynkowy dopiero pokaże, że te wszystkie opowieści o tym, jakie to sieci fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne są opłacalne, no okaże się, że to jest opowiadanie bajek skrajnym chuj paproci. Bo one są tanie tylko w momencie no, na dachu, jak jest wytwarzana energia. Ale już jak ma być przeniesiona przez sieć niskiego napięcia do najbliższego transformatora, to już jest droga. Już ten transformator jest zagrożony, jeżeli wszyscy chcą tam dodać energii.
0: A nie ma kto odebrać.
1: Tak? A nie ma kto odebrać. Wobec tego za takie działania należy ponosić odpowiedzialność finansową, czyli płacić za to. I tak długo, jak długo rynek mocy dzisiaj, bo to można tak nazwać, jest finansowany przez nas, przez wszystkich odbiorców prądu elektrycznego. Jest to skrajnie niewydajny system, ponieważ każda decyzja finansowa no, znajdzie jakieś tam uzasadnienie, a my będziemy za to płacić. To jest worek bez dna. W momencie, kiedy ten rynek mocy, rynek potrzeb sieciowych byłby finansowany, choć częściowo, przez dostawców energii elektrycznej, no to oczywiście oni by ponosili koszty, wobec tego by nie szaleli. Żadne opowieści, że planeta płonie, nie miałyby żadnego sensu, bo by się zderzyły z rachunkiem ekonomicznym. Także tu konieczna jest generalna zmiana naszego prawa w sensie wprowadzenia ogólnej opłaty. Korzystasz z sieci, to płacisz za to. Zarabiasz na tym, że eksportujesz energię, płacisz za to. A jak to w liczbach wygląda? Ten problem przed 21 rokiem nie istniał. Takim termometrem, który mierzy, jak ważny ten jest problem, ale mierzy zaledwie, jakieś 10% problemu, to są wypłaty rekompensat, które tylko niektórzy oczywiście dostają, za to przymusowe wyłączenie. I w 2022 roku, no problem można szacować na kwotę 100 milionów złotych, ale rekompensaty były 10 milionów. W 2023 roku ten problem już był 10 razy większy, 100 milionów. W 2024 roku to było ponad 0,5 miliarda. W 2025 roku to było 1,5 miliarda złotych. Czyli problem związany z tym, że my płacący rachunki za prąd, finansujemy rozwój sieci, która i tak jest niewydolna, bo system jest niewydolny i dodatkowo jeszcze musimy płacić rekompensaty tym wytwórcom energii, od których myśmy raczyli nie odebrać energii. I to jest już 1,5 miliarda złotych samych rekompensat, czyli problem jest na pewno rzędu 10 miliardów złotych. Więc jeżeli tu wielokrotnie mówiłem, że wydaje się, że Polska nie jest jeszcze przeinwestowana w zakresie ani farm fotowoltaicznych, ani wiatraków, ale dane z ostatniego roku, 25 i przewidywania na ten rok pokazują, że no musimy bić na alarm i te wszystkie plany, które mówią o gwałtownym rozwoju OZE, musimy naprawdę bardzo mocno zweryfikować, wprowadzając jedną zasadniczą w szczególności zmianę, że ten, kto zapycha sieć w momencie, kiedy jest ona zapchana, musi płacić duże pieniądze za sam fakt narażenia sieci na jej bezpieczeństwo.
0: Tak, bo to rzeczywiście jest tutaj. Natomiast ja proponuję spojrzeć w takim też szerszym kontekście, bo tu jakieś przecinkowe sprawy poruszamy, że zapychanie w tej chwili. Natomiast rozwój fotowoltaiki nastąpił od 2015 roku, czyli kiedy poprzednia ekipa objęła rządy i potem zaczął gwałtownie rosnąć. W 2018 to już było tam około gigawata i obecnie jest 26 czy 27 gigawatów. I teraz to, o czym mówi profesor, to ta patologia to właśnie spowodowała rozwój tych sieci, ponieważ nikt by tego poprzednio nie inwestował, gdyby nie było tych rekompensat. I wtedy był czas na ustawianie, na regulacje prawne, które by to poprawnie ustawiły. Natomiast tego nie wykonano wtedy, a profesor był związany z tamtą ekipą.
1: Nie byłem żadną ekipą związany,
0: I wtedy był czas na naprawianie, a w tej chwili, kiedy nawet nie ma kto uchwalić tych przepisów, to w zasadzie no, to jest trochę taka rozmowa, no takie wishful thinking. Natomiast pies jest pogrzebany dużo wcześniej, bo nie wyobrażam sobie, żeby ci, którzy konstruowali te przepisy, nie zdawali sobie sprawy, że może być za dużo czy za mało, bo świat już o tym wiedział, że jak działa. działa fotowoltaika czy wiatraki, że czasami jest za dużo, że to można było rozwiązać. Ale żeby rozkręcić ten szkodliwy, nazwijmy to, biznes, no to należało stworzyć takie przepisy, że my ponosimy tego koszty, a ta fotowoltaika się rozwija kosztem stabilności sieci, czyli nazwijmy to po prostu sabotażem.
1: Tutaj kolega poruszył rys historyczny, zarzucając mi, że z kimś tam współpracowałem, otóż zawsze